Jaki mam plan? No i tego nikt nie wie. Mówili kot żyć, chyba mam 9. Kolejny rok, I'm tryna Bieber. Robimy skoki, zgarniamy scenę. Bawi się bloki, bawi się plener. Leci mój głos, to nie kino, nie me. Kolejny krok, by poruszyć ziemię. Mamy ten brakujący element.

Się tak dobrze, jak wtedy, kiedy życie wydawało się okropne. Jak wtedy, kiedy zarywałem każdą nockę. Byłem zaniedbany tak bardzo jak moja pościel. Każdej nocy ślajałem się po ulicach. Spałem po nieznajomych i brudnych kamienicach. Po mokrych ulicach była blisko mnie kaplica. Gdyby nieszczęście mógł

konta jak ze starych dobrych czasów. Dostać w łeb jak ze starych dobrych czasów. Czuć się źle jak ze starych dobrych czasów. W kawalerce we trzech jak ze starych dobrych czasów. Za nic w świecie nie chciałbym mieć znów 16 lat. Ale teraz myślę, że to chyba mój najlepszy czas. Myślałem, że to koniec, przede mną cały świat dziś. Mam 25, już

0: zebrać myśli. Ciekawe co czas da mi. Mijam się z czasami, czuję się jak miss click.
1: Radio Campus. Same sztosy.

Samotność to komfort, ale niedługofalowo. Ciągle w bani złoto, no bo po to nas stworzono. Z nią miało być prosto, ale wyjdzie na złożoną. Jadę poszaloną samochodem na karową. Nie wiem,

Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

cyklop, bo każdy z nich widzi tylko jedno jak cyklop. Patrzymy szerzej, bo dla nas liczy się hip-hop. Nie mamy wiele, ciągle stać nas na wszystko. Każą nam widzieć tylko jedno jak cyklop, bo każdy z nich widzi tylko jedno jak cyklop. Nie widzą nas, dla nich jesteśmy niczym spoko. Kim w oko? Kim w oko? Jestem nikim i

wysoki próg, tu przed nosem zamyka im drzwi wszystkich. Każdy chce mieć to coś, ale to coś jest tylko marną, przygodną charyzmą, którą się można zachłysnąć, ale nie napić. Jak nie włożysz w to pracy, chyba że chcesz mnie rozbawić i zniknąć, mieć swoje 5 sekund chwały jak TikTok. Spieszcie kochać awatary, bo pisz stąd nie odejdzie tak szybko.

Akademickie Radio Campus.

że wiesz jak wpadam, spadam na was na pump def. Mam na słuchawie jazz, w płucach czasem też. Chcę zmóc legal cash, nie martwić się wyskoczeniem z buchy tak jak Bond. Well,

mieć błysk. Niech to się niesie od Bałtyku do Rys. To planeta wędrowców, pozdrowienia ze szlaku. Każdy włóczyki nosi uśmiech w plecaku. Zawiść i zazdrość, weź to wypakuj. Choroba na władzę, idź to leczyć chłopaku. Planeta wędrowców, a to wolne ziomale. Jakieś narracje nie obchodzą ich wcale. Trują głowy, mają marnować czas. Dziękuję, lecę jedną z dziewiczych tras.

raise your hands in the air real quickly.

0: Faithless, Inna Dance, Sully Breaks i Jazzy B na featuringu, a my przed mikrofonami 5 po godzinie 7. Dzień dobry, cześć!
1: Dzień dobry, Warszawo!
0: Zuza i Wenda.
1: Ewa Ekła. Dzień dobry, drodzy państwo. Dzisiaj w Polsce skończyła się zima. Uważam, że jeżeli możesz wyjść w krótkim rękawku, to jest koniec zimy. Wtedy. Nie interesuje mnie kalendarz.
0: Pardon, moi drodzy, bo nakłamie.
1: No ty ale masz... zobacz, stara, ja jestem naga.
0: Naga, ale to jest długi rękaw.
1: No tak, ale mogłabym być w krótkim, bo mam goły brzuch.
0: A ja nie porzuciłabym mojej bluzy jeszcze. Ty już porzuciłaś? Ty nic nie masz poza tym?
1: Posłuchaj,
0: nie, no masz bluzę.
1: Chodzi o to, że już można, ale czy miałam ją na sobie, kiedy tu weszłam?
0: A skąd?
1: Nie miałam. Wziąłam ją na wszelki wypadek, bo nie wiem, jak potoczy się dzień. Ale chodzi mi o to, że wychodząc z domu, świeci piękne słońce. Przeważnie, kiedy tu jesteśmy, to jest tak, że to słońce dopiero wschodzi za jakiś czas. I do tego jest ciemno, dosyć zimno, jak to się zdarza w poranki. Ale dzisiaj jest pięknie, słonecznie.
0: Rosa
1: na aucie. Słońca. To ja się czuję, jakby już była 10, jest godzina 7 rano.
0: Fakt, że dzisiaj będzie naprawdę ciepło, 22 stopnie w ciągu dnia i słuchajcie, no upał przed nami, upał się zbliża wielkimi krokami, więc jeżeli lubicie taką pogodę, że jest nie za ciepło, nie za zimno, to macie 4 dni, żeby się nią cieszyć, bo już potem będzie pogoda w stylu, o Jezu, ale jest za ciepło.
1: Nie, a ile będzie stopni?
0: 27.
1: Za ciepło?
0: No, niektórzy tak mają.
1: 27?
0: No.
1: To wolicie naprawdę minus 20 na przykład?
0: Ja bym wolała, żeby popadało. Mi się podobało, jak padało. Było takie świeże powietrze.
1: Nie wiem, Zuza. 886-971-971. A jaką pogodę wy wolicie? Czy cieszycie się tym słońcem? Czy wrócilibyście? Bo jak jest zima, to oni mówią, że nie. Ale teraz pewnie usłyszę od wszystkich, że tęsknią za śniegiem.
0: Bo wiecie, jak napiszecie, co byście woleli, to my za wu załatwimy.
1: Why not?
0: No jakby prosta sprawa.
1: A ja?
0: No.
1: Bo myślałam, że tutaj coś sobie zagramy, to coś tam puścić.

0: Somersault, Skalo, takie dance się nam tu zrobiło.
1: Dance, dance, dance. Mam nadzieję, że wy tańczycie za swoimi kierownicami, ale zapytałyśmy was o to, jaka pogoda to jest taka idealna. I o dziwo, dwie różne zupełnie osoby napisały praktycznie tą samą wiadomość. Optymalna jest nieco ponad 20 i słońce za chmurami plus lekki wiaterek. Cześć dziewczyny, kogo nie ma ręka w górę? Haha, 20 optymalna temperatura, ciepło, ale nie upał. Czyli na razie z waszych głosów.
0: Więc wynika nad tego, że macie 4 dni, żeby cieszyć się optymalną pogodą, a potem już będzie w waszych warunkach ciut za ciepło.
1: To prawda, fakty.
0: No, to tak właśnie.
1: Ale
0: tak
1: jeżeli
0: to
1: chcielibyście pojechać gdzieś, gdzie można się wykąpać, to to już będzie do tego okazja.
0: Tak.
1: Na przykład jeżeli mieszkacie nad morzem, chyba sezon się jeszcze nie zaczął, więc to pewnie będą wasze jedyne okazje, żeby jeszcze się tam pokąpać bez turystów.
0: No, tylko Bałtyk zimny.
1: Ale powietrze ciepłe.
0: No i fajnie. Ja nie wiem dlaczego, ale ostatnimi czasy co środę moja kartka z kalendarza jak u babci na lodówce odmawia współpracy i ja już nie mogę wam czytać, co jest na kartce z kalendarza u babci, ale jest 20 maja, jakby co, jest środa.
1: Patrycjusz napisał, że dla niego za zimno, a ktoś jeszcze napisał, że 23 i pełne słońce.
0: O!
1: A kiedy Bałtyk był ciepły, napisał Patrycjusz.
0: Bałtyk był
1: ważne
0: ciepły
1: pytania
0: w naszych
1: są zadawane.
0: Snach.
1: Ważne pytania są
0: albo
1: tutaj zadawane.
0: Albo w dzieciństwie, jak się tym nie przejmowaliśmy, czy mamy sine usta, czy nie, tylko nasza
1: nie,
0: mama
1: chyba
0: się tym zajmowała.
1: Ale to chyba nawet wtedy on nie był ciepły.
0: Mówisz?
1: Mhm.
0: Jeżeli chodzi o kalendarz, to może jednak coś wam jeszcze powiem, że mamy imieniny Aleksandra, Asteriusza, Anastazego. Poza tym jest święto narodowe w Kamerunie.
1: O.
0: Dzisiaj. I mamy Międzynarodowy Dzień Pszczół.
1: Ja jestem z Kamerunu. Nie wiedziałam o tym, jakie to jest święto.
0: Napisali Kamerun, święto narodowe.
1: Jakie niesprawiedliwe, co to znaczy? Ale jakie święto?
0: Jakieś takie niepodległościowe?
1: Okej. Okay.
0: Być może, ale
1: okay.
0: No, święto narodowe.
1: Okej. Okay. Dzisiaj... W takim razie celebrate, good times, come on.
0: Mnie natomiast bardzo cieszy Międzynarodowy Dzień Pszczół, który został ustanowiony nie tak dawno, bo 10 lat temu, w 2017 roku, 9, przez Organizację Narodów Zjednoczonych, więc...
1: Może to jest to święto Kamerunu?
0: Bo celebrują tam pszczoły?
1: Maybe.
0: A Kamerun ma w godle na przykład pszczółkę?
1: Nie, zdecydowanie nie.
0: Jest
1: ale
0: jeszcze...
1: próbuję się dowiedzieć, co to za święto.
0: Zaraz mogę ci to zgooglać, bo naprawdę, no, Wikipedia, słuchaj, tylko to mi powiedziała. Światowy Dzień Meteorologii, więc w sumie strzeliłyśmy się z tym rozmawianiem o pogodzie. Dzisiaj to jest bardziej usankcjonowane niż normalnie. I w Unii Europejskiej jest Europejski Dzień Morza, a też rozmawialiśmy o Bałtyku, więc słuchajcie, wyczułyśmy wszystkie tematy, zanim nawet
1: jesteśmy
0: to też
1: prawie jak wróżki. Możemy wam coś wywróżyć. A teraz Am I OK? Duran Bernard.
0: Nie, nie jesteś OK, jesteś wróżką.

0: So Clean Outcast z Radio Campus za 7 minut wiadomości, a wysłuchacie samych sztosów 97 i 1 FM So Fresh and So Clean.
1: Mam nadzieję, że wy tacy właśnie dzisiaj jesteście z rana.
0: Tak, ale kiedy zaczynacie swój poranek i wiecie, że za chwilę wyjdziecie, to jest bardzo ważne pytanie. Czy przygotowujecie wszystko dzień wcześniej? Czy tego samego dnia latacie po całym domu, zakładacie różne skarpetki i po prostu co będzie, to będzie? 886971971. Jaki jest wasz proces?
1: Ja mam osobny skrypt, na przykład jeżeli idę tylko do pracy, to luz, mogę tego samego dnia. Ale jeżeli to jest wyjazd, to ja nawet bieliznę sobie przeszykuję. Jakby wiesz, że mam tę spakowaną walizkę, jak mam na przykład pociąg rano, spakowana walizka i wszystko jest przygotowane, a jak najlepiej to jeszcze, żebym miała kanapki wieczorem zrobione, że ja tylko to biorę. Że jakby ja mogę tylko, wiesz, wrzucić te rzeczy na siebie i długa na pociąg, żeby się nie spóźnić.
0: Ja widzę sens tego wszystkiego i raczej staram się spakować 90% rzeczy dzień wcześniej, ale jeżeli chodzi o to szykowanie... Dzisiaj na przykład sobie przyszykowałam, ale różnie to bywa. Jadę dzisiaj autobusem, więc się nie myłem. Okej, Benek. To się zgadza. W autobusie często można wyczuć takich pasażerów.
1: To bardzo jest chytre, bo oni chcą mieć dwa miejsca dla siebie.
0: No. Z tym kąpaniem nad morzem to średnio, bo u nas pogoda be like i widać
1: bardzo,
0: jakąś mgłę.
1: Bardzo duża mgła.
0: Jest szaro. Ogólnie nie ma kolorów, jakby ktoś całą saturację wyciągnął ze zdjęcia.
1: To prawda. No generalnie na terenie Polski, z tego co pamiętam, były alerty burzowe na terenie większości województw, więc to, że my akurat mamy ładne słońce...
0: Jak zwykle nie dostałam, oni chyba chcą, żebym zginęła.
1: Nie, no bo u nas nie, tylko na przykład zachód Polski na południu i to mają chyba do piątku te alerty gdzieś tam obowiązywały, więc u nas ładna pogoda, ale to nie tak wszędzie, nie?
0: Witajcie gwiazdeczki, moje optimum to 18 do 25 stopni powyżej, jest za ciepło, ale parę lat temu, lipiec, południe Turcji, wyobraźcie to sobie, 34 stopnie.
1: O drugiej w nocy.
0: W południe było 47 stopni w cieniu.
1: Matylda.
0: Ale to jest takie mysy, bo to nie jest napisane Matylda po polsku, to jest Matylda. Okej, Matylda.
1: Dzięki.
0: Work, girl.
1: Zapracowała na wakacje w Turcji i potem się wygrzała. Zagotowała nawet.
0: Patrycjusz napisał, że na ostatnią chwilę.
1: Trzeba się pakować na ostatnią chwilę i
0: nie,
1: szykować
0: mówisz,
1: na ostatnią.
0: Bo to głównie było o szykowaniu, że głównie musimy się szykować. I get round w Radio Campus.
1: Dwupak. Ostatnio ktoś mi powiedział.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: 7.30, Emil Karwowski przy mikrofonie.
3: Let's go.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Czekaj, Emil, bo to był nie ten mikrofon. Ktoś mi zrobił niespodziankę teraz.
4: Halo, halo, jestem.
2: O, teraz Emil Karwowski, wiadomości.
4: Fajny dżingiel, a w Polsce trwa wizyta nowego premiera Węgier. Powiemy również o awarii na Ursynowie oraz o tenisowych emocjach. Dziś drugi dzień wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Peter Madziar wylądował wczoraj po południu na lotnisku w Balicach. Potem pojechał na Wawel, gdzie spotkał się z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Na późniejszej konferencji prasowej był pytany m.in. o ucieczkę posłów Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. W sprawie pana byłego ministra Ziobry i pana Romanowskiego my również dowiedzieliśmy się z prasy, że przebywają w Stanach Zjednoczonych. Zapoznałem się z dostępnymi informacjami i nie ma śladu, że opuścili Węgry przez granicę Schengen. Naszym zdaniem wlecieli do USA z innego europejskiego kraju.
5: Közvetlenül Magyarországról érkeztek volna, vagy hagyták volna el Európát, úgyhogy a mi véleményünk szerint a Schengeni zónán belül egy másik országból hagyták el Európát Zsobró és a házastársa.
4: Pod wieczór Peter Madziar pojechał pociągiem do Warszawy. Dziś rozpocznie się oficjalna część wizyty w Polsce. Peter Madziar spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Drogowcy kończą wymianę nawierzchni w Alei Waszyngtona. Teraz będą pracowali na prawym pasie w stronę centrum. Roboty rozpoczęły się dziś o 6. Kierowcy muszą mierzyć się z czasowymi utrudnieniami. Oba pasy w stronę centrum są zamknięte od Kinowej do Ronda Waszyngtona. Wyłączone zostały też inne pasy w okolicach Parku Skaryszewskiego. Autobusy będą jeździły otwartą połową jezdni Alei Waszyngtona, z kolei tramwaje będą kursowały aleją bez zmian. Koniec prac w sobotę o godzinie 2. Ponad 50 budynków na Ursynowie straciło dostęp do ciepłej wody. Powodem jest awaria wykryta na stokłosach. Spółka Veolia Energia Warszawa przekazała, że naprawy rozpoczęły się natychmiast i trwają w trybie ciągłym. Prace prowadzone są pod ulicą i nie mają wpływu na ruch kołowy w okolicy. Naprawa będzie prowadzona dziś, a do jutra skutki awarii mają zostać usunięte. Przywrócenie dostaw ciepła planowane jest około godziny 12.
1: Sportowy kampus.
4: Katarzyna Kawa awansowała do drugiej rundy kwalifikacji Roland Garros 2026. W pierwszej rundzie polska tenisistka pokonała Amerykankę Ayanę Akli. Aby znaleźć się w zasadniczej części zmagań, trzeba wygrać łącznie 3 spotkania. W tym roku przez pierwszą rundę przeszła w poniedziałek Maja Chwalińska, wyeliminowana zaś została Lina Klimowicowa. Pewne występy w zasadniczej części turnieju są już Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linet. Wśród mężczyzn z Polaków zagrają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Losowanie turnieju głównego wyznaczono na jutro na godzinę 14.
1: Pogoda.
2: To o pogodzie już dużo wam powiedziałyśmy. Jest ciepło dzisiaj, słonecznie. Maksymalnie 22 stopnie.
3: I to jest jedyny dzień, w którym nie wzięłam słonecznych okularów, a nie mogę nawet na ciebie spojrzeć, bo wypala mi oczy. Czuję jakby po prostu sam... Który to ten taki super bohater, jak otwierał te okulary, to tak walił.
2: W Matrixie tak było.
3: Nie, ale ja mówiłam o superbohaterze.
2: Ale tam też coś.
3: Był taki superbohater, który miał takie okulary, który miał zasłonięte oczy i jak je unosił, to wtedy taką wiązką...
2: I w X-Menach, przepraszam, nie w Matrixie. Zawsze to mylę. Tam jest X w nazwie, tu jest w X w nazwie.
3: Faktycznie, masz rację. Zupełnie zrozumiałe. Tak.
1: Korki.
2: W korkach przydałyby się takie okulary, o których Ewa mówi, byście wtedy je podnosili i nie byłoby żadnych...
3: I niwelowali tak, całą ludzkość. Tak. Why not?
2: Wszystkie auta przed sobą.
3: Toruńska 18 minut na Toruńskiej od artyleryjskiej do Jagiellońskiej.
2: Jakiej? Jeszcze raz powiedz.
3: Artyleryjskiej. Artyleryjskiej do Jagiellońskiej. Kaszubska do Bartyckiej 6 minut, tam już ogólnie jest luźniej. Stanów Zjednoczonych, Solidarności, Belwederska. Wjazdy najgorzej marki Łomianki, Błonie, ale też, słuchajcie, no nie sugerowałabym się tym, co mówię.

0: kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Campus.

0: You're a star, Fred Again.
1: Dzięki.
0: Fred Again, Amo and the Sniffers. 18 minut do godziny 8. Moi drodzy, to za wspaniały dzień, żeby prowadzić poranek, kiedy dzieje się wszędzie drama z Olgą Tokarczuk w roli głównej.
1: Dramy.
0: I jeszcze to jest tego typu...
1: Szczególnie jak nie biorę w nich udział, to są moje ulubione dramy. Jak biorę udział w jakiejś dramie, to już mniej.
0: Jest to drama taka na zasadzie, że ona się od wczoraj już ponad 24 godziny toczy, ale wczoraj Olga Tokarczuk wydała oświadczenie, więc mamy najświeższe informacje. Ja od początku. Na konferencji w Poznaniu Olga Tokarczuk udzielała wywiadu i na tym wywiadzie wypowiadała się na temat AI i tego, że korzysta z AI jako pisarka w swojej pracy twórczej.
1: Mhm.
0: I fragmenty, które oczywiście poszły w viral...
1: A w ogóle to ciebie przepraszam, bo fajnie, że to opowiadasz, bo ja ominęłam tą dramę. Szczególnie, że jeżeli wydarzyła się na przestrzeni ostatnich 24 godzin, to miałam prawo. Mm-hmm. Natomiast chodzi mi o to, że jeszcze nie jestem skażona opinią internetu. Więc wszystko, co powiem, to będzie zupełnie moja opinia na temat tej sytuacji, która jest nieskażona internetem.
0: Ty chcesz, żeby przeczytać ci dosłownie fragment, który jest najbardziej oburzający moim zdaniem?
1: Poproszę, myślę, że wszyscy chcemy. Walczę o to w waszym imieniu również.
0: Wbrew obawom uważam, że my pisarze z uwagi na specyfikę naszego rzemiosła najszybciej i najściślej zwąchamy się z narzędziem pokroju AI. Nasze głowy, umysły literackie działają w zupełnie inny sposób. Ich praca opiera się na szerokim, bardzo rozległym, obwodowym, asocjacyjnym kojarzeniu faktów. I tutaj z lekka przyspieszę. Te rozmowy wciągają i można zatracić pierwotny cel korzystania z AI, na przykład na rzecz poznawania, a nawet odkrywania niezwykłych teorii. Trzeba jednak uważać na halucynacje, tu zaznacza. Dała też znać w tym wywiadzie, że zwraca się, na przykład daje pomysł akcji czatowi i mówi, kochana, jak mogłybyśmy to pięknie rozwinąć? Tak się zwraca do swojego czata.
1: No tak, bo z niej można stworzyć taką relację. Zresztą dobrze jest być dla nich miłym, jakby mieli przejąć świat niedługo.
0: I... Generalnie z tego wywiadu, szczególnie jeżeli czytało się tylko fragmenty, można było wywnioskować, że ona teraz zapowiedziała, że pisze swoją ostatnią książkę i że pisze ją przy pomocy AI.
1: Zapowiedziała, że pisze ostatnią książkę.
0: Powiedziała to na pewno, okay, że pisze ostatnią książkę i że jest bardzo zmęczona. Księgi Jakubowe pisała 7 lat i w tej rozmowie też było dużo o rynku i tak dalej, ale internet, chcesz wiedzieć, co podłapał najbardziej?
1: Nie, ja chcę powiedzieć, co o tym myślę.
0: Dawaj najpierw, no.
1: I wy też, 886-971-971, macie jeszcze niepowtarzalną okazję, żeby w tej chwili wylać swoje myśli przez swoje palce i nam je przekazać, a ja wam teraz powiem, co ja o tym myślę. Myślę, że rozumiem, dlaczego to urosło do kategorii, do rangi dramy, chociaż ja nie mam takich silnych emocji związanych z tym tematem. Nie mam w ogóle prawie żadnych emocji związanych z tym tematem. Mam takie okej. Okay. Jakby piszę ostatnią książkę, wychodzi z tego biznesu, nie jest tak, że zapowiada, że będzie pisała wszystkie książki z AI. Jeżeli ktoś ma AI, to jeszcze na tym etapie, co na pewno się zmieni z biegiem czasu, to nie jest tak, że jak wpiszesz jakiś prompt i w ogóle nie masz skilla, to że AI napisze ci taką książkę, którą faktycznie będzie chciał przeczytać każdy, albo która będzie brzmiała dokładnie jak Olga Tokarczuk i nie wyczujesz, że, no, że coś tam jest krzywego albo takiego łopatologicznego. Więc rozumiem, dlaczego można mieć przeciw temu coś, ale ja nie mam takich silnych uczuć, ale to też dlatego, że nigdy nie miałam silnych uczuć związanych z Olgą Tokarczuk. Dziękuję bardzo. Teraz ty.
0: Internet. Co powiedział internet na ten temat? Oczywiście w internecie najlepiej chodzą głośne nagłówki i większość portali jako nagłówek przyjęła Olga Tokarczuk zwraca się do swojego czata. Kochana, jak mogłybyśmy to pięknie rozwinąć?
1: No wiadomo.
0: I w momencie, w którym wyrwać z kontekstu całej tej rozmowy fragmenty autorki, to trochę to brzmi, jakby ona pisała z AI na zasadzie, że dyskusyjne zaczyna być to, na ile to jest jej książka, na ile to jest książka napisana przez sztuczną inteligencję. Mhm. Więc fala hejtu oczywiście toczy się o to na zasadzie, ale pani Olgo, pisanie książek nie jest obowiązkowe, w sensie to jest twórczość i generalnie, jeżeli ludzie dają się pokroić, żeby móc wydać książkę, a ty piszesz ze sztuczną inteligencją, jakby po co? Skoro ten rynek jest trudny, tak?
1: Że to jest prawda. W sensie ona powiedziała prawdę, to było odważne, dlatego że wiadomo, że ludzie nie będą z tego zadowoleni. Mówi, że pisze ostatnią książkę, czyli też nie będzie zajmowała tego rynku pisząc książki z AI. No a jednak jest wielu pisarzy, uwierzcie mi, którzy na pewno to robią, tylko się do tego nie przyznają.
0: To jest absolutna prawda. Dwa, wydaje mi się, że my trochę, to znaczy ona dużo, jak przeczytać cały ten wywiad i przeczytać też jakąś tam drugą stronę tej dyskusji, to mowa jest o tym, że to jest używanie AI jako narzędzia do kwerendy, do researchu, do znajdowania informacji, weryfikowania potem pewnych rzeczy i ona wydała oświadczenie, w których mówi o tym wprost, że napisze sama tę książkę. To nie jest tak, że prompt jej wypluwa.
1: Nie ma szans.
0: Akapity, tak? Tylko tak jak większość większość ludzi korzysta z badań, skrót myślowy, korzysta z AI na przykład do badań, żeby sobie zrobić research, żeby sprawdzić pewne źródła, tak ona też korzysta z tego narzędzia. Fala hejtu jest naprawdę ogromna. Największe oburzenie jest w pokoleniu Z i jakieś takie...
1: Tak, największe pokolenie jest w pokoleniu, największe oburzenie jest w pokoleniu Z, które ledwo umie czytać. Ewa, według badań.
0: Ale ja jestem pokoleniem
1: ja
0: Z.
1: Ja też jestem pokoleniem Z.
0: Odczep się od nas. Ja mam z tego taki wniosek smutny na temat rzeczywistości, że nikt nie przeczytał, jakby mam wrażenie, że mnóstwo ludzi wypowiedziało się na temat, a nie przeczytało całego wywiadu.
1: Klasyk, no to jest właśnie to, co się dzieje teraz w mediach i to jest też, ja muszę powiedzieć, bo ja jestem świadkiem trochę milenialsów, ale też pokolenia Z i jakby to jest pewnego rodzaju problem, że pokolenie Z bardzo szybko się denerwuje, ale też mało w ogóle sprawdza treści, w sensie jest totalnie ofiarą leadów, chwytliwych tytułów i potem zaczyna się cały outrage i całe w ogóle jakieś ruchy.
0: Cancelowanie
1: na temat rzeczy,
0: zaraz,
1: których w ogóle nie przeczytałeś. To jest problem.
0: To absolutna prawda.
1: That's a problem.
0: I ja jakby wprost autorka się przyznaje, że zwraca się do czata per kochana i ja uważam, że to jest alarmujące, bo to jest nadal maszyna. Jakby do kalkulatora nie mówimy, mój drogi, jakbyś mógł mi to policzyć.
1: Czasem jak miałam jakieś sprzęty, które nie chciały działać, albo mój telefon na przykład, to go prosiłam, że stara, proszę cię, daj jeszcze radę chwilę, nie rozładowuj się. Nie robisz tak nigdy?
0: Zdarza mi się, tylko po prostu z czatem jest to niebezpieczne, bo ludzie mają wrażenie, że to jest człowiek i jakby jest ten rodzaj halucynacji, ale ona o nim pisze, jakby zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakby tak jak czytam ten wywiad, to słychać, tylko że no jednocześnie sama się zwraca do niego kochana, co może być trudne i psychologowie też dużo się tym teraz zajmują, jakby bo jeszcze nie znamy daleko idących wniosków z tego, no bo to jest za świeże narzędzie, tak?
1: Tym bardziej, że być może jej rozwinięty mózg jest w stanie przyjąć to wszystko, ale pytanie też o dzieciaki, które na przykład już nie znają świata, następne pokolenia, które już nie znają świata bez AI, które już urodziły się z narzędziami Google, wszystko ma już teraz AI. No i pytanie, jak one będą się do tego odnosiły i jak ich mózgi będą na to działały. Dzisiaj jeszcze porozmawiamy sobie o tym, jaka jest projekcja świata za ileś lat właśnie dla tego najnowszego pokolenia. 886-971-971. Do was jest pytanie, jaki udział w sztuce waszym zdaniem może mieć AI? Talk of the Town w Radio Campus. Fred again, Sammy Virgi, ready.

0: Normally DJ Boat, Ghetto Boy w Radio Campus za 5 minut wiadomości, wysłuchacie samych sztosów. Czytamy wiadomości od was co do związków i przywiązywania się do AI.
1: W związku z rozmową o Oldze Tokarczuk i tym, że pisze książki używając czata do researchu i kwerendy.
0: Ja powiedziałam, że czasem mówię do sprzętów, żeby je naprawić i tutaj jeden z naszych słuchaczy napisał: z żoną nazwaliśmy odkurzacz Żaneta i tak o nim mówiliśmy. Rozumiem, kochana do czatu.
1: Natomiast zupełnie z drugiej strony głos na WhatsAppie. Najlepiej zerowy wpływ AI na cokolwiek. Nigdy nie korzystam z AI dla swoich potrzeb naukowych i zawodowych i nie zgodzę się na sztukę, muzykę i naukę z wykorzystaniem AI.
0: No,
1: i to jest, bardzo ciekawe i to jest, rzucam kolejny jakby myśl do zastanowienia się. To znaczy, z jednej strony my przyjmujemy, że na przykład jeżeli są badania naukowe, medycyna, i wykorzystamy AI do tego, żeby stworzyć jakieś narzędzie, które pozwala nam lepiej diagnozować albo lepiej leczyć, to wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że użyliśmy wszystkich najlepszych możliwych środków, żeby stworzyć narzędzie, które działa. Dzieło. No i w tym momencie to się adaptuje do tej sfery, ale już do książek nie. I tutaj znalazłam bardzo ciekawy argument, który od razu wam rzucę. Dlaczego jest to rozróżnienie? Bo w nauce dążymy do jak największej obiektywizacji, żeby coś było obiektywnie...
0: I optymalności. Tak, a sztuka nie musi być optymalna.
1: Ani optymalna, ani obiektywna. Może próbować być obiektywna, ale w zasadzie i tak pisze autor i my chcemy coś czytać, bo to napisał żywy człowiek, to są jakieś jego myśli i to jest subiektywne, osobiste w jakiś sposób, nawet jeżeli ktoś próbuje udawać, że nie.
0: Ale muza jest bardzo zdominowana, jeżeli chodzi o serwisy streamingowe i polskie nawet rankingi przez AI w tej chwili.
1: Więc nie chcemy idealnej sztuki, chyba do tego można to sprowadzić.
0: Albo można to sprowadzić do tego, że jeżeli chcemy, żeby pisali dla nas prawdziwi artyści, a nie AI, no to słuchajmy prawdziwych artystów.
1: I kupujmy książki żywych ludzi, którzy piszą bez AI.
0: Amen! Czyli nie Olgi Tokarczuk.
1: No właśnie o to chodzi. O Jezu.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: 8:00 już za moment na zegarze. Emil Karwowski przy mikrofonie.
3: On jest taki słodki.
4: Akademickie Radio Campus.
5: Katarzyna Kawa awansowała do drugiej rundy kwalifikacji Roland Garros 2026. W pierwszej rundzie polska tenisistka pokonała Amerykankę Ayanę Akli. Aby znaleźć się w zasadniczej części zmagań, trzeba wygrać łącznie 3 spotkania. W tym roku przez pierwszą rundę kwalifikacji przeszła w poniedziałek Maja Chwalińska, wyeliminowana zaś została Linda Klimowicowa. Pewne występy w zasadniczej części turnieju są już Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linet. Wśród mężczyzn z Polaków zagrają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Losowanie turnieju głównego wyznaczono na jutro na godzinę 14. Koszykarze Legii Warszawa przegrali w trzecim ćwierćfinałowym meczu tego sezonu Orlen Basket Ligi. Minimalnie lepsi okazali się zawodnicy MKS-u Dąbrowa Górnicza, którzy pokonali legionistów 92-91. Nie zmienia to faktu, że bliżej awansu jest Legia, która prowadzi w serii 2-1. Swój wczorajszy mecz wygrali natomiast koszykarze Dzików Warszawa, którzy pokonali Trefl Sopot 85-78. Dziki, podobnie jak Legia, prowadzą w serii 2-1. Czwarta runda ćwierćfinałów już jutro. Wyścig o Mistrzostwo Anglii rozstrzygnięty. Manchester City zremisował wczoraj z Bournemouth, co oznacza, że piłkarze Arsenalu Londyn mogą cieszyć się z pierwszego tytułu od 22 lat. Jest to 14. ligowe trofeum w historii klubu. Daje to Arsenalowi trzecie miejsce w klasyfikacji wszechczasów, bo po 20 tytułów mają Manchester United i Liverpool. Londyńczycy w 37 ligowych meczach obecnej kampanii zanotowali 25 zwycięstw, 7 remisów i 5 porażek. Dziś wielkie piłkarskie emocje w Turcji. SC Freiburg zagra z Aston Villą, a stawką jest Puchar Ligi Europy. O emocjach przedmeczowych mówił trener Aston Villi Unai Emery. Wszystko, co tu robimy, czego się uczymy i co budujemy, musimy zastosować w tym meczu. Oczywiście jest to mecz taktyczny, indywidualny, umiejętnościowo oraz emocjonalny. To nowe wyzwanie, przed którym stoimy. Jesteśmy pewni siebie, ale też pełni szacunku. Zawsze podchodzimy z szacunkiem do Ligi Europy i do swoich rywali. Są w finale, bo na to zasłużyli. SC Freiburg spisuje się w tym sezonie Ligi Europy znakomicie. Najpierw zajął 7. miejsce w fazie ligowej, a potem pewnie przeszedł przez fazę pucharową. Z kolei ich dzisiejsi rywale w fazie ligowej zdobyli 21-24 punkty i zajęli 2. miejsce i również dobrze radzili sobie z pucharową częścią rozgrywek. Finał więc zapowiada się interesująco. Początek piłkarskich emocji o godzinie 21:00.
4: Radio Campus.

0: 8 minut po godzinie 8. Dzień dobry wszystkim, którzy dopiero wstali.
1: Dzień dobry wszystkim, którzy dopiero wstali. Dzień dobry, Warszawo, witajcie. Mamy do was sprawę.
0: Pytanie.
1: Robię taki ukłon w stronę milenialsów. My jesteśmy teoretycznie Gen Z, ale nie do końca, bo to zależy od tego, jak wpiszę dzisiaj w Google AI mi powie, Google AI mi powie, że jestem Gen Z. Ale różne inne źródła mogą mi powiedzieć, że jestem milenialsem.
0: A szczególnie, że obydwie mamy starsze rodzeństwa, posiadanie rodzeństwa, które jest jakby już typowo milenialskie, to już wpływa na to, że te nasze bycie Z-ko jest jednak lekko zachwiane i też na przykład z jakiego pokolenia ma się rodziców, więc to wszystko jest płynne, ale...
1: Więc puszczamy wam oko i chcemy teraz porozmawiać z wami. No więc pokolenie milenialsów. Jedno zdanie, którego młodsze pokolenie nie zrozumie. Zostałam zainspirowana jakimś trendem z Instagrama i na przykład pojawiło się takie zdanie: wyjmij prodisz z Pawlacza. Wiem, co to jest prodisz. Nie wiem, co to jest Pawlacz.
0: Ja mówię prodisz.
1: Prodisz.
0: Halo, drodzy słuchacze, mówi prodisz czy prodzisz? Ja mówię przez dzisz.
1: Rodzisz, może ty mówisz o innym słowie
0: ja
1: po prostu.
0: Ja nic nie rodzę, dziewczyno.
1: Więc prodisz, co wiem, rodzę, co to jest, to bo nawet z mamą robiłam w prodiżu ciasta.
0: Ja wiem, u mnie ostatnio był dramat. Dramat prodziżowy.
1: Ale co to jest Pawlacz? Skup się.
0: Ja wiem, co to jest Pawlacz.
1: Ja nie wiem.
0: Nie wiesz, co to jest?
1: Nie wiem, co to jest Pawlacz. Poczekaj, może spróbuję zgadnąć. Pawlacz. Pawlacz. Pawlacz. Brzmi jak coś.
0: No?
1: Wieszak?
0: Nie. Jak to wyjmij prodzisz z wieszaka?
1: A, masz rację.
0: Dziewczyno, kontekst.
1: To jest jakaś szafka, tak?
0: Tak, to jest rodzaj takiej szafy. Pawlacze były w takich mieszkaniach po babci szczególnie. To jest ta taka szafa, jakby, która jest pod sufitem.
1: Okej.
0: Okay. W sensie, wyobraź sobie, taki korytarz wyłożony boazerią i jest jakby taki niski sufit, jak się wchodzi do domu, to tam jest jakby podwieszona szafa pod sufitem i tam się chowa różne dziwne rzeczy.
1: Okej, okay, trochę potrafię sobie to wyobrazić. Na przykład chowa się tam prodisz.
0: Mm-hmm.
1: Zobacz. A, tutaj dalej jeszcze wracacie na chwilę do AI. Tak, przy okazji to Karczuk w podobny sposób AI wykorzystuje Ben Affleck do pisania scenariuszy. Była podobna afera, jak to ogłosił.
0: No nie dziwię się.
1: Myślę, że naprawdę, wiecie, to są ludzie, którzy wam to mówią, ale moim zdaniem wiele osób wykorzystuje AI, łącznie z tegorocznymi maturzystami. Głosy przeciwników stosowania AI w celach artystycznych będą narastać. Ale to chwilowy opór, często obliczony na zasilenie w przestrzeni medialnej. Za jakiś czas większość twórców będzie zmuszona stosować AI celem przetrwania na rynku. Może zostaną pojedyncze bastiony oporu o mniej skomercjalizowanym charakterze. Dziś nawet Gilby stosuje komputery i nie naraża się przy tym na krytykę. Ale komputery czy... Znaczy, no tak, no. Kanye West też zapowiadał, że w swoim albumie użyje AI, w końcu powiedział, że go nie użył. No, ale zgadzam się
0: sprawdzi.
1: Z tym... Tak, i zgadzam się z tym głosem, że coraz bardziej będzie w ten sposób to wyglądało, że będzie to częścią naszego życia.
0: Ale moi drodzy, wróćmy do tego, że Pawlacz to jest takie pomieszczenie pod sufitem. Ktoś to nazwał pomieszczeniem, wspaniałe. Prodisz, wszyscy mówią.
1: A kogo
0: mówią.
1: Się tam trzyma oprócz prodisza?
0: Można...
1: W tym małym pomieszczeniu pod sufitem.
0: Można tam trzymać zapasy na przykład.
1: Albo Harry'ego Pottera.
0: Chorego
1: Pottera.
0: Z Gretka możesz tam trzymać.
1: Młodzież pewnie nie będzie wiedziała, czym jest cyferblat, ja nie wiem.
0: Na cyferblacie są...
1: Może to jest screen, ekran, monitor, cyferblat.
0: Moim zdaniem cyferblat to jest
1: zegarek.
0: Od zegarka.
1: Masz rację.
0: Nawet mam zegarek i nim tak jeżdżę paluszkiem po tym cyferblacie.
1: Techniki komputerowe jak Disney. Nie wiem, do czego to było. Zuza ma rację.
0: Czyli że prodzisz.
1: Nie, Polki pod prodisz. A. No większość osób głosuje, że to jest jednak prodisz, ale my dalej czekamy...
0: Ale ja mówię wymowy, w sensie, że mi się wydaje, że to się po prostu zmiękcza przez to, że tam jest i.
1: Prodisz?
0: No jakby...
1: Ale skąd dzisz?
0: Nie wiem, a może
1: bo
0: na Podlasiu się
1: być
0: tak mówię.
1: Z.
0: Może na Podlasiu
1: możliwe,
0: tak
1: ja się z tobą nie kłócę o to. To nie jest tak, że ja prądzisz, niektórzy mówią. Sam prądzisz, a ja nie prądzę. Takie proste, tak cieszy. Widzimy się po lejbach na trzepaku. Wiem, co to trzepak.
0: Ale co to lejby?
1: Chyba lekcje. I to po niemiecku chyba jest jakoś. Pawlaczu, u mnie były ozdoby choinkowe.
0: To jest bardzo dobre miejsce na ozdoby choinkowe. Ale jeżeli chodzi o język milenialski, to oglądając Love is Blind Polska, nie będę chciała z wami dyskutować o wszystkich tych dramatach, które się tam działy, byłam pod ogromnym wrażeniem, bo w Love is Blind średnia wieku wskazuje na to, że to są raczej osoby, które są milenialsami. I oni, jakby mówi się, że wiesz, my Z-ki, to używamy mnóstwo angielskiego w takim języku potocznym.
1: No milenialsi zaczęli wszystko, jakby let's be for real.
0: Ale oni tam używali mnóstwo angielskiego.
1: No tak, bo to nie milenialsi się denerwują, to się denerwują boomerzy.
0: ale bardzo

0: dużo i oni mówią rzeczy, na przykład typu OMG.
1: Nie, to jest straszne. Milenialsi, przestańcie.
0: I największy hit to był chłopak i cała produkcja chyba od niego to wzięła, że on jak coś mu się bardzo podobało, albo był taki podekscytowany, to robił, uwaga, nie wiem, czy jesteście tego gotowi, to robił...
1: Na pewno nie.
0: Au.
1: Widziałam to w internecie, nie oglądałam tego, ale doszło to do mnie i to jest... Brzmi to naprawdę przerażająco.
0: To jest... Ja byłam pod wrażeniem, jakim językiem milenialsi w tym programie się posługują. Nie wiedziałam, że oni tak mówią.
1: I czekamy
0: mówią.
1: Na wasze słowniki.
0: Moi milenialsi tak nie mówią.
1: 8697, tych, których trzymasz w Pawlaczu.
0: Tak.
1: 8869711971, to jest nasz numer. Wyślijcie nam wiadomość, jesteśmy ciekawe. Słownika milenialsów. Rzeczy, których nie zrozumiałoby pokolenie Z, a które dla was są bardzo jasne. Of course, jeba w Radio Campus. Is fucking fine as hell, of course. He wants to play for hair and nails, of course. I hope that he kiss and tells, of course.

0: Bon Bon i Fuckers w Radio Campus 8.19, same sztosy 97 i 1 FM, a my wracamy do słownika milenialsów i waszych podpowiedzi tego, czego nie zrozumiałoby pokolenie Z.
1: Moim faworytem jest wypalę dzisiaj kilka płyt CD albo...
0: I to się powtarza też.
1: Tak, to się powtarza. Ja widziałam mnóstwo żartów w necie pod tytułem powiem mojemu dziecku, że płyty CD wypalaliśmy nad żywym ogniem.
0: Ja widziałam z kolei dosłownie wczoraj filmik w internecie, gdzie dziewczynka dostała fizyczne zdjęcie i próbowała je przybliżyć, jak na tablecie czy iPhone'ie.
1: Waksy się pojawiły, też chyba ze dwa razy, czyli waksy jako wagary. Faktycznie chyba teraz się w ogóle tak nie mówi.
0: Ja myślałam, że to wakacje, więc nie wiedziałam. Pamiętajmy, że dzięki temu, że byliśmy w bloku sowieckim, u nas pokolenia względem zachodu są przesunięte o 10 do 20 lat, więc mimo milenialskiego roku urodzenia 1986 bliżej mi do zachodniego boomera.
1: Myślę, że u nas to nie jest faktycznie takie oczywiste. Gramy w Tazosy na Zachę. Nie mam
0: To może znaczy na zmianę może, na Zachę.
1: Na Zachę nie mam pojęcia, co znaczy Tazosy znam. Jakby pamiętam, co to są Tazosy.
0: To były chyba chipsy.
1: Znaczy, to takie z chipsów się wyciągało te takie chyba karty, jakie dobrze pamiętam. A ja w Tazosy nie grałam.
0: Kapsle jakieś chyba.
1: Nie, to były takie karteczki. Na pewno było okrągłe.
0: Tak?
1: Jestem prawie pewna.
0: Ale to były kapsle jakby.
1: Ewidentnie
0: takie.
1: Dobrze zadałyśmy im pytanie.
0: Tylko takie kapsle z papierowe, no tak.
1: Wykręć numer telefonu.
0: Jej, tak, jak kiedyś chodziłam do takiego domu kultury i tam był taki telefon, którym się kręciło, wiesz, takim kółkiem.
1: Dziewczyno, w moim domu rodzinnym jeszcze był ten telefon. W sensie, ja jeszcze kręciłam nim.
0: Ja nie.
1: Bo w moim domu rodzinnym, my na parterze, dziadkowie na górze i u moich dziadków normalnie był telefon, który można było zakręcić. I ja jeszcze pamiętam, że się mogłam, jakby czasami była babcia i dziecko dzwoniło, babcia, mogę wykręcić.
0: Nie, on działał, ten telefon. Ja się nim po prostu bawiłam, bo miałam, nie wiem, z 4 lata albo 5, dla mnie to była zajawka, że tak kręcę nim.
1: I tak charakterystyczny dźwięk, wspaniały.
0: Tak. I że musisz dociągnąć do tej... No a dzisiaj jakbyś to dała komuś dziecku, to pewnie by nie wiedziało, o co chodzi. Z tą słuchawką, jak się do niej mówi.
1: Ale wykręcić numer, jakby wiesz, sam czasownik.
0: Pewnie by podnieśli słuchawkę i powiedzieli, przepraszam, czy może mnie pan połączyć z kimś tam? Pewnie to nie wyglądałoby w ten sposób, że faktycznie klikają, bo nawet z klikaniem niektórzy już mają, z tymi starymi Nokiami.
1: Puszczanie strzałek.
0: Co to jest?
1: Ty nie wiesz, jak się... Dziewczyno...
0: A, już wiem, dobra, żartowałam. To znaczy, że puścić sygnał, tak?
1: Tak, puść strzałkę, na zasadzie przedzwoń do mnie, jakby... Najczęściej puścić strzałkę oznaczało, ja przynajmniej miałam takie układy z rodzicami, typu masz mało pieniędzy na karcie i wtedy puszczasz strzałkę, rozłączasz się szybko i oni mają oddzwonić.
0: Okej. Okay. To tak więziennie trochę. Jaca 77 napisał do nas, ja podróżuję wszędzie, bo mam paszport Polsatu i otworzył tutaj nową bramkę. To jest na przykład żal.pl.
1: A!
0: Wiesz, te wszystkie takie sformułowania milenialskie.
1: O, czekaj, na Zachę to na zawsze. Jeszcze na Zachę, czyli kto wygra, zabiera Tazosy swojego przeciwnika i są już one na zawsze jego własnością.
0: Strasznie mnie robili. Kiedyś miałam karty w Pokemony i strasznie mnie okradali na te karty. Bo ja się nie znałam. Ja telefonem starczą dzwoniłem do radia.
1: Kurde, ile
0: przez te... telefon starczą też chyba teraz by jeszcze zadziałał, co nie?
1: Kurde, ile przez te strzałki pieniędzy straciłem.
0: No, to prawda. To były czasy.
1: Czego dotyczy, ja dzwonię, a ty mówisz.
0: Co?
1: Tutaj ktoś pyta. Jakby ja znam, ja pukam, a ty gadasz. Ja dzwonię, a ty mówisz, no to znaczy, że kogoś się wkręca.
0: Przygarnij kropka. To jakaś kolejna sfor. Coś mi się kojarzy z tym. Może teraz bezpiecznie...
1: Nie. Możesz teraz bezpiecznie wyłączyć komputer. O mój Boże,
0: tak. A Tazosy to kiedyś w chipperkach byli. Pokemony chyba najpopularniejsze. Byli to chyba takie...
1: Podlaskie.
0: Kiedyś takie plastikowe ważyło się paczki w sklepie, żeby znaleźć
1: rzadkie,
0: tak,
1: grube do zbijania.
0: Albo lody były do wygrania. Na patyczku było napisane wygraj loda i ja wymacywałam, żeby dostać tego loda. Słuchajcie, piszcie nam więcej, jeżeli macie jeszcze jakieś rzeczy.
1: La Prima teraz, Nine-ish FX.
0: A potem PZ.
1: Tak.
0: Bo tam podobno jest słownik milenialsów.
1: Miał być slang PZ-a, więc będzie.

0: Reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. 8:30 na zegarze. Emil Karwowski przy mikrofonie.
2: Let's go.
3: Akademicki Radio Campus.
4: Co dalej z amerykańskimi wojskami w Europie? Odpowiedź już za chwilę. Powiemy również o siatkarskim okresie reprezentacyjnym oraz o warszawskiej koszykówce.
3: Wiadomości.
4: Jak poinformował w oświadczeniu rzecznik Pentagonu, Departament Wojny USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tzw. brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. Oznacza to m.in. tymczasowe opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce. Rzecznik dodał, że celem Pentagonu jest realizacja programu prezydenta Donalda Trumpa. W jego ramach Waszyngton, tu cytat, będzie zachęcać sojuszników z NATO do wzięcia na siebie głównej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy.
5: Polska nie zasłużyła na takie traktowanie, panie Trump. Obywatele Polski walczyli w Iraku i w Afganistanie i gnęli tam. Wydajemy ponad 5% na zbrojenia, kupujemy waszą broń i budujemy na waszej technologii elektrownię atomową w Polsce. Wierzę, że nastąpi refleksja, bo Zjednoczona Europa potrzebuje silnych Stanów Zjednoczonych.
4: Tak wczoraj w Europarlamencie mówił europoseł Łukasz Kochut. Po rozmowie z szefem Pentagonu Pitem Hegsethem, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Dziś w Śródmieściu została zaplanowana manifestacja organizowana przez NSZZ Solidarność. Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Zamkowym o godzinie 12:00. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicami Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Alejami Ujazdowskimi i Matejki przed siedzibę Sejmu RP. Pierwsze zmiany w ruchu mogą być jeszcze przed rozpoczęciem manifestacji, bo policjanci mogą zamknąć trasę WZ. Zmienią się trasy autobusów kursujących Traktem Królewskim i sąsiednimi ulicami. Z kolei tramwaje nie będą kursowały Mostem Poniatowskiego. Szczegółowy wykaz zmian znajdziecie na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.
3: Sportowy Kampus.
4: Czas rozpocząć siatkarski sezon reprezentacyjny. Do gry wkracza dziś kadra Polski, która weźmie udział w turnieju towarzyskim w Sosnowcu oraz Katowicach. Oprócz Polski udział wezmą w nim Serbia, Bułgaria i Ukraina. Otwarcie turnieju już dziś o 17:00, a nasza reprezentacja zmierzy się w nim z Serbią. Dla wszystkich drużyn będzie to próba generalna przed zbliżającą się Ligą Narodów. Kluczową imprezą w tym roku będą jednak Mistrzostwa Europy, na których nasz zespół będzie bronił złotego medalu. Koszykarze Legii Warszawa przegrali w trzecim ćwierćfinałowym meczu tego sezonu Orlen Basket Ligi. Minimalnie lepsi okazali się zawodnicy MKS-u Dąbrowa Górnicza, którzy pokonali Legionistów 92-91. Nie zmienia to faktu, że bliżej awansu jest Legia, która prowadzi w serii 2-1. Swój wczorajszy mecz wygrali natomiast koszykarze Dzików Warszawa, którzy pokonali Trefl Sopot 85-78. Dziki, podobnie jak Legia, prowadzą w serii 2-1. Czwarta runda ćwierćfinałów już jutro.
3: Pogoda.
2: Jak ci się podoba, Emilu, nasza dzisiejsza pogoda?
4: Jest fantastycznie, słoneczko świeci, ja lubię i daję okejka.
2: No i fajnie. 22 stopnie dzisiaj maksymalnie, można planować spacery.
6: To była pogoda.
2: I takie tam, to była pogoda.
3: Korki.
6: Dobra.
2: To będą korki, moi drodzy.
6: Nie byle jakie to będą korki.
2: To będą korki. Jak to się uda, to ja będę pod wrażeniem.
6: To będzie legendarne.
2: To się nagrywa, moja droga.
6: No dobra, startujemy.
2: Korki w Warszawie.

0: I co jeszcze stoi?
1: Ulica Okopowa też.

0: Słuchajcie! Powsińska do Czerniakowskiej 21 minut, Wałmie-Dyszyński, Wolska 18 minut, Kolejowa 18 minut, znowu Wolska do Alei Solidarności Stanów Zjednoczonych,
1: Cybernetyki,
0: Niepodległości,
1: wszystkie wjazdy, ale najmniej Stara Miłosna, najmniej.
0: Tam można wjeżdżać, Pruszków, Marki, Otwock na Żółto.
1: Tam nie można.
0: Jabłonna, Łomianki, Błonie, Piaseczno, Kabaty, Konstancin, to
1: tam
0: już w ogóle.
1: Nie można tam,
0: nie ma
1: najbardziej.
0: Co. Nie ma co. Bo tak się składa, że to...
1: To są co?
0: To

0: To były korki w Warszawie.
1: Wszystko stoi.
0: The mamas, the papas, the evas and the zuzas.
1: Equas and diwendas.
0: And diwendas. 97.1 FM. Okay.

0: dziewczyno, miałaś taką minę, jak zaczęłaś tak krzyczeć, że nie byłam w stanie krzyczeć z tobą. Oh my god, dzień dobry, to jesteśmy my, Zuza i Ewa i Campus i Talk, znaczy ten moment, w którym mówimy o relacjach i trochę jakbyśmy były waszym brawo.
1: Brawo girl, właśnie wracamy do tematów milenialskich, więc cofnijcie się do tamtych czasów, wyobraźcie sobie, że znowu macie 12 lat. I rozmawiamy tutaj, chociaż nie, no macie tyle, ile macie, rozmawiamy już jako dorośli.
0: I rozmawiamy o pewnej księżniczce.
1: Tak, księżniczka japońska, pewna księżniczka zdecydowała się po studiach związać ze swoim kolegą ze studiów i tym samym zostawić stan
0: royalty. Stan royalty.
1: Jak się mówi to
0: królewski.
1: Ale nie ma jakiegoś takiego słowa?
0: No, zbyła się tytułów, tak?
1: Tak, tak, ale szukałam, że rodzina królewska to nie jest tylko rodzina królewska, tylko jest chyba jeszcze jakieś takie jedno słowo. No ale dobra, wiecie o co chodzi. W każdym razie zrezygnowała ze swojego tytułu, odeszła od rodziny królewskiej, a teraz jest widziana w Nowym Jorku, podróżując autobusem ze swoim mężem. No i pytanie jest takie.
0: To jest downgrade.
1: To jest na pewno downgrade. No i pytanie jest takie, finansowe, bo nie mówię, że emocjonalne, bo tego nie jesteśmy w stanie obliczyć. Ale pytanie jest takie, czy łatwo jej jest romantycyzować...
0: Romantyzować w sensie, tak.
1: Tak, romantyzować związek z na pewno biedniejszą osobą i zrezygnowanie ze wszystkich swoich przywilejów, mm-hmm. niż tak naprawdę to jest takie piękne, jak mogłoby się wydawać. W sensie, czy to życie i jej jazda autobusem, chociaż nie wydaje mi się, bo ona też skończyła prawo, jest bardzo wykształconą osobą.
0: No nie, to nie jest sytuacja, w której oni klepią biedę, umówmy się. No jakby. Nie. To nie jest tak, że nie mają pieniędzy, ale no nie mają, jednak będąc członkiem rodziny królewskiej, ma się dużo obowiązków, które są bardzo fatalne i nie można poślubić osoby, na którą ma się ochotę, ale ma się dużo wygód, bo chyba tak. O wygody by się rozchodziło, tak?
1: Wygody, przywileje, po prostu styl życia, z którym nawet nie zdajesz sobie sprawy, że funkcjonujesz z jakimś przywilejem do końca. No bo tak po prostu się urodziłeś, tak wygląda twoje życie. Myślę, że dopiero wtedy, kiedy zmieniasz ten status, to jesteś w stanie to zobaczyć, ale historii takich jest niemało, bo jest na przykład Harry.
0: Jest właśnie jeszcze książę Harry, który zrobił w zasadzie to samo, no bo po prostu w imię obrony tak naprawdę swojej partnerki i dzieci zrezygnował z bycia częścią rodziny królewskiej.
1: No i też bardzo powoływał się na to, co wydarzyło się z księżną Dianą, bo pamiętamy,
0: oczywiście,
1: że w jaki sposób ona zginęła i to też była goniona przez media i takie życie, no... To nie jest normalne życie. To jakby poza przywilejami też na pewno to jest bardzo trudne. Wyobraźcie sobie, że wszędzie, gdzie idziecie, są za wami kamery, cokolwiek nie zrobicie, wasze nastoletnie lata są nagrane i dokumentowane przez cały internet.
0: Paradoksalnie to, że mamy teraz social media, sprawia, że mniej jest takich zjawisk, bo paparazzi jakby przestali mieć takie znaczenie w momencie, jak każdy może zrobić zdjęcie telefonem. Ale z drugiej strony każdy może zrobić ci jako osobie publicznej zdjęcie w przypadkowym momencie i nie możesz o tym się zorientować. No ale co my z tą księżniczką i o relacjach?
1: Ale zasadzie... ja ich lubię. Zawsze jak nie znam jakiegoś słowa, to w tym momencie pojawia się cała lista słów, które mogłam mieć na myśli. Insygnia, dynastia, tytuł szlachecki. Dziękuję wam.
0: O, nie chodziło o żadne z powyższych, ale dobrze, że piszecie.
1: Ale mam więcej słów. Stan szlachecki popełniła mezalians. Mm-hmm. Książę w Nowym Jorku też tak prawie zrobił. To jest naprawdę idealna odpowiedź jak na milenialsa. Kocham księcia w Nowym Jorku, by the way. Ta pani zrobiła dobrze, wybierając miłość życia. A kasa? Nie wierzę, że są bez niczego. Status statusem, ale na bank sakwy tych państw będą wiecznie pełne.
0: Forever and ever.
1: Zrezygnowali po prostu z całej szopki medialnej, właśnie dla siebie.
0: Znaczy ja myślę, że takie co? Myślicie, że takie kieszonkowe nadal ma rację bytu? To znaczy, że ona się wyzbywa, no bo normalnie oni mają przydzielaną sumę dla siebie z tego budżetu.
1: No bo jakby pełnią też funkcję reprezentacyjną i tak, to jest właśnie kolejna rzecz. Nie mogę zrobić tego, co chcę. Zawsze jestem na świeczniku, zawsze reprezentuję. No, mają jakieś tam pieniądze.
0: A to też ładnie chodziło o opuszczenie socjety. Mhm. Ktoś się naglądał Bridgertonów.
1: Spokojnie, dostała dobrą odprawę, ktoś napisał. On wie, bo to on wydawał tą odprawę.
0: Dzień dobry. Dziewczyny, ludzie chcą żyć normalnie. I Minka z językiem wywalonym. Aż dziwnie słuchać waszego podejścia. Polska jest... tak do przodu, że już was z tyłu brakuje. Co?
1: Trochę trzeba zejść na ziemię, tak jak księżna. Kasa, jest. Jak się jest dobrym i tak jest. Strasznie od was słyszeć materializm, zwłaszcza od Ewy. What did I say? Co ja powiedziałam?
0: Skąd? Ale... My tutaj sobie rozmawiamy przyjemniutko, a on nas tak...
1: Splaszkacza. Ale dlaczego? W sensie, co ja powiedziałam materialistycznego?
0: Dobrze, Ewa, a gdybyś była księżniczką...
1: Ale co powiedziałam?
0: Czekaj, nie, musimy rozwiązać ten problem. Gdybyś była księżniczką, wczuj się. Mhm. Wczuj się, czujesz, że jesteś księżniczką?
1: No to bym go od razu powiesiła. O głowę go! Skrócić o głowę!

Get a drink, have a good time now. Welcome to Paradise.

0: moi drodzy, musimy najpierw fakty. Fakty najpierw, a potem cała reszta.
1: Nazwana materialistką.
0: Ewa, teraz wczuj się naprawdę. Jakbyś była księżniczką.
1: No już powiedziałam ci.
0: Skróci ci o głowę.
1: Nie mam czasu
0: pierwsze
1: na was.
0: Pierwsze odhaczone.
1: Tak.
0: Wyszłabyś za kogoś i straciła tytuł? I kochasz go bardzo.
1: No ja go bardzo kocham, to tak. W sensie
0: i teraz
1: ogólnie
0: uwaga.
1: Uważam, że miłość jest potrafi być bardzo, w sensie miłość, tylko takie uczucie, w sensie mam na myśli, że kiedy zaczynasz kogoś lubić i to trwa bardzo krótko, nie rzuciłabym dla niego wszystkiego od razu. Mhm. Bo to może być takie zainteresowanie, to może być taki impuls, ale czy to jest coś, co mogę z tą osobą zbudować na lata? Jeżeli mam wrażenie, że to jest człowiek, którym jestem zakochana, była taka jedna miłość, którą miałam, dla której nie byłabym w stanie rzucić wszystkiego, ale byłabym w stanie zrobić bardzo dużo.
0: Przestać być księżniczką.
1: Gdybym była księżniczką, to możliwe, że bym się na to zdecydowała.
0: Ja chciałabym podkreślić, że my tutaj rozmawiamy, że to jest strata statusu. Wy słusznie, w końcu ktoś wpadł, że chodzi nam o słowo arystokracja, że przestała być
1: tak.
0: Arystokratką.
1: Tego słowa szukałam,
0: dlatego,
1: dziękuję.
0: Że chciała wyjść w te prawo imperialne co do małżeństw w Japonii jest takie, że ona musiała wyjść za arystokratę, a on arystokratą nie był. Ale nie. Moi drodzy, ona, no, czasami jak się rozstajesz z kimś, kto był bogaty, to się mówi, że spadasz z wysokiego konia.
1: Nie słyszałam. Słyszałam, że spadasz z wysokiego konia, ale nie wiedziałam, że to się tyczy właśnie tego.
0: No, chodzi o to, że jak spadasz, to z wysokiego konia, czyli no jakby jak już masz się zhajtać, to niech on będzie chociaż bogaty.
1: To jeszcze raz, to nie jest ta sytuacja, że idziesz mieszkać na ulicę z jakimś panem, który oprawiał wam konie w stajni.
0: On jest prawnikiem w Nowym Jorku, moi drodzy.
1: Tak, i ona też. Jakby na pewno wiedzie im się dobrze. Nowy Jork też jest, to że jechali autobusem, to nie znaczy, że nie stać ich na samochód. Nowy Jork jest też takim miastem, w którym nie podróżuje się cały czas samochodem w przeciwieństwie do reszty Stanów Zjednoczonych. Więc nikt nie mówi, że im się źle żyje, że ona zeszła z bycia statusu miliarderki i rodziny miliarderskiej do po prostu bogatej rodziny albo dobrze radzącej sobie rodziny, co może być super, no bo pozbywa się tych wszystkich zasad, zadań, no i tak ją trochę śledzą, no ale śledzą ją, bo siedzi w autobusie, a nie dlatego, że musi się witać z prezydentem, premierem, być księżniczką i tak dalej.
0: Spraw. Ale przenosząc to na nasze zwyczajne życie, to wydaje mi się,
1: nasze życie plebsu.
0: Tak, to wydaje mi się, że często i gęsto w moim bliskim kręgu jest teraz taka sytuacja, że na przykład wyprowadzamy się dla kogoś, to znaczy, że mamy związki międzynarodowe i ktoś zostawia wszystko, co sobie zbudował, na przykład w Polsce i wyprowadza się gdzieś, no i zaczyna od zera. No i słuchajcie, to jest moim zdaniem gigantyczne wyrzeczenie. To tak. Znaczy, jeżeli mieliście tu już jakąś karierę, mieliście tu przyjaciół, macie tu dom rodzinny, a wyjeżdżacie na drugi koniec świata albo na drugi koniec Europy nawet, no to jeszcze musicie szukać pracy, ona często nie jest w zawodzie, bo przepisanie kwalifikacji i tak dalej, to jest mega trudne. I
1: dużo
0: ludzie to generalnie robią dla miłości.
1: Ile jest programów o tym, jak kobiety zostały wkręcone? Akurat głównie kobiety, oczywiście mężczyźni też, ale mówię o programach, bo był na przykład taki Tinder Swindler czy coś takiego.
0: Aha, było coś takiego.
1: I dużo takich oszustw na bazie miłości. Kobiety oddające swoje jakieś ostatnie pieniądze, tysiące w ogóle, przeprowadzające się na drugi koniec świata. Jest cały program o tym, że ludzie wchodzą w narzeczeństwa międzynarodowo i czasem jedna strona ma na celu po prostu zdobycie dokumentu jakiegoś tam europejskiego, amerykańskiego czy coś. To się nazywa, teraz nie pamiętam dokładnie, ale 8 miesięcy tam coś muszą być razem, żeby się przeprowadzić. No więc jest dużo historii pięknych, jest też dużo historii trudnych, ale przy okazji nie przestajemy. Jednak jak widać, no nie wszystkim przyświecają tylko pieniądze i nie każdy jest tak materialistyczny jak ja.
0: Tu postawmy kropkę.
1: Unemployed, tierałak.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

0: Patricia na pista. Alp Kinaci w Radio Campus. Jest to DJ, który w ogóle mieszka w Warszawie.
1: O, nie brzmi.
0: 9 rano. Jeżeli się dopiero włączyliście, to macie z nami jeszcze tylko godzinę i to już ostatnią ever.
1: Mam wrażenie, że większość sezonu komunijnego jest za nami, bo pierwsze komunie to najczęściej są w maju.
0: I czerwiec jest chyba też.
1: Ale właśnie w czerwcu się zdarzają, więc wydaje mi się, że jeszcze mogą być gdzie bądź. Więc mam dla was wspaniałą historię do opowiedzenia i przy okazji zapraszam dramy rodzicielskie. Jeżeli macie takie międzyrodzicielskie dramaty do opowiedzenia, jak ktoś się na kogo zezłościł, to zapraszam. Ja mam dramat komunijny, ja byłam chrzestną akurat i akurat zrobiłam w tym miejscu, w tym kościele, było tak, że były komunie, każda klasa, mały kościół, więc każda klasa miała komunię oddzielnie, czyli jedna komunia.
0: Ty jesteś chrzestną?
1: Byłam, jestem, tak.
0: A kiedy to się stało?
1: Kiedy chrzciłam? No adekwatnie te 10 lat temu. Byłam po bierzmowaniu, no, dało się.
0: Okej.
1: Okay. To jest legalne.
0: Nie, mówię, że nie, tylko po prostu się zastanawiam.
1: I słuchaj, pierwsza komunia jest tam 9:30, potem jest 11:00 i chyba 13:30, jakoś tak, na zasadzie, żeby dało się odprawić całą mszę, chwila na zdjęcia i potem wchodzi kolejna klasa. No i klasa mojego chrześniaka.
0: A to jest szkolne wydarzenie?
1: Ale w kościele się dzieje.
0: No nie, rozumiem, tylko chodzi mi o to, że teraz jakby klasy, bo ja miałam oddzielnie w innej jakiejś parafii, w której byłam akurat.
1: Tutaj jakby tam to się działo klasami, czyli okay, cała klasa razem w kościele, który jest przy parafii. I dzieci dostały, w tym mój chrześniak, dostali takie malutkie chlebki, co jest częstym symbolem na koniec Komunii Świętej, czyli dostały takie malutkie chlebki, wszyscy robili sobie z nimi zdjęcia i tak dalej. No i kończy się ta cała sytuacja robienia zdjęć i nagle jakaś matka wchodzi na ambonę i mówi: nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, ale dzieci muszą oddać chleby, bo to nie są wasze chleby.
0: A czyje?
1: Dzieci z kolejnej mszy. A już niektóre dzieci wyszły i słuchajcie, to był taki dramat chlebowy. Na zasadzie, gdzie są chleby?
0: I teraz
1: oddajcie.
0: Trzeba wyrywać te chleby z rąk.
1: Naprawdę.
0: Boż.
1: To było tak absurdalne.
0: Dzieci płaczą, krzyki. Znaczy, to miał być taki piękny dzień.
1: Ale w ogóle ta matka była taka zdenerwowana
0: na ambonę w ogóle, że ona miała jeszcze... takie... Nie zapytam księdza, po prostu tam wchodzę, bo to jest temat, który musi być rozwiązany w tej chwili. Moje dziecko ma mieć swój chleb i koniec.
1: I jeszcze bez żadnego prosimy na zasadzie, że chyba... Bo wiesz, to można by załatwić, wejść i powiedzieć: przepraszam, chyba zaszła pomyłka. I bardzo prosimy, żeby oddać te chleby, bo dzieci, to były dzieci kupione dla chlebów z tej godziny i one potem nie będą miały, jakbyście mogli...
0: dzieci kupione dla chlebów.
1: Tak powiedziałam?
0: Tak, ale to było fajne w tym kontekście.
1: Te dzieci są kupione dla tych chlebów. No i jakby to się dało załatwić jakoś polubownie, a ta pani nie... To była sytuacja na ostrzu noża. Ja byłam przekonana, że jeżeli ona zobaczy dziecko nie z tej klasy, wychodzące z tym małym chlebkiem, to dziecko... Dobrze, że przyjęło właśnie komunię, jest święte.
0: Gdyby była księżniczką, to ucięłaby o głowę,
1: skróciła. Więc te dramaty, ja byłam pod wrażeniem, ale mam wrażenie, że to jest jakiś wierzchołek czubki lodowej.
0: Wierzchołek czubki lodowej. Więc 886-971-971 możecie nam napisać, czy byliście świadkami jakichś dram komunijnych. To jest bardzo ciekawy temat.
1: A ja chyba mam zawał.
0: Chyba albo wylew, tak
1: wylew,
0: jak ja dzisiaj.
1: Tak, wylew.
0: Like the Triumph, Aminę w Radiu Campus.

0: Help us now. Turn me up.
1: Father, Kanye West. Yeah, Travis Scott, 10 minut po godzinie 9, a wysłuchacie Radia Campus 97 i 1 FM dla każdego, kto dopiero zaczął. Dzień dobry, Warszawo!
2: Dzień
1: i Polsko,
2: dobry.
1: W drugiej kolejności.
2: Na pewno się wyspaliście, bo jest 9:10, chyba że poszliście jakoś strasznie późno spać, to...
1: Graliście w całą noc w gry.
2: Jakie gry?
1: No, znam takich ludzi, takich graczy. To mi się kojarzą ludzie, którzy grają całą noc w jakieś gry i potem śpią do 15.
2: Ja na przykład ostatnio, jeżeli nie śpię, to najczęściej dlatego, że czytam książki z motywem Enemies to Lovers, jest druga w nocy i oni jeszcze nie stali się lovers, tylko nadal
1: tak,
2: są coś
1: dzieje
2: pomiędzy. I jakby wtedy się nie da. Jest druga w nocy, oni nadal nie są lovers i ty czytasz dalej.
1: Albo można też mieć problemy ze snem. Dużo może być powodów. Słuchajcie, no, porozmawiajmy o pewnym wydarzeniu, które w Europie jeży ludziom włos na głowie.
2: A w Polsce chyba szczególnie.
1: A w Polsce nawet wszystkie włosy, nawet łysym. No więc chodzi o to, że Eurowizja.
2: Ja od kiedy mam męża, a raczej od kiedy spotykam się z moim obecnym mężem, to zaczęłam oglądać Eurowizję, gdyż on zawsze był fanem.
1: Wow.
2: I stwierdziłam, że obejrzę w tym roku, chociaż miałam wielką chęć bojkotu. Tak
1: to
2: jak
1: byłby
2: różne...
1: właśnie ten rok, w którym może nie powinnaś oglądać jeden ze wszystkich.
2: Stwierdziłam, że w myśl o tym, żeby robić dobre dziennikarstwo, nie chcę polegać na tym, że ja będę mówiła na zasadzie tylko tego, co sobie przeczytałam w artykułach, tylko obejrzę i będę mogła wam powiedzieć, mając nadzieję, że wy nie obejrzeliście, dlaczego dobrze, że nie oglądaliście.
1: Ma to sens. Ja nie oglądałam całości, raczej jakieś urywki i no też polegam dużo na doniesieniach na temat tego, co się wydarzyło, ale nie mam ochoty do końca omawiać, w sensie w ogóle mnie nie interesuje, szczerze mówiąc, poziom wokalny, ale ty możesz na przykład o tym powiedzieć, bo to oglądałaś.
2: Ja uważam, że Eurowizja ma to do siebie, że na Eurowizję pisze się piosenkę na Eurowizję. I te piosenki, to nie jest czysty gatunkowo pop, tylko to jest, mam wrażenie, osobny gatunek piosenki eurowizyjnej, które polegają na tym, żeby zrobić piosenkę, która jest popisowa, która technicznie jest ciekawa. I powiedziałabym, że ktoś z branży się nad tym, kto się zna na robieniu muzy, doceni to, jakie tam są sobie triczki porobione. I no, czasami się udaje lepiej, czasami się udaje gorzej i niektóre się podobają bardziej, niektóre mniej. Ta, która wygrała z Bułgarii, jeżeli dobrze pamiętam, faktycznie siada dobrze i fajnie się niesie. Ale ja jestem bardzo zniesmaczona faktem tego, że Rosja jest od dawna wyeliminowana z konkursu i nie bierze udziału ze względu na zbrodnie wojenne i całą sytuację geopolityczną. Natomiast Izrael, pomimo sprzeciwu niektórych państw, bo kilka państw europejskich zdecydował się nie brać udziału, był i tak zaangażowany. W zeszłym
1: roku... I to nie
2: roku...
1: jest nawet powiedzenie wystarczająco dużo, dlatego że Izrael, a konkretnie rząd, wspiera firmę, która jest głównym sponsorem
2: Eurowizji.
1: Więc na ile to jest w ogóle... Nawet gdybyśmy wzięli te wszystkie inne rzeczy na bok, na ile to jest okej?
2: Okay? Tak, że rząd...
1: Że sponsor jest jednocześnie powiązany...
2: Gdzieś tam zaangażowany.
1: Z konkretnym krajem.
2: Dwa...
1: Chociaż no wiadomo, można zawsze powiedzieć, że gdyby to było, nie wiem, Pepsi czy coś, to też jest czymś tam powiązane, no ale...
2: Ja, moje podstawowe pytanie do Eurowizji, pomijając fakt, że uważam, że biorąc pod uwagę, że Izrael jest odpowiedzialny za ludobójstwo, nie powinien być brany pod uwagę w konkursie.
1: Amen.
2: Jestem zażenowana faktem, że nasze polskie jury, nie mam na myśli naszych słuchaczy, ani ludzi, którzy głosowali z Polski, bo Eurowizja ma dwa głosowania. Ma głosowanie jury i głosowanie ludzi, jakby populacji, tak? Mhm. Głosowaniu jury daje się maksymalnie 12 punktów, potem
1: no
2: 9, potem 7 i my 12 punktów, nasze polskie jury, jako obraz branży dało Izraelowi, co jest żenujące.
1: Jest bardzo żenujące, natomiast nie podoba mi się do końca to, że ludzie oglądają Eurowizję, są z nią okej, a jedynie

0: Problem, jaki w tym znajdują, to że ktoś dał 12 punktów. W sensie uważam, że to był jedyny taki element, w którym można było zaznaczyć swój sprzeciw wobec tego i jak to wygląda, ale z drugiej strony bierzesz udział w tym konkursie. Bierzesz udział w konkursie, który jest organizowany przez firmę izraelską i wspieraną przez rząd. Wiesz, że ten konkurs jest ważny dla Izraela wizerunkowo i dlatego walczy tak mocno o to, żeby w nim być. I największy problem, i tam, gdzie stawiasz granice, to wszystko byłoby okej, okay, tylko gdyby nie 12 punktów, w sensie nie zrozum mnie źle, też nie podoba mi się to.
1: Rozumiem, ale... tylko że to jest jakieś takie bardzo, bardzo miękka i niestabilna jest ta granica i ja trochę się z tym zgadzam. Problem dodatkowy jeszcze widzę w tym, i to jest jakieś pytanie ogólne do Eurowizji. W dobie social mediów i pozycjonowania reklam i docierania do odbiorcy, na którym ci zależy, kiedy można w social mediach prowadzić kampanię szeroko zakrojoną tak, żeby ktoś na ciebie głosował. Izrael dostał bardzo dużo punktów od ludzi, jakby w głosowaniu ludzi, ale nie dlatego, że to była wybitna piosenka, bo w zeszłym roku było tak samo, tylko wiadomo jest o tym, że nawet Netanyahu robi posty, w których zaprasza do głosowania. Tak. I w każdym kraju Unii Europejskiej są pozycjonowane jakby płatne posty na Instagramie, tak, na Facebooku i
0: na innych
1: platformach, żeby głosować na ich piosenkę. Więc umówmy się, jaki jest sens głosowania widzów telefonicznego przez aplikację, jeżeli dopuszczalne jest w ogóle to, żeby pozycjonować reklamy w ten sposób. To znaczy...
0: Eurowizja była zawsze upolityczniona i to też było jasne, że to też odzwierciedla po prostu pozycję pewnych krajów, relacje między krajami. Ale myślę, że jesteśmy w tym momencie, gdzie nie da się już tego zignorować. No bo to dla mnie trochę tak, jakbyśmy występowali z nazistowskimi Niemcami i mieli takie, o, pozdrawiam wszystkich fanów z III Rzeszy. Jakby, no
1: fakt
0: nie.
1: Jest taki, że Eurowizja powstała po II wojnie światowej po to, żeby jednoczyć Europę, która była bardzo w tamtym czasie podzielona, żeby załatać pewne rany. I uważam, że trzymanie się tego, że teraz żadnych ran nie ma i udajemy, że wszystko jest w porządku, to jest po prostu no, trochę dwulicowe, chyba tego słowa bym uznała, albo takie odklejone od rzeczywistości. To znaczy, fajnie, że Unify by Music, tylko że no, ludzie umierają.
0: Tak, i jeżeli jakby jesteśmy w stanie... Ktoś mi przemówił do mnie w ten sposób, że Rosja dotyczy nas bezpośrednio, a to jest Eurowizja, że dotyczy sytuacji europejskiej, a to nie jest sytuacja w Europie,
1: to
0: ale
1: dlaczego?
0: Nie przemawia to do mnie.
1: Nie, to jest argument.
0: W sensie tylko mówię jakby, jakie też były, chcę powiedzieć o argumentach za i co mówią inne osoby. Do mnie ten argument nie przemawia, natomiast padł. 886-971-971, chętnie usłyszymy od was, jakie są wasze opinie. Czy jesteście fanami Eurowizji, a może byliście, a właśnie przez to zupełnie odpiliście się od tematu, czy może w ogóle wam to nie przeszkadza i macie jakieś inne zdanie. Chętnie usłyszymy, chętnie przeczytamy. A teraz Can't See Me, bo mnie nie zobaczycie na Eurowizji. The blind stares of a million pairs of eyes, looking hard but won't realize that they will...

0: Back on the Grind, Yama, czyli duet producencki z Warszawy, który był u nas, ktoś zapytał się chyba, a nie, ze starym Snoop Dogiem, a nie ze starym Campusem.
1: To Tupaka mylił ze Snoop Dogiem?
0: Nie wiem już kogo mylił, z kim, bo na mnie napisał. W każdym razie Back on the Grind, wracając na chwilę do AI, chłopaki już nie tworzą muzyki, więc jeżeli chcecie naprawdę wspierać artystów, którzy tworzą muzykę i nie używają AI, to musicie słuchać ich muzyki, musicie kupować muzykę, musicie chodzić na koncerty. Nie ma nic pomiędzy. Jakby, jeżeli nie będziecie tego robić, to ludzie będą używali AI. Tacy twórcy, jak są teraz na Spotify czy na innych serwisach streamingowych, którzy robią po prostu wulgarne utwory stworzone przez AI, są teraz w topce i zarabiają najwięcej pieniędzy. Więc to jest w naszych rękach, jeżeli nam zależy na dobrej muzyce, na fajnej muzyce, na muzyce tworzonej przez prawdziwego człowieka, żebyśmy w nią inwestowali.
1: A wam dziękujemy za wszystkie głosy w kontekście poprzedniego wejścia, bo rozmawiałyśmy o Eurowizji i Izraelu. Jesteśmy obydwie bardzo zdziwione, bo rzadko kiedy zdarza się, że my mówimy dosadnie, jakie mamy zdanie na jakiś temat i wy się ogólnie rzecz biorąc po prostu zgadzacie.
0: Tak, że wszyscy możemy sobie uścisnąć dłoń.
1: I jakby, że jesteśmy na tej samej stronie.
0: Nie używacie epitetów.
1: Niektórzy są na przykład bardziej kontrowersyjni może niż my, ale nie na zasadzie, że się nie zgadzają, tylko uzupełniliby nasze wypowiedzi o coś, ale nie na zasadzie, co wy młode wróżki mówicie.
0: Uzupełniliby je o kilka przekleństw.
1: Więc przybijamy z wami wysoką pionę i bardzo dziękujemy za te SMS-y. Przypominamy, że zawsze możecie dawać znać na 886-971-971, a za moment Korki w Warszawie, wiadomości o 9.30 na antenie Radia Campus.
0: Most Normal American Voter.
1: Genesis Owusu.
0: Idealnie się wpisują te utwory dzisiaj.

0: Autopromocja.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Autopromocja.
3: 9:30 na zegarze. Emil Karwowski przy mikrofonie.
4: Akademickie Radio Campus.
5: Premier Węgier odwiedza Polskę. W wiadomościach również o wielkim świętowaniu w warszawskim zoo oraz o pucharowym starciu w europejskiej piłce.
0: Wiadomości.
5: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 3 osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej. Podejrzani to polscy obywatele, mężczyźni w wieku od 48 do 62 lat. Zarzuca się im działania wywiadowcze, rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym. Dziś drugi dzień wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Peter Madziar wylądował wczoraj po południu na lotnisku w Balicach, potem pojechał na Wawel, gdzie spotkał się z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Na późniejszej konferencji prasowej był pytany m.in. o ucieczkę posłów Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. W sprawie pana byłego ministra Ziobry i pana Romanowskiego my również dowiedzieliśmy się z prasy, że przebywają w Stanach Zjednoczonych. Zapoznałem się z dostępnymi informacjami i nie ma śladu, że opuścili Węgry przez granicę Schengen. Naszym zdaniem wylecieli do USA z innego europejskiego kraju.
6: A schengeni zónán belül egy másik országból hagyták el Európát Zsobró és a házastársa.
5: Pod wieczór Madziar pojechał pociągiem do Warszawy. Dziś rozpocznie się oficjalna część wizyty w Polsce. Peter Madziar spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Przechodzimy do jednego z najważniejszych wydarzeń środy. Dziś 30. urodziny obchodzi Yuri, najstarszy mrówkojad na świecie żyjący pod opieką człowieka. Tak się składa, że Yuri mieszka w warszawskim zoo, które zaprasza na wspólne świętowanie. W programie spotkania i opowieści...
7: 100 lat, niech żyje, żyje Yuri na
8: lat, Yuri, żyj nam 100 lat.
7: Wszystkiego najlepszego, Yuri.
5: Dołączamy się do życzeń. Ale tak się składa, że Yuri mieszka w warszawskim zoo i tam dzisiaj świętowanie. W programie spotkania i opowieści opiekunki Yuri, wręczenie wyjątkowego prezentu dla jubilatki, pokazowe przygotowanie posiłku dla mrówkojada, no i oczywiście urodzinowy tort. Warszawskie zoo zachęca także do przygotowania laurek oraz kartek urodzinowych dla mrówkojada. Początek świętowania w samo południe przed domkiem mrówkojadów w zoo.
0: Sportowy kampus.
5: Dziś wielkie piłkarskie emocje w Turcji. SC Freiburg zagra z Aston Villą, a stawką jest Puchar Ligi Europy. O emocjach przedmeczowych mówił trener Aston Villi Unai Emery. Wszystko, co tu robimy, czego się uczymy i co budujemy, musimy zastosować w tym meczu. Oczywiście jest to mecz taktyczny, indywidualny, umiejętnościowo oraz emocjonalny. To nowe wyzwanie, przed którym stajemy. Jesteśmy pewni siebie, ale też pełni szacunku. Zawsze podchodzimy z szacunkiem do Ligi Europy i do swoich rywali. Są w finale, bo na to zasłużyli. SC Freiburg spisuje się w tym sezonie Ligi Europy znakomicie. Najpierw zajął 7 miejsce w fazie ligowej, potem pewnie przeszedł przez fazę pucharową. Z kolei ich dzisiejsi rywale w fazie ligowej zdobyli 21 na 24 punkty i zajęli 2 miejsce i również dobrze radzili sobie z pucharową częścią rozgrywek. Finał więc zapowiada się interesująco. Początek piłkarskich emocji o godzinie 21.
0: Pogoda.
3: Pogoda perfekcyjna na świętowanie urodzin mrówkojada.
8: Tak, nie 17, mógł sobie lepszej wymarzyć.
3: 17 stopni w tym momencie, w samo południe będzie 20, maksymalnie...
8: A tort będzie z mrówek.
3: 22 stopnie. Tort z mrówek, myślę, że chętni mogą je sobie wydłubać, tak jak niektórzy ziarenka maku by wydłubywali, albo możecie sobie wyobrazić, że mrówki to ziarenka maku. Temperatura będzie się utrzymywać przez najbliższe dni. 22 stopnie dzisiaj, maksymalnie jutro 23, potem piątek 22. A w weekend, jak rzadko bywa, w weekend będzie jeszcze cieplej. W niedzielę 27 stopni, moi drodzy.
0: Korki.
3: Słuchajcie, no muszę wam to powiedzieć. Trzeba by się do tego przyznać, żeby potem nie było, że nie wiedzieliście, ale to są ostatnie korki w Warszawie, które ja śpiewam.
8: Tak, to są ostatnie korki w Warszawie w tym składzie. To jest mały fotelik do wypełnienia dla człowieka, ale ogromny dla radiowca. Będziemy wszyscy tęsknić po prostu Niezmiernie.
3: Więc chciałam powiedzieć przed korkami, żebyście mogli chłonąć.
8: I zaśpiewać pełną piersią.
3: Tak, bo myślę, że znacie ten numer. Wybrałam taki, który kilka razy wybrzmiewał, a zawsze jest hitem, więc myślę, że możecie znać już refren. I co? Let's go!
8: Let's go.
3: Jak to mówię?

0: napawaliście się tą chwilą. I co?
1: Ewa Ekła.
0: No i Zuza i Łęda. Zuzanna i Łęda.
1: A idźcie, musimy puścić muzę, bo łezka się wokół kręci.
0: No, bez kitu. Radio Campus.

0: Nowika i... Co tutaj się wydarzyło? Nowika i Sambor, a to był dżingiel Radia Campus.
1: Nie włączyłaś mi mikrofonu.
0: Pardonsik.
1: Dzięki.
0: Już włączam.
1: Chociaż tak naprawdę teraz, jak już znamy tą feralną informację, no to chcemy słyszeć jak najwięcej twojego głosu.
0: Jest Jacob razem z nami. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Ale niech się najpierw stanie zadość temu, co się zawsze dzieje przed godziną 10, czyli El Jacob i sporty po godzinie 10. Co u ciebie w programie?
2: Ewo, jakie masz pytanie? Odbiję najpierw,
1: bo ja wiem, że to się nie otworzy. A wiesz, że ja miałam do ciebie pytanie, ale teraz jakoś mi wypadło z głowy. Ale to możemy porozmawiać o tym, o czym mówią wszyscy, czyli Robert Lewandowski. A właśnie, zapomniałyśmy o tym.
2: To jest piękna historia, to znaczy piękna historia tego, że przyszedł do klubu, który nie był może w gruzach, ale był w bardzo kiepskiej kondycji, zostawia go w świetnej kondycji.
1: Jak Zuza i Łęda.
0: Ważne, żeby odchodzić w dobrym momencie, moi drodzy. Ja czuję się jak Robert Lewandowski.
2: To jest
1: dobre porównanie, słuchajcie.
2: Trochę tak jest.
0: Zasięgi świetne, wyniki bardzo również.
2: Kurczę, no naprawdę.
0: Ja sobie przybiłem piątkę z Robertem.
2: Naprawdę. Faktycznie, jest tutaj dużo wspólnych. I rozumiem, że idziesz do Arabii Saudyjskiej teraz kosić petrodolary. W związku z tym, tak jak Robert Lewandowski.
0: Przyjmijmy,
2: dobrze. Kierunek przynajmniej.
0: A Robert naprawdę tam jedzie?
2: Taki jest pomysł. No czy ja nie wiem, czy to, na ile to jest realne i oczywiście teraz będziemy mieli...
1: Ale to samo zrobił chyba Ronaldo.
2: Tak, będziemy mieli teraz wiele tygodni oczywiście przerzucania się plotkami transferowymi i tak dalej, natomiast to jest piłkarz, który poradziłby sobie pewnie w każdej lidze w Europie.
0: I znowu ten znicz Pruszków czeka na informację, jak duży wpływ gotówki przyjdzie, bo każdym transferze oni dostają przecież
2: coś. Tak, tylko właśnie nie pamiętam, jak to jest, jak transfer jest bezgotówkowy, wiesz, bo to są pieniądze, które są liczone od tego, kto za kogo zapłaci, a Robert odchodzi teraz jako wolny zawodnik, to znaczy skończył mu się kontrakt i może się podpisać nawet z niczym Pruszków, jakby chciał.
0: Okej.
2: Ale podejrzewam, że to będzie kierunek arabski.
0: Że to nie będzie z
2: niczym Pruszków. Nie, raczej jeszcze nie. Kierunek
1: to już taka
2: arabski.
1: Emerytura piłkarska, że po prostu klub, który dużo płaci, ale dużo nie wymaga, jeżeli chodzi o fizyczne przygotowanie i...
2: I tu właśnie jest pytanie, w jaką stronę on pójdzie, bo tak naprawdę poradziłby sobie pewnie jeszcze we Włoszech, poradziłby sobie pewnie w Anglii, poradziłby sobie pewnie jeszcze w kilku innych ligach europejskich. Ale być może po prostu postanowi zrobić sobie takie tournée po krajach arabskich, to znaczy pewnie Arabii Saudyjskiej konkretnie i zarobić takie pieniądze, od których nam się by zakręciło w głowie, więc tak naprawdę to wszystko się jeszcze może okazać. Myślę, że będziemy mieli teraz wiele tygodni przerzucania się pomysłami i plotkami. Dziennikarze będą mieli używanie totalne, jeśli chodzi o to, gdzie faktycznie najlepszy polski piłkarz w historii pójdzie grać teraz piłkę, ale myślę, że nawet on jeszcze może tego nie wiedzieć.
1: A ja idę też na mecz Polska-Nigeria.
2: Dobrze. O,
0: fajnie, kiedy
1: chciałam
0: idziesz?
1: Powiedzieć. No wtedy, kiedy jest, ale nie pamiętam.
0: A to dzięki.
1: Tylko, żebyś... kiedyś w czerwcu jest, ale
2: tak,
1: nie pamiętam
2: ja
1: teraz
2: też nie
1: daty.
2: Pamiętam teraz, nie powiem ci teraz z pamięci,
1: może
2: ale tak,
1: czwarty,
2: jest taki mecz.
1: Coś, no. Nie wiem, no jest taki mecz i idę na niego, to ci chciałam powiedzieć, a ty możesz nam teraz powiedzieć, co u ciebie w sporcie.
2: Słuchajcie, dzisiaj wyjątkowa sytuacja, pierwszy raz w historii audycji sporty, obaj z moich gości mają na imię Jan. Co nie jest takie oczywiste, bo to nie jest super popularne imię.
1: Co prawie jak urodziny tego Mrówka Jada Juri. To jest blisko.
0: to się również rzadko zdarza.
2: Nie byłem też na urodzinach Mrówkojada
0: Juri. Trzy wyjątkowe sytuacje.
1: Przybijasz.
0: Mrówkojad Juri obchodził urodziny dwóch Janów w sportach i ja kończę program.
1: Ale muszę powiedzieć, przeczytać tę wiadomość, skoro o tym wspomniałaś, bo napisał jeden z naszych słuchaczy, Patrycjusz. Zuza przyszła jako mała gwiazda, odchodzi będąc legendą kampusa.
0: Tak to skomentuję.
1: Michael Jordan kampusa.
0: Co w sportach?
2: No właśnie, pierwszym moim dzisiejszym gościem będzie pan Jan Piotrowski. Pan Jan Piotrowski jest, moi drodzy, i teraz muszę przeczytać, bo to jest bardzo oficjalna funkcja, z pełnomocnikiem prezydenta miasta stołecznego Warszawy do spraw Wisły. Zajmuje się przygotowywaniem, ale też opowiadaniem o rzeczach, które oferuje dzielnica Wisła i różne powiązane z nią organizacje, kluby sportowe i tak dalej, bo dzieje się teraz na Wiśle bardzo dużo, tym bardziej, że pogoda, jak wiecie i widzicie, jest super sprzyjająca i naprawdę Wisła jest zapraszająca i otwarta dla wszystkich właściwie, którzy chcieliby w jakiś sposób sportowo, rekreacyjnie się z nią związać, albo po prostu wpaść i pobawić się przynajmniej jedno popołudnie. Opcji jest milion i postaramy się przynajmniej o kilku porozmawiać dzisiaj z panem Janem, a w drugiej części rozmowy drugi Jan, Janka Dzikiewicz z Warsaw Mets, czyli drużyny futbolu amerykańskiego, opowie wam o zbliżających się derbach Warszawy z Warsaw Eagles.
0: I to wszystko w sportach po godzinie 10.
2: Zapraszam.
0: My również zapraszamy. No i co?
1: Nie, to w ogóle nie chcę na ciebie patrzeć.
0: Okay.
1: Znaczy teraz, ale bo chciałabym na przykład w przyszłym tygodniu, ale okay. To już się nie stanie, to dlatego nie chcę teraz, bo... Ach, ciężka sprawa, to jest nasze ostatnie wspólne pożegnanie.
0: Moi drodzy, wytłumaczę się, bo były pytania, czy będę jeszcze w Alternatorze do końca czerwca. Wygaszam współpracę z kampusem do końca czerwca. Dlaczego? Bo to pytanie się będzie pojawiało. Bo mam nowe wyzwania zawodowe i kilka marzeń do spełnienia i po prostu grafik i doba ma 24 godziny, więc muszę sobie zrobić na to miejsce. Serce mi się kraje, bo byłam w kampusie 7 lat, na poranku 4.
1: Masakra.
0: Więc bardzo dziękuję wam wszystkim, bo radio, jak nikt go nie słucha, w ogóle nie ma sensu, a mojemu partner in crime po mojej prawicy dziękuję najbardziej. Ja mam nadzieję, dziewczyno, że trochę twojej pewności siebie na mnie spłynęło przez 4 lata.
1: Nie chcę nawet mówić o... teraz nie są kwiaty dla mnie, tylko po prostu myślę, że przez te 4 lata słuchając ciebie na antenie, każdy, kto słuchał tego programu, miał okazję zobaczyć, jak bardzo się rozwinęłaś jako radiowiec i w ogóle no, pod każdym względem wokalnym. Nie mówię tego jakoś tak, ale na początku dostawałyśmy jakieś komentarze, że coś tam, no Zuza, już trochę lepiej, czy coś tam.
0: Jakich komentarzy tam nie było, moi drodzy, tak, to więc, tylko my obydwie wiemy.
1: Więc każdy po prostu, kto słucha tej audycji, no tak jak powiedział, przyszłaś jako mała gwiazda, a odchodzisz jako legenda kampusa i no jest to bardzo przykre tak naprawdę. W sensie cieszę się twoim odejściem w tym sensie, że będziesz robić super rzeczy i robisz to dla siebie, no ale będziemy wszyscy na pewno za tobą tęsknić.
0: Dziękuję.
1: Korki już na pewno nigdy nie będą takie same. Będą korki dalej, bo tu już od razu ktoś zapytał, więc może to zaadresuję. Będą dalej korki.
0: Słuchajcie, korki były zanim ja przyszłam, zanim przyszła Ewa i korki tak. Będą... Na pewno jak ja pójdę.
1: O jeden dzień dłużej.
0: Tak. Nie ma nic gorszego niż zbyt długie pożegnania, więc ja wam bardzo dziękuję. Dziękuję Ewie i dziękuję szefostwu, że mi dało możliwość robienia tego poranka i zapraszam na swoje sociala Zuza Iwenta na Instagramie, jak jesteście ciekawi, co u mnie dalej, gdzie można mnie będzie słyszeć i zobaczyć.
1: Bo będziecie mogli dalej śledzić poczynania Zuzy, będzie rozwój i po prostu śledźcie jej profil, to będziecie wiedzieli wszystko. Nie jest tak, że żegna się z wami i nie możecie mieć znowu już kontaktu. Dalej będzie w mediach.
0: No i co? Standardowo. Zuza Iwenda.
1: Ewa Ekła.
0: Do usłyszenia.

reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo. Reklama.

Dzień dobry, Kuba Sadowski, LJ Cop, audycja Sporty. Dzisiaj jest 20 maja, jest godzina 10.07 już prawie, więc zaczyna się sportowa audycja. Na całym świecie dzieją się rzeczy wielkie. Arsenal jest mistrzem Anglii, Celtic jest mistrzem Szkocji, jeszcze kilka innych rozstrzygnięć sportowych na poziomie bardzo, bardzo wysokim. Trwają NBA-owskie, nie wiem, czy to jest takie słowo w ogóle, ale niech będzie, NBA-owskie finały trwają, finały w sensie konferencji, Thunder kontra Spurs i tam drużyna prowadzona przez Wiktora Wembanyamę prowadzi 1-0. W drugiej parze Knicks prowadzą z Cavaliers. Też szalona końcówka. Długo by opowiadać, ale naprawdę Knicks pokazali, że są drużyną formatu mistrzowskiego i być może będziemy mieli mistrza NBA w osobie Jeremiego Sochana, który, przypomnijmy, jest w kadrze Knicks, nawet jeśli nie stanowi jakiegoś super przodującego elementu w tymże składzie. No, ale jeśli chodzi o sporty, dzisiaj postaramy się być bardzo, bardzo blisko Warszawy, bo ostatnio podróżowałem po Polsce, podróżowałem po świecie ze sportowym tematem, natomiast dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co tak naprawdę o miejscach, z którego do was mówię, jest bardzo, bardzo blisko, bo będziemy dzisiaj mówili o Wiśle, o tym, co na Wiśle się dzieje w najbliższych dniach, a że dzień jest piękny, to myślę, że wielu i wiele z was poczuje się zachęcone do tego, żeby skierować swoje kroki, nie tylko w weekend, bo też w tygodniu można sporo fajnych rzeczy na wodzie zrobić, a Wisła jest naszym skarbem, nawet jeśli jest tak delikatnie mówiąc rachityczna jak obecnie, bo nie sprzyja poziom wody, ale i tak wiele rzeczy nad Wisłą w dalszym ciągu można robić. O tym za chwileczkę porozmawiam z panem Janem Piotrowskim, czyli reprezentantem prezydenta miasta stołecznego Warszawy do spraw Wisły. W drugiej części pomówimy natomiast o futbolu amerykańskim, bo w Warszawie dzieją się rzeczy, ale o tym za chwilę i w toku audycji, która właśnie się zaczęła. Cześć. Why does everybody always talk about drugs? But all I care about is stroking my cat. Why does everybody always talk about drugs? When all I care about is stroking my cats. Why does everybody always talk about drugs? When all I care about is stroking my cats.

0: Pierwszym moim dzisiejszym gościem jest pan Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta miasta stołecznego Warszawy do spraw Wisły. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Wybraliśmy sobie bardzo fajny dzień na to, żeby porozmawiać o tym, dlaczego Wisła jest nieodłącznym, myślę, elementem życia warszawiaków, przez to, że piękna pogoda naprawdę zachęca dzisiaj do tego, żeby się w stronę tej Wisły zwrócić. I tak pomyślałem sobie, że wiele osób, wiele tysięcy osób codziennie mija Wisłę rowerem, na piechotę, tramwajem, autobusem. Natomiast pomijając nawet kwestie weekendowe, to i w tygodniu można aktywnie spędzić czas na Wiśle. Chodzi mi w tym przypadku o akcję Hona Żagle. I chciałbym, żeby pan opowiedział o tej akcji, bo jest to naprawdę bardzo fajna rzecz i co najważniejsze moim zdaniem, dla wszystkich.
1: To prawda, to jest dla wszystkich. Prawdą jest również, że nie tylko na, powiedział pan, na Wiśle, co jest oczywiście bardzo ważne i dla nas najważniejsze, no to co się dzieje na rzece jest najpiękniejsze, ale również na brzegach, bo nie wszyscy są tak przekonani do wody jak my, jak ci, którzy już spróbowali. Faktycznie jest tak, że okres letni sprzyja odwiedzaniu rzeki, natomiast mamy na to cały sezon i do tego zresztą zachęcamy. Hona Żagle to jest takie przedsięwzięcie, które troszeczkę rozwinęło się od świadomego załoganta. To jest trochę historia, kiedy zaczęliśmy jeszcze w 2018, 17, 16 roku pierwsze próby sprowadzenia omek, czyli takich tradycyjnych żaglówek. To jest dość istotne, bo to jest piękna historia, łodzie wymyślone i stworzone w Warszawie. Przez wiele lat zapomniane, zrobiliśmy pierwsze regaty, które niebawem przed nami na początku czerwca w weekend Bożego Ciała, ale my zaczęliśmy już przygodę z żaglami na stałe w zasadzie w marcu tego roku. Podczas naszego otwarcia sezonu była pierwsza Wiślana Liga Żeglarska, a Hona Żagle to jest taki projekt, który powstał w ramach tego, bo okazało się, że społeczność żeglarska w Warszawie i nad Wisłą jest ogromna i tak naprawdę to zainteresowanie jest nieprawdopodobne i niewiarygodne. Więc naszą rolą jako dzielnicy Wisła, bo o tym nie wspomniałem, bo przede wszystkim tak naprawdę wszystkie te przyjemności, o których pan wspomniał, a i wiele więcej, nie tylko Hona Żagle, można znaleźć na profilu dzielnicy Wisła i tam staramy się to wszystko umieszczać. Natomiast projekt żeglarski dlatego jest taki komplementarny dla wszystkich, ponieważ ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia o żeglarstwie i trochę dopiero się z tym zaprzyjaźnia i widzi żagle na Wiśle i zastanawia się i fantazjuje i marzy, że mógłby się pod tymi żaglami znaleźć na Wiśle, może przyjść na warsztaty, a dla tych, którzy troszeczkę wiedzą na ten temat, próbują sobie, albo chcieliby sobie trochę odświeżyć tej wiedzy, albo przypomnieć to, co robili kiedyś wcześniej, to też jest świetny eksperyment. Omek na Wiśle pojawił się już, jest prawie 10 i to są takie jednostki, które zostały odświeżone w ramach zajęć, które też robimy, ponieważ tak jak wspomniałem, dość kompleksowo podchodzimy do projektu, pokazujemy jak przygotować łódź, jak ją tak naprawdę naprawić albo trochę odświeżyć. Pokazujemy jak postawić żagiel, jak nauczyć się czytać Wisłę i czytać wiatr, bo to jest niezwykle istotne. Mhm. Sama ekipa z ruch załogi, bo też warto o nich wspomnieć, to są ludzie, którzy wokół tego środowiska żeglarskiego się zgromadzili i fantastycznie przekazują tę wiedzę, zarówno najmłodszym, jak i tym starszym. Zapraszają i pokazują wszystko to, co powinno się wiedzieć, nie zapominając o bezpieczeństwie, które nad Wisłą jest najważniejsze, będziemy o tym powtarzać. Prawda jest taka, że po dobrych 5, 6, 7 zajęciach i kursach można naprawdę już złapać tego żeglarskiego bakcyla, a potem już tylko korzystać z uroków Wisły, które akurat, bardzo się z tego powodu cieszę, teraz dzięki opadom deszczu na południu, ale też kilku ostatnim deszczowym dniom przybiera i więc to żeglowanie będzie jeszcze przyjemniejsze, a Wisła jeszcze większa.
0: A jeśli ktoś jest całkiem kompletnie zielony w temacie żeglowania, ale tak tęsknym okiem spogląda właśnie w kierunku tych omek, w kierunku tego, co dzieje się na Wiśle, to w jaki sposób powinien się przygotować na takie pierwsze spotkanie, pierwszą styczność z tym rzemiosłem, bo oczywiście Wisłę mamy pod okiem, ale mam wrażenie, że bardzo dużo osób w ogóle nigdy nie miało tak naprawdę kontaktu z wodą i być może chcieliby po raz pierwszy się w tym spróbować. To jak się przygotować na takie pierwsze wejście?
1: Przede wszystkim mieć otwartą głowę, zaufać ekspertom, którzy prowadzą zajęcia. Przede wszystkim słuchać poleceń i komend. To jednak jest, ten element jest jednak najistotniejszy, bo to są ludzie, którzy mają ogromne doświadczenia związane z rzeką, z Wisłą, z żeglowaniem. Nie tylko na Wiśle, ale również na morzu i te swoje umiejętności są w stanie w sprawny sposób przekazać. To chyba wystarczy. Całą resztę mamy u siebie. Mamy osoby, ci, którzy są naprawdę bardzo, bardzo młodzi, to świetnym pomysłem są również optymisty. To są takie małe żaglówki, które już dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a nawet przedszkolnym, bo i takie przypadki się zdarzały, przychodzą na Wisłę i uczą się tych pierwszych elementów. Na pewno warto też pojawić się na wydarzeniach, na które coraz częściej pojawiają się żaglówki. No najbliższe to oczywiście weekend 23 maja, kiedy będzie piknik w Parku Żerańskim, przepięknym parku stworzonym przez zarządzenie w zeszłym roku, z pięknymi pomostami, które wychodzą w kanał portowy. Ten ważny element, dlaczego akurat to miejsce jest dobre, dlatego że akurat portowe wody są bardzo spokojne. Nie jest to bezpośrednio na Wiśle. Jeśli ktoś ma jeszcze obawy, to też informujemy, że wszystkie zajęcia zaczynają się oczywiście zawsze w portach, w bezpiecznych wodach, też z zabezpieczeniem ratowniczym, więc te portowe wydarzenia, które się odbywają blisko wody, są najlepsze dla tych, którzy dopiero chcą zacząć. No i to zaufanie jest bardzo istotne oraz fakt, że trochę na takich zajęciach i w żeglarstwie jest tak, że jednak doświadczenie hierarchizuje i pokazuje, kto jest tutaj najważniejszy, kto decyduje, kto jest ważny. I tej hierarchii, jeżeli ta hierarchia będziemy utrzymywać i słuchać kapitanów, będziemy słuchać szyperów i skutników, to będzie dużo łatwiej nam wejść w ten świat, a potem stać się po prostu z czasem prawdziwym wiślanym żeglarzem.
0: A jeśli ktoś ma tyle respektu do wody i nie do końca ma też odwagę, żeby na tej wodzie, nawet pod tak profesjonalną i czułą opieką się znaleźć, to jakie inne historie w najbliższych dniach czekają? Dla tych, którzy na przykład bardzo kochają Wisłę, ale właśnie wolą na nią spojrzeć z brzegu, być może też spędzając czas przy innych aktywnościach. Co przygotowaliście dla nich?
1: Tych zajęć jest mnóstwo, począwszy od zajęć z takich bardzo plażowych, na które bardzo czekamy. Za chwilę wracamy z Ultimate Frisbee na plaży Rusałka. Pojawi się korfball, czyli koszykówka plażowa. To jest też dość nietypowa i nieznana jeszcze dyscyplina sportowa, ale bardzo blisko wody, bardzo blisko natury i zieleni, bo na brzegu akurat praskim również i na plaży Sawka Kempa. Dla tych, którzy kochają piłkę nożną, mamy choćby uliczny street football, który jest pod mostem Łazienkowskim w każdą środę o godzinie 18:00. Nordic walking, który można akurat uprawiać z miłośnikami kajak polo. Wodny sport, ale akurat też krzewią i rekreację i sport na lądzie. To są zajęcia, które się odbywają w poniedziałki i w środy również cyklicznie. Mnóstwo spacerów przyrodniczych, bo faktycznie jest tak, że nie każdy musi być zamiłowania sportowcem albo aktywnym sportowo. Spacery przyrodnicze to też jest sposób aktywności, bo przemieszczamy się zawsze i dowiadujemy się i poszerzamy swoją wiedzę przyrodniczą. Nie można zapomnieć o treningach biegowych, które odbywają się również każdą niedzielę w przystani Warszawa, do której gorąco zapraszam, bo tam tych zajęć różnego rodzaju jest bardzo wiele. Niebawem też na plaży Poniatówka w czwartki i środę będą się odbywały cykliczne zajęcia jogi. I to w przepięknym plenerze, ponieważ z widokiem bezpośrednio na Wisłę, na wodę, blisko zieleni, ale jednak z tym dystansem do wody, o którym mówimy. Warto po prostu obserwować profil zajęć Wisła, bo tych zajęć się pojawia bardzo wiele. Tutaj też warto by było wspomnieć, bo ci, którzy już w ogóle chcą być blisko wody, a niekoniecznie aktywni, również mamy takie rozwiązanie, bo mamy cykliczne każdą sobotę o godzinie 15:00 zajęcia szachowe, które przez całą zimę były w przystani Warszawa i za chwilę wracamy na bulwar pod pawilon tańca, na bulwar Patona, niedaleko Mariny Warszawa i tam w pawilonie plażowym obok nas również te zajęcia się będą odbywały, więc absolutnie dla wszystkich Wisła i dla każdego. No i dzielnica Wisła najpiękniejszym miejscem w Warszawie.
0: Każdy znajdzie coś dla siebie aktywnie, bądź też w roli, no powiedzmy, bardziej obserwatora. I tak jak słyszeliście, jest to naprawdę ogrom wydarzeń dla mniej, dla bardziej aktywnych, dla odważnych, dla mniej odważnych i wprawionych w żeglarstwo, albo też całkowicie nie mających jeszcze żadnego doświadczenia z żaglami. Wszystkie informacje na profilu facebookowym dzielnicy Wisła. Czy gdzieś jeszcze można sobie taką wiedzę uzupełnić?
1: No w poszczególnych naszych placówkach i obiektach. Oczywiście pawilon edukacji ekologicznej Kamień, do którego gorąco zapraszamy tam na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i przyrodnicze, bo ten pawilon został na Golędzinowi stworzony właśnie po to, żeby poszerzać tę wiedzę o dziedzictwie przyrodniczym Wisły. Do przystani Warszawa, gdzie oprócz wioślarstwa ergometrów, czyli na sucho dalej, daleko od wody, a jednak sportowo, stand-up paddle i siedziba SUP Academy, która też zaprasza bardzo serdecznie, i sauna Wisła. To również aktywność, którą proponujemy przez cały rok. Wcale nie jest tak, że sauna jest tylko dla tych, którzy czekają na lato i szukają ciepła zimą. My mamy zajęcia bezpłatne przez cały sezon i zapraszamy przez cały rok do Portu Cernikowskiego, do sauny Wisła. Proszę mi wierzyć, tych wydarzeń jest naprawdę bardzo dużo.
0: 10 minut to naprawdę niewiele, żeby powiedzieć o tym, co dzieje się nad Wisłą w Warszawie i o tym, co można faktycznie nad tą Wisłą robić, więc jeśli ktoś chciałby sobie tę wiedzę uzupełnić, to zapraszamy na profile dzielnicy Wisły, ale też właśnie do wspomnianych placówek, a próby streszczenia tego, co dzieje się nad Wisłą, podjął się mój pierwszy dzisiejszy rozmówca, czyli Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta miasta stołecznego Warszawy do spraw Wisły. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia nad Wisłą.

0: Jest 10:30, więc czas na serwis akademicki. Emil Karwowski.
1: Serwis akademicki.
0: Władze Uniwersytetu Warszawskiego zabrały głos w sprawie ostatnich protestów przeciwko Buwbarowi. W komunikacie stwierdziły, że protestujący posuwali się do agresji wobec innych osób, aktów wandalizmu, niszczenia mienia czy naruszania miru domowego. Dodali, że osoby uczestniczące w protestach muszą liczyć się z konsekwencjami swoich działań, na które UW nie wyraża zgody. Władze UW dodały, że ich zdaniem protesty te są upolitycznione, a niektóre organizacje instrumentalnie wykorzystują uniwersytet do promowania postulatów stanowiących element bieżącej działalności politycznej. Przypomnijmy, że od paru tygodni studenci protestują przeciwko nowo otwartemu Buwbarowi i elitaryzacji studenckiego Powiśla. W zamian za Buwbar domagają się studenckiej stołówki z cenami akceptowalnymi dla studentów. Politechnika Warszawska zaprasza na drzwi otwarte. Jest to okazja, żeby poznać uczelnię, dowiedzieć się więcej o studiach i rekrutacji, zobaczyć powstające tam projekty oraz spotkać się ze studentami, doktorantami i pracownikami. Organizatorzy zapowiadają, że tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, gdyż PW świętuje 200. urodziny. Drzwi otwarte Politechniki Warszawskiej już w tę sobotę przy gmachu głównym PW. A już w ten piątek Ursynalia, czyli Juwenalia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W tegorocznym line-upie znajdziemy m.in. Rów Babicze, Lordofon, Lady Punk czy braci Figo Fagot. Bilety są wciąż dostępne na stronie internetowej. Ursynalia rozpoczną się w piątek i potrwają do soboty na starym kampusie SGGW. Sesja tuż, a razem z nią trema. Jak twierdzi dr Julia Kaleńska-Rodzej z Krakowskiego Ośrodka Doradztwa Artystycznego, trema kojarzy się z paraliżującym strachem, ale to raczej złożony bukiet emocji, w którym można znaleźć także nadzieję i ciekawość. Kiedy stajemy przed ważnym wyzwaniem, ciało reaguje tak, jak zostało zaprogramowane przez miliony lat ewolucji. Chce nam pomóc. Rośnie pobudzenie, ciało daje zastrzyk energii do działania. Ma to swoje dobre strony, szybciej myślimy i sprawniej kojarzymy fakty. Jednak gdy to pobudzenie staje się zbyt wysokie, dochodzi do blokady. W takim wypadku pomocne mogą okazać się ćwiczenia oddechowe i skupienie na doznaniach sensorycznych. Warto też próbować wizualizować sobie dzień egzaminu i wiążące się z nim trudności. Jak twierdzi psycholożka, pomaga to oswoić sytuację i przygotować umysł do wyzwania. Pełną rozmowę o egzaminacyjnej tremie znajdziecie w serwisie naukawpolsce.pl.
1: Radio Campus.

0: w oczekiwaniu na drugiego dzisiejszego gościa, czyli Jana Kadzikiewicza z Warsaw Mets. Powiem wam, jak idzie wspomnianym w zeszłym tygodniu drużynom koszykarskim warszawskim, które biją się o jak najlepsze miejsca w play-off koszykówki mężczyzn. I jak wspomnieliśmy w zeszłym tygodniu z Piotrkiem Wesowiczem, Legia Warszawa ma w parze drużynę MKS-u Dąbrowa Górnicza i pierwsze dwa spotkania u siebie, czyli na Bemowie, Legia wygrała. Natomiast potem, gdy rywalizacja przyniosła się do Dąbrowy Górniczej, MKS Dąbrowa Górnicza urwał na razie jedno zwycięstwo Legii. Będzie potrzebny przynajmniej czwarty mecz i ten czwarty mecz już za chwileczkę, bo i teraz sprawdzę, żeby was nie wprowadzić w błąd, bo już jutro o godzinie 18 MKS Dąbrowa Górnicza kontra Legia Warszawa w play-off Orlen Basket League. Jeśli chodzi o warszawskie dziki, tutaj również rywalizacja 2-1 na korzyść Dzików Warszawa. Przypominam, że Dziki rywalizują z drużyną Trefla Sopot. Pierwsze dwa spotkania to bilans 1-1, spotkanie wyjazdowe, więc Dziki u siebie w trzecim spotkaniu zaliczyły zwycięstwo i prowadzą w tej serii 2-1 i kolejny mecz już jutro, tak samo jak z Legią Warszawa. Dziki Warszawa zagrają o 20:15 z Energią Trefl Sopot o dalszą grę w play-off Orlen Basket League. My teraz podejmiemy próbę połączenia się z Janem Kadzikiewiczem z Warsaw Mets i pogadamy sobie o futbolu amerykańskim.
1: That's your luxury. The greatest thing that ever happened to me was being damn near 20 and leaving Los Angeles for the first time. I got out my bubble, my eyes just wide.

0: sources, nigga!
1: Rozmowy na temat Warsaw Mets to były zazwyczaj rozmowy bardzo, bardzo optymistyczne, powiedziałbym, wychwalające wyniki Warsaw Mets. A tak się składa, że akurat ta rozmowa będzie ciut inna, bo mój drugi dzisiejszy gość, Jan Kadzikiewicz z Warsaw Mets, będzie musiał mi powiedzieć, dlaczego Warsaw Mets wystartowali średnio w tym sezonie. Co się wydarzyło?
2: Cześć, Kuba.
1: Przepraszam za takie trudne pytanie, ale rozumiesz, musimy od razu odpalić bombę.
2: Bardzo ci dziękuję za to, to może rzeczywiście przydaje nam się taki kubeł zimnej wody. Zasłużenie, jeżeli zderzamy się z realistycznymi opiniami. Musimy wziąć to na klatę i rzeczywiście ten sezon był przez nas rozegrany bardzo nierówno. I pomimo tego, że kibice mogli rzeczywiście doświadczyć widowiskowych meczów, to były wysokopunktowe, w przeciwieństwie akurat do derbów, które były niskopunktowe, ale bardzo defensywne. Także wszystkie mecze były bardzo bliskie, no ale niestety zabrakło tego wykończenia i jeden mecz weszła ofensywa na boisko i zaistniała, ale zawsze brakowało tej defensywy, kiedy defensywa za to stawała na wysokości zadania, brakowało ofensywy. Także no jesteśmy teraz jeszcze przed końcem sezonu, nie kończymy go, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o oczekiwania dotyczące playoffów, ćwierćfinały, półfinały, to są daleko poza naszym horyzontem w tym momencie. Dużo się musi wydarzyć, abyśmy niezależnego od nas, abyśmy weszli do dalszej fazy rozgrywkowej i znów mogli powalczyć o mistrza. Rzeczywiście spadek z wysokiego konia, bo kończyliśmy ubiegły sezon ze srebrem. Także czas na wnioski jeszcze będzie i wyciągamy i analizujemy wszystkie elementy. Rzeczywiście rozwój organizacyjny w przypadku sekcji futbolu amerykańskiego nie szedł w parze ze sportowym. Także musimy tutaj, mamy dużo lekcji do odrobienia, pewnie będę mógł dać cały raport już po zakończeniu sezonu, ale wiemy ile elementów jest do poprawy.
1: Sezon w każdej dyscyplinie i w każdym klubie może być, zdarza się to oczywiście, może być średni, może być słaby, ale jest sposób na to, żeby go sobie przynajmniej na chwilę osładzać, czyli wygrać mecz derbowy, bo tutaj zawsze jest to, wydaje mi się, w każdej dyscyplinie rywalizacja w rywalizacji, prawda? Wszyscy oczywiście biją się o punkty jednak na najlepsze miejsce w tabeli, ale ta rywalizacja wewnętrzna, czyli rywalizacja na własnym podwórku jest mega, mega istotna dla morale, ale też no, myślę, że po prostu dla rozwoju dyscypliny w danym konkretnym mieście, a mówimy teraz o mieście Warszawa, no i taka okoliczność przed kibicami obu drużyn, czyli i Mets, i Eagles w najbliższy weekend. Chciałbym, żebyś opowiedział o tym, co się będzie działo i gdzie.
2: A tak, rzeczywiście, to trzeba oddać, że derby Warszawy, niezależnie jak wygląda i układa się rozgrywka i tabelka ligowa, to są zupełnie inne emocje i zupełnie inny charakter wychodzi na boisko. I tutaj już nawet nie liczy się pozycja w lidze i w tym rankingu, tylko rzeczywiście tutaj już gra jest o coś więcej i to widać na boisku, także szczególnie zapraszam wszystkich kibiców warszawskich na Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej w najbliższą sobotę. Tym razem Saturday Night Lights, gramy o godzinie 20, także późny wieczorny mecz. Będzie na pewno widowisko, będą na pewno emocje, będziemy się bić i walczyć o swoje. A do tego oczywiście strefa kibica, jak zawsze pełna atrakcji, możemy zjeść burgerka, możemy skorzystać z food trucków, a także będziemy promować nowe sekcje, które dołączyły w tym roku do Warsaw Mets, czyli będzie szansa obejrzeć na żywo frisbee i tutaj będzie mecz pokazowy i będzie można też pogadać z zawodnikami zarówno frisbee, lacrosse, jak i futbolu amerykańskiego, bo wciąż wszystkie sekcje mają otwarte rekrutacje, także zapraszamy do dołączania i przy okazji zobaczenia jednej z sekcji Warsaw Mets w meczu derbowym.
1: No właśnie chciałem cię zapytać o to, co słychać na zapleczu Mets, bo to jak radzą sobie seniorzy, to jest jedna sprawa, ale oczywiście przy naszej poprzedniej rozmowie dużo mówiliśmy o tym, że fundamenty to w przypadku waszej organizacji jest bardzo, bardzo istotna sprawa i to powiedz mi, jak się odnaleźli nowi gracze w barwach właśnie frisbee i w barwach sekcji frisbee i lacrosse. Jak wygląda integracja, jak wygląda generalnie jak wyglądają ich pierwsze miesiące w barwach Warsaw Mets?
2: Wiesz co, no na razie, jeżeli chodzi o frisbee, to rzeczywiście pierwsze turnieje w Barcelonie teraz się odbywają, także obserwujemy. No to są drużyny i to są zespoły, które już weszły utytułowane do Warsaw Mets. Chyba nawet więcej mają pucharów od samego Mets, które z tą nominalność, z którym logiem na serduszku teraz występują. Także myślę, że to też, jeżeli chodzi o podsumowanie, no to będzie można po wszystkich zakończeniach sezonów w sekcji. Jeżeli chodzi o samą społeczność, no to rzeczywiście dostrzegamy, że to są mega po prostu fajni ludzie, wartościowi. I to, co zawsze było koronną i fundamentem Warsaw Mets, no to, że ten zespół tworzą ludzie i rzeczywiście trzymamy się i niezależnie od tego wyniku widzimy, że budujemy coś fajnego w Warszawie. W tym momencie reprezentuje nas 300 osób i licząc już starsi zawodnicy, którzy rzeczywiście trochę posiekani pewnymi kontuzjami w tym sezonie, które pewnie też odzwierciedlają się w wynikach, czekają na wejście młodych adeptów, ale także z dumą i wypiekami czekamy na kolejne sukcesy właśnie nowych sekcji, czyli frisbee i lacrosse. No i cieszymy się, że rzeczywiście w Warszawie jakieś takie centrum kompetencyjne dla sportów amerykańskich pod marką Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Sportów Amerykańskich ma miejsce i zaczyna być zauważalne, a naprawdę po kilku integracjach bardzo przyznaję, że jesteśmy zadowoleni z tego nowego narybku, nowego, starego, wchłoniętego, połączonego, który będzie teraz budował nową jakość Warsaw Mets i rzeczywiście zakorzeniał się w sercach warszawskich kibiców.
1: 23 maja 2026, sobota, Bemowskie, środek piłki nożnej, ulica Obrońców, Tobryku 11, mecz Warsaw Mets kontra Warsaw Eagles, otwarcie bram od 19, kick-off o 20, tak jak powiedział Jan przed paroma chwilami, jest okazja pooglądać futbol amerykański przy sztucznym oświetleniu i w takim wieczornym anturażu i zdaje się, że wieczór sobotni szykuje się dosyć ciepły, więc tym bardziej warto się w stronę Bemowa w sobotę skierować. Więcej informacji na temat tego, co dzieje się w Warsaw Mets, zarówno w futbolu amerykańskim, jak i lacrosse i frisbee, znajdziecie na ich social mediach oraz na stronie warsawmets.com. Jan, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i życzę po prostu fajnych zawodów w sobotę.
2: Dzięki bardzo, pozdrawiam.

Papa Lou.

0: any coward. Redemption song, the top is where I belong. Hop through strong and I can move along. Cause to prove my rhyme that ain't thought of wrong. To prove my life that I can move on. To prove the highs that my actions can be down on. Or you post about it, but I'll put in the hours. Yeah, you can boast about it, but it doesn't all power. In my heart there ain't a beat for any coward.
1: Pozostając jeszcze przez kilka chwil w Warszawie, na koniec audycji Sporty 20 maja. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z Marcinem o tym, Matuszewskim, o tym, że ta liga Ekstraklasa jest niesamowicie płaska i w ogóle nieprzewidywalna. I dopiero co pojawiła się informacja, że Legia Warszawa oficjalnie utrzymała się w Ekstraklasie, a już teraz na jeden mecz przed końcem sezonu ma szansę na to, żeby w ogóle znaleźć się w eliminacjach do Pucharów Europejskich, co byłoby oczywiście niesamowitą historią dla Marka Papszuna, drużyny Legii i całego oczywiście środowiska, które naprawdę bardzo długo drżało o byt ligowy, a teraz stoi przed szansą nie jakoś taką super, super wyraźną, ale jednak ta szansa jest na to, żeby znaleźć się na takim miejscu, żeby w sezonie kolejnym bić się o europejskie puchary, co byłoby historią, myślę, że stanowiącą ciekawe podsumowanie w ogóle tego sezonu ligowego. Znamy już mistrza Polski, mistrzem Polski ponownie został Lech Poznań, znamy już dwóch spadkowiczów Termalika Brugbet Nieciecza. Żegna się z ligą również Arka Gdynia, czyli dwóch z trzech beniaminków odbiło się od tej ligi. No i ciekawa cały czas walka o to, kto będzie cieszył się dalej bytem ligowym, a kto z ligą się pożegna. Jest tych drużyn jeszcze, żebym nie skłamał, 4, moi drodzy. Zdaje się, że Piast Gliwice też ciągle musi drżeć o ligę, chociaż nie pamiętam, czy tam przypadkiem nie ma takiego bilansu bramkowego, żeby jednak to było poza zasięgiem. No ale tak, Krakowia, Widzew i Lechia Gdańsk cały czas nie są pewne swojego ligowego bytu. Wszystko się rozstrzygnie w najbliższej kolejce. W minionej kolejce pierwszej ligi dla odmiany Polonia Warszawa musiała przyznać rację, że to Wisła Kraków jest najlepszą drużyną tego sezonu. Wisła Kraków już awansowała kilka kolejek temu, ale w meczu na Konwiktorskim miniony weekend pokazała, że po prostu nie odpuści nawet na samym końcu, kiedy właściwie mogliby już sobie wakacyjny tryb włączyć. Nie włączyli tego wakacyjnego trybu i pokazali, że liga jest ich, pokonując warszawską Polonię 1-0. Polonia Warszawa teraz pod kreską, jeśli chodzi o baraże, i bardzo, bardzo trudno będzie w tych barażach Polonii się znaleźć, bo nie wszystko od niej w tym momencie zależy. To znaczy, tutaj jest szereg kombinacji, które muszą wystąpić, żeby to Polonia zameldowała się w barażach, ale to wszystko wyjaśni się już w najbliższych dniach, bo ostatnia kolejka ligowa w ten weekend, wszystkie mecze pierwszej ligi o 16:30 24 maja i Polonia jedzie do Opola, gdzie grać będzie z tamtejszą Odrą, ale skoro powiedziałem na początku o Legii, a nie powiedziałem o tym, z kim zagra w ostatniej kolejce, to oczywiście wypada o tym powiedzieć. Do Warszawy przyjeżdża Motor Lublin, kolejka ligowa 23 maja, wszystkie mecze o 17:30, więc sobota będzie równie gorąca, jeśli chodzi o futbol. Także chciałem podziękować dzisiejszym swoim gościom, czyli Janowi Piotrowskiemu, Janowi Kadzikiewiczowi. My się słyszymy za tydzień o tej samej porze w Sportach, czyli chwilę po 10:00. Kuba Sadowski się kłania, żegna. Słuchajcie Radia Campus na 97.1 FM i radiocampus.fm. Cześć!
2: Okay, you get it. Coming up.

0: Radio Campus.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak

0: Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.
1: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów.

spijają poranną kawę. Może gdzieś w Madisonie, w lumpie, szukając kurtki z ładnym krojem. Powiedz mi, że dobrze pamiętam.

0: Kampus Główny.
1: Nie pomagamy wszystkim tak samo. I w szczególności widać to wtedy, gdy swoje zasoby poświęcamy przede wszystkim na pomaganie rodzinie, czy no chociażby przyjaciołom, niż komukolwiek innemu. To wiemy. Natomiast o tym, dlaczego tak się dzieje w świetle najnowszych badań, Marcie Boroń opowiedziała dr Iwona Nowak.
2: Indywidualizująca osoba to jest taka, dla której ważne są przede wszystkim unikanie krzywdy innych jednostek. Czyli na przykład to, żeby troszczyć się o słabszych, na przykład też to, żeby nie działa się krzywda tym, którym się gorzej powodzi w życiu. I też w ogóle taka moralność jest uważana za taką bardzo uniwersalną, że większość ludzi do pewnego stopnia właśnie tego chce, żeby innym jednostkom nie działa się krzywda. A druga osoba była opisana z pomocą takich charakterystyk, które są bardziej wiążące, tak zwane. I tutaj chodzi o to, że osoba ceni na przykład lojalność wewnątrzgrupową, czyli że raczej jest skłonna dbać o interesy swojej grupy odniesienia. Oprócz tego też szanuje autorytety i troszczy się o to, żeby różne świętości, które są ważne dla tej grupy, nie były jakoś skalane. I ten rodzaj moralności nie występuje już tak bardzo uniwersalnie i badania wskazują, że raczej wiąże się z takim konserwatywnym bardziej światopoglądem na przykład. Więc te dwie osoby, takie hipotetyczne oczywiście, opisane w tym badaniu, i prosiłyśmy o to, żeby ludzie określili, na ile chcieliby pomóc takiej osobie, gdyby ona potrzebowała wsparcia po to, żeby rozwiązać swoje osobiste problemy, czyli jak jesteśmy, krótko mówiąc, w kłopocie i potrzebujemy ten kłopot sobie rozwiązać, albo wtedy, kiedy potrzebuje wsparcia, żeby się rozwijać, czyli żeby jakoś dla samorozwoju, dlatego żeby wzrastać.
3: Czyli ktoś ma taki mniejszy kłopot, po prostu chce, że jak powiem, być lepszym jeszcze, chce się rozwinąć, tak, a niekoniecznie jest w sytuacji, że potrzebuje pomocy na już.
2: Dokładnie, czyli tutaj takie rozróżnienie dwóch rzeczy. No i oprócz tego pytałyśmy też te nasze osoby badane, do jakiego stopnia same wyznają te wartości właśnie indywidualizujące, czyli te o innych jednostkach, albo wiążące, czyli raczej czy cenią dobro grupy. No i tutaj się okazało parę ciekawych rzeczy. To znaczy, po pierwsze, że chcemy dzielić się przede wszystkim właśnie z tymi osobami indywidualizującymi, ale też więcej oczekujemy od nich, że oni nam dadzą pomoc. Przy czym też ujawniło się coś takiego, że ludzie, którzy cenią tę integralność wewnątrzgrupową, ci wiążący, oni są w ogóle mniej selektywni, czyli że oni chcieliby w sumie pomóc wszystkim i we wszystkich tych warunkach. Natomiast ci bardziej myślący o jednostkach, to oni preferowali po pierwsze pomaganie w problemach, czyli wtedy, kiedy ludzie potrzebowali pieniędzy na to, czy pieniędzy, czy w ogóle wsparcia, bo nie tylko o pieniądze tutaj chodzi, wsparcia po to, żeby rozwiązać te swoje osobiste kłopoty, czyli taki warunek deficytu.
1: Jakie są granice tej naszej empatii, także otwartości na pomaganie innym, no i też, czy możemy w ogóle w jakikolwiek świadomy sposób je zmieniać? O tym więcej w rozmowie z dr Iwoną Nowak, a całość oczywiście w podcaście Kampus Nauka.

0: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
3: Reklama. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: Kampus Główny.
1: Na terenie Lubelszczyzny znaleziono walenia. Nie dzisiaj, nie wczoraj, a jakieś 38 lat temu właśnie tam znalazł się ssak, morski drapieżnik, którego teraz odnaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Między innymi dr Daniel Tyborowski z Wydziału Geologii, który kierował tymi badaniami i opisuje je w szczegółach w artykule na stronie naukawpolsce.pl. Odkrycie to zaskakujące, bo o ile wiedziano, że pewne płytkie morze, płytki akwen na terenie Polski, Niemiec, Ukrainy te kilkadziesiąt milionów lat temu po prostu był. I było wiadomo, że pojawiały się w nim różne zarówno morskie gady, jak i później morskie ssaki, to do tej pory sądzono, że były to ssaki trochę inne. Tutaj oczywiście za tym dylematem, za tym zaskoczeniem naukowców stoi cała koncepcja, skąd w ogóle morskie ssaki w tym płytkim, już nieistniejącym morzu się wzięły. No i okazuje się, że ich wiek jest całkiem porównywalny z wiekiem tego akwenu w ogóle, ponieważ najprawdopodobniej właśnie morskie ssaki pojawiły się na tym terenie jakieś około 40 milionów lat temu, może odrobinę więcej, schodząc powoli z lądu właśnie do morza. To, co zaskoczyło naukowców, to fakt, że waleń, którego szczątki, a konkretnie szczątki szczęki, odnaleziono w kopalni bursztynu koło Lubartowa, był ssakiem stosunkowo małym. Waleń według odkryć naukowców miał około 2 metrów i jest to o tyle duże zaskoczenie, że do tej pory naukowcy przyjmowali, że dość szybko morskie ssaki w tym regionie, w tym morzu rozwinęły się do rozmiarów bliższych raczej płetwalowi błękitnemu niż tego typu małemu, dwumetrowemu drapieżnikowi. W artykule można zobaczyć zdjęcia zarówno tych odkrytych szczątków, jak i symulacje, jak ten waleń można było wyglądać. No a więcej poczytać o tym możecie, przypominam, na stronie naukawpolsce.pl.
2: Tutaj jest bardzo fajnie, jest pełno lasów, jezioro, a tam było, jak była taka rzeczka i to była tak zanieczyszczona.
3: Mi się jeszcze podobają pomosty na jeziorze, bo bardzo trudno wejść na środek i można się utopić i to mi się bardzo podobają.
4: Mnie bardzo się podoba moje

0: dzieciom się bardzo podobają.
1: Mnie bardzo się podoba mój ogród koło domku. Jest tam tak tajemniczo, takie drzewa ciemne, fajne są. Różne tam kryjówki są, robię sobie, jest bardzo fajnie. Różne tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, t

0: Plus główne.
1: Z nami Mikołaj Stachera, cześć.
2: Cześć.
1: Doktorant historii z Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik także projektu grantowego dotyczącego tytoniu i kawy, a konkretnie tego, jak konsumpcja tytoniu, konsumpcja kawy wyglądała w okresie międzywojennym, między innymi w Polsce. I zanim do twoich wyników przejdziemy, to może jeszcze trochę o samych tych substancjach, samych tych używkach. Ty badasz okres międzywojenny, ale 1918 rok to nie jest rok, kiedy tytoń zawitał do Polski.
2: Oczywiście nie. Tytoń ma długą historię, zaczynając od kiedy Krzysztofa Kolumba, który przywozi tak naprawdę de facto tytoń do Europy, więc mamy do czynienia z tytoniem, który gdzieś tam rośnie w Nowym Świecie, no i przyjeżdża właśnie na stary kontynent w epoce nowożytnej. Natomiast kawa wędruje do Europy od strony Bliskiego Wschodu, od Arabów, którzy bardzo lubią kawę. Jest to dla nich taki substytut alkoholu, a kawiarnie są takimi swoistymi tawernami ze względu oczywiście na kwestie związane z kulturą muzułmańską i z zakazem spożywania alkoholu. Ta kawa staje się takim napojem towarzyskim, tak jak dla Europejczyków alkohol.
1: Fajkę podobno palił Jan III Sobieski. Czy to jest ten czas, gdy tytoń akurat do Polski zawitał?
2: Oczywiście, on już mniej więcej wtedy był na dworach, aczkolwiek arystokraci, oczywiście bogate mieszczaństwo miało dostęp do tego tytoniu, ale nie był on niczym powszechnym. Nie był on tak powszechny jak na przykład w tym czasie w Anglii, gdzie do dzisiaj, chodząc nad Tamizę, można znaleźć fragmenty giniane fajek, które były czymś niezwykle powszechnym właściwie już od XVIII wieku, więc ten tytoń wtedy, kiedy na zachodzie paliło właściwie nawet i biedniejsze mieszczaństwo, w Polsce, na terenach Rzeczpospolitej, on nie był tak szeroko dostępny. Podobnie jak i kawa, która była raczej przysmakiem arystokracji, raczej ciekawostką, niżeli czymś, co było na co dzień spożywane nawet przez bogatsze mieszczaństwo.
1: I tutaj wiele zmieniło się. Wiek, czy prawie wiek po panu Tadeuszu, przełom XIX i XX wieku. Dlaczego tytoń stał się wtedy bardziej popularny? No i kawa, jak rozumiem, także weszła na stoły nie tylko wyższych sfer.
2: Oj, to wszystko jest oczywiście związane z uprzemysłowieniem, z możliwościami przetwarzania tytoniu, no już na profile smakowe, przede wszystkim też popularyzacji papierosów. Tak naprawdę pierwsza wojna światowa powoduje to, że papierosy stają się elementem życia codziennego. Wcześniej ten tytoń, on jest nabijany do fajek, ewentualnie spalony w cygajach. To wymaga czasu od palacza, żeby sobie zapalić takie cygajo, czy żeby sobie nabić taką fajkę. Natomiast papieros daje tą możliwość wyjęcia właściwie z kieszeni tej papierośnicy i zapalenia jej w biegu, przy pracy, bez żadnych dodatkowych celebracji tego nawyku. Natomiast kawa w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym jeszcze jest wciąż mało popularna. Roczne spożycie kawy to było około 200 gram rocznie w II Rzeczpospolitej, przez cały okres II Rzeczpospolitej. Dla porównania, w Niemczech to było ponad 3 kg, a w Szwecji prawie 7 kg kawy rocznie spożywał taki przeciętny Szwed, więc ta kawa też była nadal pewną ciekawostką, która była raczej dostępna w kawiarniach niżeli w domach, chociaż spożywano dużą ilość kawy, ale nie kawy ziarnistej zamojskiej, tylko kawy zbożowej bądź słodowej. Tej kawy spożywano 3-4-krotnie więcej, czyli dzisiejszej tak zwanej inki. Ta kawa była rzeczywiście bardzo powszechna. Samemu palono taką kawę w domu, na przykład nie tylko z jęczmienia, z żyta, ale na przykład z żołędzi. I taka kawa była bardzo dobrym elementem na przykład posiłku, śniadania dla dzieci, dla robotników. Była czymś powszechnym w II Rzeczpospolitej i o wiele tańszym niż właśnie ta kawa ziarnista zamojska, która musiała przyjechać do Polski zazwyczaj z Brazylii, dlatego że 3/4 produkcji w dwudziestoleciu międzywojennym kawy światowej było właśnie z Brazylii sprowadzane.
1: I te szlaki z Brazylii prowadziły w takim razie częściej, łatwiej do Norwegii czy Szwecji?
2: Oj, to jest związane przede wszystkim z tym, że te kraje skandynawskie już wtedy były dużo bogatsze. Podobnie jak i Niemcy. Niemcy miały dostęp oczywiście do ogromnych portów i bardzo często było tak, że ta kawa, która trafiała do II Rzeczpospolitej, ona była kupowana na giełdach w portach niemieckich bądź holenderskich i dopiero stamtąd właśnie za pomocą wymiany handlowej trafiała do Rzeczpospolitej za pomocą różnego rodzaju kontraktów z prywatnymi podmiotami. No i ze względu właśnie na ten słaby dostęp do morza, na to, że ta Gdynia musiała się wybudować i nie było tych możliwości, tych szlaków handlowych tak rozwiniętych jak w przypadku innych krajów, no ze względu na to kawa w II Rzeczpospolitej była też po prostu droższa, jeśli chodzi o siłę nabywczą społeczeństwa, niżej właśnie w krajach skandynawskich czy w Niemczech, we Francji, na zachodzie Europy.
1: W dwudziestoleciu międzywojennym zarówno kawa w mniejszym stopniu, jak i tytoń coraz częściej zaczęły być używane przez także robotników z fabryk. Natomiast zmieniło się coś jeszcze w podejściu do tych używek i o to dopytam Mikołaja Stechera za chwilę.

0: reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo. Reklama.
1: Yo, Rico, you ready for the show tonight? So that.
2: Yeah, I'm ready, bro.
1: Hey, what's that big tune playing?

0: Kampus Główny.
1: W rozmowie z Mikołajem Stacherą jesteśmy oczami wyobraźni w dwudziestoleciu międzywojennym, a to czas, gdy na stoły robotników i do ich kieszeni zawitały dużo powszechniej tytoń i kawa. Co zmieniło się w podejściu do tych używek na początku XX wieku?
2: Oczywiście doszło do pewnego rodzaju medykalizacji tych używek, podobnie jak i wszystkich innych używek. Mamy do czynienia już w drugiej połowie XIX wieku z początkiem walki z różnego rodzaju używkami, stąd prohibicja w Stanach Zjednoczonych i towarzystwa walczące na rzecz wydzielenia z diety chociażby alkoholu, ale też mamy do czynienia z różnego rodzaju nowymi dietami, które na przykład wykluczają mięso bądź inne produkty z diety. Oczywiście jest to związane z medykalizacją życia codziennego, której początek można by było datować na przełom XVIII i XIX wieku. Takiej diagnozy właśnie tego początku medykalizacji dokonał Michel Foucault, który w latach 60. popełnił książkę Narodziny kliniki i w tej książce zauważył, że właśnie na przełomie XVIII i XIX wieku dochodzi do zmian w medycynie. Zaczyna rosnąć autorytet lekarzy, naukowców, ta rozmowa z pacjentem schodzi na drugi tor, a zaczyna się badać pacjenta wewnątrz jego ciała. Oczywiście jest to związane z rozwojem nauk empirycznych, nauk przyrodniczych, które pokazują, że nie tyle odczucia ludzkie są pewnym elementem diagnozy, co też to, co się dzieje wewnątrz pacjenta i czego on nie jest świadom.
1: To jest to, czego obecnie oczekujemy od lekarza, żeby raczej badał nasze ciało niż duszę, ale jak rozumiem, miało to także wpływ na to, jak zaczęliśmy traktować różne używki.
2: Tak, zgadza się. To był początek budowania pewnego autorytetu lekarza, naukowca, no i stąd mamy wysyp różnego rodzaju produktów komercyjnych, które były reklamowane przez lekarzy. Mamy na przykład Coca-Colę, czy doktora Pepeja, które są napojami masowo reklamowanymi przez lekarzy i te produkty nie są produktami medycznymi, one nie są lekami. Mamy nowe podejście właśnie do tego spożycia, do tego marketingu, przedstawiania produktów codziennego użytku jako produktów zdrowych. No i to przemawia do ludzi, dlatego że ten XIX wiek, no to oczywiście szereg różnego rodzaju odkryć z zakresu nauki, medycyny i wtedy zaczynają się oczywiście też badania dotyczące tego, co zawiera w sobie kawa, co zawiera w sobie tytoń i dochodzi do wyodrębnienia właśnie na początku XIX wieku z kawy kofeiny, a z tytoniu nikotyny. Więc jest to taki dosyć duży przełom, dlatego że okazuje się, że ta kawa ma w sobie niezdrową substancję w postaci kofeiny, a tytoń ma tą niezdrową substancję w postaci nikotyny. Jeśli je wykluczymy z tych produktów, to są one całkowicie zdrowe i bezpieczne dla ludzi. No oczywiście od tak naprawdę wyodrębnienia tej nikotyny i tytoniu musiał minąć pewien czas, dlatego że trzeba znaleźć sposób na to, jak przemysłowo usuwać to nikotynę, żeby to się opłacało i żeby można było z tego zrobić produkt masowy. No i to się dzieje na początku XX wieku. Powstają pierwsze papierosy odnikotyzowane, czyli papierosy, które mają zmniejszoną ilość nikotyny. Ta nikotyna trochę zostaje ze względów na kwestie smakowe. No i kawę bezkofeinową, która całkowicie nie ma kofeiny, no bo ta kofeina tak de facto nie wpływa na smak kawy. Zresztą jeśli ktoś dzisiaj pije kawę bezkofeinową, no to zdaje sobie doskonale z tego sprawę, że bardzo łatwo jest pomylić tą kawę bezkofeinową z kawą kofeinową ze względu na właściwie zerowe różnice smakowe, poza efektem, który powoduje na przykład to, że nie zaśniemy, jeśli wypijemy tą filiżankę kawy po 21 czy po 22, chociaż są i tacy, którym to nie przeszkadza.
1: Obecnie tak mniej więcej raz na 3 miesiące można zobaczyć, czy to w mediach popularnych, czy rzeczywiście w naukowych, nowe badania sugerujące raz to, że spożycie odpowiedniej kawy jest dla naszego zdrowia błogosławieństwem, raz to, że jednak jest szkodliwe. Czy podobna sytuacja miała miejsce w przypadku tytoniu, który wiemy także w pewnej wersji był promowany jako zdrowa alternatywa dla tych nikotynowych papierosów?
2: Oczywiście, to wszystko było związane z przemysłem, który obował na rzecz spożycia tych używek, więc mamy do czynienia z badaniami właściwie od połowy XIX wieku do lat, no nawet 70., 60. XX wieku dotyczących tego, że tytoń, że papierosy są nieszkodliwe. Tak naprawdę lata 60. to jest pewien przełom, kiedy zaczyna się mówić o tym, że tytoń może powodować różnego rodzaju nowotwory. Wcześniej tak naprawdę wielkie korporacje tytoniowe tworzyły różnego rodzaju dezinformacje, tworzyły artykuły, które są finansowane przez tą branżę za pośrednictwem różnego rodzaju skorumpowanych naukowców, lekarzy, którzy mówią o tym, że wcale tytoń, wcale nikotyna nie jest niczym niezdrowym. Mamy na przykład badania w latach 30. dotyczące tego, że nikotyna przechodzi z mlekiem matki do dziecka, które jest karmione piersią w tym okresie pierwszego roku, dwóch lat życia. Wtedy branża tytoniowa tworzy swoje odjemne badania dotyczące tego, że no dobrze, no może tutaj przechodzi ta nikotyna z mlekiem matki, ale w okresie prenatalnym, kiedy kobieta pali papierosy, to nic się nie dzieje z tym płodem. Więc mamy właśnie taką grę na dezinformację, która tak naprawdę trwa do lat 60., kiedy rząd Stanów Zjednoczonych wymusza na branży tytoniowej produkcję papierosów z filtrem. Wszystkie papierosy muszą być produkowane z filtrem. W Polsce nie ma papierosów z filtrem właściwie przez cały okres powojenny. One pojawiają się w takich droższych papierosach, natomiast tak naprawdę do lat 80. te papierosy z filtrem, one są bardzo mało popularne w krajach bloku wschodniego. Nawet tworzy się taka opinia o tych słowiańskich robotnikach na zachodzie, że od nich strasznie śmierdzi tym tytoniem, dlatego że oni nie dość, że bardzo często sobie sprowadzają te papierosy ze swoich krajów w te spojty, bo są do nich przyzwyczajeni do tej taniej machojki, która śmiedzi, to jeszcze kupując na zachodzie papierosy, odcinają od nich filtr, żeby lepiej smakowały te papierosy, bo z tym filtrem to nie smakuje tak, jak powinno.
1: Czyli w latach 50., czy wcześniej w dwudziestoleciu międzywojennym wiedziano o negatywnych skutkach spożywania, używania nikotyny, a mimo to ta konsumpcja rosła w najlepsze. Dlaczego tak się działo i jaką rolę odgrywało tu państwo? O to Mikołaja Stachery spytam za chwilę.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z Mikołajem Stacherą o spożyciu, użyciu, wzroście popularności kawy i tytoniu w okresie międzywojennym. A to jest czas, gdy w Polsce na początku działają owszem prywatne fabryki tytoniu, ale już niedługo rolę tę przejmuje polski monopol tytoniowy. 1932 rok to jest ten czas, gdy zostaje on przekształcony w państwowe przedsiębiorstwo i to przedsiębiorstwo dobrze prosperujące. Czy sądzisz, że decydenci byli świadomi szkodliwych skutków obrotu tytoniem i jego spożycia?
2: Oj, monopol tytoniowy to w ogóle jest 1926 rok.
1: Wtedy, jako jednostka Ministerstwa Skarbu.
2: Tak, wtedy powstaje. To jest w ogóle trochę archaiczna instytucja, dlatego że ona wywodzi się z austriackiego monopolu tytoniowego. W trzech zabojach była różna polityka względem podatkowania tytoniu. W zaborze rosyjskim i polskim nie było monopolu tytoniowego, były prywatne fabryki, natomiast w zaborze austriackim były fabryki państwowe należące do austriackiego monopolu tytoniowego. No i państwo polskie po odzyskaniu niepodległości miało z tym problem. Tak jak z innymi rzeczami. Czy samochody mają jeździć po lewej, czy po prawej stronie? Jak opodatkować tytoń? Czy ma być akcyza jak w Niemczech? Czy też ma być monopol tytoniowy jak w Austrii, jak w Czechosłowacji, która też przejmuje właśnie ten model podatkowania tytoniu. No i państwo polskie decyduje się jednak na, mimo tego, że tylko w tym jednym zaborze, na niewielkim fragmencie II Rzeczypospolitej ten monopol istnieje, tam zachowały się do odzyskania niepodległości dwie czy trzy fabryki, które też są zrujnowane ze względu na wojnę, tylko właściwie fabryka w Krakowie funkcjonuje jako fabryka państwowa, decydują się właśnie na utworzenie monopolu tytoniowego. To też wiąże się z upaństwowieniem pozostałych fabryk tytoniu, tych największych, bo duża część fabryk zostaje zamknięta. Państwo musi rozbudować cały ten system i to są ogromne pieniądze dla budżetu państwa. Właśnie ten monopol tytoniowy, on daje około 19% wszystkich wpływów skarbowych, więc to jest naprawdę duża suma wynikająca ze spożycia tytoniu. I oczywiście władze trochę sobie zdają sprawę z tego, że ten tytoń jest szkodliwy. Zresztą w latach 30. pojawiają się w II Rzeczypospolitej papierosy odnikotyzowane, pojawiają się artykuły dotyczące tego, że jadąc do sanatorium lepiej zapalić papierosa odnikotyzowanego, wiem jak reklamy oczywiście tych papierosów, bądź pojawiają się reklamy z żoną, która przychodzi do lekarza, no i mówi, no mój mąż strasznie kaszle, co pan by mu polecił? No poleciłbym mu papierosy odnikotyzowane, niech pani mu zacznie kupować papierosy odnikotyzowane. Oczywiście nikt nie ma świadomości tego, że to nie nikotyna jest największym problemem w papierosie, chociaż ona też jest znacznym obciążeniem dla ludzkiego organizmu, ale substancje smoliste, których oczywiście likwidacja nikotyny nie przewiduje likwidacji tych substancji smoistych, które mogą wywoływać różnego rodzaju nowotwory. Więc ta wiedza naukowa dotycząca szkodliwości tytoniu, ona jest dosyć mglista do tych lat 50., 60., więc też trudno obwiniać władze o to, że nie są świadome konsekwencji długofalowych palenia tytoniu. Jest taka świadomość tego, że oczywiście papierosów nie powinno się palić w miejscach publicznych. Zakazuje się palenia w tramwajach,
1: w latach 30.
2: na stacjach, tak. Oczywiście w czasach wielkiego kryzysu państwowy monopol tytoniowy bardzo naciska na rząd, żeby te zaostrzenia, te zakazy znosić. No i też dochodzi do częściowego znoszenia tych zakazów. W każdym razie ta świadomość o szkodliwości nikotyny, o szkodliwości tytoniu, ona gdzieś jest w społeczeństwie, ale nie jest na tyle silna, żeby powodować pewien dyskomfort wśród władz, wśród opinii publicznej, że rząd bogaci się na produkcji wyrobów tytoniowych. Zresztą podobnie jest dzisiaj na przykład z monopolem hazardowym państwa. Zdajemy sobie sprawę, że lotto to jest niby taka niewinna gra, ale z drugiej strony ludzie tracą domy na hazardzie. Jest to pewne wejście w hazard, tak? Podobnie jak państwo dzisiaj korzysta z akcyzy na alkohol, podnosząc ją, no i też czasem przymykając oko na różnego rodzaju działania branży alkoholowej, więc te kwestie medycyny, a dobra państwa, one czasem się ze sobą krzyżują, a czasem są to dwa odmienne toje, które no niestety idą gdzieś swoimi ścieżkami.
1: Wspominałeś też o roli autorytetu lekarza w debacie nad skutkami spożywania czy używania tytoniu, ale o to dopytam cię jeszcze za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.

0: Kampus Główny.
1: Początek XX wieku, a zwłaszcza dwudziestolecie międzywojenne, to czas, gdy z jednej strony do Polski trafia coraz więcej tytoniu, z drugiej rośnie też autorytet lekarzy. Za oceanem ten autorytet jest wykorzystywany paradoksalnie do reklamy na przykład różnych marek papierosów. Kiedy w zasadzie w Polsce lekarze zaczynają faktycznie odgrywać rolę w kreowaniu polityki tytoniowej?
2: Właściwie w Polsce ze względu oczywiście na czasy powojenne, na to, że ten autorytet lekarza jest nawet, wydawałoby się, jeszcze bardziej niezachwialny niż w państwie kapitalistycznym, ten autorytet oczywiście istnieje pod względem medycznym. Natomiast tak naprawdę, no, ci lekarze są słuchani przez władzę wtedy, kiedy to pasuje władzy, tak? Mamy do czynienia na przykład z ostatnim serialem na Netflixie dotyczącym Ołowicy i jej konsekwencji na społeczeństwo Śląska, na Ślązaków. Natomiast w kwestii dotyczącej papierosów i nikotyny, te argumenty środowiska medycznego, one się przebijają oczywiście do Trybuny Ludu czy do innych czasopism właśnie okresu PRL-u. Natomiast co ciekawe, w latach 90. wielu badaczy humanistycznych w Polsce, tak jak i w innych krajach bloku wschodniego, zostaje zachęconych przez branżę tytoniową dużymi pieniędzmi do robienia kwerend prasowych dotyczących tego, czy ludzie są świadomi tych skutków negatywnych palenia tytoniu. No i tam przeglądano tą prasę lat 60., 70., 80. w poszukiwaniu tych artykułów dla tej branży tytoniowej. Ci ludzie bardzo dobrze zarabiają. Nie będę mówił, jacy to ludzie, dlatego że to jest dosyć nieprzyjemna sprawa dla autorytetu naukowca. No w każdym razie w tych latach 90. ta branża tytoniowa, te amerykańskie korporacje wychodzą z taką inicjatywą. No i wielu socjologów, historyków podejmuje się tego zadania. I te artykuły, które oni odszukują w archiwach prasowych, potem mają posłużyć właśnie branży tytoniowej w różnego rodzaju procesach między konsumentami a branżą na temat szkodliwości tych wyrobów, no ich wpływu na zdrowie osób, które będą pozywać branżę tytoniową, po prostu, żeby mieć wkładkę. Ale wy wiedzieliście o tym, że tytoń jest szkodliwy. Powstawały artykuły na ten temat. I to miało być przyszykowane właśnie ku temu, żeby już w latach 90., już w tej III Rzeczpospolitej móc wyciągać te artykuły dotyczące tego, że tytoń jest szkodliwy. Może pan nie czytał tego artykułu, może pan nie wie o tym artykule, ale to była wiedza powszechnie dostępna.
1: Czy było to skuteczne?
2: Oczywiście branża tytoniowa... Zapewne wydaje mi się, że do dzisiaj skutecznie się broni przed różnego rodzaju zarzutami. Oczywiście zapewne to wszystko zależy od sądu, od tego, jak postrzegamy gdzieś tam te kwestie danych procesów. W każdym razie warto powiedzieć, że właściwie ta kwestia dotycząca szkodliwości papierosów i nikotyny, ona jeszcze była gdzieś poruszana w 2009-2010 roku. Jest taki znany spot z ówczesną minister zdrowia Ewą Kopacz, która w 2009 roku, będąc w jednej z gdańskich restauracji, opowiada o tym, że wprowadzenie unijnego zakazu palenia w miejscach publicznych jest dużym ograniczeniem swobód publicznych i że ona jako osoba paląca powinna mieć taką możliwość palenia w miejscach publicznych. Mówi to ówczesna minister zdrowia, więc mamy do czynienia z pewnym zaprzeczeniem tego, że papierosy, że tytoń jest czymś szkodliwym i właściwie do dzisiaj mamy z tym duży problem, dlatego że w tym roku w Wielkiej Brytanii wprowadzono prawo, które zakazuje osobom urodzonym po 1 stycznia 2009 roku wprowadza na nie dożywotni zakaz zakupu wyrobów tytoniowych. Więc mamy osoby, które dzisiaj mają 17 lat, zaraz będą miały 18, 19, ale też i kolejne roczniki po 2009 roku, gdy nie będą mogły legalnie kupić papierosów w kiosku. Więc oczywiście jest to nadal dla partii liberalnych, dla osób, które gdzieś tam bardzo szanują tą wolność konsumenta, tą wolność do podejmowania decyzji, kwestią bardzo dyskusyjną. Natomiast no, WHO szacuje, że na całym świecie z powodu palenia na nowotwory umiera około 3 miliony osób rocznie, więc mamy do czynienia z ogromnym nadwyrężeniem nie tylko służby medycznej, ale też i budżetu państwa, dlatego że te osoby z nowotworami płuc są leczone za wspólne pieniądze i ta akcyza z wyrobów tytoniowych w żadnym stopniu nie uzupełnia tych braków w budżecie na służbę medyczną, które powoduje leczenie tych osób, które świadomie palą papierosy, czy chociażby piją alkohol, tak? Ta akcyza nie oddaje tych pieniędzy, które są wykorzystywane właśnie na leczenie alkoholików czy osób z nowotworami wynikającymi właśnie z palenia wyrobów tytoniowych.
1: Problem jest aktualny, a jak widać, wiedza o szkodliwości tytoniu, jakkolwiek by nie identyfikować w konkretnej substancji tej przyczyny, jest obecna już od dziesiątek, jeśli nie od setek lat. Mikołaj Stachera był z nami, doktorant historii z Uniwersytetu Warszawskiego. Wielkie dzięki za tę rozmowę.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: Kampus Główny.
1: Na koniec Kampusa Głównego zaglądamy jeszcze do najnowszych doniesień o nauce z prasy. Na stronie naukawpolsce.pl przeczytacie o rewolucyjnych wręcz zmianach na kontynencie afrykańskim. W Zambii może powstawać nowa granica płyt tektonicznych. To najnowsze wyniki naukowców, którzy zbadali, jakie dokładnie substancje wydobywają się z gorących źródeł właśnie w tym kraju. Naukowcy dostrzegli tam pewne izotopy helu, które mogą wskazywać na to, że właśnie te gorące źródła są połączone bezpośrednio nie ze skorupą ziemską, a z płaszczem Ziemi na głębokości no co najmniej kilkudziesięciu kilometrów. Świadczy to według nich o pojawieniu się tam nowego ryftu, czyli spękania, które w skali geologicznej jakiś czas może doprowadzić do podziału kontynentu afrykańskiego na dwie części. To za czas dłuższy, a już obecnie, już za chwilę Zambia będzie mogła skorzystać na przykład energii geotermalnej, której pozyskiwanie przez taki pojawiający się ryft zdecydowanie będzie ułatwione. To w Afryce, a trochę bliżej, jeśli mielibyście ochotę zaobserwować trochę przyrody, to możecie zaangażować się w pomoc naukowcom. Naukowcy bowiem proszą o pomoc w podglądaniu dzikich zwierząt. Informacje o tym znajdziecie na przykład na stronie wyborcza.pl, gdzie cały artykuł o tym, jak takie podglądanie może wyglądać. Chodzi tutaj, to wam zdradzę, o fotopułapki zainstalowane nie tylko w Andaluzji, nie tylko w Norwegii, ale też w polskiej Delcie Odry czy w Tatrzańskim Parku Narodowym, które jak to fotopułapki od czasu do czasu rejestrują przechodzące koło nich zwierzęta. Chodzi tutaj zarówno o takie stosunkowo pospolite gatunki jak lisy czy jelenie, ale także wilki, rysie iberyjskie czy niedźwiedzie brunatne. To wszystko zwierzęta, które dość często umykają naszej uwadze, umykają także uwadze naukowców i stąd wieczne problemy w zliczeniu przykładowo zwierząt, w zliczeniu niedźwiedzi, które w danym powiecie się znajdują. Do tego kawałka nauki możecie swoją cegiełkę dołożyć, wchodząc konkretnie na platformę Zooniverse, gdzie nie ruszając się z domu możecie pomóc w zidentyfikowaniu tych właśnie dzikich zwierząt.

0: powerful. That's powerful.
1: Zbliża się już godzina 13, to oznacza, że kończymy dzisiejszy kampus główny. Ja nazywam się Max Walewski, a audycja nie odbyłaby się także bez realizatora Rafała Lewandowskiego. Do usłyszenia.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: Zwykle kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem w Radiu Campus jest dzisiaj profesor Michał Lubina, specjalista m.in. do spraw relacji chińsko-rosyjskich z Instytutu Dalekiego i Bliskiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz autor książki Niedźwiedź w objęciach smoka, jak Rosja została młodszym bratem Chin. No i właśnie, niedźwiedź wylądował wczoraj w Pekinie na dwudniową wizytę. Władimir Putin zabrał ze sobą cały wianuszek przedstawicieli rosyjskiego biznesu, m.in. szefowie Rosneftu, Gazpromu, przedstawiciel Rosatomu, nawet szefowa Banku Centralnego jest z Władimirem Putinem. Do wizyty, co znamienne, dochodzi chwilę po rozmowach Donalda Trumpa z Xi Jinpingem, również w Pekinie. Na samym początku, Michale, zanim o szczegółach, na ile je oczywiście znamy, to powiedz, bo pewna dyskusja rozgorzała w mediach tych tradycyjnych i też mediach, tych social mediach, kogo przyjęto z większą pompą, albo kogo przyjął ważniejszy przedstawiciel Chin? No bo z jednej strony niektórzy piszą, że wiceprezydent powitał Donalda Trumpa, no a to jest teoretycznie funkcja ważniejsza niż minister spraw zagranicznych Wang Yi. No inni mówią, no nie do końca, wiceprezydent to jest funkcja czysto taka oficjalna, a Wang Yi zasiada w politbiurze, jest członkiem politbiura, no jest ministrem spraw zagranicznych. No więc jakbyś mógł swoim eksperckim okiem rozsądzić, kogo przyjęła ważniejsza osoba.
2: Dziękuję za zaproszenie. To zawsze duża przyjemność rozmawiać zarówno z tobą, jak i w ogóle w Radiu Campus, a już zwłaszcza na temat, którym się człowiek zajmuje. Więc tak, no myślę, że w przypadku Chińczyków to rozwiązali ten dylemat w sposób kompromisowy. To znaczy, można to powiedzieć, że no, jeden rabin uważa tak, a drugi uważa inaczej. Tak? Że z jednej strony w sensie czysto protokolarnym wizyta Trumpa miała chyba wyższą rangę, natomiast w sensie realnym, politycznym to rzeczywiście no, Wang Yi jest ważniejszy realnie, bo jest człowiekiem Xi Jinpinga od polityki zagranicznej. Tam jest z Wang Yi, jest o tyle ciekawe, że on jest teraz ministrem spraw zagranicznych, ale jest również piastuje taką funkcję w partii związaną z polityką zagraniczną, a zazwyczaj tych funkcji się nie łączy, a on je łączy, co pokazuje, że jest tutaj szczególnie istotny. Natomiast no więc myślę, że to bardzo inteligentnie Chińczycy rozwiązali, że no z formalnego, protokolarnego punktu widzenia Trump wie trochę bardziej, ale realnie sygnał jest wyraźny, że Rosja. Jeszcze nawiązując trochę do twojej wypowiedzi o tym, kogo wziął Putin ze sobą, to myślę, że sam fakt, że wziął tych wszystkich przedstawicieli, szefową banku centralnego i tak dalej, jest per saldo ważniejszy niż to, że przyjeżdża te kilka dni po Trumpie. Chociaż oczywiście zainteresowanie medialne związane z tą wizytą, a jest ono bezprecedensowe, bym powiedział. Nie przypominam sobie, kiedy ostatni raz było tak duże zainteresowanie wizytą Putina w Chinach, a no, zajmuje się relacjami rosyjsko-chińskimi od 20 lat. No i to jest ewidentnie tutaj czynnik Trumpa. W każdym razie, no ale mimo wszystko realnie rzecz biorąc, to, że Putin pozabierał tych wszystkich ludzi ze sobą, najbliższych, jest per saldo ważniejsze niż to, że jest to połączone czasowo z wizytą Trumpa.
1: Zarówno Moskwa, jak i Pekin zapowiadały ten szczyt jako kolejny wyraz swojego wszechstronnego partnerstwa. No, każda ze stron ma jednak trochę odmienne interesy do ugrania. Choć generalnie łączy je sprzeciw wobec dominacji Stanów Zjednoczonych, to tak nie wprost padło w takiej wspólnej deklaracji, o niej za chwilkę jeszcze powiemy po tym szczycie. Natomiast powiedz, Michale, na co najbardziej liczy Władimir Putin? No i właśnie, co nam to mówi zabranie tylu przedstawicieli rosyjskiego biznesu? Czy tutaj ta siła Syberii, czyli ten drugi gazociąg, siła Syberii 2, bo siła Syberii 1 działa, czy ten drugi gazociąg, który miałby połączyć Rosję z Chinami, o który Rosja się prosi i doprosić się nie może. Czy myślisz, że to jest ta najważniejsza część rosyjskiej agendy?
2: Publicznie jest druga najważniejsza, albo może jest najistotniejsza tak gospodarczo, tak? Czy gospodarczo i politycznie, na styku gospodarki i polityki, dlatego że on, no, siła Syberii 2 jest bardzo istotna o tyle, że Rosja po sankcjach zachodnich z których co prawda trochę jest teraz zwalniana przez administrację Trumpa, no ale nie całkowicie, a przede wszystkim Unia utrzymuje sankcje. No więc Rosja no, utraciła gros swoich zarobków z węglowodorów, no i potrzebuje sprzedawać to gdzie indziej. No i związanie się z Chinami kolejnym gazociągiem ma dużo sensu z punktu widzenia rosyjskiego, dlatego że tak jak już wcześniej Chiny funkcjonowały dla Rosji jako swoista polisa ubezpieczeniowa na wypadek załamania się relacji z Zachodem, i to była taka polisa, co do której Rosjanie byli przekonani, że nie będą musieli jej użyć, no ale okazało się, że jednak jej musieli użyć po tym, jak zaatakowali Ukrainę i po tym, jak Zachód nałożył sankcje, no to teraz by się przydało jeszcze trochę więcej tej polisy ubezpieczeniowej, ponieważ no, komuś trzeba ten gaz sprzedawać, no a Chiny to bardzo dobry rynek. Więc z punktu widzenia rosyjskiego no to byłaby to no, jakby kolejna tutaj po pierwsze alternatywa, ale po drugie też sposób ratowania gospodarki, budżetu państwa. Z punktu widzenia rosyjskiego to ma dużo sensu. Natomiast z punktu widzenia chińskiego siła Syberii 2 aż tyle sensu nie ma, dlatego że Chiny mają wystarczająco dużo gazu. Chiny mają trochę swojego gazu, ale przede wszystkim Chiny mają gaz z Turkmenistanu. To jest najważniejsze. Ogromne kontrakty podpisane jeszcze w ogóle na koniec lat zerowych, a kolejne jeszcze w latach dziesiątych, więc to jest główne źródło do Chin. Ponadto Chińczycy mają gazociąg z Birmy, no więc mają dwa gazociągi po lądzie z krajów wasalnych de facto, bo zarówno Turkmenistan, jak i Birma są krajami de facto wasalnymi wobec Chin. No, można powiedzieć, że w pewnym sensie Rosja też, tak? No ale Rosja jest oczywiście dużo ważniejsza od tych dwóch. No i mają siłę Syberii 1, no więc mają trzy gazociągi, które im dostarczają gaz po lądzie, bez żadnych cieśnin po drodze, które można by zablokować. No i tak na dobrą sprawę Chińczycy nie potrzebują siły Syberii 2, i dlatego to wciąż nie jest w budowie. Natomiast Chińczycy oczywiście politycznie nie chcą tutaj sprawiać, by Rosja straciła twarz, dlatego na tym szczycie znowu powiedziano, że osiągnięto ogólne porozumienie. Ogólne porozumienie, no a szczegóły, no szczegóły to się później ustali. Ja przypomnę, że siła Syberii 1 była uzgadniana przez ponad 10 lat. Tam jest trochę ponad 10 lat i tak samo to wyglądało. Na każdym kolejnym szczycie ogłaszano, że no tak, my się już porozumieliśmy, no tam jakieś detale zostały, no i te detale się zgadniało przez kolejne lata. Więc tak na dobrą sprawę w tym gazociągu układ jest taki, że tak naprawdę no to Chińczycy mogą łaskawie pozwolić, żeby Chińczycy na tym zarobili, tak? No bo jakby warunki muszą być przecież korzystne dla Chin, no bo Rosja jest na takim musie. Więc to jest ten element ważny, jeśli chodzi o styk gospodarki i polityki. Ale myślę, że równie ważny jest też taki element wizerunkowy, że teraz Putin pokazuje, że on jest jak Trump, tak? Że to jest podobny poziom, że nie spada do drugiej ligi światowej mocarstw. Bo tak, wcześniej po wizycie Trumpa no, tworzyło się takie trochę wrażenie, inna większość, na ile ono było prawdziwe, ale tworzyło się takie wrażenie, że oto Trump i Xi tu w dwójkę ustalają losy świata. No a to się nie podoba Putinowi. Dużo lepiej jest, jeśli będzie rozmowa o trójkącie, nawet jeśli Rosja ma być najsłabszym ramieniem tego trójkąta, więc to wizerunkowo jest ważne, ale myślę, że najważniejsza rzecz jest taka, co do której nie wiemy, co nastąpi i jak to wygląda, natomiast możemy oceniać po przesłankach, a mianowicie to, że zabrał tylu ważnych ludzi z gospodarczego punktu widzenia, to, że zabrał szefową banku centralnego, to moim zdaniem świadczy o tym, że Chiny będą kontynuować ratowanie Rosji przed upadkiem gospodarczym, czy przed turbulencjami gospodarczymi. Natomiast w jaki sposób, tego się już pewnie tak łatwo nie dowiemy. Ale moim zdaniem tu jest kluczowy element, a ta siła Syberii 2, to są rzeczy takie, no one są w tej sferze widzialnej. A najważniejsza jest ta niewidzialna i myślę, że tu jest największe znaczenie tego szczytu.
1: Na chwilkę kropkę stawiamy, zaraz do rozmowy powrócimy.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
2: To ja tylko przypomnę, profesor Michał Lubina, specjalista m.in. do spraw relacji chińsko-rosyjskich z Instytutu Dalekiego i Bliskiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz autor książki Niedźwiedź w objęciach smoka, jak Rosja została młodszym bratem Chin, jest naszym gościem. No i właśnie o tej relacji niedźwiedzia z Chinami rozmawiamy. Władimir Putin wczoraj przybył do Pekinu na dwudniową wizytę. Tak jak Michał zauważył, no, ta wizyta ogromne wzbudza zainteresowanie mediów, a to dlatego, że doszło do niej de facto dwa dni po wizycie Donalda Trumpa w tymże Pekinie i spotkaniu również z Xi Jinpingiem. Michale, to powiedzieliśmy, na czym zależy Moskwie na tym spotkaniu i to raczej ona jest tu petentem. Natomiast co na tej wizycie chce ugrać Pekin? Czy to jest jeszcze większy dostęp do jeszcze tańszych surowców, bo mówi się o tym, że Chiny ciągle próbują te zniżki na Rosji wymuszać. Pojawiły się takie analizy, że w obliczu ostatniej wojny z Iranem i blokady cieśniny Ormus Chinom zależy na zwiększeniu przepustowości na przykład trasy północno-wschodniej, tej przechodzącej przez wzdłuż rosyjskich wybrzeży w Arktyce, no albo też szlaków lądowych łączących Chiny z Rosją, ale też dalej z Zachodem. Czy to jest to, czy jeszcze tutaj jest jakiś cel chiński tej wizyty?
3: Ormus bez wątpienia, czy blokada Ormuzu i wojna Trumpa z Iranem bez wątpienia pomaga Rosji. Tak? To na wielu płaszczyznach pomaga. No i paradoksalnie również wzmacnia pozycję Rosji wobec Chin. Ale musimy pamiętać, co oznacza to. To oznacza, że pozycja Rosji wobec Chin była bardzo słaba, a teraz jest trochę mniej słaba niż była, ale dalej słaba. Tak? To jakby, żebyśmy znali proporcje, że to nie jest nagle tak, że się tam odwróciło, ta asymetria jest dalej wyraźna, ale troszeczkę zmniejszyło tą asymetrię, bo pokazuje tradycyjną zaletę Rosji dla Chin. A mianowicie fakt, że Rosja leży obok Chin, że ma z Chinami ponad prawie 4200 km granicy i że dostarcza Chinom surowce po lądzie. I to są rurociągi, czyli ropociąg WSTO, jedna nitka bezpośrednio do Chin, jedna pod granicę z Chinami i potem statkami czy koleją, a druga to oczywiście gazociąg Siła Syberii bezpośrednio do Chin. Także to jest ta korzyść rosyjska i Ormus przypomina o tej korzyści. No i z tej perspektywy zwiększenie jakby przepustowości, czy zwiększenie dostaw rosyjskich byłoby dla Chin bardzo mile widziane, z tym, że raczej ropy niż gazu. To a propos Siły Syberii 2. Natomiast to, o czym wspominasz, to jest bardzo dobry wątek, dlatego że Arktyka to jest jedna z tych rzeczy, których Chinom naprawdę bardzo zależy w kontaktach z Rosją. Podobnie jak technologie wojskowe, te najlepsze, podobnie jak kosmos, to są te rzeczy, w których Chińczycy wciąż mają nadzieję, że Rosjanie w ramach oczywiście bezgranicznego strategicznego partnerstwa z Chinami podzielą się z nimi, czy to technologiami, czy właśnie dostępem do Arktyki, a Rosja przy całej tej opowieści o przyjaźni z Chinami i przy całym wsparciu chińskim dla rosyjskiej wojny na Ukrainie, no Rosja wciąż niechętnie otwiera Arktykę dla Chin i wciąż niechętnie dzieli się tymi najlepszymi technologiami. No i w tym momencie jakby Chiny chcą trochę ugrać tutaj dwie pieczenie na jednym ogniu, skoro Rosji zależy na czymś, no a tym zależy na Arktyce, tak? Więc to jest ciekawa rozgrywka, tak? Więc zobaczymy, jak na ile ustąpią, tak? No bo że Chińczycy będą próbowali dociskać, to jasne, tak? Natomiast no pytanie, na ile ustąpią, bo do tej pory Rosja bynajmniej w tych aspektach aż tak bardzo nie ustępowała.
2: przy okazji wizyty Putina w Wall Street Journal pojawił się taki tekst, jakoby Xi Jinping miał powiedzieć miał powiedzieć Donaldowi Trumpowi, że Putin może pożałować wojny w Ukrainie. Trump i Pekin zaprzeczają, że takie słowa padły i wychodząc od tego, no nie dowiemy się pewnie, gdzie jest prawda. Powiedz, Michale, na ile Xi Jinping może sugerować Putinowi, że tą wojnę pora, oczywiście wojnę w Ukrainie pora zakończyć? Czy to są jednak mrzonki, jest to nierealne, no bo Chiny korzystają na tej konfrontacji? No i właśnie tu przechodząc do tego wspólnego oświadczenia, które opublikowała na razie strona rosyjska, no obie strony miały stwierdzić, że świat jest teraz prawo dżungli, na świecie panuje, rozpada się system międzynarodowy, słowo faszyzmie oczywiście padło, no i tutaj, że Rosja i Chiny to są te stabilizatory, więc no nie widać jakichś rys na tej współpracy. Pytanie, czy w ogóle właśnie, czy kwestia Ukrainy jest poruszana w Pekinie tak, jak my byśmy chcieli, czyli sugerowanie Władimirowi Putinowi, że tę wojnę pora zakończyć?
3: No, obawiam się, że w przypadku Xi Jinpinga to nie będzie tak jak panie Putin, kończ pan tą wojnę, tak? Nie będzie w wersji geopolitycznej panie Turek, kończ pan ten mecz, tak? Więc tak ładnie, tak fajnie to niestety nie będzie. Wydaje mi się, że tak. Po pierwsze, znaczy znowu, nie wiadomo, czy to jest prawda. Z jednej strony wierzymy tylko w informacje zdementowane, z drugiej strony no, Trump jest znany z tworzenia takiego komunikacyjnego chaosu i z doskonałego poruszania się w tym chaosie, więc to naprawdę jest powyżej moich zdolności analitycznych, żeby rozsądzać, czy to prawda, czy nie. Natomiast intelektualnie można założyć, że jeśli to jest prawda, to moim zdaniem byłaby to narracja pod Trumpa, żeby pokazać, no bo Trump chce zakończyć tą wojnę, no więc w tym momencie Xi może jakby no próbować tutaj ugrać się jako trochę taki pośrednik. Natomiast co tu jest chyba kluczowe, to to, że to nie Chiny wywołały tą wojnę, to nie jest tak, że ta wojna jest pierwszorzędna dla Chin. Ona raczej no oczywiście korzystają na niej, natomiast to nie jest tak, że jakby z powodu tej wojny Chiny będą w jakiś sposób tutaj, że to jest jakby główny element polityki chińskiej. No, wojna jest zasadniczo czymś nieprzewidywalnym, a Chińczycy nie lubią nieprzewidywalności. No więc jeśli Rosja by tą wojnę wygrywała albo chociaż remisowała, to dobrze. Natomiast no, ostatnio raczej im nie idzie Rosji w tej wojnie, więc to może powodować, że Chiny by chciały jednak tą wojnę zakończyć, żeby ona się skończyła remisem albo zwycięstwem Rosji. No i stąd tak bym to może interpretował, że ten, generalnie Chiny traktują tę wojnę jako kolejny tutaj element no, niszczący stabilność porządku międzynarodowego, a oczywiście nie zauważają tego, że to Rosja do tego doprowadziła, tak? No, ale to jest jakby inna sprawa. No a komentując to wspólne oświadczenie i prawo dżungli, no to no, przez lata Chiny i Rosja wzywały do tego, żeby powstał świat wielobiegunowy, żeby nie było hegemonii amerykańskiej. No i proszę, no i chyba się spełniło, tak, więc powinni się cieszyć z tego, do czego nawoływali, tak, no czy jak to jest to angielskie powiedzenie, be careful what you wish for, nie, tak, uważaj na czego pragniesz, tak, więc no spełniło się trochę, tak, Amerykanie abdykowali z roli hegemona, no i mamy teraz świat wielobiegunowy, czyli dżunglę, tak, no i zobaczymy, jak będzie dalej, tak, czy te relacje rosyjsko-chińskie się wydają stabilne tutaj. Nie widzę tu jakichś większych rys, mimo marzeń części otoczenia Trumpa, a być może jego samego.
2: Za chwilkę do rozmowy wrócimy w trzeciej części Róży Wiatrów.

0: Pekinie na dwudniowej wizycie, zaraz po wizycie Donalda Trumpa w Pekinie i spotkaniu z Xi Jinpingiem. Biorąc pod uwagę, Michale, tę wizytę, ostatnie 4 lata wojny, no to jak sam, prawda, powiedziałeś, opisujesz to też w książce, no to Rosja jest tym junior partnerem. No ale właśnie, jakbyś określił relacje Rosja-Chiny? Czy to jest cały czas młodszy partner, czy już powoli wasal? Jak ostrzegają komentatorzy na Zachodzie? No ci w Rosji oczywiście nie są tak ostrzy w tych osądach, natomiast opozycja rosyjska też mówi, że, prawda, Władimir Putin coraz bardziej staje się wasalem Xi Jinpinga. Czy tak jest, czy to jednak wciąż trochę za mocne stwierdzenie?
1: Wasal to jest europejskie określenie. Ja już go tu dzisiaj też użyłem, więc nie będę hipokrytą i krytykował tutaj innych za używanie tego samego określenia. Ale no i oczywiście to jest ten element takiego uproszczenia publicystycznego, które też można stosować. Natomiast no, lepszym jednak określeniem jest pewien układ, znaczy używanie azjatyckiego określenia, czyli patron-klient. Generalnie układ patron-klient, czy układ hierarchiczny, który nam w naszej europejskiej tradycji wydaje się nienaturalny, bo my jesteśmy socjalizowani i ciągle nauczani w takim złudzeniu równości, no to układ patron-klient jest absolutnie podstawowy w Azji, na wielu poziomach. I z punktu widzenia chińskiego układ hierarchiczny, właśnie taki patronacki, jest również naturalną rzeczą w stosunkach międzynarodowych. To znaczy z punktu widzenia chińskiego Chiny powinny być na szczycie, no a pod nimi powinny być kolejne kraje, te, które mają dobre relacje z Chinami, są wyżej w hierarchii, te, które gorzej, są niżej i same sobie szkodzą tym samym. Tak? No więc to naturalne jest, że mamy hierarchię. No i w tej hierarchii chińskiej Rosja pełni rolę drugiego po Bogu, czyli po Chinach. I to jest pozycja oczywiście podporządkowana, drugorzędna, ale to jest dalej pozycja dość wysoka. Więc no, nikt i nic nie może się równać z Chinami. No więc jeżeli tworzymy świat sinocentryczny, no to już rozmawiamy tylko i wyłącznie o tym, kto będzie drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. No i Rosja, będąc druga tutaj, no ma dość dobrą pozycję, tak? A że oczywiście w wzajemnych relacjach się pogłębia ta asymetria i ta Rosja jest coraz słabsza, no to jednak ma drugorzędne znaczenie wobec tego faktu, że Chinom też zależy na Rosji, tak? Chiny i Rosja to jest bardzo dobry klient, tak? W tym układzie patron-klient. A pamiętajmy, że układ patronacki, nawiasem mówiąc trochę podobnie do seniora i wasala, układ patronacki oznacza, że oczywiście patron jest ważniejszy, a klient musi się podporządkować, ale patron musi też o klienta dbać i go bronić. Także to jest układ wzajemnie korzystny, on jest nierówny, hierarchiczny, ale jednocześnie jest on w pewnym sensie korzystny dla obu stron, oczywiście w nierówny sposób, ale to jest układ stabilny. I wydaje się, że jakkolwiek dla Chin to jest w oczywisty sposób korzystny układ, no to Rosja już dekadę temu się pogodziła z tą rolą, uznając, że bycie drugim po Bogu w sinocentrycznym świecie jest lepsze niż funkcjonowanie w świecie Pax Americana. No i w pewnym sensie konsekwencje tego widzimy, no bo gdyby Rosji zależało na relacjach z światem zachodnim, to by nie zaatakowała Ukrainy. Ale stało się, jak się stało. Także ja bym nie skupiał się na tej pogłębiającej się asymetrii rosyjsko-chińskiej, tylko raczej na tym, że to jest układ stabilny.
0: To Michale, ostatnie pytanie. Najpierw Trump, teraz Putin, cały świat, wszystkie media o tym piszą. Piszą o tym, że Xi Jinping przyjmuje, prawda, obu. Piszą o pompie, z jaką obu przyjął. No właśnie, czy to jest, co Chiny chcą pokazać przez te, albo co już pokazują przez no, te dwa ważne szczyty, już pomijając, czy na nich zostało coś bardzo ważnego ustalone, no ale jeśli chodzi o kwestie PR-owe, powiedzmy, czy oprawy, no to są, prawda, ważne wydarzenia. No właśnie, czy Chiny tutaj się nie prezentują jako ten jedyny, stabilny, prawda, kraj, na który można liczyć, który rozmawia z każdym i no, jest de facto jak równy z równym, albo właśnie, jak powiedziałeś, jak ten patron.
1: Chiny niewiele muszą robić, żeby teraz

0: spijać śmietankę, dlatego że przy obecnym chaosie panującym na świecie, zwłaszcza powodowanym przez określonych przywódców, no wystarczy nie robić błędów i zyskuje się po prostu na tym, że inni robią błędy. I pod tym względem Chiny opanowały do perfekcji właśnie tą sztukę wizerunkową, dlatego że to wszystko, co tutaj mamy, ta oprawa tych szczytów, te czerwone dywany, te dzieci tam machające chorągiewkami przy żegnające i witające przywódców. To wszystko to jest abecadło chińskiej dyplomacji. Oni zawsze tak robią. To nie jest nic jakiegoś dziwnego, nadzwyczajnego i tak dalej. Tylko że czasy są chaotyczne obecnie i mamy chaos pod kopułą niebios. No i w tym momencie jakby te proste triki socjotechniczne, tak? One działają, bo ludzie, już zwłaszcza w czasach chaosu, mają potrzebę stabilności. I teraz, jeśli pewne państwo, które tworzyło porządek międzynarodowy od II wojny światowej, z tej roli abdykuje, a wręcz samo tworzy ten chaos, jeśli inne mocarstwa są wyraźnie niegotowe, no to Chiny po prostu będąc tylko i wyłącznie tym, czym są i grając tymi swoimi starymi trikami, no wychodzą tutaj na oazę stabilności, przewidywalności i tak dalej. No, w tym wypadku nie trzeba wiele robić, że dzięki błędom innym samemu się dużo zyskuje. Także to jakby proste rzeczy, a dużo dają. Więc tutaj te tradycyjne chińskie metody akurat bardzo im pomagają.
1: Profesor Michał Lubina, specjalista między innymi do spraw relacji chińsko-rosyjskich z Instytutu Dalekiego i Bliskiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książki Niedźwiedź w objęciach smoka, jak Rosja została młodszym bratem Chin, był moim i waszym gościem. Bardzo ci, Michale, za rozmowę dziękuję. Ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się w środę za tydzień słyszymy.

free me, free us, free yourself. Help to free me, free us. Free us.

0: reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty. This is your life! Right here,
1: right now! Autopromocja. Radio Campus.

Dzień dobry, dzień dobry, jeszcze raz dzień dobry, Kuba Sołtysik z tej strony. Zaczynamy audycję normalnie o tej porze. Dzisiaj porozmawiamy nieco o podróżach z uwagi na to, że już niedługo wakacje. Oczywiście zaglądniemy do świata kultury, porozmawiamy też o muzyce. To wszystko do godziny 17. Zapraszam. SRB separation confirmed. Coming up on staging the burnout of these twin solid rocket boosters at 2 minutes 5 seconds.

A jeżeli szukacie planów na ten tydzień i macie ochotę też na coś, co pozwoli wam na chwilę uciec od takiego miejskiego, typowego, powiedzmy, spędzania czasu, no to mam dla was adres na najbliższy czwartek. Jest to m.in. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, bo właśnie ona odpala swój zupełnie nowy, otwarty cykl pod hasłem Anime w Piatk. No i od razu mówię, to nie jest tylko propozycja dla studentów tej uczelni, ani dla jakiegoś tam specyficznego, hermetycznego grona, bo jest to zaproszenie dla każdego, kto kocha dobrą opowieść, no i też przede wszystkim taką unikatową estetykę, no i chce też poczuć japoński klimat w Warszawie. Cała ta filmowa podróż kręci się dookoła absolutnego fenomenu, czyli oczywiście dookoła legendarnego studia Ghibli. Jeśli ta nazwa nic wam jeszcze nie mówi, no to gwarantuję, że po tym cyklu wasze podejście do animacji zmieni się zupełnie. Zmienicie swoje podejście, swoją percepcję na ten temat. Studio Ghibli jest naprawdę super, robi świetne bajki i mogłoby się wydawać, że to są bajki dla dzieci, ale zdecydowanie nie. Są to historie ponadczasowe, pięknie opowiedziane, dlatego bardzo polecam je zobaczyć. No właśnie, i dlaczego warto tam wpaść w najbliższy czwartek? No bo na wielkim ekranie zostanie wyświetlony absolutny klasyk, jeden z najbardziej ukochanych filmów w historii kina, czyli Mój sąsiad Totoro. Oczywiście nie będę wam zdradzał, o czym jest ta historia, ale polecam wam zobaczyć, bo wydaje mi się, że jest to taki klasyk, trzeba go zobaczyć, każdy musi go zobaczyć, jeżeli chce rozpocząć swoją przygodę w animacjach, w anime, czy też właśnie w studiu Ghibli. Co ważne, organizatorzy nie ograniczają się tylko do wciśnięcia przycisku play, bo zanim ruszy seans, no to czeka nas prelekcja, którą poprowadzi wykładowca Adam Trwoga. I wprowadzi nas właśnie w świat komiksu, świat kultury i w taką artystyczną część Japonii. A po filmie będzie też czas, żeby usiąść i trochę porozmawiać i powymieniać się swoimi spostrzeżeniami na temat tej animacji i swoich jakichś odczuć. I żeby ten japoński vibe był taki kompletny, zupełny, no to mam dla was jeszcze jeden szczegół, bo podczas tego spotkania dla wszystkich uczestników będzie czekać matcha. Więc będziecie mogli skosztować całkiem popularnego aktualnie napoju, ale myślę, że on też dobrze was wprowadzi w świat japońskiej animacji, więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to najbliższy czwartek o godzinie 18 w Auli 1 w budynku Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Tam właśnie polecam wam się udać. Jeżeli jesteście zainteresowani, to ja was odsyłam na stronę Akademii. Tam znajdziecie więcej informacji o wydarzeniu.

Ja klasycznie bujam w obłokach, więc trochę myślami wybiegam naprzód i właśnie w weekend już patrzę, spoglądam konkretnie na niedzielę, na najbliższą niedzielę, no bo w sercu Warszawy będzie coś absolutnie genialnego moim zdaniem dla ludzi, którzy kochają literaturę, którzy w ogóle kochają czytać albo chcą przygodę z czytaniem rozpocząć. Bo jeżeli macie w domu pełno książek i zastanawiacie się, co czytać, stoicie przed jakimś dylematem, co dalej, albo wręcz przeciwnie, jeżeli nie macie co czytać i kompletnie nie wiecie, co wybrać, od czego zacząć, no to ten plan jest dla Was idealny, bo na tydzień przed wielkimi warszawskimi targami książki Bar Studio łączy siły z klubem czytelniczym Książki na Kryzys, żeby urządzić takie właśnie literackie pogotowie dla Was. Wszystko, tak jak wspominałem, odbywa się 24 maja, czyli w najbliższą niedzielę o godzinie 17 przy wspólnym stole, oczywiście na placu Defilad, tuż pod Pałacem Kultury. No i wyobraźcie sobie taki scenariusz, bo będzie to coś na kształt takich szybkich randek, ale zamiast miłości życia będziecie mogli szukać idealnej lektury. Brzmi dziwnie, wiem, ale wydaje mi się, że to też dosyć

intrygujące, bo zasada jest prosta. Przychodzicie, siadacie przy stole i opowiadacie o swoich upodobaniach, o tym, co lubicie, jaki jest wasz ulubiony styl, czy gatunek, czy autorzy, co was trzyma w napięciu, albo czy wolicie klasyczną literaturę, albo może jakieś komiksy. I właśnie na tej podstawie będzie do was dobierana literatura. Oczywiście po drugiej stronie stołu będą ludzie, którzy na książkach zjedli zęby, bo między innymi będzie Agata Kosplerowicz, którą możecie kojarzyć z podcastu Raport o książkach, będzie Agnieszka Budnik z Raportu z literatury, będzie Olga Wróbel, będzie również Szymon Holzman oraz Wojciech Chmielarz, czyli autor bestsellerowych kryminałów. I właśnie ta fachowa ekipa wysłucha waszej historii, a potem wpisze wam wyspecjalizowaną książkę, taką książkową receptę, można powiedzieć, dzięki czemu będziecie mogli dokładniej stwierdzić, na co macie, na co możecie mieć tak naprawdę ochotę. No i będziecie mogli przy okazji właśnie udać się do biblioteki i taką receptę wykorzystać. Natomiast organizatorzy też przygotowali akcję na miejscu. Będą rozdawać książki z drugiej ręki, więc kto wie, być może z waszej recepty od razu uda się znaleźć jakiś tytuł i będziecie mogli już wrócić z czymś do domu. Oczywiście wydarzenie jest całkowicie otwarte, darmowe dla każdego, także najbliższa niedziela, 24 maja, o 17 w samym centrum przy barze Studio. Tam będziecie mogli znaleźć swoje wymarzone książki, których może jeszcze nie wiecie, że chcecie nawet przeczytać.

No to teraz chciałbym Was zabrać nad Wisłę, bo jak wiadomo, nad Wisłą można bardzo, bardzo przyjemnie spędzić czas. Raczej zawsze jest tam co robić, natomiast ten weekend może odmienić nasz sposób myślenia i widzenia, czyli jak patrzymy na Wisłę, no zmieni się trochę nasza perspektywa, bo Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz oraz Stowarzyszenie Plan B łączą ze sobą siły, żeby udowodnić nam, że rzeka żyje, że rzeka ma swój głos, a my jako miasto musimy w końcu nauczyć się jej słuchać. No i tym samym zapraszają nas oczywiście na taki całodniowy festiwal Dowód Wisły, który w całości odbędzie się na legendarnej Barce, czyli chyba miejscu, w którym najlepiej w głos Wisły będziemy mogli się wczuć. Wszystko zaczyna się już w najbliższą sobotę od godziny 11, no i będzie od razu mocne uderzenie, bo od tak zwanego pieszego spływu będzie się odbywał spacer zapomnianą, całkowicie skanalizowaną rzeką Żurawką. Jan Mencfel i Barbara Jędrzejczyk zabiorą nas w taki niezwykły spacer od dawnej trybuny honorowej na placu centralnym, aż po plac zabaw, pokazując przy okazji ukrytą podziemną historię Warszawy. Od południa z kolei przenosimy się już prosto na pokład Barki, gdzie artystka wizualna Gosia Kępa poprowadzi warsztaty zatytułowane Słońcem Drukowane, więc będziecie mogli stworzyć własne unikatowe odbitki, które będą inspirowane organicznymi rzecznymi formami. Z kolei tuż po 13 ruszają pierwsze warszawskie mistrzostwa w kajakarstwie precyzyjnym na Wiśle. No i uwaga, to nie jest taki wyścig dla sprinterów. Tutaj zasada brzmi: im więcej i mniej uderzeń wiosłem wykonacie między dwiema bojkami, tym lepiej dla Was, więcej prawdopodobnie punktów wtedy zdobywacie. Więc chodzi o to, żeby z rzeką współpracować, a nie z nią rywalizować. Zapisy już trwają, więc myślę, że śmiało możecie odwiedzać stronę wydarzenia, żeby zobaczyć, czy jeszcze jest miejsce. Z kolei popołudnie to czas na rozmowy ważne i o 15:00 eksperci i dziennikarze siądą do dyskusji o suszy i kondycji Wisły. Wszystko będzie się odbywało pod hasłem W nurcie rzeczy, a o 16:30 będziecie mogli zobaczyć, zabrać swoje dzieciaki na taką własną ciekawość, żeby zgłębiły własną ciekawość na takich warsztatach hydrobiologicznych. Z kolei wieczór zapowiada się nieco bardziej klimatycznie, bo o 18:00 będziecie mogli zobaczyć spektakl taneczny, a na sam koniec, idealnie przy zachodzie słońca, festiwal zamknie Zoja Michalowa swym takim ambientowym setem na żywo. Więc myślę, że cały dzień pełen wrażeń i przede wszystkim czegoś innego, czegoś ważnego, bo myślę, że Wisła, Warszawa bez Wisły to nie to samo. Całe wydarzenie jest bezpłatne, także rezerwujcie czas już w najbliższą sobotę, a jeżeli jesteście zainteresowani, no to ja Was odsyłam na profil Barki, tam znajdziecie więcej informacji. Nic ci do tego.

W najbliższy piątek rozpocznie się konferencja Studenci Kontramedia na Uniwersytecie Warszawskim. Wydarzenie jest dedykowane głównie studentom, którzy działają w redakcjach akademickich, ale także tym, którzy chcą dowiedzieć się więcej o mediach. Podczas tegorocznej edycji konferencji mediów studenckich posłuchamy o tym, jak powstają programy informacyjne i reportaże oraz jak wygląda dzień pracy w mediach oraz co decyduje o popularności treści w erze social mediów. Wydarzenie odwiedzą m.in. Joanna Dunikowska-Paś czy Arleta Zalewska. Konferencja potrwa od piątku do niedzieli, a wstęp jest biletowany. Więcej informacji znajdziecie na stronie kms2026.pl. Akademia Teatralna zachęca do rekrutacji na studia podyplomowe Akademii Bezpiecznej Kultury. Do wyboru są dwa kierunki: bezpieczeństwo, komunikacja, dobrostan lub koordynacja scen intymnych w filmie i teatrze. Rekrutacja jest skierowana do osób kuratorskich i producenckich, zarządzających kadrami instytucji kultury oraz pracowników i pracowniczek administracji i edukacji kulturalnej. Więcej szczegółów o inicjatywie znajdziecie na abk.at.edu.pl. Już jutro Szkoła Główna Handlowa zaprasza na Dzień Artystyczny. W ramach wydarzenia wystąpią dla nas zespoły artystyczne uczelni. Zobaczymy m.in. występy chóru, teatru i zespołu pieśni i tańca. Występującym będzie można zadać kilka pytań przy stoiskach. Wydarzenie jest darmowe dla wszystkich zainteresowanych, a dokładny harmonogram znajdziecie na stronie sgh.waw.pl. Okazuje się, że w Polsce również kiedyś pływały walenie. W kopalni bursztynu niedaleko Lubartowa na Lubelszczyźnie odkryto fragment żuchwy walenia sprzed 38 milionów lat. To pierwsze w naszej części świata odkrycie tak małego walenia z okresu eocenu. Był to czas znacznie cieplejszy niż obecnie. Na biegunach nie było stałych czep lodowych, poziom mórz był wyższy niż obecnie, a duże obszary dzisiejszej Europy znajdowały się pod wodą, w tym obszar obecnych Niemiec, Polski i Ukrainy. Pod koniec poprzedniej ery mezozoicznej wyginęły w wodach prawie wszystkie drapieżniki, a w oceanach pojawiły się wolne nisze ekologiczne. Wykorzystały to niektóre ssaki lądowe, które z czasem coraz silniej przystosowywały się do życia w morzu. Pierwsze walenie należały do grupy Pelagiceti, z której wywodzą się również współczesne fiszbinowce i zębowce, delfiny oraz orki. Więcej o tym temacie przeczytacie na naukawpolsce.pl.

0: You know what it is?
1: Patrycja Grzywa razem z nami w studiu, podróżniczka, albo jak sama siebie nazywa, gawierowiczka. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, cześć wszystkim.
1: Ostatnio rozmawialiśmy o twoich podróżach, w zasadzie jednej z nich. Na tapetę wzięliśmy Tajlandię. Tym razem przechodzimy do drugiego kraju, który odwiedziłaś na swojej ścieżce podróżniczej, wolontaryjnej, tak to nazwę, czyli byłaś również w Laosie. I dzisiaj chciałbym właśnie być może trochę porównać te dwa kraje, bo w teorii są w miarę blisko, ale być może je coś różni. Czy Laos też jest takim odczuwalnym miejscem, gdzie nie czuć pośpiechu, tak samo jak w Tajlandii, czy to się trochę różni ze sobą?
2: Tak, totalnie. I nawet wydaje mi się, że jeszcze bardziej, bo w Tajlandii przez to, tak jak mówiliśmy, jest taka bardzo turystyczna i teraz dużo osób tam przyjeżdża na wakacje, właśnie jest takim rajem dla turystów, to Laos wręcz przeciwnie. Tam spotkasz głównie lokalsów, bardzo mało turystów, przez co jest jeszcze bardziej taki spokojny.
1: A myślę, że to też na początku musimy ustalić, gdzie byłaś w Laosie. Czy to była jakaś sfera stolicy, czy jakieś mniejsze miejscowości?
2: Byłam wszędzie. W Laosie byłam od północy do południa. I każda część Laosu jest trochę inna. I to, co lubię w Laosie najbardziej, to to, że spotkasz tam wszystko. Mhm. I góry na północy, i jakieś wyspy na południu, i środek to jest takie centrum kulturowe, gdzie możesz poznać właśnie kulturę właśnie lokalsów i Laosu i te wszystkie grupy etniczne, o czym na pewno też porozmawiamy, bo to jest bardzo ciekawy temat. Więc no byłam wszędzie, więc mam pełne pole do rozmowy.
1: Góry i morze, to jest trochę tak jak Włochy Azji, mam wrażenie, że coś w tym stylu. Ale mówiłaś, że Laos w każdej części jest różny. Czym to się różni?
2: No właśnie, tak jak powiedziałam, że na północy masz te góry, na południu jest tak bardziej...
1: Ale tak bardziej kulturowo, o to pytałem bardziej, o to miałem na myśli. Czy to się różni, czy to jest raczej to samo wszystko?
2: To kulturowo wydaje mi się, że podobnie, w sensie ludzie, ich nastawienie jest całkiem podobne wszędzie, ale właśnie ten środek, tam jest Luang Prabang, tak się nazywa miasto, to jest w ogóle miasto, które jest wpisane na listę UNESCO i właśnie tam możesz poznać najwięcej takiej kultury.
1: Z Luang Prabang, mam nadzieję, że dobrze mówię, wywodzi się chyba jeden rytuał, że mnisi idą przez miasto, tak, i proszą o jałmużnę, albo ludzie sami im wręczają jakieś jedzenia, tak? To widziałaś ten rytuał?
2: Tak, widziałam. To się odbywa codziennie rano, nie pamiętam o której godzinie, ale to chyba tak 5-6 rano. I właśnie mnisi idą w takim pochodzie, powiedzmy, przychodzą tam ludzie, dają im jałmużnę, oni tam biorą od nich jakiś ryż, który z tego, co wiem, jest ich pożywieniem na cały dzień, to co dostaną właśnie rano. I tak, to się odbywa codziennie. I w ogóle mnisi i buddyzm i ta religia jest bardzo ważna w Laosie. I mnichów możesz wszędzie spotkać, nawet takich jakichś małych chłopców. To wydaje mi się, że to jest uznawane jako taka edukacja trochę właśnie dla dzieci. Więc chyba z tego, co wiem, każdy tam może być mnichem i to jest bardzo ważne dla nich.
1: Albo to też wspomniałeś o tym, że widziałeś ten rytuał. Ty byłeś chętnie wpuszczana do takich rytuałów, bo to jest jednak takie, wydaje się, bardzo intymne wydarzenie.
2: Właśnie w tym przypadku tak nie jest i to jest też trochę bardziej otwarte na turystów. To jest po prostu na środku głównej drogi w mieście.
1: Okej, okay, czyli, bo wiesz, boję się, że to może być już trochę tak, że jak to jest na środku drogi w jakimś centrum, to że to jest po prostu już trochę atrakcja turystyczna. Czy to tak jest? Trochę masz takie wrażenie? Czy...
2: Wydaje mi się, że tak, niestety. I to jest właśnie ta jedna z tych rzeczy, które są jednak pod turystów, z niewielu w Laosie. No ale jakoś ludzie, turyści chcą poznać tą kulturę i wydaje mi się, że ludzie w Laosie też chcą ją pokazać, więc tak.
1: Wspomniałeś, że byłeś wszędzie w Laosie od północy po południe. Co ci się najbardziej podobało? Góry, morze?
2: No nie, to jest bardzo trudne pytanie. Mam bardzo dobre wspomnienia i z górami, i z właśnie Lang Prabang. I powiedziałabym, że to były moje dwa ulubione miejsca. Po pierwsze Lang Prabang, dlatego że jest tam bardzo dużo kultury, o której powiedziałam i o której może jeszcze trochę później porozmawiamy, bo mam bardzo fajne historie właśnie z Lang Prabang. I północ, czyli góry, bo byłam tam na Boże Narodzenie, na hikingu w górach w Laosie z ludźmi, którymi poznałam dosłownie dzień wcześniej, więc to była dosłownie jedna z moich ulubionych w ogóle wspomnień z całej mojej podróży.
1: Okej, to w takim razie poproszę o tą historię, którą, że masz kilka ciekawych historii związanych z Lang Prabang, bo to też mnie zaciekawiło, a nie jestem insidersko zapoznany z nimi.
2: Tak, to już ci mówię. One właśnie tyczą się kultury i właśnie lokalsów, bo jak już wcześniej też rozmawialiśmy, ja bardzo lubię odkrywać tą lokalną kulturę. I w Lang Prabang jest takie miejsce, które nazywa się Big Brother Mouse. To jest taka szkoła dla dzieci, gdzie uczą ich angielskiego. I to wygląda tak, że każdy może tam przyjść. Każdy turysta albo Laotańczyk. I właśnie porozmawiać albo z dziećmi, albo ludzie dorośli też tam przychodzą. I właśnie ja mieszkałam w Laosie przez 2 tygodnie, bo robiłam tam też wolontariat i często sobie przychodziłam do tej szkoły i właśnie rozmawiałam z dziećmi albo z innymi turystami, którzy tam przychodzili i uczyliśmy tych dzieci angielskiego albo po prostu z nimi rozmawialiśmy, bo niektórzy już mieli naprawdę dobry poziom, więc to było super, bo oni byli bardzo ciekawi nas i naszych kultur, a my byliśmy bardzo ciekawi ich i tak się bardzo wymienialiśmy po prostu doświadczeniami i też trafiłam na taki festiwal jednej z grup etnicznych i właśnie te dzieci przygotowywały różne przedstawienia, jakieś tańce, mieli stroje ludowe, poczęstunek, więc no mam super wspomnienia z tym miejscem.
1: I to też z lokalsami udało ci się nawiązywać kontakty?
2: Tak, tak, tak.
1: I oni są tak samo otwarci jak ludność w Tajlandii?
2: Tak, tylko często tutaj się pojawia bariera językowa, niestety, ale są też bardzo otwarci.
1: No jednak szkoła języka angielskiego to tak, coś tam tak. może się udało. A czym się zajmowałaś w Laosie? Bo też nie wspomnieliśmy, ale poleciałaś do Laosu jako wolontariuszka i trudziłaś się różnymi pracami w ciągu swojej podróży. Na co padło w Laosie?
2: W Laosie już było trochę mniej ciekawie niż w Tajlandii, o której rozmawialiśmy ostatnio, bo tutaj pracowałam po prostu w hostelu i pomagałam przy tam różnych śniadaniach, przy organizacji jakichś tam wydarzeń dla gości, jakieś tam gry w karty, jakieś karaoke, więc bardziej w tym kierunku.
1: Naszą gościnią Patrycja Grzywa, za moment do rozmowy wracamy.

0: Razem z nami Patrycja Grzywa. Wracamy do rozmowy o Laosie.
1: To jeszcze wspomniałaś o grupach etnicznych, to też mnie zaciekawiło. Ludność jest w Laosie bardzo zróżnicowana?
2: Jeśli chodzi o grupy etniczne, to tak. I tutaj jeszcze się przygotowałam przed naszą rozmową i sprawdziłam, że jest 40 grup etnicznych w Laosie.
1: To dużo.
2: I, tak, to dużo. I każda ma inny język, ma inne, trochę inne kultury, trochę inne ubiory. I w Lang Prabang jest też muzeum właśnie, które dotyczy tych grup etnicznych i można zobaczyć właśnie stroje w każdej z nich i poznać trochę więcej właśnie informacji o nich. I też każda grupa ma inne różne wydarzenia, tradycje, festiwale i mi też się udało być na jednym z festiwali grupy Hamong, która jest taka bardziej osiedlona na północy. I to wyglądało tak, trochę to wyglądało jak taka wiejska impreza u nas w Polsce, takie dożynki, gdzie wszyscy sobie siedzą, jest dużo muzyki, jest dużo jedzenia, piwko i każdy sobie siedzi i rozmawia z rodziną. Ja tam byłam właśnie ze znajomym, który też był wolontariuszem w tym samym miejscu. Przyszliśmy i byliśmy super ugoszczeni, bo od razu nas zaprosili do swojego stolika, właśnie Laotańczycy, poczęstowali swoim jedzeniem, poszliśmy razem tańczyć na scenę, więc no było super i tutaj też potwierdzamy to, że są super otwarci i na turystów i w ogóle na rozmowy i pokazywanie swoich różnych kultur, tradycji.
1: Ale właśnie, bo grupy etniczne też się charakteryzują tym, że mają jakąś taką własną odrębność, własną społeczność, też łączy ich w pewnym sensie kultura, czy też język. I czy faktycznie te 40 grup, o których wspomniałaś, one się różnią między sobą kulturowo tak znacząco, czy to są jakieś takie nieznaczne różnice?
2: W sumie nie znam szczegółów. Mhm. Wydaje mi się, że to nie są jakieś super duże różnice. Na pewno z językiem może być jakiś problem, bo ten język się różni między tymi grupami etnicznymi, ale wydaje mi się, że większość i tak stanowi jakby jedna grupa etniczna, a pozostałe to są takie mniejszości po prostu.
1: Mhm. Mhm. Okej, okay, ale język nawet, okej, okay, czyli też są jakieś takie, powiedzmy, no nie wiem, my mamy język śląski często,
2: który tak, no wydaje mi się, że to jest coś w tym kierunku.
1: Coś w tym kontekście, okej. Okay. To ciekawe w sumie, no ale jest tego aż 40.
2: Tak.
1: Więc jest tego niesamowicie dużo. I czyli oni pielęgnują też, tak jak wspomniałaś, takie powiedzmy zamierzchłe języki trochę swoje, narodowe, etniczne, właśnie jakimiś festiwalami takimi ogólnymi, tak?
2: Tak, tak.
1: Oni są tacy tradycyjni, tak? Dobrze to rozumiem?
2: Tak, no wydaje mi się, że tak, bo właśnie często miałam taką sytuację, gdzie widziałam te jakieś festiwale albo ludzie, którzy sobie gdzieś siedzą i celebrują jakieś, nie wiem, wydarzenia, rzeczy religijne.
1: Okej.
2: Tak.
1: Bo jeszcze się zastanawiam, a to są tak na oko, może takie błahe pytanie, ale szczęśliwi ludzie? Tak masz wrażenie, będąc tam?
2: Wydaje mi się, że tak.
1: Bo pytam o to historycznie, no bo mówi się o Laosie, że to jest najbardziej zbombardowany kraj na świecie w przeliczeniu na mieszkańcach i się zastanawiałem, czy taka jakaś, powiedzmy, brutalna historia się dzisiaj odbija na nich w jakiś sposób, ale z tego, co mówisz, to chyba nie potwierdzamy tego.
2: Nie, wydaje mi się, że oni trochę jakby się odcięli od tego i to w ogóle też jest ciekawy temat, bo dla Laotańczyków to jest dosyć ważne, no bo te bomby, które tam spadły, bardzo wiele z nich jest niewypałem, tak się mówi?
1: Niewybuchem.
2: Tak, niewybuchem. No i to realnie zagraża ich życiu, no bo w każdym momencie możesz, nie wiem, jak kopiesz sobie gdzieś tam w polu, możesz natrafić na tą bombę, wybuchnie i to jest duże niebezpieczeństwo. Ale też z tego, co wiem, jest dużo takich organizacji, które działają w tym kierunku i próbują to jakoś namierzyć i zabezpieczyć, bo też są takie muzea właśnie w Lang Prabang. Mhm. Więc jeżeli ktoś chce się nauczyć coś o historii czy kulturze, to Lang Prabang jest bardzo dobrym miejscem do tego. Więc wydaje mi się, że oni w miarę czują się już bezpieczni z tym i cieszą się życiem, są bardzo szczęśliwi.
1: Aha, czyli tam było tak dużo po prostu bomb, że do dzisiaj one są znajdywane, nie da się ich tak namierzyć tak w łatwy sposób?
2: Tak, tak.
1: Ale rząd z tym jakoś nic nie robi?
2: Jak... No właśnie są różne organizacje, które okay. próbują działać w tym kierunku.
1: Okej, okay, ciekawe. No to musimy, ja jeszcze muszę o to zapytać, bo to mnie bardzo ciekawi temat kuchni. Ostatnio wspominałaś Pad Thaia. Co wspominasz w Laosie?
2: No właśnie tutaj kuchnia nie jest moją ulubioną częścią Laosu, więc niestety nie mam za dużo do powiedzenia. Wiem o jednym daniu, które jest takim tradycyjnym, nazywa się lap. Mm-hmm. I to jest po prostu mega basic, jakaś sałata z mięsem i innymi warzywami. Mm-hmm. Więc wydaje mi się, że kuchnia laotańska nie jest jakąś bardzo rozwiniętą, smakowitą kuchnią. Mhm. Więc no niestety nie mam za dużo do powiedzenia, plus ja jestem też wegetarianką i nie było mi najłatwiej znaleźć właśnie wegetariańskie opcje.
1: Czyli tam jest taka mocno mięsna dieta, tak?
2: Tak, raczej tak. I też właśnie ta bariera językowa w niektórych miejscach była trudna, bo przez to, że oni no, nie rozumieją angielskiego, no to też nie wiedzieli, kiedy pytam o coś, czy jest bez mięsa, czy jest z mięsem, więc no było, czasami było ciężko.
1: Czyli trochę tam schudłaś, tak rozumiem.
2: Tak, odżywiałam się głównie fried rice albo fried noodles.
1: Okej. Okay. Mówiliśmy o Laosie, razem z nami była Patrycja Grzyła. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
2: Dzięki.

0: Normalnie o tej porze.
1: www.radiocampus.fm to jest właśnie nasz adres, nasza strona internetowa, na której możecie znaleźć nie tyle co nasz live, możecie posłuchać nas live, co też możecie znaleźć zakładkę podcasty. I właśnie tam polecam wam często wchodzić, bo tam dużo, dużo rozmów wpada. I te, które przegapiliście i te, których nawet nie wiedzieliście, że chcecie posłuchać, naprawdę warto. Możecie chociażby posłuchać ostatniej rozmowy Radia Campus, Efemerydy, Sztuka dla Sztuki, czyli nowa audycja Maćka Buchwalda. Możecie też posłuchać audycji Chodź na dwór. Do wyboru, do koloru, każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego serdecznie polecam zapamiętać, zapisać ten adres www.radiocampus.fm, zakładka podcasty, tam znajdziecie wiele, wiele naszych rozmów i wszystkie naprawdę ciekawe. Polecam serdecznie.
2: Nie wiem czemu nie, nie wiem czemu nie, nie wiem czemu, nie wiem czemu.

16:16, bardzo ładna godzina i tym razem przechodzimy trochę w świat filmowy, bo ostatnio miałem okazję być na premierze, kinowej premierze filmu Erupcja Pita Ossa i trochę chciałbym wam zrecenzować ten film, bo my gdzieś tam jako kampus przyglądamy się, co tam się działo, trochę patronowaliśmy, można powiedzieć, temu filmowi, gdyż całość też odbywała się w Warszawie, więc no, musieliśmy mieć oko na to, co tam się dzieje. I myślę, że nie chcę wam też spoilerować, co tam się dzieje, ale tak, żeby nakreślić wam sam koncept, to jest to film oczywiście Pita Ossa, który się koncentruje na relacji takich dwóch, można powiedzieć, że nierozważnych kobiet, czyli Brytyjki Bethany, w którą się wciela Charlie XCX, no i Polki Nell, w którą się wciela Lena Gura. I ich taką, wydaje mi się, że takim perpetuum mobile ich relacji można by było określić, że to jest po prostu przypadek. Przypadek, randomowe rzeczy, które się gdzieś tam dzieją w ich życiach, to napędza całą tą znajomość. Co ciekawe, to są też raczej były przyjaciółki, które tam na przestrzeni lat mają okazję się widywać. Strasznie pogmatwana historia, więc trzeba na pewno tą zobaczyć. Jest to już piąty film amerykańskiego reżysera i ma trochę taki klimat, przynajmniej jak ja go widzę, to trochę taki studencki, trochę taki partyzancki, no i też eksperymentalny. No tutaj nie ma co ukrywać i to wszystko to jest taki właśnie jeden wielki miks w tym filmie. Jak przyznają też twórcy, to scenariusz powstawał w trakcie zdjęć, co też nie ukrywam, że widać, no i przede wszystkim słychać w niemal każdej scenie, bo między takimi, powiedzmy, dialogami, które niespecjalnie mają jakąś taką większą głębię, no to naprawdę jest

0: jest dużo takich rozbawiających elementów. Wiele z tych właśnie rozbawiających elementów zawdzięczamy nieobecnemu, co prawda, w kadrze, ale zawdzięczamy je lektorowi, w którego postać wcielił się Jacek Zubiel. Te dialogi były tak bardzo niezręczne, że aż miło było ich posłuchać, naprawdę rozluźniały atmosferę i też nadawały jakiś taki ciekawy kierunek właśnie filmowi. I co ciekawe, też wyczytałem na Filmwebie ostatnio, że te właśnie wytrącające z całej narracji spostrzeżenia lektorskie wydają się jeszcze bardziej zabawne, kiedy okazuje się, że reżyser do użycia tego zabiegu zainspirował się polskich kronikach o Stonce Ziemniaczanej, które Amerykanin zobaczył kiedyś w Muzeum PRL-u, więc no jest to jeszcze bardziej ciekawe. No i co tu dużo mówić? Trudno odmówić temu filmowi jakiejś takiej powagi, myślę, ale jest naprawdę ciekawy, bo jest trochę inny, ma jakieś takie pastelowe przejścia, też słyszymy polską muzykę. No są takie elementy, które dobrze się ogląda, szczególnie, że jest to pokazane w soczewce ludzi z nie z Polski, tylko ze świata, więc myślę, że jest to jakiś powód do dumy, że Warszawa staje się takim obiektem, którym reżyserzy chcą uchwycać. No i dla mnie przede wszystkim najważniejsze jest to, że w tym filmie Warszawa została przedstawiona właśnie zagranicznej scenie. Mamy trochę taką laurkę dla Warszawy. No i to jest dla mnie przede wszystkim najważniejsze jako widza, bo też mogłem sobie przejść tymi ulicami po filmie, które były pokazywane właśnie w całej akcji. Dzieje się to w centrum, ale też trochę na Pradze, chociażby w Kwieciaręce, więc można zrobić taki spacer po tym filmie. Myślę, że jak najbardziej film trzeba zobaczyć, ale wracając do tej laurki, to o laurce opowiadali też aktorzy u mnie w programie, którzy gościli u nas w studiu, Maja Michnacka i Janek Lubaczewski. Posłuchajcie, co powiedzieli.
1: Normalnie o tej porze.
0: I ja się zastanawiam, jak to jest tworzyć taki właśnie list w praktyce.
2: Myślę, że przede wszystkim to jest list miłosny Pita Ousa, czyli reżysera tego filmu, do miejsca, do którego przyjechał właśnie kilka lat temu, a przyjechał do niego właśnie dlatego, że się zakochał. Zakochał się w dziewczynie z Warszawy i zamieszkał tutaj. I faktycznie dużo osób podkreśla to, że ten film portretuje taką romantyczną wizję Warszawy, ale to jest właśnie taka bardzo szczera wizja, bo jest to wizja tego twórcy, który tutaj przyjechał i po prostu zakochał się w mieście, zakochał się w ludziach i w miejscach, które też w tym filmie pokazujemy.
0: No właśnie, dlatego jeżeli chcecie odkryć Warszawę oczami Pita Ousa, no to jest najlepszy moment, także erupcja już na ekranach kinowych. A jeżeli jesteście zainteresowani tym, żeby posłuchać, jak aktorzy postrzegali ten film, jak ten film się tworzył, właśnie jak ten scenariusz z dnia na dzień powstawał, no to odsyłam was na naszą stronę internetową www.radiocampus.fm. W zakładce podcasty znajdziecie moją rozmowę z Mają Michnacką i Jankiem Lubaczewskim. 22 minuty po godzinie 16. Za moment wracamy, a teraz zostawiam was z Dreaming od Turnstile.

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: 16.30, czas na wiadomości, a przedstawię dla nas Zofia Pokrzywnicka.
3: Akademicki Radio Campus.
4: Manifestacja w Warszawie, oświadczenie Wołodymyra Zełenskiego, zmiana cen paliw.
3: Wiadomości.
4: Od 12 w Warszawie trwa manifestacja Solidarności pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Manifestujący ruszyli z Placu Zamkowego i dotarli pod Sejm. Uczestnicy trzymali biało-czerwone flagi oraz wznosili okrzyki Precz z Zielonym Ładem. Protestujący domagają się przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na wydarzeniu pojawili się politycy z Prawa i Sprawiedliwości, m.in. Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki oraz współlider Konfederacji Krzysztof Bosak. W związku ze zgromadzeniem nastąpiły utrudnienia w ruchu, które powoli się normują. Autobusy i tramwaje jeżdżą już przez Aleje Jerozolimskie i przejezdny jest już Nowy Świat do Ronda de Gaulle'a. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w Rosji istnieje 5 scenariuszy rozszerzenia wojny na północną Ukrainę. Zapewnił, że siły ukraińskie zostaną wzmocnione na kierunku czernichowsko-kijowskim. Jak poinformował przez komunikator Telegram, przyjęliśmy również do wiadomości informacje o przygotowywanych w Rosji nowych krokach mobilizacyjnych, które objęły dodatkowe 100 tysięcy osób. Prezydent uważa, że na dzień dzisiejszy w Rosji nie ma takiego potencjału do ukrytej mobilizacji. Wołodymyr Zełenski wskazał, że ich zadaniem jest wzmocnienie państwa tak, aby żaden z 5 rosyjskich scenariuszy rozszerzenia wojny przez północ Ukrainy nie powiódł się. Analitycy serwisu ePetrol informują o zmianach w cenach paliwa. Na stacjach paliw wyraźnie zdrożała benzyna. Według ekspertów za popularną 95 zapłacimy o 14 groszy więcej niż w połowie maja, czyli około 6 zł 42 grosze. Natomiast gaz jest tańszy niż w ubiegłym tygodniu. Kosztuje średnio 3 zł 68 groszy. Ceny wszystkich rodzajów paliw są obecnie najniższe w województwie lubelskim.
3: Korki.
2: Sytuacja korkowa dzisiaj jest naprawdę nieciekawa. Najbardziej myślę, że stoją Aleje Ujazdowskie. Mam info z pierwszej ręki, że tam poczekacie najdłużej. Także polecam omijać ten właśnie region. Ale bardziej dokładnie stoi również towarowa w stronę Żwirki i Wigury. Tam 36 minut, 29 minut na Lipowej w stronę 29 listopada, 28 na Lipowczana w stronę Zawiszy i 24 minuty na Arabskiej w stronę Zamościa.
3: Pogoda.
2: Aktualnie na termometrach 22 stopnie, natomiast odczuwalna 24, także lato powraca. Ciśnienie 1019 hektopaskali, wiatr 13 km na godzinę i jakość powietrza jest dzisiaj bardzo dobra.

0: facebook.com/radiocampus.
1: Psychika tu rozbita, szkło leży i wdycha, jak z glo wszystko co czyha. Ona z tych typów zdejmie skalpę, jak skło wojenne barwy, jak czołg czerwony dywan. Ma oni jak małpy w zoo, są w tym doprawny bro. Dostaniesz z banki splot, Zinedine Zidane. I nie muszę wracać znów na dno.

0: dokładnie o tej porze.
1: Za 22 minuty godzina 17, co oznacza, że czas na segment muzyczny. Razem z nami Janek z Cukru. Cześć Janek.
2: Witam cię Kuba, bardzo mi miło jak zwykle tutaj być i mam jak zwykle oczywiście newsy muzyczne, ale też chciałbym wspomnieć minimalnie o korkach, bo prawie nie zdążyłem tutaj, gdyż Trakt Królewski, Aleje Ujazdowskie są zamknięte i jak najbardziej oczywiście popieram wszelką aktywność społeczną, ale jednak lepiej jak się odbywa chyba w weekendy, nie w tygodniu, w godzinach szczytu w centrum miasta.
1: Właśnie, ty masz audycję w czwartki, ja mam w środę, więc w środę i czwartki umówmy się, że nie, żebyśmy nie robili po prostu, nie?
2: Tak,
1: żebyśmy
2: tak.
1: Na pewno byli w radiu.
2: Tak, tak, bo prawie nie zdążyłem, także uważajcie na Aleje Ujazdowskie, bo tam można stać naprawdę w długim korku. I drugi szybciutki newsik przed muzyką, to chciałem tylko powiedzieć, że Arsenal wygrał Mistrzostwo Anglii po 22 latach wczoraj. Zremisował Manchester City z Bournemouth, co sprawiło, że kanonierzy wygrali tytuł po 22 latach, co oczywiście wszystkich fanów Arsenalu, w tym mnie, bardzo cieszy. A teraz sprawy już muzyczne. Działo się sporo,
1: sporo
2: w
1: było.
2: Tym tygodniu, no bo jest to podsumowanie tygodnia, tego co było najważniejsze w tygodniu, jeżeli chodzi o muzykę, ten nasz tutaj segmencik. No, trzy płyty wydał Mata i trzy płyty wydał Drake. W pierwszym wejściu powiem o Drake'u.
1: Ciekawe, kto z kogo ściągał, że trzy płyty, wiesz, tutaj...
2: To nie mógł być moim zdaniem przypadek.
1: To oni się na pewno jakoś komunikowali.
2: To było jak Oppenheimer, Barbie po prostu moim zdaniem. Jakaś to była marketingowa akcja. Ludzie pewnie od Maty wiedzieli, że będzie taka akcja od Drake'a.
1: Tak, tak. Dlatego uznali, Mata szybko dopisywał tam numery. Nie? Tam mówi, muszę mieć na album, muszę mieć na trzeci.
2: No, także spiskowa teoria dziejów, no mogło tak być. Jesteś fanem Drake'a? W ogóle lubisz?
1: Lubię, ale ja mam tak trochę z Drake'iem jak z Kanye, że jednak lubię tego starszego Drake'a.
2: Okej, okay, ja też wolę starszego Drake'a. Nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem, no ale na pewno jest to niezwykle wpływowy raper. Zmieniał oblicze hip-hopu. No, był przez jakiś czas jednym z takich absolutnie najpopularniejszych muzyków na świecie. Takim,
1: tak.
2: Nie wiem, czy dalej nie jest w słuchalności w jakimś top 5 w ogóle.
1: Chociaż
2: global.
1: Uważam, że stracił dużo na ostatnim beefie.
2: No, to na pewno. I chyba dalej tego beefu nie przeżył, bo na tej płycie właśnie, tej takiej najbardziej hype'owanej z tych trzech, bo te pozostałe dwie są takie gdzieś tam jako taki dodatek. Ta główna płyta to jest Iceman. To jest pierwszy w ogóle solowy album tego kanadyjskiego rapera od 2023 roku. I ilość osób, które tam oberwało na tej płycie, to jest coś w ogóle nieprawdopodobnego. On w dalszym ciągu nie może przeboleć tylu różnych jakichś takich z przeszłości, jakichś takich akcji, że ktoś tam mu zaszedł za skórę, w nim to dalej siedzi. Przykro musi być chyba być w skórze Drake'a, bo on jakoś ewidentnie nie jest w stanie przeboleć wszystkiego złego, co go spotkało od ludzi, bo oberwał tam i Kendrick Lamar,
1: oczywiście,
2: i J. Cole, Jay-Z, LeBron James, A$AP Rocky, DJ Khaled, Rihanna, Rick Ross, Pharrell Williams i Dr. Dre. Także wszyscy znani ludzie w Stanach Zjednoczonych.
1: To już jest ten etap po prostu, że masz wszystko, więc musisz się przyczepiać do jakichś takich zamieszkłych przeszłości, które w zasadzie nikogo już nie interesują, ale ciebie interesują, bo nie masz co robić.
2: Bo poza jakimiś takimi diehard fanami Drake'a i samym Drake'em, to nikt nawet nie pamiętał, że tam ci ludzie w ogóle w jakiś sposób... No i jeszcze, gdyby te płyty były jakieś dobre, no nie są. Moim zdaniem żadna z tych płyt nie jest specjalnie dobra.
1: Może to już jest ten etap, w którym też jest wypalenie tematyczne, już
2: może.
1: Nie ma o czym pisać, więc musi pisać o zamierzchłych dramach.
2: Ani jakieś strasznie przebojowe te kawałki nie są, ani tam nie ma jakiejś bardzo ciekawej produkcji. Niektóre utwory są już tak po prostu zamulone, tak po prostu smętne. No, nie jest to może jakaś najbardziej taka rozległa i precyzyjna analiza, jaką jestem w stanie wygłosić, ale powiem po prostu tak bardzo prostymi słowami, to są po prostu słabe płyty. Moim zdaniem są po prostu słabe i ich nie polecam. Natomiast polecam płytę najnowszą Jeffa Parkera, takiego gitarzysty. On kiedyś grał w takim zespole postrockowym Tortoise, teraz gra muzykę jazzową. Jest to płyta, na której są tylko dwa utwory, bardzo długie, po 20 minut, czyli trochę jak na In a Silent Way Milesa Davisa. I są to naprawdę świetne płyty jazzowe. Jak ktoś szuka czegoś nowego, dobrego w jazzie, to polecam. Wyszła też nowa płyta australijskiego rapera Genesisa Owusu I graliśmy z tej płyty kawałki w kampusie już jako single, gdy wychodziły. I to jest to moim zdaniem najlepsza płyta tego rapera. Jest to fajny, taki alternatywny, trochę mniej jeszcze znany raper, ale naprawdę spoko, jak ktoś lubi Outkast i tego typu klimaty, myślę, że przypadnie do gustu, bo jest taki blend właśnie rapu, ale też dance punku, neo soulu. Trzecia, moim zdaniem, najlepsza płyta tego rapera. Zagram utwór, który już był u nas sztosem, graliśmy go wielokrotnie, więc zagramy jeszcze raz, a zaraz wracamy, a teraz właśnie Genesis Ousu.

0: Genesis Owusu na antenie Radia Campus, za 13 minut godzina 17. My wracamy do tematów muzycznych, z nami stale Janek z cukru. Fajne to było.
1: Fajny kawałek, nie? Taki właśnie, wiesz, niby taki trochę rapowy, ale też taki właśnie z jakimś takim basem, jakimś takim post-punkowym, tanecznym.
0: Tak, coś tak, no tak nawet troszkę może gdzieś tam zahaczyć o rock, ale
1: tak,
0: nie wiem, czy
1: tak,
0: to się nie pogrążę, ale fajny, plus no oczywiście puszczaliśmy go w kampusie, więc wiadomo, że jest super.
1: I będziemy dalej go grać. No właśnie tutaj teraz z Kubą w trakcie, jak słuchaliśmy tego kawałka, to też pogadaliśmy tutaj o tej płycie Drake'a, właściwie tak. Trzech płytach Drake'a i wyszło nam, że jeden kawałek polejkowaliśmy z tych płyt i obaj ten sam, czyli kawałek Road Trips.
0: Tak.
1: Faktycznie jest całkiem spoko.
0: Jego możemy polecić, żebyście przesłuchali, bo jest naprawdę spoko. Z tych wszystkich trzech albumów ten, moim zdaniem, jest naprawdę okej do posłuchania.
1: On jest z albumu Made of Honor.
0: Tak,
1: o Arsenalu prześmiewczy mówili Bridesmaids, że takie właśnie, że to są druhny, tak? Że nigdy nie panny młode. No to teraz właśnie...
0: A ciebie boli, tak? Że jak
1: no
0: ktoś obraża...
1: teraz nie, już teraz to po prostu, jak słyszę tylko jakieś takie rzeczy, to się cieszę, no
0: bo... teraz... bo wygrali.
1: No tak, no jak teraz słyszę, że ktoś tam się obraża, ktoś tam atakuje Arsenal, to tylko mogę się cieszyć.
0: No. Co mam, co słychać bycie znakomicie, oczywiście, że tak.
1: No tak, no ale też wiadomo, że trzeba być pokornym, bo jak pisało, jak stanowi pismo, pycha kroczy przed upadkiem, więc trzeba...
0: Ładnie.
1: Trzeba kulturalnie.
0: Ale co w muzyce jeszcze?
1: Mata 2040. Trzy płyty. Bardzo ważny news. Nie wiem, czy byłeś na koncercie?
0: Nie byłem, natomiast śledziłem dosyć mocno, co tam się dzieje. Śledziłem gości, tam było ogromna ilość, naprawdę. I to nie tylko piosenkarze, raperzy, etc., tylko też pojawili się aktorzy, był Borys Szyc. Więc naprawdę takie pełne spektrum było, bo było takie połączenie no, takich kawałków maty. Była Maryla Rodowicz, była cała masa, już nie chcę wymieniać, ale naprawdę dobrze się to oglądało, plus naprawdę mi się podobała cała wizualizacyjna otoczka, czyli powiedzmy, jak wyglądała scena, te schodki takie no, klimatyczne. To było widać, że to dla niego był taki kamień milowy, ten narodowy, te dwa narodowe w zasadzie.
1: No niesamowite, że już mamy takich artystów w Polsce, którzy mogą zapomnieć narodowy, bo to już nie pierwszy raz i nie ostatni. Też wiem, że niedługo będzie koncert Taco Hemingwaya.
0: Tak.
1: Wiesz, że idziesz.
0: Idę, zrobię recenzję w przyszłym tygodniu.
1: No to super. No a jeżeli chodzi o Matę, to są to trzy albumy, ale złączone w jeden. Mata 2040. Są na nich 33 utwory. To jest jakaś taka liczba, która powraca u Maty. Jakaś taka ważna dla niego liczba.
0: Taka no też i... trochę, jakby wcześniej powiedziałeś, że jak mówi pismo, to też tak
1: no
0: jest.
1: Też,
0: pisma
1: no,
0: trochę.
1: No,
0: może to jest jakieś nawiązanie, kto wie.
1: Tyle lat Jezus przeżył tutaj na ziemi. No i też się odwołuje do swojej wiary w jakiś sposób na płycie Mata kilkukrotnie. Nie wiem, czy on faktycznie jest jakoś tak bardzo praktykujący, ale tak można było wywnioskować, że on jakoś tam, że ważna jest dla niego w jakiś sposób wiara. I ogólnie z tą płytą dobrze się bawiłem. To nie jest tak, że uważam, że jest jakaś płyta znakomita, czy właściwie te trzy płyty. Natomiast podobała mi się przede wszystkim lirycznie. Mhm. Muszę powiedzieć, że zmęczył mnie ten album, ale absolutnie nie mówię tego jako zarzut, tylko po prostu te teksty są tam ciężkie. One są takie przygnębiające, ale są dobre. Są dobrze napisane i tak faktycznie mocno trafiają i tak myślę, że dla osób z naszego pokolenia i dla osób trochę młodszych to mogą być takie teksty, z którymi łatwo się utożsamić. Mm-hmm. Ja zawsze twierdziłem, że Mata jest bardzo dobrym tekściarzem. Nie aż
0: i
1: tak...
0: słuchaczem społecznym, nie?
1: Tak, zdecydowanie.
0: On nie ma coś z taką.
1: No tak, zdecydowanie. I oni są gdzieś u mnie blisko właśnie w głowie. I właśnie to, co właśnie najbardziej mi u Maty, czego mi brakuje, to jakieś takie właśnie trochę większa wrażliwość na jakieś takie, boże, takie mniej przebojowe, mniej popowe bity, mm-hmm. więcej może jakichś takich, no, nawet te krosy, które on wybiera, nie? Mm-hmm. Że bardziej bym bym zobaczył niż z Kizo i z Fagatą, to może właśnie jakiś featuring, nie wiem, z Łoną, może coś takiego, bardziej takiego, wiesz, tak, żeby poszukał trochę może ambitniej, bo moim zdaniem za bardzo trochę idzie właśnie w komercję, a jest to artysta o bardzo dużym potencjale. Mm-hmm. Natomiast, no, jeżeli chodzi o taki walor po prostu rozrywkowy, ten walor tej płyty jest wysoki. Szczególnie podobał mi się utwór Nienawidzę być w klubie, też z dobrym tekstem. Taki, no, do klubu.
0: Tak, on jest akurat taki dosyć rozrywkowy. No.
1: Dobry. Czuć może w tej płycie trochę, że to jest składak, bo czasem one tak przechodzą te utwory w siebie trochę tak, że widać, że one były nagrywane w różnych okresach, niekoniecznie z myślą, żeby to był jeden spójny album, ale spoko. Tobie też się ta płyta podobała?
0: No tak, ale tutaj ja mam taki dosyć sentyment, bo jak gdzieś tam jak Mata wydawał 100 dni do matury, to ja faktycznie pisałem maturę i no 100 dni do matury utwór, no przepiękna rzecz, no słuchałem przed maturą, naprawdę dobrze się przy tym bawiłem, więc ja z Matą idę cały czas. Ja jestem fanem jeszcze tak tego składu, Gombao. Gombao 3-3 i zawsze jak oni wypuszczają numer, to kurde, lubię tego słuchać, bo ja sobie, znaczy, może tak zaryzykuję tezę, że jak się widzisz z kolegami, z ziomami, to zawsze gdzieś tam w którymś momencie próbujecie zrobić numer z nudów. I mi się to wydaje, że oni mają podobny case, tylko że ich numery dochodzą do skutku, nie kończą się piaskiem, tak jak przynajmniej u mnie w ekipie. I naprawdę lubię ich słuchać, fajne, to tam jest energia, dobrze się tego słucha.
1: No, także ja bym z wielką chęcią usłyszał taką płytę. Naprawdę marzy mi się taka płyta Maty, w której byłby gdzieś tam wśród gości, wśród jakichś tam osób, które w tle pomagają w jakiś sposób, nie wiem, na przykład Kuba Więcek chociażby, może na przykład Marek Pędziwiatr, może na przykład, żeby tam był właśnie Łona, może Abradab, taką ambitniejszą, może kierowaną do trochę starszych odbiorców. Ja wiem, że to pewnie z komercyjnego punktu widzenia nie byłoby strzałem w dziesiątkę, ale uważam, że Mata byłby wtedy w stanie zrobić coś naprawdę ekstra, a tak zrobił płytę, no, która jest przyjemna, która jest spoko, która jest na jego poziomie, natomiast no, uważam, że byłby w stanie zrobić coś po prostu większego, ambitniejszego i bardzo bym chciał to od niego usłyszeć. Tyle w temacie newsów muzycznych. Zauważyłem, że się nigdy, a czy wspólnie zauważyliśmy, się nigdy nie żegnamy. Prowadzimy to już, nie wiem, długo.
0: Długo. Już chwilę,
1: tak. Ani razu się nie pożegnaliśmy, więc dzisiaj się żegnamy. Mówił dla państwa Janek z Cukru. Bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście prowadził audycję
0: Kuba Sołtysik. Bardzo dziękuję. Dzięki, Janku.
1: Hej.

Przed żaden zwykły ziomek, to nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj.

wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

0: à Gambia, tiens, à Gambia,
1: tiens,
0: Gambia, tiens.

Where you go?

0: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
1: Miałem kilka. Dzień dobry. Alternator środowy, Kasia Rodek, 12 minut po 17. Punktualność nie, to nie ja. I od razu lecimy z pierwszą parą. To jest propozycja numer 1, Wilhelm. Alternator to jest ten program, w którym to wy, drogi drodzy, decydujecie o tym, co za chwilę w całości na antenie Radia Campus wybrzmi. To jest kawałek, to znaczy propozycja numer 1, Wilhelm, ibuprofen. Jeżeli chcecie posłuchać w całości, co leczył, dlaczego, po co, z kim, na jedynkę można głosować. Zaraz numery podam.

Dzisiaj jest obowiązujący WhatsAppowo, SMS-owo. Tak najszybciej, najprościej, jak mi się wydaje. Drogie drodzy, tak, już się witacie. Witam się też ja. 886-971-971. Pierwsza para, tak, około Lekowa. Ktoś od razu zapytał, czy są jakieś nowe rzeczy związane z Taco Hemingwayem. Chyba nie, bo jest ta afera cały czas żyjąca, jak mi się wydaje, wokół użycia nazwy w numerze z najnowszej płyty Taco Hemingwaya. Wiele razy o tym mówiliśmy, nie musimy. Możecie doczytać, jak jesteście zainteresowani, ale no możecie, nikt nie zmusza. 886-971-971. Wilhelm, ibuprofen to jedyneczka, Xanax, bardzo, bardzo, to propozycja numer 2. Można głosować. 886-971-971. Zanim przejdziemy do waszych decyzji, no to Royal Blood, Ten Tone Skeleton.

0: Alternator.
1: Ayla przed chwilą, kolejne starcie przed nami. To hiciorek jest. Fatboy Slim, jedneczka The Joker.

Propozycja numer dwa. Chemical Brothers, Black Rockin' Beats. To jest dwójeczka. Jeżeli tego numeru chcecie posłuchać w całości na dwójkę, można głosować.

0: Chemical Brothers jako propozycja numer 2. Jedynką w tym starciu jest Fatboy Slim, The Joker. Drogie drodzy, dzisiaj sytuacja jest taka, że wasze głosy WhatsAppowo i SMS-owo, jeżeli chodzi o obie formy, bo zawsze wam mówię, że na ten stacjonarny można dzwonić. Dzisiaj nie. Śmiało, drogie drodzy, dzwońcie na 886-971-971 na WhatsAppie. Dzisiaj odbieram WhatsAppy. SMS-owo oczywiście, niezmiennie. 886-971-971 886-971-971. Zachęcam, polecam się. Patrzę, że głosy spływają. Dziękuję też za zdjęcie. A kwiatka, jak się nazywa ten kwiat? Coś tam. Na pewno sobie kiedyś to przypomnę, jak się nazywa ów kwiat, ale jeżeli chcecie zadzwonić i WhatsAppowo zagłosować, to śmiało, to jest ten moment i nawet chyba będę umiała włączyć. Głosy spływają tutaj i tutaj i tutaj i tutaj, więc cieszę się, że mnie słychać. Bo wiecie, bez tych stacjonarnych telefonów trochę dziwnie, zawsze ktoś dzwonił i się czuło, że jest się słyszanym. Tutaj SMS-owo, WhatsAppowo dajecie radę. Pisemnie. Można też dzwonić na WhatsAppie. Dzisiaj, tak, dzisiaj na WhatsAppie odbieram. 886-971-971. Zaraz będziemy to wszystko technicznie ogarniać. W tym starciu jest propozycja numer 1. Fatboy Slim, The Joker. Dwójeczka to Chemical Brothers, Black Rock and Beats. I ten program polega na tym, że to wy wspieracie faworyta głosami. Możecie robić to pisemnie, wysyłając SMS-a lub na WhatsAppie pisząc 886-971-971. Możecie też zadzwonić pod numer WhatsAppowy 886-971-971. Dzwoni ktoś, jak mi się wydaje. Halo, halo?
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć, jak masz na imię?
1: Fred.
0: Fred, jak Fred again?
1: Dokładnie.
0: Fredzie drogi, a dawno, dawno, dawno, dawno temu była taka gra, Fred. Kojarzysz?
1: Zgadza się, tak.
0: Takie czasy całkiem niedawne, nie? Ja tak mówię dawno, dawno, dawno, ale skoro oboje kojarzymy, to znaczy, że chwilę temu, nie?
1: Tak, to już moment. Już siwe włosy na karku, to wiadomo.
0: Oczywiście w sprawie głosowania dzwonisz, jak się domyślam.
1: To, tak, tak. My tu dzwonimy pierwszy raz do was, tu z córeczką, która absolutnie chciała, żebyśmy zadzwonili.
0: Ale ekstra.
1: Was słuchamy.
0: Wow, ale super. Jak córka ma na imię?
1: Jak masz na imię, córeczko? Się odważy? Nie, Laura.
0: Laura. Laura i Fred. W Trójmieście, super. Jak pogoda u was?
1: Słoneczko.
0: U nas też.
1: Słoneczko 16 stopni.
0: No to fajnie, super. No dobra, to powiedzcie, na który numer głosujecie? Jedynka to Fatboy Slim, dwójeczka Chemical Brothers.
1: No my na dwójeczkę, nie, Laura? Powiedz, krzyknij dwa, żeby usłyszano. Nie, się wstydzi z tyłu, ale dwa.
0: Dobra, dobra, wierzę. Laura, pozdrawiamy. Fredzie, ciebie też. Zapisuję głosy dwa. Dzięki bardzo.
1: Dzięki, pa, pa.
0: Pa, pa, pa. Wow, Trójmiasto. Wpisujcie miasta. 886-971-971. Można dzwonić na WhatsAppie. Dzisiaj jest taka sytuacja, bo zawsze też mówię, że na stacjonarny, żebyście dzwonili, a dzisiaj jest tak, że 886-971-971, ale na WhatsAppie, bo widzę, że ktoś do tej naszej aplikacji SMS-owej próbuje się dodzwonić. Nie, na WhatsAppie 886-971-971. Ktoś pyta, The Joker, Fatboy Slim. Tak, tak, propozycja numer 1. Dwójeczka Chemical Brothers, Black Rock and Beats. Tak. Od was zależy, co w całości wybrzmi na antenie Radia Campus. Dzwonił ktoś? Czy ja kogoś rozłączyłam? Nie, chyba nie. Zobaczymy. W każdym razie, piszcie, głosujcie na faworyta. Mamy zwycięzcę poprzedniego starcia, chociaż wiecie co, spróbujemy jeszcze tutaj ogarnąć telefon. Halo, halo.
2: O, tym razem nas nie rozłączyłaś, cześć.
0: Ekstra, cześć. Jak masz na imię?
2: Cześć, Mateusz z tej strony i wesoła ekipa z tyłu, czyli
3: Amelia,
4: Bruno.
0: Ekstra. Dokąd jedziecie? Czy już do domu?
2: Na trampolinę na Łopuszańską.
0: Ekstra, no dobrze.
2: Poskakać troszkę idziemy sobie.
0: No to przede wszystkim miłego skakania, a druga rzecz to głosowanie. Jedynka czy dwójka dla was?
2: Bąble, na co głosujemy?
3: Dwójka.
0: Dobrze. Czy rozumiem, że dwa...
2: No to ja będę w opozycji, ja na jedyneczkę.
0: Dobra, dobra. To tak zapisuję.
2: Dwa razy dwójka i pozdrawiamy wszystkich stojących w korku.
0: Pozdrowienia. Buziaczki, pa, pa.
2: Buziaki, pa.
0: No dobra, drogie drodzy. Chyba się udaje. Cały czas ktoś dzwoni, ale się rozłącza. Czy to nie ja? Nie, to nie ja rozłączam. Jest jedna linia tutaj. Dobra, drogie drodzy, zaraz się ogarniemy technicznie. Wilhelm, zwycięzca poprzedniego starcia w tym momencie. Za chwilę wiadomości, a potem powracamy do kolejnych pytań, dylematów zwycięzców, no i waszych telefonów. Wilhelm i Buprofen.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: 17.31, Zofia Pokrzywnicka.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Wizyta amerykańskiego generała w Polsce. Rozbicie gangu zajmującego się sutenerstwem. Górnik Zabrze sprzedany Lukasowi Podolskiemu.
3: Wiadomości.
2: Dzisiaj do Polski przyjechał generał Christopher Mahoney, czyli najwyższy rangą amerykański żołnierz i doradca szefa Pentagonu. Z drugim żołnierzem w siłach USA spotkał się m.in. szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier poinformował, że rozmowa dotyczyła przede wszystkim relacji polsko-amerykańskich i strategicznego partnerstwa.
4: Zostałem zapewniony po raz kolejny o tym, że Polska jest modelowym sojusznikiem, jest niezwykle ważnym partnerem, jeżeli nie najważniejszym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie. Spełnia wszystkie oczekiwania budowy silnego sojuszu inwestycji w bezpieczeństwo, brania na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy, wschodniej flanki NATO, swojego kraju, zdolności do samoobrony.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że zarówno on, jak i Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych MON pozostają w bliskim kontakcie z szefem Pentagonu. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali na terenie Warszawy gang zajmujący się sutenerstwem. W agencji towarzyskiej pracowało od 2 do 9 kobiet, które część uzyskanych pieniędzy przekazywały członkom grupy przestępczej. Grupą kierowała Swietlana P., a pozostali członkowie gangu odpowiadali za transport kobiet do klientów oraz ich ochronę. Jak poinformował rzecznik CBŚ komisarz Krzysztof Wrześniowski, członkowie grupy podejmowali działania mające na celu legalizację środków finansowych pochodzących z przestępstwa. Pieniądze były wpłacane na rachunki bankowe założone na dane sprawców, a następnie wprowadzane do legalnego obrotu gospodarczego.
3: Sportowy kampus.
2: Rada Miasta Zabrze jednogłośnie przyjęła decyzję o sprzedaży Górnika Zabrze Lukasowi Podolskiemu. Sesja Rady Miasta została zwołana na wniosek prezydenta Zabrza Kamila Żbikowskiego, a na obradach obecni byli również kibice trójkolorowych. Na sali nie było głosów przeciwnych, za to podnoszono, że transakcja jest korzystna dla miasta i klubu. Inwestycja obejmuje pakiet akcji należących do miasta, zachowując przy tym tak zwaną złotą akcję, która zabezpiecza najważniejsze elementy tożsamości klubu, takie jak nazwa, barwy czy herb. Umowa zawiera również wzmocnienie finansowe klubu przez Lukasa Podolskiego kwotą wynoszącą około 12,5 miliona złotych w ciągu 3 lat. Formalne podpisanie umowy zaplanowano na jutro.
3: Campus 97,1 FM.

0: Chevy, Moncler, Celine, Porsche, Alternator.
1: Ciągłe zmiany i od nowa cała plejka. Tako Hemingway przed chwilą, Tako Hemingway na Narodowym w piątek i w sobotę. Teraz kolejne starcie w Alternatorze, to jest propozycja numer 1.

Propozycja numer 2 to Expo 2000 i NAT. Przypomina świat, który chce znać. Numer pod tytułem Spam w remiksie Aslipa.

0: Expo 2000 i Nat Spam w remiksie Asleepa. To jest propozycja numer 2. Jeżeli chcecie posłuchać od początku do końca, to na dwójkę. Głosować można.
1: Waniliowe myśli. Waniliowe myśli. Yeah, yeah, yeah.
0: Jak głosować? Na pewno pytacie w serduszkach i w myślach. Dzisiaj troszeczkę inaczej, bo głosujemy za pomocą jednego numeru, tak naprawdę. 886-971-971 i możemy na WhatsAppie na ten numer dzwonić i to się dzisiaj uda, że będę odbierać. 886-971-971, telefonicznie, głosowo, na WhatsAppie wyłącznie, SMS-owo niezmiennie. 886-971-971 i przypominam, że na WhatsAppie można dzwonić. A jak próbujecie dzwonić stacjonarnym na 886, to się to nie uda, tak? Wiecie, o co chodzi? Dzisiaj niestety nie mamy do dyspozycji stacjonarnego numeru 228277205. Mogę wam podać numer naszej sprawy z dzisiaj i wczoraj. Może to coś komuś pomoże. Sama się najlepiej bawię ze sobą, nie? W każdym razie 886-971-971 na WhatsAppie dzisiaj. I głosujecie. Tak to się odbywa między 17 a 19 od poniedziałku do piątku w Alternatorze. Gestiulka, imprezka, to jest propozycja numer 1. Expo 2000 i na numer pod tytułem Spam w remiksie Asleepa, to jest propozycja numer 2. Dzwonić można śmiało. 886-971-971 na WhatsAppie. Rzucam okiem, co się dzieje tu. Cieszę się, że jesteście i głosujecie, chociaż ktoś chciałby trzecią propozycję. No, bywało w historii Alternatora tak, że chyba piątkowy program kiedyś w Trójkącie prowadzono. Już wam powiem, kto to był, bo był to Tomek, był to Marcin i przemiły człowiek, którego widzę i zaraz sobie przypomnę. Wtedy taki był trójkącik i wtedy też pozwalali sobie na to, żeby niektóre pary miały propozycję numer 3. Stare czasy. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Jak masz na imię?
2: Cześć, czołem, Grzegorz mówi.
0: Grzegorzu, jak cię nie poznano na tym WhatsAppie? WhatsApp zmienia głos.
2: Tak, naprawdę?
0: No tak mi się wydaje.
2: Ja nie myślałem, czy ja się dodzwonię w ogóle na WhatsAppie, ale chyba się udało.
0: No okej, jestem tak samo zaskoczona jak ty.
2: Tak?
0: Tą sytuacją i dzisiaj. To... No i wczoraj trochę też. Myślałam, że to dzisiaj naprawią wszystko, a nie udało się.
2: Podobno jednym z dobrych sposobów jest spłacenie faktur na czas.
0: Nie, wiesz co, to jest trochę inna sytuacja. Ale widzę, że się trochę znamy. Nie, wiesz co, bo my zmienialiśmy budynek całkowicie z Bednarskiej na Dobrą i mieliśmy przekierowanie z Bednarskiej 2x4, ale okazało się, że była jakaś awaria i te przekierowania przestały działać, więc może jest tak, że jak ktoś dzwoni na stacjonarny, to gdzieś w tym... Nie, nigdzie nie dzwoni, bo nasz budynek...
2: Może gdzieś tam na Bednarskiej dzwoni, no.
0: No ale wiesz, nawet ta część budynku, gdzie było studio Radia Campus, nie istnieje już, bo zburzyli i teraz budują piękne dwa budynki tam. Więc gdzieś w kabelku może ktoś krąży, ale nie dociera tutaj na Dobrą 55.
2: Trzeba powiedzieć ludziom, słuchajcie, gdyby ktoś dzwonił, to po prostu spisujcie numery, no spisujcie te, liczcie głosy, przekazujcie pani redaktor później wszystko, żeby to się zgrywało jakoś, no.
0: Tak, i jeszcze niech mi ktoś opowiada jakieś rzeczy, nie, żeby tutaj program skonstruować. Dlatego
2: dobra,
0: cieszę się, że dzwonisz.
2: Inni, dlatego niech próbują inni, słuchajcie, działa, jest wszystko dobrze.
0: I można się
2: dodzwonić. Ta pani Kasia nie wciska kredytu żadnych, ani garnków, jest wszystko dobrze. Dzwońcie pod WhatsAppa.
0: Ale fotowoltaika zawsze, nie?
2: A fotowoltaika zawsze, tak.
0: Grzegorzu, a ty głosowałeś na numer?
2: Jeden na przykład.
0: Jeden, dobra. Dobrze, dobrze.
2: Dobra.
0: A jak, poczekaj, jeszcze ważna sprawa, jak egzamin ósmoklasisty? Klasistki.
2: Czekamy na wynik do lipca, natomiast z takiej szybkiej, że tak powiem, perspektywy sprawdzacza z internetem i wszystkich odpowiedzi, no tak jak mówiłem, nie da się nie znać. No.
0: No.
2: Jak uciłamy, że tak powiem, jeszcze jakieś parę punktów ze świadectwa, plus tam jeszcze jakieś wyniki poza konkursowe, w sensie takie coś tam, jakieś konkursy, jakieś coś tam, no może... do tak zwanego liceum pszczelarskiego jej starczy. No. Bo tam trzy punkty chyba są potrzebne.
0: No dobrze, no trzymam kciuki.
2: No. Nie, no jest pozytywnie. No. Mogło być lepiej jak zawsze, ale bez przesady, bez presji. No.
0: Będzie dobrze.
2: Będzie dobrze, dokładnie.
0: Dzięki, Grzegorzu. Trzymaj się, popatki.
2: To w kontakcie, hej.
0: Ach, patrzcie, ja się muszę pilnować sama, bo nie mogę mówić o tym stacjonarnym numerze, bo się dzisiaj nie dodzwonicie. Jeżeli chcecie się dodzwonić, tak jak Grzegorz przed chwilą, to na WhatsAppie 886-971-971. 886-971-971. Ten sam numer działa SMS-owo, ale tylko na WhatsAppie można się dodzwonić. Tak to dzisiaj jest, drogie drodzy. Co ja mam zrobić? Mogę odebrać kolejny telefon. Halo, halo?
3: Cześć, Ciocia. Właśnie testuję pierwszy raz w życiu WhatsAppa.
0: O, Archie, ale mi przyjemnie, że to ja jestem próbną rozmową.
3: No, żebyś wiedziała, bo próbowałem tam z jednym kumplem czy coś, w ogóle nic mi nie odpisywał i się zastanawiam, czy to w ogóle działa.
0: Słuchaj, no działa. Działa, patrz. I mogę ci powiedzieć na ucho, że nie tylko ja słyszę, co ty mówisz, pewnie muszę trzy osoby jeszcze więcej niż ja.
3: No, czyli ale ci, co dzwonią, czy po prostu chodzi ci o antenę?
0: Słuchaj, może się zdarzyło tak, że nacisnęłam coś, że tylko ci, co dzwonili wcześniej, teraz cały czas mają zblokowaną linię i słyszą nas, a na eterze, w sensie w radiu, nie słychać niczego.
3: To nie, w eterze słychać.
0: Cieszę się, że nie potrafię jednak wszystkiego zepsuć. Na co głosujesz, Archie?
3: Szczerze mówiąc, nie wiem, chciałem przetestować tego WhatsAppa, tak szczerze mówiąc, ale niech będzie jedyneczka tak naprawdę.
0: Dobra.
3: I możemy to w sumie we trójkę, co nie? Karolinka i mój mały Nikoś.
0: O, ekstra.
3: Wszyscy razem od osteopaty i zobaczymy, co dalej będzie.
0: Tak super, Archie, to chyba pierwszy raz tak się zdarza, że w całym komplecie, bo wcześniej opowiadałeś, a chyba pierwszy raz jest tak, że wszyscy jesteście w tym samym miejscu, w tym samym czasie i w tym samym czasie, co ja.
3: No, dokładnie tak, chociaż raz chyba się zdarzyło, to chyba z Kamilem Kuciem rozmawialiśmy.
0: Okej, dobrze.
3: Dawno temu nieprawda.
0: Dobrze.
3: Chociaż kurczę, było tak, że nawet i Karolina coś się odzywała, co nie? Ej, Karola, byś się odezwała. A, całą trójkę tak, ale jeszcze jak nie byliśmy we trójkę.
0: Okej, dobrze. Kampus zawsze z wami.
3: Dokładnie. Peace and love.
0: Super. Dzięki bardzo, ekipo. Trzymajcie się miłego. Popatki. Pa, pa, pa. No dobra, drogi drodzy, cieszę się, że to działa. Naprawdę się cieszę, bo jak słyszeliście na początku, obawy duże miałam, ale działa. No działa. Na WhatsAppie można dzisiaj się dodzwonić. Cieszę się, że to robicie. SMS-owo cały czas 886-971-971. Ten sam numer, jeżeli chodzi o WhatsAppa, ale teraz puścimy zwycięzców poprzedniego starcia. W tym momencie wciąż możecie jeszcze głosować. Jedyneczka Gest Julka Imprezka, to jest jedynka. Dwójka to Expo 2000 i Nat Spam w remiksie Aslipa, a zwycięzcy to muszę zapowiadać? Wiecie, o co chodzi, nie?

0: Деньги это ничто.
1: Альтернатор. Stop the rock, can't stop the rock,
2: can't stop the rock. Kolejne starcie przed nami, przed chwilą Samara. Stop the rock. A teraz Apollo 440. Stop the Rock to jest propozycja numer 1. Jeżeli chcecie posłuchać tego numeru w całości, to na jedynkę można już głosować. Stop the rock.

0: Dwójeczka, Cypress Hill. Rock Superstar, Cypress Hill. Nie zagadywałabym, gdybym nie musiała, bo to chodzi o to, żebyście się trochę wkurzyli i pomyśleli sobie, ej, zagłosuję, żeby przestała baba gadać. Głosujcie na propozycję numer 2, to jest Cypress Hill, Rock Superstar. Jeżeli chcecie posłuchać całości bez mojego gadania, to właśnie musicie to zrobić. Jak to zrobić? Zaraz opowiem, to jest dwójeczka. Dzisiejszym alternatorzem moc zaskoczeń. Przede wszystkim nie możecie dzwonić pod numer 228277205, bo nie działa. Możecie dzwonić pod numer 886971971, ale na WhatsAppie. Kolejne zaskoczenie przyszło SMS-em. Cytuję. Końcówka 213. Jezus Maria, kampus mi odpisał. Tak, zdarza się, że umiem odpisać SMS-em. SMS-em na SMS-a. Znaczy tutaj aplikacji, więc... How cool is that? A miałam nie łączyć polskiego z angielskim. Jak wspaniałe jest to, co potrafię technicznie, dopóki nie zepsuję. Ho? 886971971. Na WhatsAppie można dzwonić. Oczywiście zawsze na WhatsAppie można pisać. 886971971. SMS-owo. 886971971. Ktoś pytał, dlaczego nie można stacjonarnego numeru używać? No tak dzisiaj jest, że tylko na WhatsAppie mogę odbierać. Technicznie nie wiem, jak to wytłumaczyć. Nie działa. Było i nie działa. 886971971 to jest numer WhatsAppowy, pod który możecie dzwonić. Halo, halo. Halo.
1: Halo, słyszysz?
0: Słyszę, wiesz co, wszystko się udaje, tylko zapomniałam włączyć jednego tu źródła na konsolecie, ale już się udaje.
1: Elegancko. Jedziemy dalej, więc dzwonimy dalej we trójkę świętą.
0: Ekstra, cieszę się.
1: Jaja, o, słychać jajo?
0: Jajo. Bajo-jajo? To już ten etap? Bajo-jajo? Świnka Pepa, nie Gucio. O, słychać było. Ekstra. Powiedzcie, na jedynkę czy na dwójkę? Apollo 440 czy Cypress Hill? Wszyscy zgodnie.
1: Jedyneczka, na 60 sekund musi wjechać.
0: Bajo-jajo, słyszę. No. Miłego, no, buziaczki. Papatki. No. Nie 2-2 dzisiaj. 886-971-971. Można na WhatsAppie do nas dzwonić. Drogi drodzy, bo co niektórzy zostawiają głosówki na WhatsAppie, postaram się ogarnąć, ale to jest tak, że wiecie... Jest wejście i gadam, nie? I wtedy nie mogę odsłuchiwać. Poza wejściem muszę poustawiać różne rzeczy tutaj. Mogę odsłuchać, ale może mi się to nie udać. Więc śmiało można dzwonić na WhatsAppie 886-971-971, SMS-owo 886-971-971 i oczywiście na czacie na WhatsAppie też można pisać. Dobra! Myśki pyśki. Wy głosujecie. Apollo 440 jedneczka, Cypress Hill propozycja numer 2, a zwyciężczyni poprzedniego starcia to jest ta Julka, gest Julka, którą mam nadzieję, że kojarzycie z anteny Radia Campus od lat co najmniej kilku. Tym razem z numerem Imprezka z Janem Jakubem Bryndalem i w najbliższy piątek cały album od gest Julki pod, jak to się ładnie mówi, w stajni You Know Me Records. Tak to ujmę. Gest Julka.

W piątek Drake wypuścił 3 albumy. Mówię o Drake'u, no bo to jest diss na Drake'a. W Polsce popularniejszy jest diss na Raka, a to był diss na Drake'a. Kendrick Lamar, Not Like Us, jedyneczka.

Kendrick Lamar, no tak, a z propozycja numer jeden. Alternator. Dwójeczka. Burial. Rodent. Jeżeli chcecie posłuchać tego numeru w całości, to na Buriala można głosować już teraz.

0: jak głosować. 886-971-971 SMS-owo, WhatsAppowo i uwaga, dzisiaj dzwonimy tylko na WhatsAppie. 886-971-971. Halo, halo.
1: Halo, halo. Wiaczesław, próba mikrofonu raz, dwa, trzy.
0: 4, 5, 6, nawet potrafię. Wiaczesławie, co słychać?
1: No cześć, już się bałem, że przez tą awarię, w związku z czym się nie dodzwonię, no to zapodałem wideo widokówkę, a teraz stoję na wjeździe do garażu, bo boję się, czy nie zabierze mi internetu w garażu, ale już ktoś mnie tutaj miga z tyłu, także tak.
0: To Wiaczesław, trzeba szybciutko, na co głosujesz? Czyli co, to były dwa babam? To nie jest sygnał SOS, tylko propozycja numer dwa. Tak uważam, że zagłosował Wiaczesław. Proszę próbować poprawić moją interpretację. 886-971-971. Dzisiaj na WhatsAppie dzwonimy. Tylko głosowo na WhatsAppie. 886-971-971. Cieszę się, że wysyłacie też głosy SMS-owo i na WhatsAppie piszecie. Cały czas można to robić, tak? Jak najbardziej. To wszystko działa, to wszystko śmiga. Halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Halo, dzień dobry. Kto tam, kto tam?
2: Cześć, tu Wiktor.
0: Cześć, Wiktorze. Co dobrego u ciebie?
2: Wszystko w porządku, właśnie byłem u rodziców, dzień jest bardzo, bardzo miły.
0: No to ekstra. A powiedz mi, masz plany jedzeniowe na popołudnie, wieczór?
2: Pewnie z kumplami jakiegoś burgera sobie zamówimy.
0: A, dobrze.

0: wymagają towarzystwa.
1: Można na palisadzie okrakiem siedzieć też.
0: To dobre. Piękne, muszę to zapisać. Wiktorze, wpadasz mój notes do głowy. Powiedzonek bardzo pięknych.
1: Dzięki. Miłego dnia życzę.
0: Buziaczki, pa, pa. Nie mogę, patrzcie, tyle lat i w moim mózgu po prostu wyryte. 886-971-971. Dzisiaj tylko pod ten numer na WhatsAppie możecie się dodzwonić. Tak, ale mogę powtórzyć go wielokrotnie za to. 886-971-971 i WhatsAppowo, dzwoniąc i pisząc, i SMS-owo. Halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Halo, kto tam?
2: A witam, Michał z tej strony, Dorota i Tymon.
0: Ale ekstra
2: epika. Dodzwoniliśmy się drugi raz. Ostatnio nie wiem, czy z wami, chyba z wami rozmawialiśmy.
0: Okej, okay, no dobrze, dobrze. Cieszę się, że się udaje dodzwaniać.
2: I mieliśmy zadzwonić ponownie, jadąc przed treningiem młodego.
0: Ekstra. Bardzo się cieszę, że pamięć u was jest świetna.
2: Tak, także głosujemy na numer... Na jedynkę.
0: O, jak zgodnie, super. A jedzeniowo, bo już przed chwilą pytałam Wiktora, jakie wy macie plany?
2: No, plany są takie, że młodego zawozimy do babci, a rodzice sobie wyjeżdżają jutro do Bratysławy.
0: O, ale fajnie.
2: Także jedzeniowo coś tam będzie na pewno.
0: No będzie, fajnie, super. Ekstra, taki city break robicie.
2: Dokładnie.
0: Fajnie. Byłam w Edynburgu teraz na ten weekendzik. Jedzeniowo nie mogę niczym się pochwalić. Trochę wiało, padało i było słońce, ale była sztuczna fala i było też naprawdę super. No, potem jest taka miejscówka ze sztuczną falą surfową i naprawdę było fajnie.
2: A piwko dobre było?
0: Bezalkoholowe?
2: Tak.
0: Nie wiem.
2: Oczywiście.
0: Nie wiem, ja z jakichś innych, że tak powiem, smaków pewnie spoko. Kawę dobrą mieli na pewno i kilka osób mnie pytało, czy tam 5 o'clock wszyscy piją kawę. Otóż nikt mi nie zaproponował.
2: Okej, okay. A jak właśnie tam jest, bo właśnie też nigdy nie byliśmy. Jak tam? To podobno bardzo ładna architektura właśnie jest.
0: Tak, bardzo dużo pięknych, kamienistych budynków. Trochę tam wieje, w sensie trzeba być przygotowanym na to, że w ciągu godziny wszystkie pory roku przelecą, a głównie właśnie wietrznie. Ja jeszcze byłam trochę w szoku, a jednak nie, że trzeba sobie jakieś te inne karty SIM ogarnąć, żeby po prostu poza Unię wyjeżdżając nie... zapłacić wielu milionów za połączenia przychodzące, okay, wychodzące i tak dalej, więc to było to. Ale wiesz co, ja to jestem lubiąca historię, więc w Edynburgu poszłam sobie pomnik Niedźwiedzia Wojtka zobaczyć, tego z armii Andersa.
2: Tego słynnego Wojtka jest w Edynburgu?
0: Tak, tak, bo on był tam w zoo po wojnie i tam dokonał swoich dni. Tak, więc jest tam super pomnik. Jest pomnik generała Maczka, który też i pracował i chyba zmarł też w Edynburgu, więc te polskie ślady tam są. Ja sobie tam połaziłam trochę, połaziliśmy trochę. Fajnie, na weekend polecam. O,
2: to super, no to świetnie. Super było pogadać, także już parkujemy na trening. Bardzo dziękuję.
0: Miłego treningu.
2: Za pogadankę.
0: Trzymajcie się, pa.
2: Miłego wieczoru, hej, hej.
0: Hej. Słuchajcie, jest takie niebezpieczeństwo, że jak mnie o coś zapytacie, to ja mówię. Dobra, słoneczka moje drogie, głosować można cały czas. Kendrick Lamar, Not Like Us, propozycja numer 1. Burial, Rodent, to jest propozycja numer 2. Zwycięzcy poprzedniego starcia już w tym momencie na antenie są? Tak. Apollo 440, Stop the Rock. To.

0: Alternator.
1: Kolejne starcie przed nami. Nie wiem, to Plavgo.
2: Chcę znać na pamięć każdą twoją dziarę, wiedzieć zawsze, gdzie i kiedy mam...
1: Plavgo, nie wiem, to jeszcze z pierwszego albumu Plavgo. W zeszły piątek ukazał się drugi i w najbliższy piątek Plavgo wpada do kampusa po 19:00.
2: Za Mazdę i że kończy ci się paszport, choć zaraz wakacje, potem wściekać, że już je zaplanowałaś. W końcu ucieszyć, bo jak zawsze było...
1: Plavgo, nie wiem, propozycja numer jeden.
0: Cię pozostawiłaś... Alternator.
3: Raz ogranicza mnie to, czego nie wiem, raz praduszony to, że niczego nie jestem pewien.
1: Propozycja numer dwa to Małpa i Sarius.
3: Nie jestem pewien. Raz ogranicza mnie to, czego nie wiem. Raz padł przodu, to, że niczego nie jestem pewien.
1: Nie wiem, co będzie jutro. To jest dwójeczka od chłopaków. Małpa, Sarius.
3: Jutro.

0: Małpa i Sarius, nie wiem co będzie jutro, to propozycja numer 2. No i co, drogi drodzy, trzeba podejmować decyzję w tej parze pod hasłem nie wiem, ale ja bym chciała, żebyście wiedzieli. Ha, ha, ha, żarty, żarty, ho, ho, ho, ho. 886-971-971, WhatsAppowo, SMS-owo i też na WhatsAppie dzisiaj pod ten numer można się dodzwonić. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Cześć, znowu Wiktor.
0: A, okej, okay. Jeszcze cię, nie poznaję cię jeszcze po profilowym na WhatsAppie.
1: A,
0: no ale to zaraz, zaraz się nauczę.
1: Dzisiaj na 2-2 dzwonię też, więc musiałem wpisać dzisiaj etapowy numer.
0: Będzie wpisane.
1: Tak, na pewno na Plawgo będzie na jedyneczkę głos oddany.
0: Dobra.
1: I to na przykład jest, widzisz, album, o którym nie wiedziałem, a który z chęcią tą nowość przepucham sobie.
0: Tak, wiesz co, bardzo polecam. Album nazywa się Rzeczy, które robimy zamiast. I tekstowo, bo ja gdzieś tam sobie to rozkminiałam tekstowo, świetny. Fajne rzeczy, takie wiesz, przemyślenia o XXI wieku i o tym, co robimy albo czego nie robimy, albo właśnie co robimy zamiast robienia czegoś.
1: Mega, mega. W takim razie na pewno, widzisz, do Drake'a nie wiem, czy usiądę prędko, natomiast do tego zdecydowanie tak.
0: Polecam. I po 19 w piąteczek Kacper Plawgo na rozmowę wpada, jak się wszystko uda, ale powinno się udać.
1: Super.
0: Dzięki
1: Mam
0: bardzo.
1: Mam nadzieję, że będę mógł nie udzwonić.
0: Dzięki, papa. No dobra, drogi drodzy, 886-971-971, zbieram wasze głosy, obliczam w głowie czas, bo wiadomości na antenie Radia Campus o wpół do, a pcha nam się na antenę Kendrick Lamar. Not Like Us to zwycięzca poprzedniego starcia, Plawgo w tym starciu jedyneczka, Małpa i Sarius, propozycja numer 2.

0: 18.30, Zofia Pokrzywnicka.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Wizyta Petera Modziora w Polsce. Wystawa sztuki współczesnej w Warszawie. Finał Ligi Europy.
1: Wiadomości.
0: Nowy szef węgierskiego rządu, Peter Modzior, jest od wtorku z wizytą w Polsce. Dzisiaj spotkał się w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem oraz został przyjęty w Belwederze przez prezydenta Karola Nawrockiego. Premierzy Węgier i Polski udali się również do Gdańska. Tak objęcie urzędu przez Petera Modziora skomentował Donald Tusk.
2: Twoje historyczne zwycięstwo na Węgrzech to nie tylko powrót Węgier do Europy, do wysokich standardów, do uczciwości, do prawdziwej demokracji. To także znak nadziei dla milionów ludzi w Europie i na świecie, że demokracja, rządy prawa, przyzwoitość, moralność w polityce, że to nie są przegrane sprawy.
0: Premier Węgier zaznaczył, że cieszy się, iż kierunkiem jego pierwszej oficjalnej zagranicznej wizyty była właśnie Polska i że zrobi co w jego mocy, aby dalej wzmacniać przyjaźń polsko-węgierską. Jutro Peter Modzior pojedzie do Wiednia, a stamtąd wróci do Budapesztu. Wystawa sztuki współczesnej w dawnej brytyjskiej ambasadzie w Warszawie. Tegoroczna odsłona wydarzenia Art Warsaw potrwa od jutra do niedzieli w Willi Róż przy Alejach Ujazdowskich. Jest to trzecia odsłona przeglądu sztuki najnowszej w formie międzynarodowych targów sztuki i wystawy w jednym. Można zobaczyć dzieła wyselekcjonowane przez galerie sztuki z całego świata. Wśród nich znajdują się obrazy, tkaniny, instalacje przestrzenne, rzeźby, fotografie i projekcje wideo. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Więcej informacji znajdziecie na Instagramie i na stronie internetowej artwarsaw.pl.
1: Sportowy kampus.
0: Przed nami finał piłkarskiej Ligi Europy. Dzisiaj wieczorem w Stambule zmierzą się ze sobą niemiecki SC Freiburg i angielska Aston Villa. W barwach angielskiego klubu występuje reprezentant Polski Matty Cash. Zwycięzca Ligi Europy wywalczy bezpośredni awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Początek meczu o 21.00.
1: Akademicki Radio Campus.

0: Alternator.
1: Uśpieni agenci. Boję się mówić, co myślę.
2: Kolejne starcie w Alternatorze. Chyba ostatnie dzisiaj. Jedyneczka.
1: Mam już sejfy w sobie. Łączą się kropki, nie czuję się safely. Ktoś nas podzielił znów jak murem Berlin. Chciałem porzucić...
2: Mikołaj. Uśpieni agenci.
1: Niestety mam mętlik w głowie. Uśpieni agenci. Boję się mówić, co myślę. Mam mętlik w głowie. Boję się myśleć, co myślę. Zaszyfrowałem już sejfy w sobie, łączą się kropki, nie czuję.
2: Tutaj oprócz Mikołaja, świetnego wokalisty, muzyka, producenta, też Kuba Więcek. Kuba Więcek po 20 w kampusie, ale tutaj jako propozycja numer 1, Mikołaj, uśpieni agenci.
1: Na płycie może. Nocami piszę swój dziennik jak Herling, nigdy nie zdradzam tych treści na pętli, ale dziś wyciek zrobię. Wybacz, rapik znów inteligencki w kraju toksycznych ekspertyz. Polska walcząca versus symbol tęczy. Męczą mnie jady wtłoczone do głowy przez mainstream. Wow.
0: Alternator. Mam bilet donikąd.
2: A to jest propozycja numer 2.
0: Dwa miejsca z widokiem.
2: Duet Flirtini i Piotr Zioła.
0: Największym z okien.
2: To chyba z 10 lat temu się wydarzyło. Taka współpraca. Bilet.
0: Przeci suficę z gwiazd. Mam bilet donikąd. Mój labirynt bez mapy.
2: Jeżeli o tym bilecie chcecie posłuchać, to na dwójkę. Na Flirtini i Piotrka Zioła można głosować.
0: Zobaczysz słońce i deszcz i może dowiesz się, kim jesteś.
2: Jak głosować? Drogi drodzy, dzisiaj może to jest nawet prostsze niż zazwyczaj, bo trzeba zapamiętać jeden numer. Na WhatsAppie można dzwonić pod 886-971-971. SMS-y pod ten sam numer można wysyłać i oczywiście WhatsAppem wiadomości też pod ten sam. 886-971-971. Halo, halo.
3: A, dzwonię do ciebie, halo. Tak.
2: Przepraszam, wiesz co?
3: Pogubiłem się w tym wszystkim.
2: Wiesz co, przepraszam, bo początku nie było słychać, bo nie włączyłam twojego źródła i jakby nie było cię na antenę przez chwilę, ale cieszę się, że dodzwoniłeś. Musimy zacząć od nowa. Cześć, co tam?
3: Cześć, co u ciebie? Dlaczego nie można dzwonić do kampusa już normalnie?
2: Nie wiem, wszystko się popsuło, a te głosy na WhatsAppie brzmią inaczej. Teraz dopiero poznaję, że to ty, Irku.
3: A, to ja, Irek, przepraszam. Cześć, Kasia. O Jezu.
2: Nie, normalnie bym cię poznała po głosie.
3: Nawet nie macie zapisanych kontaktów. Niesamowite. Nie, dla mnie to jest mega szok, muszę powiedzieć. Wczoraj dopiero dzisiaj się domyśliłem, że można inaczej zadzwonić.
2: Słuchaj, bo ja co wejście mówię o tym, bo się martwię, że nikt nie dzwoni. Ale jesteś, Irku, tak? Cieszę się.
3: Jestem.
2: Słyszałam tak, ostatnio, że masz taką tendencję, że jeździsz na rowerze i spotykasz prowadzących Alternator.
3: Tak, spotkałem Kamila Kucia, a Kamil Kuć nie prowadził Alternatora w tym tygodniu. Nawet nie wiem chyba, gdzie jest Kamil Kuć, bo sprawdziłem w internecie. Ale tak.
2: Irek, to trochę się robi niebezpieczne.
3: Pozwolę się robić niebezpieczne, tak. Maciek Kopetowski powiedział mi, żebym go przypadkiem nie śledził.
2: Tak, bo to w zeszłym tygodniu było.
3: Zupełny, absolutny przypadek, tak rzeczywiście trafiliśmy na siebie z Kuciem. Mam nadzieję, że słucha kampusa tam, gdzie jest i przywiezie mi to, co tam potrzebuje.
2: Czyli, że słońce.
3: Słońce jest przepiękne. To na przykład w tej części Warszawy, w której ja jestem teraz, jest super pogoda. Powinnaś już kończyć ten audycję i jeszcze pokorzystać
2: przez
3: chwilę, póki można. Pójść się opalać, póki można.
2: No, ja dzisiaj, wiesz co, też czekałam na taksówkę, musiałam dojechać do okulisty i stanęłam tak na słońcu, nie wzięłam okularów akurat, że myślę sobie, matko, co się dzieje w tym kraju? Wiesz, Polka Maruda, nie? Minuta na słońcu. Jezus, a gorąco.
3: Jak powiedziałaś przed chwilą, że Flirtini płyta to było 10 lat temu, to też się troszkę złapałem za serce i troszkę mi się smutno zrobiło, ale chciałem zagłosować na tego Piotra Ziołę, bo go strasznie lubię. Nie, żebym nie lubił Mikołaja, ale ten w ogóle cała ta kompilacja to chyba z trzeciej płyty było, tej, co taki ogień był na takie zielono.
2: Heartbreaks and Promises, tak.
3: Heartbreaks and Promises, trzecia część.
2: I wydaje mi się, wydaje mi się, że to w ogóle 2015 nawet mógł być.
3: Panie Jezu, rzadko wzywam jego imienia, ale no... Googluję na drugim telefonie, zaraz się dowiem. Wspaniała płyta, super kompilacja.
2: Tak, tam były super rzeczy. No, fajne te remiksy. Potrafią chłopaki, potrafią. Ostatnio nic nie robią, ale może by usłyszeli nas.
3: Jak nic nie robią, ja tam widzę u Mentosa, że parę rzeczy się tam dzieje, ale chyba
2: jako Flirtini z Jankiem nie robi. No, Janek chyba poszedł menadżerkę mocno. Tak mi się wydaje, że ogarnia duże rzeczy. Tak mi się wydaje.
3: Promises, trzecia część, Boże, 2017?
2: A słuchaj, to ja przesadziłam.
3: 3? Nie, jeszcze mogę się mylić. Nie chcę przymywać linii, może ktoś jeszcze. 2016, proszę ciebie.
2: A, czyli miałam rację za pierwszym razem, a potem dobrze.
3: Dyszka temu i tak już bardzo dużo.
2: Ale brzmi za cały czas bardzo spoko.
3: Tak, na tej rzeczach, które chyba nie zmieściły się na winyl, tam jest taki straszny dobrze utwór od KCZ-a, jakby ktoś tam kiedyś chciał posłuchać, to polecam każdemu słuchaczowi.
2: Kojarzę.
3: Tak,
2: no.
3: Tak. Może radiosłuchacze nie kojarzą, więc on jest bardzo dobry, naprawdę. I bardzo jeszcze chciałem oddać cześć i chwałę Radio Campus, że puszcza takiego młodego wrocławskiego artystę, który się nazywa Dziąsło. Jest taki utwór, wrocławski Tajfun chyba on się nazywa. To u nas w ogóle usłyszałem. Jest wspaniały, super.
2: Świetny jest ten numer. Rzeczy. Ja w ogóle
3: chyba
2: usłyszałam.
3: Tak nie kręci.
2: Pierwszy raz usłyszałam, myślę sobie, wow, po prostu... Kto jak nie Campus będzie zagrał?
3: Dokładnie. I włączyłem, bo usłyszałem na Campusie, włączyłem oczywiście na YouTubie, a tam 312 wyświetleń, nie? I mówię, to 312 razy chyba wyście puścili. Ale nie. Bardzo wspieram całą tą ekipę wrocławską, chociaż już tam długo nie mieszkam, tych wszystkich Szaberów, Aslipów i całe te ekipy basowe, Gestiulkę, którą też chyba promujecie, więc
2: tak.
3: To jest bardzo...
2: Umówiłam się z Gestiulką na przyszły tydzień z płytą. Już w ten piątek wydaje, w przyszłym tygodniu ma wpaść, no. Specjalnie z Wrocławia, especially.
3: Jest aktualnie, kiedyś tam może trochę hejtowałem miksywkę, natomiast jest najlepszą raperką w Polsce, moim zdaniem lepszą na pewno niż Fagata. Przepraszam, że to powiedziałem.
2: No, come on, wiadomo. Wiadomo. Ja jeszcze mogę ci dodać na uszko, że ja to chyba Dziąsło usłyszałam u Susk w jej efemerydach.
3: Tak, w efemerydach, no. Ale była taka akcja, nie wiem czy kojarzysz, z Wiffle Reading. Mhm. Czyli taka akcja, to chyba konkurencyjna radiostacja wrocławska właśnie przeprowadziła taki pomysł i chłopaki chyba też tam nawijali i rapowali na tych podkładach i chyba tam o nim słyszałem.
2: Tak, tak. Ale wiesz co, Irk, my nie mamy żadnej konkurencji nigdy.
3: Prawda, prawda, zdecydowanie zgadzam się.
2: No dobrze, a powiedz, czy zagłosowałeś, bo przez to... A nie, zagłosowałeś, oczywiście na bilet.
3: Zdecydowanie na Piotra Ziołę, zdecydowanie na bilet. Tak, bardzo myślę, że
2: tyle informacji, że aż zapętliłam się.
3: I jeszcze szansę innym radiosłuchaczom, żeby też zagłosowali, więc się rozłączam, ale już wiem, jak dzwonić teraz za
2: miejsce. Dzięki, Jurku. Buziaczki, pa, pa.
3: Cześć, pa.
2: No dobra, ileż emocji dzisiaj, co? Ja ogarnęłam WhatsAppa i Irek, i jeszcze wcześniej kilka osób ogarnęło. I Arci mówił, że też pierwszy raz, patrzcie. A który dzisiaj mamy? 20 maja. Tyle pierwszych razy. 20 maja się wydarzyło. Ho, ho, ho. Uhuhu. Dobra, drogie drodzy, gramy zwycięzcy poprzedniego starcia, a wy cały czas możecie głosować. Mikołaj, świetny człowiek, producent muzyk z Podczęstochowy. Ja zawsze sobie o nim myślę, że on takie piękne harmonie tam ma w swojej muzyce. A dwójeczka to Flirtini i Piotr Zioła. Bilet, tu z Irkiem rozmawialiśmy, że piękne rzeczy działy się. Można to sobie odświeżyć, śmiało. Plaw go, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. To już teraz.

0: wczoraj nasze, fajne. Czy masz zajrzeć, bo dziś moje jest smutniejsze. Pragnę gadać całą noc, choć rano mamy przecież pracę.
1: Cześć, sprawdź mi.
0: Czy zostawiłaś ładowarkę albo serce? Sprawdzę.

0: Alternator.
1: Plawgo, nie wiem. Ja wiem, że pojutrze, po 19 w piątek, Plawgo będzie z nowym albumem w magazynie muzycznym. Polecam, w zeszły piątek się ukazał, rzeczy, które robimy zamiast. Polecam Plawgo, tak go odszukacie. Jakiś czas temu, chyba 2 lata temu, był w naszej akcji Tak Brzmi 2000, no właśnie 24 albo 5. Można sprawdzić. To jest taka akcja, w której trzymamy kciuki szczególnie za tych najmłodszych, obiecujących naszym zdaniem artystów, tak? Nie wiem, czy gramatyka mi się udała. Jak nie, to sorry, już sobie idę. Myśki pyśki, za chwilę Suwak przyjmuje antenę po 20. Szymon Fuchs i wydaje mi się, albo jestem wręcz pewna, że będzie nasz też wspaniały kolega Kuba Więcek. Kuba Więcek, oczywiście jazzman, laureat różnych nagród, ale najważniejsze, co musicie o nim wiedzieć, o Więcku, Jakubie, to, że jest mistrzem świata papier, kamień, nożyce. Tyle na razie powiem i dodam, że bądźcie czujni. W zeszłym roku w czerwcu pierwsze mistrzostwa Polski, jak nam się wydaje, papier, kamień, nożyce w placu zabaw się rozegrały. No, będą kolejne, będą. Na uszko tylko mówię, nie? Bo jeszcze chyba... Tak, jeszcze robię to nielegalnie całkiem, ale że się znamy trochę, to tak wam szepcza. I buziaczki przesyłam. Kasia Rodek, do usłyszenia w piąteczek w magazynie muzycznym po 19, w samplach, coverach, bajerach po 16.30. A na koniec zwycięzcy Piotrek Zioła z duetem Flirtini, Bilet, ale że jeszcze nie ma Suwaka, nikt mnie w ogóle stąd tutaj nic nie pogania, to puszczę też Mikołaja, uwielbiam typa. Więc Flirtini, Piotr Zioła, potem jeszcze Mikołaj, buziaczki, Kasia Rodek, pa, pa, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra, Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.

głowie. Boję się myśleć, co myślę. Zaszyfrowałem już sejfy w sobie. Łączą się kropki, nie czuję się safely. Ktoś nas podzielił znów jak murem Berlin. Chciałem porzucić ponure piosenki, ale niestety mam mętlik w głowie. Uśpieni agenci. Boję się mówić, co myślę, mam mętlik w głowie. Boję się myśleć, co myślę. Zaszyfrowałem już sejfy w sobie. Łączą się kropki, nie czuję się safely. Ktoś nas podzielił znów jak murem Berlin. Chciałem porzucić ponure piosenki, ale niestety mam mętlik w głowie. Kłócę się z mikiem w sobie. Opowiem na płycie może. Nocami piszę swój dziennik jak Herling. Nigdy nie zdradzam tych treści na pętli, ale dziś wyciek zrobię. Wybacz, rapik znów inteligencki w kraju toksycznych ekspertyz. Polska walcząca versus symbol tęczy. Męczą mnie jady wtłoczone do głowy przez mainstream. Wow. Męczą przekazy molochu w gruncie bezpiecznym. Marzę, lecz widzą mnie wszędzie. Czuję, że wkrótce polegnę jak Pershing. Uśpieni agenci. Boję się mówić, co myślę, mam mętlik w głowie. Boję się myśleć, co myślę. Zaszyfrowałem już sejfy w sobie. Łączą się kropki, nie czuję się safely. Ktoś nas podzielił znów jak murem Berlin. Chciałem porzucić ponure piosenki, ale niestety mam mętlik w głowie. Uśpieni agenci. Boję się mówić, co myślę, mam mętlik w głowie. Boję się myśleć, co myślę. Zaszyfrowałem już sejfy w sobie. Łączą się kropki, nie czuję się safely. Ktoś nas podzielił znów jak murem Berlin. Chciałem porzucić ponure piosenki, ale niestety mam mętlik w głowie. Uśpieni na zawsze.

wkurwieni agenci. Boję się mówić, co myślę, mam mętlik w głowie. Boję się myśleć, co myślę. Zaszyfrowałem już sejfy w sobie. Łączą się kropki, nie czuję się safely. Ktoś nas podzielił znów jak murem Berlin. Chciałem porzucić ponure piosenki, ale niestety mam mętlik w głowie. Uśpieni agenci.

0: dzięki, ale niestety mam mętlik w głowie.
1: Same sztosy. Akademickie Radio Campus. On the streets. Zaprasza Suwak.
2: Właśnie tak, właśnie tak. Wjeżdżamy na audycję i kochani, no dzisiaj będzie naprawdę bardzo intensywnie, ponieważ już w moim studiu jest dwójka wspaniałych gości. Zaraz ich przedstawię. Myślę, że tak koło godziny w pół do będzie kolejny gość, więc dzisiaj będzie więcej rozmów niż mojego gadania, ale nie byłbym sobą, gdybym nie zaczął od tego, że dziś, kochani, czyli właśnie 20 maja mamy Światowy Dzień Pszczół. Tak jest, to jest bardzo ważna data, myślę, że trzeba ją zapamiętać i kto mnie zna, ten wie, że ja o pszczołach mógłbym gadać godzinami, ale przez to, że mam dzisiaj tylu gości, powiem tylko takie malutkie, króciutkie ciekawostki z pszczółkami związane, bo nie wiem, czy każdy wie, że aby powstał 1 kg miodu, pszczoły muszą odwiedzić około 4 milionów kwiatów. 4 miliony kwiatów, czujecie to? No właśnie, a później jedna łyżeczka, druga i miodku nie ma. A żeby jeszcze było tego mało, pszczoły to niezwykle zaawansowane społecznie owady, które komunikują się za pomocą skomplikowanego tańca. Tak jest, właśnie, one do siebie tańczą, jedna pszczoła to rozkminia i wie dokładnie, o co jej chodzi, a do tego potrafią rozpoznawać ludzi, ludzkie twarze, więc jak jedna za wami lata po domu, to pamiętajcie, że ona wie, że coś jej zrobiliście, dlatego wam nie odpuszcza, więc najlepiej tam kwiatka z boczku jej postawić, nie wiem, wody może troszkę, może trochę miodku właśnie, żeby się uspokoiła, bo pamiętajcie, że ona was rozpozna i może was później dziabnąć. Poza tym pszczoły odpowiadają za zapylanie 1/3 spożywanej przez nas żywności. To tak na początek tego wstępu. A jeszcze, właśnie, jeszcze mam jedną ciekawostkę, ale to już związaną z dniem jutrzejszym, ponieważ 21 maja Międzynarodowy Dzień Herbaty. Jak ktoś lubi herbatę, to niech sobie o nich wygoogluje troszkę. Ja wam już troszkę opowiedziałem o pszczołach. No i jeszcze jedno ważne święto, o którym muszę wspomnieć. Jutro dzień odnawiania znajomości. Więc jeżeli jest jakaś osoba, do której się dawno nie odzywaliście, bo na przykład ona się nie odzywa, to przypomnijcie sobie takie stare przysłowie, że telefon działa w dwie strony. I może warto jutro skorzystać z tego przepięknego dnia i odezwać się i odnowić swoją wiadomość. Mam nadzieję, że te święta wam pomogą w życiu, a jak nie, to proszę kierować skargi do Ministerstwa Kultury, nie do mnie. Więc co, przechodzimy chyba do gości. Dobre wejście było?
3: Sami byśmy tego lepiej nie wprowadzili.
2: Słuchajcie, ze mną już w studiu Leonarda Szwed-Strużyńska, która jest założycielką i właścicielką Leonarda Art Gallery oraz organizatorką Urban Art Area. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: A razem z nią jest nie kto inny jak Mateusz Kostański, który jest prawą obydwiema dłońmi w tej organizacji.
4: Prawą ręką na pewno.
2: I o tym sobie jeszcze na pewno dzisiaj porozmawiamy. Ja bym chciał tak lekko wprowadzić naszych słuchaczy w pani historię i zrobiłem sobie dzisiaj przeogromny research i tak jak o pszczołach mógłbym o pani pewnie książkę nawet małą napisać, ale stwierdziłem, że może właśnie z drugiej strony to zagramy i może pani by troszkę tak słowem wstępu powiedziała nam, skąd wzięła się w ogóle ta cała zajawa na sztukę, na szeroko pojęty art. Skąd ta zajawa?
4: Nie wiem, chyba z mlekiem matki to wyssałam, bo od zawsze się interesuję, odkąd sięgnę pamięcią, interesuję się sztuką. Z zawodu jestem scenografem, to też artysta.
2: Tak jest, zdecydowanie.
4: Ale od 20 lat prowadzę już galerię sztuki i skupiam się na promocji polskiej sztuki współczesnej, artystów polskich oczywiście, raczej żyjących.
2: Czyli ale... okej, okay, no, tak, proszę kontynuować.
4: Nie, no od 7 lat...
2: No właśnie, bo był rebranding był lekki.
4: Tak. Najpierw moja galeria nazywała się Mostra, później przerodziła się w Leonarda Art Gallery i teraz pod tą nazwą funkcjonuje. I od już chyba 10 czy 15 lat. Od 7 lat skupiam się na promocji artystów związanych z street artowych po prostu. Mhm. Więc tym się zajmuję i właściwie wyłącznie tym od 7 lat.
2: No i teraz moje pytanie, wydaje mi się, że bardzo ważne. Skąd ta fascynacja street artem? Bo to są zazwyczaj, no to są osoby, do których ciężko dotrzeć, bo dużo z nich ukrywa się pod pseudonimami, ciężko ich gdzieś tam zwabić, zagaić. A dwa, to jest sztuka taka stricte z ulicy, prosto z murali. Więc tak, gdzie no. pojawił się ten taki bakcyl, żeby właśnie zainwestować swój czas i swoją zajawkę w street artowców?
4: Od lat zauważyłam już tam w 90-tych latach chyba, przede wszystkim najbardziej. Tak, już byłeś na świecie wtedy.
2: A jeszcze się nie interesowałem street artem.
4: Obserwowałam ulicę, ponieważ mam wyczulone oko na piękno i sztukę, dlatego zauważyłam, jak wspaniale rozwija się ta dziedzina i w którymś momencie pomyślałam sobie, dlaczego skoro na świecie już ci ludzie są w galeriach obecni, dlaczego u nas jeszcze tego nie ma. W ogóle to koledzy moich dzieci już się zainteresowali tym i no moje dzieci również i po prostu gdzieś tak z boku obserwowałam ich.
2: Ten rozwój.
4: Ten rozwój, tak, tak. Ten mur na Służewcu, ciągle tam i inne murale. W każdym razie zauważyłam, że to jest nieprawdopodobnie też trudna i wymagająca sztuka i niektóre rzeczy są wspaniałe. Oni zresztą mówią poważne rzeczy, często przemycają w swoich
2: pracach.
4: To prawda, to prawda.
2: Dużo
4: tak
2: takich inside'owych rzeczy pojawia się.
4: No właśnie, są to bardzo wartościowe rzeczy najczęściej. No i od 7 lat temu postanowiłam zająć się tym tak kuratorsko. Dlatego stworzyłam galerię, znaczy miałam już tą galerię, ale zaczęłam się tym zajmować już tylko wyłącznie. Pracuję w tej chwili wyłącznie z artystami, którzy działają jeszcze czynnie na ulicy, mm-hmm. czyli nie tacy, co siedzą w pracowni i robią jakieś obrazki, które wyglądają jakby były street artem, tylko główną ich działalnością to jest działalność ta w przestrzeni miejskiej.
2: Ulica.
4: Ulica.
2: On the streets.
4: I tak, tak. I tak jak powiedział Sepe na przykład, to jest po prostu pod obrazie. Czy to jest mur, czy to jest płot, czy to jest pociąg, mm-hmm. czy to jest płótno lub papier, to jest pod obrazie. Oni malują swoje na wszystkim.
2: Gdzie się da.
4: Gdzie się da. Wszędzie i na wszystkim. Przez to też mogą się wypowiadać, jak sobie życzą. Mogą się, dlatego że są na ulicy, muszą być widziani. Oni właściwie też potrzebują uwagi. I dlatego zdziwiłam się, że niektórzy z takim oporem, szczególnie właśnie rajterzy, graficiarze, mieli pewien problem z pojawieniem się w galerii sztuki. Mm-hmm. Dlatego, że ci tacy ortodoksyjni graficiarze mówili, że to chyba
2: to nie tędy droga. To nie dla nas, my chcemy
4: no właśnie,
2: być na ulicy.
4: Tak. No i niektórych mi się już udało przekonać, na przykład Krik, Kong Finer.
2: No właśnie, chciałem zapytać się też o te ksywy, o te postacie, których jest na pewno bardzo dużo, jest ich pewnie cała masa. Czy tak. może pani wyrzucić parę ksywek, żeby nasi słuchacze wiedzieli w ogóle, kto tu z nami siedzi,
4: no właśnie,
2: z kim rozmawiamy.
4: Eros, Cruze, Temps.
2: I pani wszystkich zna.
4: Finer, no oczywiście, że ich znam, bo po prostu oczywiście nie... dokonuję solidnej selekcji, mhm. Trzeba rzeczywiście mieć coś do powiedzenia w tym co, co robi artysta i tak dalej. Pracuję z wieloma osobami różnych, że tak powiem, odmian street artu, bo to są nie tylko graficiarze, to są również muraliści, są osoby, które tworzą instalacje czy street logo tak zwane. Bardzo to jest bardzo szeroka dziedzina. Na przykład Noriaki, który, który stworzył tego Watchera, jest dość znany.
2: Gdzie nie pojadę, wszędzie jest jego wlepka,
4: tak,
2: naprawdę.
4: Tak,
2: nawet
4: tak.
2: W zeszłym roku, jak byliśmy w Japonii, to też chyba w Osace i nawet nie wiem, czy w Tokio gdzieś nie trafiłem, a to jest miasto po prostu zalepione od stóp do
4: głowy. On jeździ po całym świecie, tak, podobnie jak oni wszyscy, bo
2: tak,
4: oni jak przychodzą letnie miesiące, natychmiast pojawiają się gdzieś tam w świecie, wszędzie i tak dalej. Z warszawskich to Niebieski robi kreski, Lux przez X i tak dalej.
2: Można by wymieniać i wymieniać.
4: Można by wymieniać. My współpracujemy z blisko setką artystów. Jesteśmy też organizatorami wielkiej wystawy, największego przeglądu sztuki ulicznej, czyli street artu w Polsce. I to w Polsce nawet można powiedzieć chyba
2: środkowej. I zaraz do tego wątku przejdziemy.
4: To jeszcze może nie.
2: Tak, zaraz do tego wątku przejdziemy. Ja myślę, że posłuchamy sobie teraz utworu, który ja przygotowałem. Myślę, że będzie idealnie wpasowywał się tu w naszą rozmowę. Feel Me Flow i zaraz wracamy do rozmowy z moimi gośćmi.

0: Wracamy po krótkiej przerwie i lecimy z kolejnym gradobiciem pytań. I teraz pytanie do waszej dwójki, bo wczoraj był wernisaż, tak naprawdę chyba pierwszej takiej odsłony takiego wydarzenia, które wy zorganizowaliście, bo zazwyczaj to były wielkie przestrzenie, mnóstwo artystów, a teraz spotkaliśmy się w domu aukcyjnym Rempex.
1: Tak.
0: I tam mogliśmy zobaczyć po jednej pracy jednego artysty. Zdradźcie w takim razie, skąd taki koncept i co on ma na celu?
1: To może Mateusz opowie o tym koncepcie, bo to była, zresztą wszystkie prace są premierowe, nie tylko...
2: Dokładnie tak. Wczoraj odbył się wernisaż wystawy przedaukcyjnej wielkiego powrotu street artu od Rempexu. Rempex to jest dom aukcyjny, jeden z najstarszych i najważniejszych ośrodków tego typu w Polsce. W Rempexie organizowane były pierwsze aukcje street artu w historii w latach 2011-2012. We współpracy z domem aukcyjnym Rempex, na zaproszenie tego domu aukcyjnego Rempex, zorganizowaliśmy wielki powrót urban artu do Rempexu. W związku z czym te prace, które widziałeś wczoraj podczas odwiedzenia nas, to są premierowe prace przygotowane specjalnie na aukcję, której finał odbędzie się 28 maja.
0: Alright, i to nie są prace, które gdzieś tam sobie leżały w kącie, tylko każdy artysta specjalnie stworzył dane dzieło sztuki i rozumiem, że każde z tych dzieł będzie licytowane. Wielka licytacja, tak. Jeszcze raz, którego
2: wielka
0: przypomnimy.
2: Licytacja 20... już tak naprawdę trwa, natomiast 28 maja odbędzie się finał, czyli w siedzibie Rempex będzie można na żywo przeżyć te młotkowe emocje.
1: Zapraszamy. Finał aukcji też na żywo, tak po prostu w siedzibie będzie i każdy z artystów cieszy się na to. No i mam nadzieję, że kolekcjonerzy również.
0: No i teraz moje pytanie. Jak zachęcić słuchacza, żeby wpadł do tego domu aukcyjnego na waszą wystawę? Jak namówić, nawet nie mówię o młodym odbiorcu, jakby o każdym odbiorcu, do tego, żeby właśnie nie jechał do galerii, nie kupował kolejnego bubla, który powiedzmy ma każdy, tylko właśnie, żeby sobie zainwestował parę złotych, bo nawet paręnaście złotych w coś unikatowego właśnie od naszego polskiego artysty.
2: Jak przekonać? No, polski street art to jest jeden
0: Kupuj
2: z naszych...
0: Kupuj tą sztukę, tak?
2: Zapraszamy do licytowania. Polski street art jest jednym z naszych najlepszych towarów eksportowych. Polscy artyści street art są doceniani przez zagraniczne galerie, zagraniczne domy aukcyjne. Od 7 lat mocno działa galeria, działamy,
1: tak,
2: żeby również w Polsce została to doceniona, tak żeby, jakkolwiek szumnie to nie brzmi, żeby polscy odbiorcy docenili polski street art. Udaje się to z coraz większymi sukcesami. Dowodem tego są poprzednie edycje Urban Arteria, również Pałacu Kultury, najbliższa, którą pewnie za chwilę też będziemy mogli zdradzić, chociaż daty, kiedy się odbędzie. W zeszłym roku też warszawskie targi sztuki, no i teraz wielka współpraca z Rempexem. No będzie to, jest to piękne, symboliczne wydarzenie, bo możemy zobaczyć przy okazji jednej wizyty, jak fantastycznie rozwinęła się ta dziedzina przez ostatnie 14 lat.
0: To może teraz jeszcze powiedzmy, gdzie jest galeria Rempex, w jakich godzinach można tam przychodzić, odwiedzać galerię i oglądać sztukę, no bo wiemy już, że tak, licytacja trwa, a wielki finał 28 maja. Na miejscu.
1: W sieci już wiszą wszystkie, jest katalog aukcyjny na OneBidzie i
2: tak, na Art Info, na

0: Artinfo. No,
1: pamiętajmy, że nigdy zdjęcia nie oddają tej prawdziwej.
0: Tak, tak. Sztukę trzeba oglądać na żywo, szczególnie malarstwo. Nigdy zdjęcie nie będzie lepsze. W każdym razie na ulicy Karowej od godziny 11 do 19, od poniedziałku do piątku, można zobaczyć tę wystawę i można przyjść oczywiście na finał tej aukcji.
2: 28
0: maja
3: o 19.
0: O 19.
2: Grande finale.
0: I można zobaczyć, jak stuka tym młotkiem.
2: Na żywo będzie stukane.
0: Będzie stukane.
2: Ja w ogóle na maksa zachęcam was do tego, żeby się wybrać w najbliższe dni do tego budynku, do tej galerii, ponieważ sam budynek jest przepiękny i robi wrażenie. No i nie wiem, czy już wspomnieliśmy o tym, że to jest najstarsza galeria aukcyjna.
3: Jeden z najstarszych domów aukcyjnych
2: w Polsce. W Polsce. Tak. No, tak, świetny tak, budynek, tak. Fajna lokalizacja.
0: Piękny, ze wspaniałymi marmurowymi schodami.
2: Tak, tak. Robi wrażenie.
3: Tak, ten symboliczny
0: kandelabry
3: powrót właśnie. To jest,
2: ja oczywiście na koniec audycji wrzucę do siebie na Instagrama wszystkie potrzebne informacje, żeby każdy mógł sobie znaleźć i waszą galerię i wydarzenie, na którym odbywa się aukcja, więc nie bójcie się.
3: I następne wydarzenie.
2: Tak jest, i kolejne,
3: też...
2: i kolejne. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Bo już wiem, bo już to powiedzieliście, że zbliża się wielkimi krokami tak. Urban Art Area 6.
3: Tak, tym razem 6.
2: Mieliśmy już Tors Łużew wcześniej, mieliśmy Pałac Kultury. Przepiękne, monumentalne sale, tak, które tak. moim skromnym zdaniem, świetnie kontrastowały z tym graffiti, z tą sztuką z ulicy.
0: Taka była idea, przyświecała nam. Pierwsze dwie edycje odbyły się w Koneserze, w sali o nazwie Butelkownia. Trzecia i czwarta odbyła się w trybunie drugiej na terenie Toru Służewieckiego,
3: tak,
0: gdzie było wielki rozmach, taki symboliczne przejście na drugą stronę muru artyści mieli, bo też taki przyświecał nam cel. A piąta edycja odbyła się w Pałacu Kultury. Szósta będzie gdzie
2: indziej. No właśnie, gdzie będzie szósta? Ja zawsze moim słuchaczom obiecuję, że tu postaram się powyciągać informacje
0: no właśnie,
2: z mojego gości, więc wyciągam.
3: Możemy zrobić tak, że jak
2: tak
3: ktoś
2: delikatnie
3: nas,
2: chociaż,
3: że jak ktoś jest bardzo ciekawy i nas znajdzie w trakcie wystawy w Rempeksie, bo tam bywamy teraz dosyć często,
2: to na żywo dostanie informacje.
3: To wtedy na żywo dostanie na ucho informacje,
0: no
3: gdzie,
0: tak.
3: gdzie będzie kolejna.
0: Nie wiem, może nie zdradzajmy.
2: Nie, dobrze, to będzie niespodzianka. Nie można od razu podać
0: miejsce,
2: wszystkiego na tacy.
0: Jedno z najwspanialszych miejsc w Warszawie.
3: Tak, to
0: tyle
3: prawda,
0: powiem.
3: Że absolutnie robi
2: słuchajcie, ja myślę, że możemy zrobić szybki konkurs do końca audycji. Jeżeli ktoś poprawnie zgadnie, jaka to jest lokalizacja,
0: no
2: to ja coś już wymyślę, żeby ta osoba została nagrodzona i nie została z pustymi ręcoma, jak to się mówi.
3: Jak ktoś zgadnie, to coś z Concept Store'u.
0: Zrobimy niespodziankę.
3: Zawsze wystawie towarzyszy, mówię o Urban Art Area, zawsze towarzyszy Concept Store, czyli właśnie limitowany też merch, koszulki, czapki, wszystkie takie autorskie również poza oczywistą częścią wystawową, więc na pewno też coś z oferty Concept Store.
0: Właśnie zauważyliśmy, że cieszą się te rzeczy wielkim powodzeniem, zawsze są też przez artystów przygotowywane indywidualnie i są to bardzo krótkie edycje, więc...
2: Limited edition. Warto się zaopatrzyć w gotóweczkę i...
0: Nie, tam w tym Concept Store są od 10 zł.
3: Także nie muszą być to... Nie, absolutnie, żartobliwie. Wystawa jest dla wszystkich. Nie jest oczywiście możliwość powiększania kolekcji o pracy tych artystów i nie ukrywamy, że tym zajmujemy się przede wszystkim, ale absolutnie tak jak street art, tak i wystawy, które organizujemy, są po prostu dla wszystkich, bo
0: tak,
3: jest to ta demokratyczna.
0: Jak co roku, właśnie chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że co roku zapraszamy nowe postaci ze świata sztuki ulicznej. Miejskiej, nie lubię tego słowa, ulicznej. W każdym razie w tym roku będzie kilka nowych postaci się pojawi.
2: Alright, ale czy będą nazwiska tylko z Polski, czy będą też artyści obecni z zagranicy?
0: No nie, nie, no my się zajmujemy wyłącznie tylko polskim street artem, dlatego że...
2: Bo ludzie cudze chwalą, a dokładnie, swojego nie znają.
0: Dokładnie, o to chodzi.
3: Wszyscy słyszeli o Maxim, no tak, a nasza scena to jest naprawdę...
2: No właśnie, a my mamy już, tak jak zostało tu powiedziane na samym początku, mamy bardzo mocną polską scenę i super, że wy zajmujecie się promocją tych artystów, bo ja też wiele z tych osób znam i uważam, że to są naprawdę genialne postacie, bardzo często mocno wykształcone, jakby nie patrzeć, to są inteligentni ludzie.
0: W 95% to są ludzie z wykształceniem wyższym artystycznym.
2: Tak, dokładnie tak.
0: Są to absolwenci Akademii Sztuk Pięknych, czasami są to architekci. Czasem jak się ich widzi, trudno się domyślić, bo oni zawsze...
3: No, jest ten styl,
2: powiedzmy. Mają swoją specyficzną stylówę.
0: Mają specyficzną stylówę, ale to większość z tych osób... Ale ci nawet, którzy nie mają tego wykształcenia artystycznego, to już jest ktoś, kto maluje od dzieciństwa, ale w pewnym momencie zaczyna mu brakować tego warsztatu trochę, jak to się mówi. Potrzebuje wiedzy na temat użycia różnych materiałów i często wielu z nich po prostu rozpoczyna studia już w dorosłym wieku na akademii.
2: To teraz jeszcze na sam koniec dwa mocne pytanka.
3: O pszczołach,
2: tak. trochę nie, o pszczołach już było.
0: O tym odnawianiu znajomości.
2: Jeżeli ktoś ma pytania dotyczące pszczół, to zapraszam na PRIF, a ja bym chciał was zapytać, czy jest coś takiego, co w szczególności wyróżnia właśnie polskich street artowców? Czy jest jakaś taka szczególna materia, o której można by powiedzieć, albo ją na przykład zauważyć? Czy coś takiego w ogóle istnieje? Bo to mnie
0: chyba
2: trochę tak ciekawiło.
0: Dlatego że wybitnie w polskim street arcie jest coś takiego, że nie ma naśladownictwa. Każdy z nich stara się tworzyć bardzo indywidualne rzeczy własnymi technikami. Zresztą często chronią tych technik swoich.
2: Jak to robią.
0: Mm-hmm. Inni się szybko zastanawiają właśnie nad tym, jak on to zrobił, jakiego tu patentu użył.
2: A to tajemnica,
0: użył.
2: Top secret.
0: Też tajemnice robią z tego. W każdym razie zauważyłam, jak jeżdżę po świecie, że czasami zdarza się, że wszyscy malują tak podobnie trochę. U nas jest bardzo mało tego. Ci, którzy zaczynają naśladować innych, są bardzo niemile widziani. Oni po prostu ich zamalowują.
2: Szybciutko jakby ulica weryfikuje oryginalność i styl.
0: Tak.
2: To prawda.
0: Ja myślę, że to jest siła. Poza tym też ten ich talent, no, oni naprawdę są docenieni. Ich prace są nawet w muzeach, na aukcjach i największych targach na świecie sztuki. To nie jest żadna legenda, już to po prostu nie starczyłoby nam czasu, żeby tu poopowiadać o wszystkich. Ja chcę tylko powiedzieć, że bardzo się trzymam ściśle tego, żeby to był polski artysta. Czasami to jest na przykład ktoś, kto mieszka w innym kraju,
2: ale
0: nie mówi po polsku, ale na przykład matkę ma Polkę.
2: A, no i dobra, już go dawaj go do galerii w takim razie.
0: Tak jest takim Himbadem.
2: Czyli taki jest, taki tam trzecia woda po kisielu też wchodzi w grę.
3: No, to jest w zasadzie jedna taka sytuacja, mamy postać z jednym takim artystą.
0: No, ale to jest wspaniały artysta o randze w ogóle takiej międzynarodowej.
3: Absolutnie, to prawda. No, tych artystów łączy jeszcze taka niesamowita energia, która się udziela, współpraca z nimi jest niezwykle przyjemna.
0: Bardzo łatwo jest wszystko
3: ustalić. Oni chcą działać, stąd
2: nie są problemowi.
3: Nie są
2: jak skejci.
3: Dokładnie, ja już nie wiem jak skejci.
0: Nie wiem jak jest w świecie skaterów, ale tam nie ma problemu.
3: Oni tworzą przecież z potrzeby tworzenia. To nie są artyści, którzy zaczęli tworzyć, bo chcieli robić kariery w gasie galeriach, domach aukcyjnych. Tworzy się na streetie, bo chce się pokazać coś swojego, coś od siebie. Przesłać jakiś komunikat. Więc jeśli mają możliwość pokazania tego w takim
1: pod kuratorskim okiem.
0: Tak, no bardzo chyba się cieszą z tego. Myślę, że większość z nich jest uradowana, że tak się nimi zajęłam i zajmujemy. W każdym razie wśród nich nie ma zawiści na przykład.
3: Tak, oni się motywują wzajemnie.
0: Lubią
3: bardzo
0: siebie nawzajem, starają się rozwijać, nawet sami sobie nawzajem zaimponować jakąś nową pracą.
3: Tak, niech sobie imponują na wystawie szóstej edycji,
0: tak,
3: to nam też
0: na
3: będzie
0: szóstej
3: miło.
0: Edycji będzie,
2: będzie
0: niesamowicie.
2: Będzie grubo. Słuchajcie, to teraz na sam koniec rzućcie kilkoma ksywami polskich artystów, polskich street artowców, na których trzeba teraz szczególnie zwrócić uwagę. Takie osoby, które według was jeszcze nie są właśnie top, nie są znane, ale warto mieć na nie oko.
1: Myślę, że warto odwiedzić Rempex.
0: Tak, no słuchaj, w ogóle wiesz, tam takie osoby jak Cekas, Sepe,
1: Czarnobyl,
0: Fruit of the Loom, to są goście, którzy... Penner.
3: Tak, my tak możemy godzinami.
0: To są panowie, których świat już zna, Polacy mniej i dobrze rzeczywiście poznać ich, przyjść na naszą wystawę, bo wtedy większość osób jak raz przyjdzie, to się zakochuje w tej sztuce. No i co tutaj dużo ukrywać, dlatego coraz więcej mamy odwiedzających, coraz więcej ludzi przychodzi na tę wystawę. Niektórzy nawet przyjeżdżają z innych miast czy odległych jakichś krajów, mhm, i rezerwują sobie hotele na kilka dni trwania wystawy, żeby być kilka razy.
3: No przy 60-70 artystach, a tyle tak pewnie będzie na tegorocznej edycji, no to jest
2: co oglądać. Tak, ja myślę, że najlepiej jest sobie rozbić taką wizytę nawet na dwa dni, żeby się nie przebodźcować.
3: Dokładnie.
2: Za
3: dokładnie
2: bardzo, troszkę sobie odpocząć, wyjść na kawkę
0: i wrócić. No właśnie, bo każdy jest inny, każdy
2: tak
0: ma swój to
2: prawda,
0: własny
2: to prawda.
0: Tak,
1: tyle możemy zdradzić,
2: świat,
1: że dla ułatwienia rozdzielimy ich na piętra.
0: Na piętra je rozdzielimy.
3: To tyle możemy
0: tak
3: zdradzić a propos lokalizacji.
2: No to ja w takim razie, kochani, was wszystkich serdecznie zapraszam do galerii Rempex na Karowej.
0: Dom
2: aukcyjny Rempex. Tam jeszcze przez kilka najbliższych dni, tydzień nawet, jeden dzień będzie można oglądać artystów i licytować ich pracę. No i czekamy na oficjalne ogłoszenie Urban Art Area 6. A wy, kochani, możecie zgadywać, gdzie to będzie. Już wkrótce. A moimi gośćmi Leonarda Szwed Strużyńska oraz Mateusz Kostański. Dziękuję wam, że przyszliście. A ja do was wracam za sekundę, bo już widzę, że tam siedzi rozgrzany jak wyścigówka Schumachera. Albo nawet jak wyścigówka Kubicy, jak bolid Kubicy. Gwidon Wydrzyński moim kolejnym gościem. Rolled up, man, you know what I'm saying? So I be telling these niggas, man, shit in the game, man. Shit
4: tell
2: them, real,
4: done,
2: kid,
4: man. Let them niggas up, know, man. Yo.

0: and sticking up the stick up kids. Stick up kids.
1: Okej, dobra, zaraz do tego dojdziemy. Ze mną już, tak jak wspominałem na samym początku, rozpędzony Gwidon Wydrzyński. Witam cię serdecznie.
2: Witam cię, słowaczku, serdecznie.
1: Jezu, kopę lat, dawno cię nie widziałem, a swojego czasu żeśmy trochę koncertowali.
2: No, dużo czasu spędziliśmy. Był taki moment, że co tydzień chyba widzieliśmy się regularnie.
1: Tak, tak, tak. Ponieważ Gwidon jest, no właśnie, jest art dyrektorem, jest lighting designerem.
2: No, tak można? Tak, tak można powiedzieć. W sensie określenie reżyser oświetlenia jest takie bardziej polskie i myślę, że bardzo też fajne.
1: No to zostańmy przy reżyserze oświetlenia, ale też jesteś współzałożycielem firmy Mech Creative.
2: Tak, to się zgadza.
1: I zacznijmy może od samego początku, bo ja tak ściągnąłem cię na audycję, ponieważ wiem, że ty masz mnóstwo fajnych historii, świecisz największe koncerty, imprezy w tym kraju. Myślę, że dużo pewnie też ciekawostek z backstage'u mógłbyś nam opowiedzieć, ale
2: nie
1: to...
2: Nie wiem, czy jesteś gotowy na to i czy na pewno tego chcesz, że to jest nasza wspólna odpowiedzialność, słuchaj, dobrze to wiem.
1: Do tego dojdziemy na sam koniec, najpierw się troszkę rozgrzejemy. Gdzieś tam o tobie wyczytałem, że ty nie od samego początku zajmowałeś się światłem, tylko jednak ta muzyka gdzieś tam w tobie bardziej grała. Jak to było?
2: Faktycznie jest tak, że byłem, nie mogę powiedzieć, że profesjonalnym muzykiem, bo grałem, powiedzmy, zajawkowo na kongach, instrumentach perkusyjnych. Miałem kilku nauczycieli, których serdecznie pozdrawiam, między innymi Nikodema Bąkowskiego, który gra z Witaminą i z Vito teraz. Bardzo się lubimy i faktycznie od tego się zaczęło. To wbrew pozorom ma bardzo duże przełożenie na to, co robię dzisiaj. No nie wiem, w sensie, jak zacząłem szukać dramaturgii w świetle, to było dla mnie arcyistotne, żeby to światło oddawało muzykę, no nie? Żeby nie opowiadać tych historii obok, żeby to było jedno z drugim powiązane. Lata mi zajęło też technologiczne dojście do pewnych rzeczy i tutaj wielka piątka dla chłopaków z Mech Creative, dla Kuby Czernika, dla Szymona Podkowskiego i całej reszty naszej, no powiedzmy sobie, życie licznej i dość zwariowanej ekipy.
1: Ja widziałem sobie tam na Instagramie.
2: Człowieku, to jest dopiero początek.
1: Ale to dobrze, to się świetnie ogląda. No.
2: Słuchaj, bardzo się cieszę, uważam, że jakby, wiesz, robimy ten Instagram, żeby pokazać to, co jest największą siłą mojej ekipy, czyli ci ludzie, którzy ją tworzą. Tam każdy jest osobną, wiesz, jednostką i kolorową postacią i uważam, że bardzo, bardzo spoko jest to pokazywać. Natomiast wracając do wątku, który mnie zapytałeś, tak, więc grałem na instrumencie i na początku to była moja duża przewaga, znaczy jak wiesz, gdzie jest raz i jakby zaczynasz w ten sposób budować światło, no to była przewaga i od tego się to zaczęło. Później, mówię, technologicznie dochodząc, że nie wchodząc w nudne szczegóły, wiesz, softu, z którego korzystam i tak dalej, widziałeś te ekrany, zawsze się
1: tak,
2: śmiejesz.
1: No, nie, no to jest w ogóle konsola, na którą patrzę i czujesz, jakbym był w pierwszym epizodzie Star Treku.
2: No, jest kolorowa, dużo się tam świeci.
1: Lukas, jakby Lukas film gdzieś tam za mną stał i właśnie reżyserował kolejną etiudę.
2: Ej, może zadzwoni w końcu, liczę na to. Ale i technologicznie dojście do tego, żeby osiągnąć to, co jakby miałem w głowie i to, co bym chciał pokazać, chwilę zajęło. W ekipie się uzupełniamy, ja sobie lubię czasem, wiesz, polatać właśnie w takich historiach, takich tematach i poprosiłem chłopaków, żeby mi pomogli po prostu znaleźć rozwiązanie, które pozwoli nam światłowo rozłożyć muzykę na czynniki pierwsze i to się stało przy trasie Proxlem problemu. Tam pierwszy raz zaryzykowaliśmy i też wielka piątka dla Steeza, który jest super otwarty, stary na takie rzeczy. I zaryzykowaliśmy, wzięliśmy od niego stemy, czyli osobne traki, powiedzmy, bębnów, całej reszty i zaczęliśmy po prostu stawiać markery najpierw w programie muzycznym, dokładnie tam, gdzie te hi-hety, werble są i później jakby chłopaki znaleźli rozwiązanie, które pozwoliło to zaimportować do konsoli, wiesz, Skywalkera.
1: Czyli przerzuciliście sobie jakby tą ścieżkę z zaznaczonymi jakby momentami do programu...
2: Do programu oświetleniowego.
1: Tak, wiesz, staram się to na chłopski rozum.
2: Ale nie, jasne, dokładnie.
1: dobrze.
2: Też to prosto tłumaczyć, natomiast no rozumiem, że to jakby coś, to wiesz, poprawię i gadajmy. Natomiast tak, przełożyliśmy po prostu te stemple, wiesz, postawione w werblach, w stopach, w hi-hatach, w syntach, prosto do programu oświetleniowego No i zrobiliśmy taki pierwszy totalnie w pełni audio reaktywny to światło było, no nie? I to było takie, w sensie, to jest też ciekawe, bo ludzie często nie potrafią tego nazwać, w sensie, ja nie wiem ilu z, wiesz, z odbiorców koncertowych, no bo jednak ta oprawa, okej, ona jest super istotna, ale jest tłem mimo wszystko, wiesz, ile osób to zauważyło, natomiast my mieliśmy z tego totalną zajawkę, więc ta korelacja muzyki i postrzegania jej, wiesz, z dawnych lat, no bo to już ja na instrumencie nie gram kilkanaście lat, wiesz, jakby, ale te podstawy, rytmiki z przedszkola, wiesz, wjechały grubo.
1: Masz wrażenie, że ktoś wychodząc z takiego koncertu, z takiej sztuki, nie zauważa tego, ile pracy jest włożone w oświetlenie, w taki zbudowanie takiego rytmu muzyczno-świetlnego?
2: Wiesz co, nie wiem, czy ludzie to zauważają, czy nie. Mało to jest ważne dla mnie. To znaczy, jakby nie potrzebuję ludzi, którzy potrafią to nazwać, żeby odczuwać satysfakcję z tego, co robię i co daję ludziom. To znaczy, wydaje mi się, że ludzie, którzy przychodzą na koncert, okej, część z nich rozkłada oczywiście to na czynniki pierwsze, światło, multimedia, jakaś dramaturgia, jak na przykład teraz w przypadku trasy Taco, akurat za dramaturgię odpowiada Łukasz Partyka i pracował też z Filipem nad płytą, więc jest jakby naturalnym takim dopełnieniem tego show, które teraz robimy, jesteśmy w trakcie. Właśnie prosto stąd od ciebie jadę na Narodowy, na jakieś tam pierwsze light checki. Natomiast wracając, nie potrzebuję tego, żeby ci ludzie musieli umieć to nazwać. Znaczy, jakby jeśli sprawią ludziom przyjemność, a oni nie wiedzą w jaki sposób, to jest fair enough, jakby nie potrzebuję więcej. I nie sądzę, że twórcy tacy jak ja powinni oczekiwać więcej. Wydaje mi się, że ego to sobie możemy... A i tak mówią o mnie, że sam jeżdżę windą, bo mi się ego nie mieści.
1: Tutaj chciałem jeszcze wrócić do tego pierwszego wątku muzycznego, bo też mnie to zaciekawiło, czy był w twoim życiu taki decydujący moment, który, że tak powiem, trochę postawił kropkę na D i stwierdziłeś, że dobra, jakby światło to jest to, czym chcę się zająć, bo wiem, że często wiele osób ma właśnie taki kierunek swojej drogi, na podstawie, w którym właśnie wybiera jakby zupełnie inną ścieżkę, ponieważ zaczyna bardziej rozumieć, o co w tym chodzi i też stara się stworzyć coś swojego na wzór własnych upodobań. I czy ty miałeś właśnie ten taki, wiesz, bodziec, w którym nagle z muzyki stwierdziłeś, że nie, dobra, to musi być światło, ja chcę to robić, bo wiem, jak to zrobić.
2: Wiesz co, to są dwie różne rzeczy. To znaczy, ten bodziec nie jest związany bezpośrednio z zerwaniem kontaktu z muzyką, i że nie chcę tego robić. To jest tak, że ja po prostu gdzieś na zawodowej drodze, jeszcze trochę grając na instrumencie, wylądowałem jako realizator wtedy jeszcze multimediów w Teatrze Rozmaitości warszawskim jeszcze. Wtedy jego dyrektorem był Grzesiek Jarzyna i tam, wiesz, w takim moim kulturalnym domu, mimo że ja, wiesz, realizator w teatrze jest taką bardzo, jakby nie chcę powiedzieć mało ważną, bo super ważną, ale dość małą składową, wiesz, przychodzą twórcy, właśnie reżyserzy oświetlenia, reżyseria całego spektaklu, myślę, wiesz, jakieś duże nazwisko i tak dalej. No i ja tam klikałem wtedy dla mojego mentora Roberta Mleczko, jakieś multimedia. Myśmy się poznali jakby nie w Teatrze Rozmaitości, ale w Teatrze Rozmaitości spędziliśmy wiele godzin przy spektaklu, w którym Robert był twórcą wideo i multimediów. I jakby wtedy mnie zafascynowało jakby właśnie jakby robienie, wiesz, spełnianie swojej wizji i wyrażanie jej w jakiś sposób, nie? Wtedy pracowałem przy tych multimediach, jednocześnie Rob był też z czasem pierwszą osobą, która uwierzyła, mam takie wrażenie, w to, że ja mogę robić swoje rzeczy i mogę jakby, wiesz, opowiadać jakąś historię, którą mam w głowie. I od tego zacząłem, to znaczy zrobiliśmy z Piotrkiem Czerneckim, z Peterem Pizzem, jak zjechał, wiesz, z Ortegi, jak zjechał do kraju, no to długo z nim pracowałem, on był operatorem, przekładał te moje szalone wizje po prostu na obrazki, zrobiliśmy projekcję dla Mariki. Marta wydała wtedy tą płytę, Marta Kosakowska, i jakby, wiesz, zmieniła po prostu cały wizerunek i tak dalej, zaprosiła mnie do tej współpracy. No i tak to się zaczęło i szczerze, jakby trafiałem na realizatorów oświetlenia, robiłem multimedia, starałem się ich jakoś briefować, wiesz, żeby to wszystko jedno z drugim, no i tak nie bardzo jedno z drugim, wiesz, jakby działało.
1: Nie grało.
2: I wtedy, wiesz, pomyślałem sobie, kurde, no to jak mi to nie gra i nie jestem w stanie tym ludziom wytłumaczyć tego, co Rob wytłumaczył mi, że wiesz, że coś trzeba czuć, że coś trzeba opowiadać, no to postanowiłem sobie tak jakoś spróbować sam. No i trafiłem na cudownych ludzi po drodze, którzy, wiesz, nauczyli mnie pewnych rzeczy, noce przesiedziane na magazynach chłopaków, nie wiem, ze Smarteo, to jest taka firma, wiesz, podwarszawska. Moje ziomki kochane, które, wiesz, Patryk Łysiak, który po prostu nauczył mnie jakichś podstaw konsoletnych, no i później zaczęliśmy jakąś tą firmę budować. No jakby totalnie stary, to jest o ludziach, no jakby szczęściu do ludzi. Natomiast jeśli pytasz o ten moment przełomowy, no to on jakby odkręcił się w teatrze i był niezwiązany z muzyką.
1: I gdzieś tam się po prostu powoli kiełkował, tworzył, aż w końcu stało się z tego pasja, job.
2: No, no wiesz co, chcę cały czas myśleć o tym w kategoriach pasji, no nie? Mhm. Choć wiesz, jak śpisz, nie wiem, 140 dni w roku w hotelu, bo teraz...
1: Cały czas w trasie.
2: No tak, to jest... To
1: jedzenie już... na stacjach benzynowych.
2: Albo trzy dni bez jedzenia.
1: Różnie bywa na trasie, no. Kto był na trasie, ten wie.
2: No, kto był, ten był i wie.
1: Kochany Gwidonku, zaraz zapytam cię o bardzo ważną rzecz. Mam nadzieję, że uda nam się w końcu znaleźć odpowiedź na to, czy świecisz sobie, czy im. Ale teraz posłuchajmy Tramwaje od Taco Hemingwaya.
2: Nice.

Pies bezpański za mięsem. Tęsknę. Biegnę jak dekadę wcześniej. Tęsknę. Już ciebie nie widzę we śnie. Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne. Lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co suka ci papla. Twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu. Cię

0: piszę te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą rozkładem nocnych trac, piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: rządzą. Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
1: Gwidon Wydrzyński, gościem audycji On The Streets. No i dobra, czy możemy w końcu odpowiedzieć na to pytanie? Komu ty świecisz?
2: Nie, no stary, jasne, że Gwidon. Im, no.
1: Im.
2: Im, no.
1: Na pewno?
2: Gadaliśmy o moim ego.
1: Mi możesz powiedzieć wszystko na tej audycji.
2: No, wiele rzeczy ci już
1: najwyżej
2: powiedziałem.
1: To, najwyżej to wytniemy.
2: Też poza audycją. A to jest live, tak?
1: Tak, tak, tak. Nie, to jest live, tu się nic nie wycina.
2: Nie, wiem, chłopaki z MeCreate i wszyscy cię bardzo serdecznie pozdrawiają. Nie wiem, czy jesteś, czy jeśli dasz zgodę, to powiem ci, co napisali, ale...
1: Słuchaj, to najwyżej po programie. Nie, bo tak wiesz, zastanawiam się, czy jeżeli artyści, grupa zgłasza się do was, do ciebie, to czy to jest tak, że oni, wiesz, mają jakiś konkretny pomysł na to, mają wizję, czy raczej przychodzą i mówią, panie Gwidonie, no nie wiem, koncert będzie taki i taki, mamy tyle i tyle do zagrania, niech pan coś tam nam przyświeci tak, żeby po prostu ludzie wychodzili z koncertu i żeby aż oczy szczypały. Są wizje, czy raczej te wizje trzeba im tworzyć?
2: To jest bardzo różnie. To znaczy wachlarz artystów, z których pracujemy...
1: Kto nie miał tej wizji?
2: Nie masz szans, stary, nie, dowiesz się tego ode mnie, nie.
1: Nie, nie, nie, żartuję.
2: Ale jest bardzo różnie. Część przychodzi jak nasz wspólny przyjaciel Wojtek Sokół i Wojtek na przykład bardzo dobrze zwykle wie, co chciałby, żeby się działo, no nie?
1: No, oczywiście, on w ogóle jak to Sokół, wie, co chce robić, no.
2: Zdecydowanie on ci powie, że jemu to jest wszystko jedno, z jakiego magnetowidu to leci, mu to zrób, no. I to jest jakby bardzo fajne. Uwielbiam z Wojtkiem pracować i uwielbiam samego Wojtka też i jakby ogólnie mam to szczęście, że czy mamy jako firma, że to szczęście, że pracujemy z artystami, których lubimy. Natomiast oni mają bardzo różnie, nie muszą wiedzieć, nie? Jakby tam nagraliśmy ostatnio taką rolkę, że no wiesz, nie mogę wymagać od ludzi, którzy zajmują się w życiu muzyką,
1: żeby wiedzieli, jak teraz świecić koncert.
2: Dokładnie, jakby, ale fajnie jak mają sugestie, fajnie jak mają refki. Często gęsto te referencje są troszkę przepalone, no bo jednak ten amerykański rynek, powiedzmy, jest mocno dmuchany. Staramy się to jakoś, wiesz, przekładać po prostu na to nasze podwórko. Więc nie ma jednej takiej złotej zasady, wiesz. Część chce samo światło, bo na przykład ma kogoś od multimediów, część ma art dyrektora i na przykład moja, powiedzmy, jakby kreacja jakby całościowa nie jest potrzebna i trzeba, wiesz, współpracować, to ma totalnie wiele aspektów i nie ma jednej drogi.
1: Dobra, ale przychodzi powiedzmy właśnie Wojtek, który wie mniej więcej, co chce, jak chce. Rozumiem, że robicie sobie jakąś burzę mózgów i teraz pytanie, czy łatwiej ci się pracuje właśnie z klientem, który, wiesz, z gościem, który wie, czego chce, ale może nie do końca, wiesz, no, wie o sobie.
2: Jak to nazwać, tak. To
1: wiesz, i ty mu na przykład mówisz, że słuchaj, no to zrobimy tak i tak. On mówi, nie, tak nie robimy. I ty mówisz, nie, no stary, no, tak będzie dobrze. Nie, tak nie będzie dobrze. Nie, tak, wiesz, bo tak, zdarzają się pewnie takie sytuacje, no, że przychodzi po prostu...
2: Jest ich mało.
1: To dobrze.
2: Jest mało takich
1: Bóg
2: sytuacji.
1: Zapłać.
2: Bóg zapłać. Ja dam na tacę, stąd wyjdę, czy jest kościółek. No, kochany, mało jest takich sytuacji, że ludzie mówią nie i wuj.
1: Nie, bo nie.
2: Tak. Raczej staramy się tłumaczyć, niezależnie od tego, jakby jaka jest nasza rola, czy to jest wytłumaczenie, jakimi środkami pomysł artysty zostanie osiągnięty, czy wymyślenie całej koncepcji i w konsekwencji tych środków, to nie ma tak też, że wolę jakby w którąś stronę iść, czy to jakoś jest łatwiej, czy jakoś jest trudniej. Zupełnie nie. Jakby każda z tych aspektów, i to jest odpowiedź też na pytanie, które zadałeś, czy im, czy sobie. Jakby staramy się po prostu wszyscy w Mechu, naszym, wiesz, małym grajdołku, być dla artystów, no nie? I też po to mamy crew i tą naszą ekipę, żeby pilnować się wzajemnie, no bo muszę być z tobą szczery, Braszku. Czasem się zdarzy, że komuś, wiesz, gwiazdorka, bo nie wiem, no mimo wszystko funkcjonujesz w jakimś takim świecie, który jest, powiedzmy, trochę niedostępny dla zwykłych zjadaczy chleba z ulicy, nie? Jakby ja nie widzę w nim nic totalnie po latach specjalnego i to staram się ludziom tłumaczyć, że są po prostu koledzy, przyjaciele, często znajomi z pracy, a to, że możesz ich zobaczyć w telewizorze, to niczego nie zmienia, albo że masz ich płyty, oczywiście to jest przyjemne pracować z idolami, nie wiem, sprzed lat, natomiast wiesz, to jest na koniec dnia praca, no nie, i fajnie, że jest też pasją, natomiast no tak to wygląda, nie mamy jakby jednej takiej konkretnej drogi do tego, jak osiągamy te rzeczy, które pokazujemy później w oprawach koncertowych.
1: Słuchaj, zanim jeszcze przejdziemy do bloku plotkowego, bo czas nasz goni nieubaganie. Muszę jeszcze zapytać o taką techniczną sprawę, no bo wiesz, i świeciłeś koncerty mniejsze, większe, festiwale i operę, i performance też.
2: Ty, dobrze się, znamy już parę lat, dobrze się przygotowałeś, nie masz prawa tego wiedzieć.
1: Słuchaj,
2: nie masz prawa tego wiedzieć właśnie, na wspólnych tras.
1: Jak to było z tą operą?
2: Nie wiem, o którą operę pytasz. Coś tam znalazł, powiedz mi.
1: Słuchaj, cześć, ja mam ją... Tiseo?
2: Ach, teraz, tak, okej.
1: Tak się poprawnie wymawia?
2: Tak, Tiseo. Nie mamy tyle czasu, żebym ci opowiedział całość tej przygody. Zaprosił mnie do tego Krzysztof Garbaczewski, co było bardzo miłe. Uwielbiam z nim pracować, uwielbiam jego energię, świeciło mi się to. Tam użyliśmy bardzo prostych zabiegów opowiadając jakąś historię. Krzysztof tam wygenerował po prostu, wiesz, jakąś fabularną wizualizację do tego, którą pokazywaliśmy w trakcie. Cudowna przygoda, wiesz, fajna energia, fajna sala koncertowa, orkiestra. To bywa czasem trudne, nie chcę tam nikogo urazić, szczególnie mojego przyjaciela Janka Stokłosę. Nienawidzę pracować z orkiestrą.
1: A co, duża jest różnica w przygotowaniu między właśnie taką przestrzenią, a stricte na przykład, nie wiem, festiwalem albo koncertem danego artysty?
2: Jest różnica, na pewno. Czy duża, tego nie wiem, bo tu spędzasz więcej czasu nad budowaniem nawet jednej sceny, żeby ją jakby dopieścić. Nie mówię, że te rzeczy festiwalowe nie są, ale często tam, wiesz, na festiwalu brakuje czasu, gonisz takie, minimalizujesz straty, zaczynasz od najważniejszych rzeczy. To jest różna robota, nie powiedziałbym, że gdzieś jest jej mniej, gdzieś jest jej więcej.
1: No dobra, słuchaj, bo nam została już tylko minuta, później zaraz posłuchamy utworu jeszcze, który chciałeś, żeby poleciał na sam koniec. No właśnie, plotki. Czy był na przykład, wiesz, nie mówię, wiesz, nie musisz nazwisk, może chociaż tak po cichu możesz, ale czy nie, czy były na przykład, wiesz, sytuacje, by to, wiesz, zawsze ten backstage najbardziej interesuje, co tam się dzieje.
2: Ty brniesz niebezpieczny rewir, naprawdę.
1: Ja mam dobry research zrobiony, ja bym mógł sam tu powiedzieć o paru incydentach.
2: To chciałem powiedzieć, że przecież ty tam byłeś, stary, no.
1: Ale co, zdarzało się na przykład jakieś takie naprawdę crazy zachcianki świetlne, takie, wiesz, z czapy wymyślanie jakichś rzeczy.
2: Myślałem, że crazy zachcianki garderobiane, to mnie świetne pytasz. Nie, no stary, no nie zdarzałem
1: wiesz, jak
2: się
1: jest, no wiesz, jak jest, no nie mogę.
2: Ja wiem, pogrożyłbyś sam siebie. To
1: pogadamy,
2: to
1: jak wyjdziemy ze studia. O, zresztą,
2: niech tak będzie.
1: Ja mam dla ciebie świetną niespodziankę, tu zaraz za rogiem są fajne rzeczy.
2: I z tobą wszędzie. Nie było takich zachcianek, realizujemy, jesteśmy super profesjonalną ekipą, wszystkie zachcianki są dla nas proste.
1: Czyli czekamy na osobę, która zagnie ekipę Gwidona. Słuchajcie, możecie pisać, dzwonić i atakować ich z każdej strony. A ja będę się z wami żegnał, bo niestety w dobrym towarzystwie czas leci po prostu jak dobrze rzucona wędka. Może tak.
2: Zdecydowanie tak zakończymy. Bardzo ci dziękuję, Braszku, za zaproszenie. Świetnie spędziliśmy te pół godzinki. Mam nadzieję,
1: jeszcze na koniec. Najbliższa rzecz, którą świecisz, na której można być i ją podejrzeć?
2: Tak, o Hemingway, Stadion Narodowy pojutrze. I w sobotę.
1: Tam piątek, sobota.
2: Tak,
1: mocne wydarzenie. No
2: zapraszam
1: dobra.
2: Serdecznie.
1: Jak będziecie na miejscu i zobaczycie te przepiękne światła, pomyślcie wtedy ciepło o Gwidonie i że to jest jego robota, jego ekipy i że oni...
2: Niczym suwaczek to wieczór.
1: Dokładnie tak. To była audycja On The Streets. Ja się nazywam Suwak, a teraz posłuchacie sobie problemu z utworem Poszła i nie wróci.
2: Dzięki
1: a ja
2: serdecznie.
1: Wrócę za tydzień o godzinie 19:00.
3: Mówiłem już, że skończyłem z tym. Nie wierzysz?
4: Będziesz mógł zacząć wszystko od nowa?
3: Tak. Ostro zagrałeś. I ślicznie wyglądasz, naprawdę.
4: Dziękuję. Niestety nie mogę.

0: Fuksem. Zaprasza Szymon Fuchs.
1: Dobry wieczór, wybiła godzina 20. My znów jesteśmy w Radiu Campus. Ja nazywam się Szymon Fuchs i mamy środę 19 maja, a ze mną w studiu jest duet wyjątkowy, bo ze mną jest Koza i Kuba Więcek.
2: Dobry wieczór.
3: Siema.
1: Ja zaczynam od pytania, które zadałem już 6 miesięcy temu Kubie, ale Kozie jeszcze tego pytania nie zadałem, więc na początku Koza, czy masz w życiu Fuchsa?
3: Mam przeraźliwy fart w życiu, nawet mnie to dziwi.
1: A masz taką jedną historię, która od razu cię kojarzy, jak dostajesz takie pytanie?
3: Wiesz co mam, nie wiem czy to jest historia antenowa, ale kilka razy zdarzyło mi się jakby otrzeć o zagrożenie mojego życia na przykład, czy jakby kilka sytuacji, czy kilka zdarzeń sprawiły, że nie wylądowałem w jakichś strasznych okolicznościach. Kilka razy, wiesz, miałem jakieś takie wrażenie, że już jestem bardzo bliski na przykład śmierci i cieszę się, bo wiesz, efekt motyla, kiedy patrzysz wstecz na zdarzenie ze swojego życia i uświadamiasz sobie, że gdyby nie to, że spotkałem się z jedną osobą w danym miejscu zupełnie przypadkowo, gdyby nie to, że nawiązałem z kimś dialog akurat w danych okolicznościach, czy coś takiego, to nigdy byś nie doszedł do tego miejsca, w którym jesteś, nie? I to ostatnio, im bardziej jestem szczęśliwy, tym więcej o tym myślę. I bardziej to sobie uświadamiam.
1: A pod względem rapu, wydaje ci się, że że większy wpływ na ciebie miała pracowitość i to, że się nie poddałeś, czy jakieś szczęście, że akurat już tą dekadę jesteś na scenie rapowej?
3: Nie wiem, czy pracowitość to jest określenie dobre w ogóle na jakiegokolwiek rapera. Nie słyszałem chyba jeszcze o raperze, który byłby pracowity. Słyszałem może o paru, którzy byliby zaangażowani w to, co robią, ale no nie oszukujmy się, rap to nie jest praca jak wykładanie cegieł po prostu na ulicy. Tak, wydaje mi się, że pewien upór, trwanie jakby przy swoim i przy tworzeniu, no ale z drugiej strony to jest coś, co po prostu jakoś mam w sobie i nie rozumiem, dlaczego miałbym kiedykolwiek rezygnować z robienia rapu, więc to też nie traktuję tego jak jakiegoś wielkiego osiągnięcia, że przez tę dekadę tworzę, po prostu tworzę, bo chcę, bo muszę, bo coś ze mnie wychodzi.
1: Kuba, bo tutaj zostaniesz bez odpowiedzi, bo już pamiętam 6 miesięcy temu zadałem ci to samo pytanie, to trochę zmienię te pytanie i zapytam się, to, że spotkałeś Kamila, to był jakiś Fuchs?
2: Nie, po prostu kiedyś podjąłem ryzyko i napisałem do niego, kiedy byłem jego wielkim fanem, czy nie chciałby zrobić współpracy, no i jakby Kamil bardzo się zainteresował. Chyba to, że robiłem muzykę jazzową, wydawało mi się, że będzie dla niego interesujące, no i okazało się, że było, no i jakby to nas, wydaje mi się, jakoś tak połączyło, bo wydaje mi się, że w pracy Kamila ten jazz jest jakby istotą jego podejścia do rapu.
1: Miesiąc temu wydaliście płytę, dlatego tutaj jesteście, fantastyczną płytę, która się nazywa Człowiek zwany ciszą i jest to wasz już wspólny trzeci album i chciałem się tak na samym początku zapytać, bo chyba fani gdzieś są ciekawi, też o tym gadaliście ostatnio na premierowym koncercie w Spotify. W ile oficjalnie dni powstał ten album?
2: Więc założenie było oryginalne tak, że ten album chyba zaczęliśmy, nie pamiętam jaki to był dokładny dzień, ale chyba 10 stycznia załóżmy.
1: To było na początku.
2: No i miał okres trwać 10 dni, no ale po 7 dniach stwierdziliśmy, że mamy w sumie wystarczająco dużo kawałków i wtedy powstała większość tego albumu, a dodatkowo wybraliśmy 3 piosenki, które zrobiliśmy na przełomie ostatniego roku. Były to Sny, Excalibur i Młody Vendetta.
1: Tak. Co do samego tytułu, to pamiętam jak pierwszy raz gdzieś się spotkałem z tym tytułem, to miałem jakieś skojarzenie do filmu, którego niestety jeszcze nie oglądałem. Wiem doskonale, że polecacie ten film, bo u Kosmy na audycji o tym rozmawialiście i mnie bardzo zaciekawiliście, więc jak znajdę jakiś czas, to na pewno nadrobię. Ale który z was wymyślił ten tytuł do albumu?
2: Kamil.
3: Tak, generalnie chyba tak jak ostatnio wybraliśmy, mieliśmy jakąś tam listę tytułów, z których, które by nas interesowały. Nie wszystkie były tytułami filmów i w końcu się zdecydowaliśmy na jakiś jeden, nie wiem, ale to chyba bardziej organicznie powstało tym razem, że jakoś krócej się nad tym zastanowiliśmy.
2: Tak, bardzo krótko i to jest jako ciekawostka, jest to jedyny z tytułów filmów, które wybraliśmy. Film, który zobaczyłem potem, bo na przykład Nieba nad Berlinem nie widziałem do dzisiaj.
1: O kurczę, tutaj bardzo, bardzo ciekawie i w ogóle zaufałeś gdzieś Kamilowi, że tak nazwałeś cały swój wspólny album, ale to do ciebie, Kamil, pytanie, bo to mi bardzo ciekawi. Ty masz jakąś szufladkę w swojej głowie z takimi ciekawymi tytułami, czy ty masz gdzieś spisane jakieś tytuły, jakieś właśnie filmy, czy tam książki, o których tak naprawdę większość ludzi, no nie ukrywajmy, nie pamiętają, bo to są rzeczy z lat 60. czy tam 70. i ty wracasz w pewnym momencie do tej, nie wiem, notatki, czy do tej szufladki, czy po prostu tak nagle wpadasz na to?
3: Nie, no właśnie istotą dobrego tytułu jest to, że po prostu gdzieś tam zapadł ci w pamięć na jakimś etapie. I że to jest coś takiego, co może ci wpaść nawet po drodze, gdzieś idziesz, przypominasz sobie przypadkowe wspomnienie sprzed 8 lat i przypomina ci się jakiś tytuł. I to jest zasada działania tych oldschoolowych filmów właśnie, jak Noc żywych trupów, czy Niebo nad Berlinem, czy Człowiek zwany ciszą. Wydaje mi się, że to też wytwarza pewien oldschoolowy klimat, do którego mimo wszystko nawiązujemy głęboko estetyką lo-fi i samplowaniem para-jazzowym. Jakby gatunkowo o tym się może bardziej powiedzieć, Kuba, co my samplujemy. Co to jest?
1: Co samplujecie?
2: Mam jeszcze jedno szybkie pytanie. Kamil, bo ja Ciebie poznałem, jak Ty miałeś 18 albo 19 lat i ja mam wrażenie, że Ty już wtedy znałeś te wszystkie filmy, już wtedy przeczytałeś te wszystkie książki. Kiedy Ty to w ogóle robiłeś?
3: Ja miałem edukację domową w technikum. Jak poszedłem do technikum, to po pół roku przerzuciłem się na edukację domową. Ze sprawą tego nie musiałem chodzić do szkoły, więc mogłem sobie siedzieć, oglądać filmy, czytać książki i w ogóle edukować się tak, jak ja chciałem, a nie tak, jak mnie chcieli edukować. I to jest jakby profit.
2: Ale skąd ty miałeś w ogóle motywację jako 15-letni chłopak, żeby się rozwijać?
3: Mordowaliłem kwasa.
1: A skąd wiedziałeś w ogóle, że to jest dobre, że akurat ten film, miałeś, nie wiem, jakiegoś takiego swojego mentora, czy po prostu, nie wiem, jakąś stronkę, czy nie wiem, jakiś dziennik typu, nie wiem, coś bardzo znanego z zagranicą, nie, typu no, Pitchfork, nie, no, który stary. Ci pokazywał, że to jest dobrze oceniane, czy po prostu ryzykowałeś i po prostu robiłeś takie sitko, że to jest super i to zapamiętam, a to, co obejrzałem, jest słabej jakości i do tego już nie wracam.
3: Wiesz co, no oczywiście takie serwisy jak FilmWeb i MBD, jakieś tam inne rzeczy, to jest fajne. W wypadku książek tak samo jakieś lubimy czytać, czy inne rzeczy, no Wikipedia jest świetnym źródłem wiedzy, bo możesz sobie skakać po prostu i spojrzeć, co jest dla danego gatunku, dla danej kategorii kluczowe. Ja lubiłem takie wieczory, gdzie o 16-17 zasiadałem sobie do kompa, odpalałem jakąś stronkę na Wikipedii i o 4 nad ranem kończyłem na alternatywnej drodze ewolucji w Australii. I to jest super, bo jakby stymulujesz sobie web, ale stymulujesz go sobie wiedzą, więc w sumie profit. Jakby zamiast scrollingować, co teraz niestety robię dużo częściej, to po prostu możesz ładować w siebie wiedzę i coś z tego ci tak czy siak zostanie. A no generalnie kultura ma to do siebie i sztuka i literatura, że robisz wokół nich takie kółka, że na początku jak zaczynasz się w tym orientować, no to trochę nie rozumiesz i trochę nie wiesz, jak sobie kategoryzować pewne rzeczy. Uczysz się tego z czasem, wracasz do niektórych rzeczy, zataczasz koła. I w pewnym momencie jakby dopiero dochodzisz po, nie wiem, po 5-6, dajmy na to, obejrzeniu czy przeczytaniu czegoś do serio znaczenia, nie? Do czegoś, co jakby miałeś z tego wyciągnąć.
2: A tego, co samplowaliśmy, to jakby taką bazą główną były po prostu instrumenty nagrywane przeze mnie na żywo i czasami braliśmy jakieś po prostu sample z neta, ale to bardziej na zasadzie dopełnienia koloru, że na przykład coś brzmiało niewystarczająco, nie wiem, ciepło albo szeroko, no to wtedy wrzucaliśmy jakąś tam po prostu jakiś tam layer czegoś, żeby po prostu to wzbogacić, ale to nie była nigdy jakaś taka myśl przewodnia.
1: Jeszcze o produkcji porozmawiamy w kolejnych wejściach, bo mam kilka fajnych pytań, a do tego, co ty powiedziałeś, Kamil, od razu mi się przypomniała gra, w którą grałem w liceum, jak się nudziłem czasem na zajęciach, czy to zdalnych, czy na, normalnie w szkole, że grałem z moim kolegą w coś takiego, że mieliśmy Wikipedię i mieliśmy po prostu jedno hasło typu, nie wiem, Józef Piłsudski i my mieliśmy, nie wiem, 30 sekund, aby z Józefa Piłsudskiego gdzieś, nie wiem, przejść do tematu, nie wiem, Kendrick Lamar. I kto to zrobił w mniejszych, odtworzonych kartach, ten wygrywał. I wydaje mi się, że właśnie to, co powiedziałeś przed chwilą, to jest gdzieś takie nawiązanie do tego, gdzie poszerzasz tą gamę skojarzeń i twój mózg po prostu od razu z jednej puli postać kulturalnych, kulturowych przeskakuje w ogóle do innego świata i przez to gdzieś pobudza nasze myślenie i wyobraźnię.
3: Tak, no wiesz, to też jest cecha postmodernizmu, nie? Że możesz skojarzyć wszystko ze wszystkim. I od kiedy to odkryliśmy, to pisanie stało się dużo łatwiejsze paradoksalnie, bo nie musisz już opisywać jakiegoś jednego tematu super dokładnie, tylko możesz pokazać człowiekowi swój ciąg świadomości. I myślę, że to, co jest atrakcyjne na tej płycie, to jest to, że ze względu też na to, jak bardzo nie miałem filtra, bo po prostu robiłem niektóre rzeczy w przeciągu pół godziny, godziny, waliłem cały tekst, zresztą byłeś przy tym.
1: Byłem. I to jest coś niesamowitego. Ja byłem w szoku naprawdę, że po prostu 20... Nie pamiętam, który to był numer, chyba...
2: Komu bije dzwon, ty byłeś na pewno tak, przy tej sesji i jeszcze parę spraw.
1: No. Tak, i ja pamiętam, jak ty napisałeś ten tekst o... gościu z Nirwany, Krakowejnie. Ja byłem w szoku, bo ty to napisałeś w 10 minut dosłownie i to niektórzy raperzy by siedzieli, wiesz, w tygodniu by nie napisali tak dobrego tekstu po prostu.
3: No ale widzisz, właśnie o to chodzi, żeby transmitować wolno te ciągi skojarzeń, a nie zastanawiać się i nie cyzelować nad każdym wersem, bo jakby ta strategia daje pewne wielkie sukcesy, ale czasem daje też coś, co może być uznane za niepowodzenie. Jakby czasem może ci coś wyjść niezdarnie, czasem możesz jakby przelecieć jakiś rym i nie zauważyć, że już go powtórzyłeś. Jakby generalnie chodzi po prostu o to, żeby się nie fiksować i nie skupiać za każdym razem na to, żeby to, co miało z ciebie wyjść, było absolutnie perfekcyjne i wypucowane. Jakby jak trzymasz pewien standard, jak narzucasz sobie pewien standard i po prostu staram się mówić szczerze i bez filtra, to wydaje mi się, że to bardziej profituje niż pucowanie.
1: Dobra, to teraz czas w końcu usłyszeć pierwszy utwór z waszej najnowszej płyty i będzie to już wspomniany utwór pod tytułem Parę Spraw, czyli Koza i Kuba Więcek, którzy są gośćmi do 21 w audycji z Fuksem w Radiu Campus.

0: To były parę spraw od Kuby Więcka i Kozy. My przechodzimy dalej do rozmowy o waszym najnowszym projekcie. I słuchałem waszego albumu tak naprawdę wiele, wiele razy. Towarzyszył mi dosłownie z 3 razy w tygodniu, a już tak naprawdę minął miesiąc, więc ponad 12 razy gdzieś wysłuchałem waszego albumu. I szczerze mówiąc, jest to chyba według mnie wasz najbardziej dojrzały album pod względem nawet twoich, Kuba, produkcji i twoich tekstów, Kamil. I zauważyłem coś takiego, że przewijają się przez ten album 3 motywy. Bóg, chleb i cisza. I uznałem, że z jednej strony to jest gdzieś tam duchowość, jakieś tam wyciszenie, z drugiej strony jakaś codzienność, a z drugiej strony są gdzieś absolutnie podstawowe, nie wiem, rzeczy, które potrzebuje gdzieś człowiek na koniec dnia, nieważne w którym wieku żyje tak naprawdę. I chciałem się zapytać, który z tych fundamentów według was jest najważniejszy dla człowieka? Chleb, Bóg czy cisza?
1: No, ale to ja chcę usłyszeć najpierw odpowiedź Kuby. Nie chcę mu nic sugerować.
2: Nie, moim zdaniem Bóg.
1: Wow.
0: Wow.
1: Moim zdaniem chleb.
0: I w ogóle to jest mega ciekawe, bo ja... No, słucham polskiego rapu od kilku lat i nigdy w życiu tak często słowa chleb albo synonimów słowa chleb nigdy nie słyszałem. Jak w ogóle do tego doszło, że nagle słowo chleb, które jest dosyć takim podstawowym słowem, które nie jest gdzieś mega często, właśnie jak już wspomniałem, wykorzystywane w polskim rapie, stało tak często powtórzone w tym albumie?
1: Wiesz co, po pierwsze to istnieje dużo frazeologizmów z tym słowem. Jest ciężki kawałek chleba, jest zjeść na czymś zęby, ale to też jakoś można do chleba z tym nawiązać, jeżeli ten kawałek chleba był ciężki.
0: Jeszcze manna z nieba.
1: Tak, jest dzielić się chlebem, co jest oczywiście...
0: Rozmnożyć chleb.
1: Właśnie, no to wszystko się odnosi do idei Boga, do idei, która... Wydaje mi się, że została mocno przekręcona czy zapomniana, no jakby ile osób też z naszego pokolenia ma jakoś, odnosi się do tej idei tego Boga, czy interesuje się nią specjalnie, no nie wiem, czy aż tak dużo. No a ten chleb jest czymś też przyziemnym, to znaczy oczywiście jest to też metafora dla forsy, wiadomo, jakby za forsę sobie chleb kupisz. I to jest coś, co po prostu każdy z nas jest uziemiony w potrzebie posiadania chleba. Warszawa to jest w szczególności takie miasto, jak się pojedzie do innych miast, dajmy na to nawet do Gdyni, to odczuwa się radykalną zmianę wajbu i sposobu spędzania czasu wśród ludzi.
0: Chociaż ostatnio Belmondo na moim wywiadzie powiedział, że Gdynia się zmienia i ta stara Gdynia już nie jest tą starą Gdynią, że to jest neo miasto i w ogóle i się wyprowadził z Gdyni.
1: Yeah, whatever.
0: Akurat tutaj mi się od razu skojarzyło z tą Gdynią, bo ona jest często też właśnie pokazywana jako takie miasto odwrotne do Warszawy, ale przez to, że coraz więcej osób z tej Warszawy przyjeżdżało do Gdyni, to ta Gdynia się stała właśnie takim, jak to Belmondo na tym moim wywiadzie powiedział, nowym Dubajem, polskim Dubajem,
1: znaczy,
0: czy
1: tak,
0: coś w
1: ale
0: stylu.
1: Wiesz, generalnie jakby zgadzamy się z Belmondo w jednej kwestii, to znaczy w Warszawie ludzie są skupieni na robieniu golda, są skupieni na robieniu chleba i to jest coś, co jest tak naprawdę też głównym tematem rozmów wśród tych ludzi, to jest też powód, dla którego ci ludzie odreagowują w weekendy. To układa całą strukturę społeczną miasta, to, że wszyscy są skupieni na trzepaniu tego hajsu. I wydaje mi się, że to taka świadomość, że to wszystko się kręci wokół tego chleba, jest ważna.
0: Dobra, to jest chleb, był Bóg i teraz cisza. Czy ta tytułowa cisza jest dla was formą ucieczki od rzeczywistości, czy raczej sposobem na to, że w końcu lepiej w tej ciszy możecie usłyszeć samego siebie?
1: Pytanie, czy w ogóle jest jakaś cisza, bo no właśnie tak jak mówię, jesteśmy w mieście, w którym ciszy nie ma ani przez sekundę, w którym każdy jest przebodźcowany i przeryty ilością bodźców, więc ta cisza to jest coś, co musisz mieć w sobie. Jakby cisza nie jest zawsze na zewnątrz, jest czasem w środku, moim zdaniem.
0: A ty, Kuba?
2: Dla mnie no jednak

0: To jest zawsze kwestia tej proporcji, że ciszę, żeby usłyszeć ciszę, no to nie muszę mieć jakby takiej absolutnej ciszy, nie? Tylko...
1: Czyli jest jakąś tam metaforą?
0: No trochę tak, że jest to na pewno coś, czego szukam, no ale bardziej no chyba z tym zajrzeniem do środka siebie, tak jak ty powiedziałeś.
1: Dobrze, to właśnie z tą ciszą i w ogóle całym tym tytułem, no też jest okładka, która jest fantastyczna i od razu gdzieś daje skojarzenia do jakiegoś tam wędrowca, do nawiązania do filmu, o którym już wspominaliście kilka razy. I słuchając tego albumu, miałem właśnie takie wrażenie, gdzieś ta okładka idealnie to odzwierciedla moje po prostu wrażenie, że ty, Kamil, wcielasz się w rolę takiego outsidera, takiego trochę syna marnotrawnego, trochę jak w czwartej części Dziadów Konrada, osoby, która jest spoza całego tego świata, która już dużo gdzieś przeżyła. Czy to jest gdzieś metafora twojej roli na scenie rapowej w tym momencie?
2: Mówiłem ci, że mam na drugie imię Konrad?
1: Nie. Czy tu nie ma przypadku?
2: Tak. Tak, no na pewno taka figura kogoś, kto patrzy na to wszystko z zewnątrz, to nie jest też pozycja, którą, znaczy, może po części ją wybrałem, może po części została mi ona nadana. Z jednej strony znam się z całym tym establishmentem i z całym tym środowiskiem, jakby oni wiedzą, kim ja jestem, ja wiem, kim oni są. Z drugiej strony nie mam żadnego uczestnictwa czy udziału w tym wszystkim. I rzeczywiście moja perspektywa jest perspektywą osoby, która nie ma nic do stracenia poprzez jakby podejmowanie krytyki pewnych rzeczy, a z drugiej strony też nie mam żadnego udziału w jakiejś zbiorowej chwale polskiego hip-hopu, więc...
1: Masz swoje grono gdzieś tam wyznawców, odbiorców,
2: tak.
1: Więc jakby chyba to jest gdzieś twój świat i jeszcze właśnie kończąc moją tą odpowiedź, to... W 100% ty jesteś na tym albumie, czy jakieś tam alter ego?
2: Zawsze się trochę kreujesz, wiesz, nawet teraz jak siedzę z tobą i rozmawiam, pewna świadomość tego, że są odbiorcy, którzy muszą wysłuchać mojej wypowiedzi i ona musi być jakoś w miarę składna i do czegoś prowadzić. Sama świadomość tego, że jest ktoś, kto może jakby oceniać i ustosunkowywać się potem do naszej muzyki pod kątem tego, co mówimy. Wszystko to jest kreacyjne w jakimś sensie. Nie ma, jest bardzo niewiele momentów w życiu, kiedy jesteś naprawdę, naprawdę prawdziwy. Generalnie raperzy często o tym zapominają, krzycząc o tym, że w kółko, ale jestem prawdziwy, bo ja prawdziwość jest tak wielka, spójrz, porównaj sobie swoją prawdziwość z moją i tak dalej. Rozmiary prawdziwości się mierzą. No, moim zdaniem to jest w zdecydowanej większości kreacja, tylko niektórzy raperzy są w tym nieuświadomieni.
1: Dobra, to bardzo, bardzo gdzieś mi ta perspektywa tutaj pomoże przy kolejnych pytaniach. A teraz czas na single z waszej płyty, czyli na utwór Dekada.

Każda nowa młoda gwiazda tu jest prominentna. Choć inflacja wzrasta, rośnie garza producenta. Pełno jest obietnic, bo świat stoi na przekrętach. Choć nie zmieni się nic, może parę dziur w zębach.

0: To była dekada, czy chyba jeden z moich ulubionych w ogóle utworów, które powstały w tym roku. Bardzo często do nich wracam, też chyba już czwarty raz puszczam na mojej audycji w Radio Campus. Wiem, że słuchacze lubią ten utwór. Ze mną dalej w studiu jest Koza i Kuba Więcek. Było trochę poważnie przez ostatnie 20 minut, więc uznałem, że czas na takie pytanko. Co? Jaką historię najciekawszą możecie tutaj przytoczyć, która wydarzyła się dekadę temu, czyli w 2016 roku. Takie jedno skojarzenie z 2016 roku.
1: Ja w ogóle przeprowadziłem się wtedy do Polski ze studiów z Danii i no, dla mnie to było marzenie, które chciałem zrobić już od wielu lat. Jak tylko wyjechałem, to bardzo szybko zacząłem tęsknić za naszym pięknym krajem. W Warszawie, Warszawa była miejscem, w którym w ogóle rozwijałem jakieś takie swoje moje pierwsze pasje muzyczne. Tutaj miałem pierwszy zespół w wieku 16 lat. Więc dla mnie to w ogóle był jakiś taki w ogóle początek mojego życia, jakiejś takiej dorosłości, ale teraz jak sobie o tym myślę, to no, to był koniec, koniec takiego po prostu, jak sobie myślę o czasie, kiedy byłem w Kopenhadze, no to był jednak najpiękniejszy czas mojego życia, bo wtedy po prostu siedziałem od rana do nocy w szkole, w salce i robiłem muzykę i to był taki, naprawdę bardzo mocne rozwijanie się i jakby już nigdy w życiu nie będę miał do czynienia w ogóle z takim procesem. No był to jakiś taki chyba najpiękniejszy czas mojego życia i on się wtedy zakończył i rozpoczął się kolejny czas, który no też jest piękny, no ale już takim jakby, już jest taką prozą życia.
0: A u ciebie, Kamil?
2: Wspomnienie z 2016. No. Freestyle'owałem zawódkę pod mostem Poniatowskiego.
0: I wygrałeś?
2: Nie, poczekaj mordeczko, to była taka metodologia. No. Przechodziliśmy z jednym jeszcze ziomeczkiem, Oliverem Woodcockiem pozdanym. Swoją drogą Oliver teraz zagrał w Teatrze Powszechnym przy mojej premierze Hamleta. W każdym razie z Oliverem przychodziliśmy pod Poniat, podchodziliśmy do ludzi i sprzedawaliśmy im taki tekst. Siema, co wy na taką opcję, że nawinę wam zajebi freestyle za dosłownie łyczka wódki, jeżeli będzie niefajny, nie dacie nam nic, jeżeli będzie zajebi, dacie nam dosłownie łyczka wódki i mieliśmy przygotowane kilka takich, wiesz, one-linerów, takich na rozgrzanie, potem już jakoś to leciało, puszczaliśmy bity z telefonu, 99% skuteczności i chlaliśmy tak przez jakieś 3 miesiące. Nie polecam.
0: Ale wspomnienia zostały.
2: Ale wspomnienia zostały, tak. Zapytałeś mnie o wspomnienie, to takie mam z 2016.
0: Dobra, wracamy do waszej dyskografii, bo naprawdę mam milion pytań i nie pamiętam, kiedy miałem tak dużo pytań przy odsłuchu jakiegoś tam albumu, których słucham naprawdę dużo. To wasz trzeci wspólny album i tak naprawdę jak tworzyliście ten album, to wracaliście do poprzednich dwóch krążków. I czuliście, że musicie coś stworzyć, co będzie teoretycznie trochę spójne, aby domknąć tą trylogię, czy raczej w ogóle o tym nie myśleliście?
1: W ogóle nie. Wydaje mi się, że może Kamil raz na jakiś czas wspominał, takie słowa rzucał w eter, że po prostu chyba się jakoś tam muzycznie jest temu bliżej, na przykład do naszego pierwszego albumu, niż do drugiego. Ale ja uważam, że te albumy i tak były bardzo mocno zdywersyfikowane. Uważam, że ten album jest dużo bardziej spójniejszy brzmieniowo niż tamte poprzednie dwa albumy i to jest, wydaje mi się, właśnie coś, co go odróżnia. Właśnie jak wspomniałeś wcześniej o tej dojrzałości, no to ja też tak uważam. Więc jakby to był jakiś taki chyba ważny element, ale no dla mnie na przykład ważne było trochę się odtrapowić, żeby to było bardziej właśnie organiczne, żywe, jazzowe, no taki, trochę jakiś taki powrót do korzeni.
0: Właśnie o te trapowe dziś bity chciałem zapytać, bo na audycji Kosmy, którego serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca, powiedziałeś, że chciałeś odejść od tych wszystkich gliczy i tej inspiracji od Playboyem Carti. Skąd, co ci motywowało na taką woltę?
1: Wiesz co, chyba po prostu
0: życia?
1: To, że byłem przebodźcowany, że właśnie trochę szukałem chyba tej ciszy w życiu, a te brzmienia mi na pewno jej nie dawały. Szukałem jakiegoś takiego po prostu, nie wiem, generalnie ostatnio dużo słucham jakiejś takiej miękkiej muzyki, która po prostu nie jest aż taka agresywna, którą po prostu nie wiem, no po prostu to trochę jestem zmęczony może głośnością.
0: A wracasz się w ogóle do słuchania swoich poprzednich albumów wspólnych, czy w ogóle?
1: Ja raz na jakiś czas wracam, ale nie mogę powiedzieć, do którego albumu częściej.
0: A u ciebie, Kamil?
2: Ja generalnie ze słuchaniem swojej muzyki, którą już wydałem, mam tak, że jaram się nią w momencie, kiedy wychodzi, jeżeli już jej sobie nie osłuchałem na etapie masteru i słucham sobie parę razy. Potem muszę o tym zapomnieć i to odstawić na długo, bo im dłużej od momentu wydania, tym ciężej mi się tego słucha. I w pewnym momencie następuje takie przełamanie takiej bariery, że słuchając tego w ogóle nie pamiętam już nic związanego z tym praktycznie. Może mam jakieś właśnie migawki, drobne wspomnień, ale już słucham tego jak jakiejś dawnej wersji siebie, że już nie czuję się, jakbym to był ja. Więc to jest moment, w którym znowu zaczynają mi się podoba jakby słuchanie samego siebie, ale generalnie staram się tego nie robić za dużo, bo to jest dosyć dziwne i schizofreniczne słuchanie własnego głosu na dłuższą metę.
0: Dobra, co do głosu, to też bardzo ciekawa rzecz była na waszym koncercie, bo wspomnieliście, że naprawdę graliście razem bardzo, bardzo mało. Jak już macie ze sobą trzy albumy, ile zagraliście razem koncertów? Cztery?
1: No właśnie przy pierwszym albumie zagraliśmy jeden oficjalny koncert, przy drugim dwa koncerty, no i teraz jest trzeci album, no i początkowo mieliśmy trzy koncerty, ale już się pojawiło coraz więcej i mamy na ten moment z pięć co najmniej.
0: Właśnie o to miałem zapytać. Wczoraj ogłoszenie Tauron nowej muzyki, więc mi się wydaje, że to gdzieś super festiwal, aby dotrzeć do jeszcze szerszej gdzieś publiczności tym albumem, chociaż i tak wydaje mi się, że wasz album wyszedł poza tej bańki, bo widziałem gdzieś tą gdzieś rozmowę o tym albumie w TVP, widziałem jakieś recenzje osób, które nie są w ogóle związane na co dzień gdzieś z rapem. Jak w ogóle, jak tworzyliście ten album, mieliście jakiegoś takiego słuchacza i jakiś kierunek, w którym chcielibyście trafić? I mieliście taką nadzieję, że ten album wyjdzie poza rapowe środowisko?
1: Nie, jakby nie, to ty by, Kamil, zdefiniował swojego słuchacza.
2: No właśnie, jestem na jakimś takim dziwnym etapie rozwoju, zarówno jako reżyser teatralny, jak i osoba pisząca teksty, raper, muzyk, że publiczność jest bardzo zróżnicowana. Wydaje mi się, że najmłodsza generacja nie ma bladego pojęcia, kim ja jestem, że ludzie, którzy mają teraz po 18 lat, to jest w ogóle, jestem dla nich jakąś abstrakcyjną i archaiczną figurą. Natomiast są ludzie, którzy dorośli razem ze mną, którzy słuchali Bypassu w 2018-2019 roku, przychodzili na ten hardcore i jakoś im to zapadło w pamięć, zostały im wspomnienia. Dalej zresztą jakby ta kultura jest kultywowana przez nas, dalej organizujemy sobie eventy i tak dalej. Z drugiej strony jest ta publiczność teatru, która jest publicznością ludzi, którzy mają powyżej 30 lat zazwyczaj tak naprawdę, a czasem nawet więcej. Ciężko jest mi to określić. Myślę, że możemy mieć jeden z najbardziej zróżnicowanych fanbase'ów w ogóle z całego rapu w tym momencie.
0: Też mi się tak wydaje.
2: Bo to ciężko jest określić, do kogo dokładnie jakby to trafia, a do kogo nie. Zawsze się staram jednak bardziej kierować przekaz do ziomów niż do całej jakby reszty otoczki kultury wysokiej i tak dalej, ale fajnie, że jakby każdy jest. Każdy w każdym wieku tak naprawdę i z każdej grupy może się jakoś z tym utożsamić.
0: Dobra, to czas na trzeci utwór i tutaj się pojawia gość, Piotrek Odoszewski na refrenie, który też pochodzi z innego świata niż ten rapowy. O tym porozmawiamy już po utworze. Przed wami Kuba Więcek, Koza, Piotr Odoszewski w utworze Wybory.

0: To były wybory. Kuba Więcek, Koza i Piotr Odoszewski. My życzymy i gratulujemy drugiego miejsca w Must Be The Music Piotkowi. Jak to się stało, że dopiero na trzecim albumie macie gościa? Czy wcześniej były jakieś pomysły i nie wyszły, czy taki
1: był
0: zamysł?
1: Jakby mamy, chórki nam dogrywała Mimi już.
2: Na pierwszym albumie, W niebie nad Berlinem.
1: Tak. Czy na drugim ktoś się dogrywał? Mam wrażenie, że na jednej nucie na chórkach jest Holak.
2: Tak, jest, ale...
0: Ale tak stricte gościnka, która będzie gdzieś tam napisana na Spotify'u i
2: tak,
0: dla takiego słuchacza, który tylko to sprawdza, to chyba pierwszy raz taki.
2: No bo właśnie spotkałem się z Piotrkiem raz i on bardzo dużo wokali i chórków nałożył. No i w jednym utworze właśnie w tych wyborach stwierdziliśmy, że chyba, nawet nie wiem, czy twój głos tam jest wciąż, ale jakby głos Piotrka był bardzo słyszalny na całym refrenie, więc po prostu stwierdziliśmy, że fajnie będzie, jeśli będzie mógł być artystą na tym piosence z nami, tym bardziej, że no ja mega cenię Piotra i jakby uważam, że robi świetne rzeczy, więc mega się cieszymy, że tak się udało.
1: Tak, no i szczerze, my się już od dłuższego czasu zbieramy z Kubą do jakiegoś albumu takiego kolaboracyjnego. Zresztą Kuba kolaboruje z ludźmi cały czas, to jakby ja jestem wysolowany artystycznie tutaj.
2: Ale to nadejdzie, taki najbardziej koncepcyjny ze wszystkich albumów, tak, najbardziej wyrafinowany album.
1: Tak, że chcielibyśmy, żeby...
2: Komercja po prostu.
1: Mamy takie marzenie, że jeżeli już jakby zrobimy album kolaboracyjny, to żeby tam zachodziły takie rzeczy, jak na przykład na Igorze, Taylora The Creatora, gdzie Kanye West pojawia się na 20 sekund i znika. I że jakby pogrywanie z wyobrażeniem pewnym słuchacza na temat tego, jaki sposób obecności może zaprezentować dany wykonawca u nas. I do tego trzeba bardzo mocno zbudować własną estetykę, żeby potem móc sobie się tym bawić. I wydaje mi się, że jesteśmy na takim etapie, że możemy powoli zacząć myśleć o tym.
2: Tak.
0: To jest ten mityczny, wasz czwarty album?
2: Nie, to będzie przynajmniej piąty, bo jeszcze album jeden jest niewydany i nie wiem, kiedy, czy go wydamy.
0: To jest ten, o którym wspominaliście na koncercie?
2: Tak.
0: I co z nim?
2: No na razie po prostu będziemy tylko mówić w wywiadach, że on jest.
0: Tak,
1: tak, chociaż to jakby to też nie, album to jest dużo powiedziane.
2: Tak, to jest
1: może jakby z jakieś cztery traki, czy coś takiego,
2: nie,
1: które
2: więcej,
1: tak leżą.
2: Więcej.
0: Okay. A stylistycznie coś podobnego, czy...
2: Nie.
1: Różne rzeczy, wiesz co, po prostu rzeczy, które powstały w międzyczasie jakoś pomiędzy sesjami czy zdarzeniami i tak leżą sobie, może trochę o nich zapomnieliśmy, może trochę je odkładaliśmy na jakiś lepszy moment i wydaje mi się, że też to wymaga powrócenia do jakiejś pracy koncepcyjnej, przesłuchania tego jeszcze raz, zrobienia jeszcze paru nowych nut, żeby jakkolwiek to miało sens, żeby to wydawać. W każdym razie, no, patrząc teraz na tę erę nadprodukcji jakiejś, która, że wiesz, ludzie wypuszczają po prostu po 40 tracków teraz, wydaje mi się, że to jest fajne ze strony Kuby, który mnie zawsze ciągnie w to, żeby wydawać mniej, a lepszego niż więcej, a zdezorganizowanego, niedorobionego i tak dalej, że to jest jednak...
2: Ale w sumie ciekawe jest to, wiesz, stwierdzenie, że wydawać mniej, a lepszego, ale i tak album nagrywamy w parę dni.
1: No tak, ale z tego jakby, z tego albumu, bo my powycinaliśmy stare przynajmniej z tej sesji siedmiodniowej z 3-4 traki.
2: No tak.
1: Wiesz, jakby to też była selekcja tam, to też nie było tak, że wypchnęliśmy wszystko, co zrobiliśmy naraz, tylko są traki, które właśnie leżą odłożone, nawet jeżeli były dobre, to jakoś coś nie pasowało, nie było dorobione i leży.
0: Teraz jest żywa dyskusja, bo Drake wydał te 3 albumy, bo musiał się wywiązać z kontraktu. Mata wydał cały album 33 utwory i właśnie jest wciąż nawiązywanie do tego, czy po prostu to ma sens robienie takich albumów, czy w ogóle można to nazwać albumem, tylko po prostu playlistą, która zawiera 33 utwory, w tym 14 singli, które wcześniej wyszły. Czy to w ogóle ma sens, oprócz tego, że można to dobrze po prostu spieniężyć na koniec dnia.
2: No wydaje mi się, że to chodzi tylko głównie o to.
1: No oczywiście, że chodzi o hajs. Jest jakby, nie ma umowa podpisana pomiędzy publicznością a artystami tego typu i tego pokroju, że artysta będzie ci dawał nadprodukcję treści, tak żebyś mógł się po prostu przebodźcować czymś i żebyś miał wystarczająco dużo tego, żeby ci starczyło na następny rok, dopóki nie dropnie kolejnej rzeczy. A jakby ty dajesz za to artyście pieniądze i uznanie, no bo jakby dał ci dużo kontentu. Jakby w tym momencie rzeczywiście skłaniamy się ku temu, żeby muzyka zaczęła być nazywana kontentem, bo no tak po prostu jest. No, nie robimy nic z tym, żeby to AI usunąć z tych playlist, albo chociaż żeby to oznaczać. Nie robimy nic z tym, żeby ta nadprodukcja też jakoś była w coś ubrana i miała jakąś formę, tylko po prostu to przyjmujemy i jesteśmy zadowoleni z tego, że nam to rzucono. Więc no, słuchaj stary, no jest jak jest, no jakby, ale też z drugiej strony nie ma co tracić nadziei, no bo mówimy o mainstreamie, a jakby w mainstreamie nigdy nie było dobrze, no to też...
0: Chociaż wczoraj, dosłownie no dwa dni temu, Olga Tokarczuk wspomniała, że korzysta z AI podczas pisania swoich utworów, więc dożyliśmy bardzo ciekawych w ogóle czasów i jestem ciekawy, jak to zostanie w ogóle gdzieś tam ocenione przez cały świat kultury.
1: Bo... Wiesz co, z jednej strony ja jestem pierwszą osobą do krytykowania użycia AI w formie kreatywnej. Zrobiłem o tym cały spektakl w Teatrze Powszechnym, też przynajmniej jakby bardzo mocno nawiązujemy do tego. Z drugiej strony Olga Tokarczuk napisała te swoje 10 tysięcy stron literatury i mimo wszystko dostała tego Nobla nie za to, co napisało AI. I
0: też jest to prawda.
1: Ja po przeczytaniu jednej z książek Olgi, nie wszystkich, jestem pod dużym wrażeniem jej kunsztu literackiego i łatwo jest powiedzieć, o dobra, to ja już nie będę czytał tego nigdy w życiu, bo się obrażam na nią, bo ona użyła AI. Wiesz, o co chodzi, że jakby... Trzeba czasem uznać, że ktoś jednak jest dobry w tym, co robi, nawet jeżeli zachowuje się w głupi sposób.
0: Wspomniałeś już kilka razy teatr i chciałem ci pogratulować premiery, która miała miejsce 16 maja. Jak się czujesz w ogóle na gorąco?
1: Zeszły ze mnie emocje, wiesz, bo miałem w sobie bardzo dużo takiego lęku przed oceną, lęku przed konfrontacją z publicznością. Jak zrobiliśmy te pierwsze dwa pokazy, premiera i następny, to już mi zeszło. Przeżywałem bardzo dużo różnych emocji. Wydaje mi się, że to jest praca, która no, powoduje bardzo skrajne emocje i cieszę się, że już jakby mam postawioną tę premierę i mogę się skupić na następnych rzeczach.
0: A mnie to bardzo ciekawi, ty rozdzielasz w ogóle bycie Kozą a Kamilem w kontekście teatru?
1: Absolutnie, że tak, stary. Czy ty myślisz, że w ogóle ktoś by mnie szanował, jakbym ja tam przychodził jakby zrozumiałym tonem kozim, że będę ich pouczać i im dawać rady? Chłopie, wiesz, co ludzie w teatrze przeżyli? Wiesz,
0: chociaż
1: jakby...
0: swój outfit jest cały czas taki sam, więc...
1: No stary, to, że się utrzymuję jakby w pewnej tożsamości, to znaczy, że nie udaję, że jestem kimś, kim nie jestem, nie świadczy o tym, że przekładam jakby całą swoją personę raperską na teatr, bo w teatrze są ludzie, którzy są dużo większymi wyjadaczami niż ty, przeżyli czasem nawet większą patolę niż ty, i wiesz, i jakby znają życie generalnie. Aktorzy to są ludzie, którzy całkiem dobrze znają życie. Więc trzeba też im zaimponować, jeżeli chcesz jakby, żeby ci zaufali, żeby dali ci się prowadzić, musisz też im zaimponować w jakimś sensie wiedzą, czy rozkminą, którą masz. To nie jest już tak łatwe, to nie jest jakby rap, w którym możesz założyć na siebie ciuchy, powiedzieć trzy slangowe wyrażenia i już wszyscy ci biją brawo, bo jakby masz luzik. Nie, mordeczko, tutaj jeszcze musisz mieć coś w bani.
0: A jak wygląda w tym momencie dostępność biletów na Hamlet? Jest jeszcze szansa się pojawić?
1: Zawsze jest szansa, ponieważ zdarza się tak jak wszędzie, że ktoś nie przyjdzie, ktoś wykupi wcześniej i zapomni i tak dalej, więc zawsze można dostać wejściówkę i zachęcam ludzi, w szczególności, których nie stać na to, żeby jakby kupić sobie normalny bilet do teatru, bo wejściówki są tańsze.
0: To taki protip dla was, słuchacze.
1: Tak, natomiast tutaj już nam się wyprzedał na pewno cały set w maju. Nie wiem, jak wygląda czerwiec. W czerwcu dokładamy jeszcze chyba jakieś tam spektakle, więc warto to sprawdzić po prostu na stronie Teatru Powszechnego. Na pewno w przyszłym sezonie to też będzie grane, także nie bójcie żaby.
0: Dobra, to przechodzimy do Jarmusza, czyli utworu z waszej pierwszej płyty Niebo nad Berlinem.
3: Nigdy nie przestaje padać, wpadają mi dłonie przez dziurę prześcieradła. Wlepione we mnie oczy są wlepione we mnie światła. Piszę o tej pochmurności, by ją zamknąć w surogatach. Oczy przepasone taśmą, niedelikatne pasmo. Porażek zahacza jak wielory po mój balkon. Chcę być gazem, widzę bramę. Czekali tu na mnie od zawsze. Teraz mogę paść, płakać o litość, jeść kaszę.
4: Portek postawiłem złości, brakuje w moim życiu żalu. Mam wiele więcej niż chcę nosić, to zeznania forycznego znaku. Słyszę ciągle o byciu zmartwionym od siebie, immanencje powracają falą. Takich rzeczy nie mówi się ludziom na mieście, bo ci zarzucają potem patos. Wydarzenie to jedynie znak przestankowy, odwracający uwagę od drogi. Muszę się nauczyć patrzeć pod stopy, muszę się nauczyć chodzić. Każda pomyłka jest pominiętym omówieniem, którego nie da się zastąpić. Rozwaga daje mylące wrażenie, że odwracamy bieg historii, którego wektorem są wnioski. To nieprawda, że prawda nie szkodzi. Nie buduje poczucia wartości, ale pomaga w patrzeniu pod nogi. Nic nigdy nie było na tyle poważne, abyśmy poświęcili temu życie. Nic nigdy nie było poważne, może po zaprostowaniu

0: się za długie.
1: To był Jarmusz, jeden z waszych utworów z Nieba nad Berlinem, którym w tym roku wybija mu 5 lat. Jak oceniacie z perspektywy 5 lat ten album?
2: No, dla mnie właśnie o tyle fajnie, że to były moje zupełnie początki w wejściu w nowy instrument. I bardzo dobrze to wspominam, no bo mogłem wtedy się jakoś tak wybawić. Było to coś takiego, że wiesz, jakby... Tak jak na przykład, nie wiem, właśnie załóżmy, że grałem wcześniej na tym saksofonie, no to jakby ćwiczysz i w końcu idziesz na te jam session, no to chcesz jakby użyć po prostu wszystkich swoich umiejętności, których się nauczyłeś. No to ja tak miałem przy tym albumie, że po prostu jakby jest tam bardzo dużo rzeczy i jakby od tego czasu mam wrażenie, że trochę tylko redukuję te użycie tych mocy różnych.
1: A ty, Kamil?
3: No właśnie, pamiętam, że to było jak takie jam session, jak taka zabawa, że przynosiłem jakieś instrumenty, które w ogóle były zabawkowe. Czy Kuba, nie wiem, samplował odgłos kluczy albo gazety szeleszczącej, że w ogóle wszystko to powstawało w jakimś takim luzie zupełnym i w takim charakterze improwizacji jazzowej bardziej niż czegoś, że musimy nagrać jakiś track, który po prostu wszystkich zrzuci z krzeseł, nie? I myślę, że to było fajne, że od razu załapaliśmy taki luzik w tej pracy i to pamiętam. Jarmusz w ogóle powstał jakimś ciągiem świadomości w 40 minut też, że po prostu przyszedłem, musiałem wywalić z siebie, wywaliłem i nawet nie zauważyłem, jak to zostało nagrane.
2: Tak, i perkusja jest z... Pamiętam, że ty chyba przyniosłeś jakąś klawiaturkę, która miała jakieś takie typu lupy perkusyjne w sobie. Albo ta klawiaturka tam po prostu leżała na stole, nie pamiętam dlaczego. I ją nagraliśmy w ogóle na jakiś dyktafon z telefonu i jakby... To naprawdę takie mega low-fi, dziwne,
3: eksperymentalne coś. Autentycznie to była klawiatura dla dzieci, którą Kuba samplował jeszcze telefonem z tego głośniczka, z tej klawiatury dla dzieci za jakieś, nie wiem, 50 zł czy coś takiego, że to...
2: Tak.
1: Wow, bardzo, bardzo, bardzo crazy. Pytam się dlatego i gdzieś tutaj ten 2021 rok wybrzmiewa, bo od tego momentu gdzieś wasze życia, czy to rapowe, czy jako producenta, jako znakomitego jazzmana się trochę pozmieniały i obaj macie w życiu bardzo dużo ciekawych sidequestów i mam teraz takie wrażenie, na które wpadłem dosłownie wczoraj wieczorem, jak tutaj rozkminiałem gdzieś pytania, że trochę od tego czasu, jak się poznaliście, tworzyliście razem albumy, trochę się zmieniliście rolami, że ty, Kamil, z zatłoczony klubów i w ogóle ze sceny rapowej poszedłeś w stronę tą teatralną, wielkich sal teatralnych, gdzie tak naprawdę jest ta kultura na wysokim poziomie, a ty, Kuba, chociaż cały czas jesteś aktywnym jazzmanem i w ogóle i siedzisz w różnych projektach, to tak naprawdę zamieniłeś tą filharmonię, te takie już wielkie teatry, na te małe klubowe sceny. I jak odnajdujecie się w tych nowych dla siebie przestrzeniach?
2: Nie no, dla mnie to jest w ogóle wspaniała rzecz, że można się w życiu ewoluować i tak bardzo zmieniać to, co się robi, no bo nie wiem, tak z perspektywy tego, co można robić w życiu, no to życzę sobie, żebym mógł rzeczywiście co parę lat trochę, przynajmniej na ten moment sobie życzę, może niektórzy pragną tego spokoju, żeby już robić cały czas to samo, ale dla mnie jest to spełnienie marzeń w ogóle, żeby móc to zmieniać. Jakby cokolwiek bym nie robił, jakby niezależnie od tego, czy określiłeś moją pozycję tam, czy wtedy, to mnie najbardziej jednak satysfakcjonuje.
1: A pytałeś się o Kamila, o jakieś rady? Jak wygląda ten świat rapowy?
2: Wtedy?
1: No.
3: Chyba nie.
1: Nie miałeś jakichś obaw?
3: Chyba czasem, jak jest jakaś sytuacja, która
2: że
3: wymaga...
2: Że jakiś tam raper napisze do mnie, nie wiedziałem, co odpisać, coś tam, to może...
3: Że jak jest sytuacja, która wymaga stricte takiego street knowledge'u, to czasem jakby jest konsultacja, ale generalnie ale raczej... nie, Kuba się świetnie orientuje w tej rzeczywistości, nie potrzebuje jakby rad w tej kwestii chyba.
1: I jedno z ostatnich już pytań, bo niestety czas nam leci i będziemy musieli zakończyć dzisiejszą audycję, ale... Macie utwór Piramida Potrzeb. Co u was znajduje się na szczycie Piramidy Potrzeb? Kamil.
3: O mój Boże, mordeczko, co się u mnie znajduje na szczycie Piramidy Potrzeb? To znaczy, że jest to najmniej istotna potrzeba. Mówisz mi o dnie Piramidy Potrzeb.
1: Nie, na szczycie.
3: Na szczycie, czyli najmniej istotna potrzeba.
1: No tak.
3: Najmniej istotna potrzeba to jest, mordeczko, pożądanie. To jest pragnienie w ogóle jakby wszystkiego. I jak sobie ustawisz to tak, odwrócisz do góry nogami, że jakby samo pragnienie jest na samej górze, to w piramidzie potrzeb znajdują się rzeczywiście same potrzeby. To, co musisz mieć, nie co chcesz.
1: A u ciebie,
3: to jest
1: Kuba?
3: Moja rada.
2: U mnie jakieś przywiązanie do przeszłości.
1: I to chyba czuć na tym albumie jest ta przeszłość, tak mi się wydaje.
2: Nie, właśnie, że dla mnie jest najmniej istotne.
1: A najmniej, dobra, bo już gdzieś się pogubiłem w tych wszystkich trójkątach i w innych piramidach. I na sam koniec, niestety mamy bardzo mało czasu na to pytanie, ale zawsze zadaję moim gościom. Czego aktualnie słuchacie po jednej takiej jakiejś polecajce? Coś, co was zaskoczyło w ostatnich tygodniach, miesiącach słuchania?
2: Ja teraz dużo słucham muzyki na głośniku w domu, która sobie leci jak gotuje. I na przykład dzisiaj sobie po prostu włączyłem playlistę Venezuelan Traditional Folk Music. I to mi się mega spodobało.
1: Czyli Ameryka Południowa, a u ciebie, Koza?
3: Izaja Rashad z TDA, bardzo, bardzo
1: jego nowy
3: wykonawca.
1: Album, tak.
3: Tak, od 2016-15 chyba go słucham i teraz wydał nową rzecz i jest fajna, jest luźna, jest chillowa.
2: Poleca? Nie, przepraszam, już wiem, czego słucham. No? Bart Bacharach.
1: To trzeba sprawdzić.
2: To jest jakby niesamowity kompozytor.
1: I tyle, zostawiamy słuchaczy w niewiedzy, trzeba to nadrobić, trzeba to jego słuchać. Ty też, Kuba, poprosiłem cię o kilka utworów. Ja wybrałem z tej całej garści utworów utwór Jesień od The Casino i ten utwór pozostanie z nami na najbliższe 3 minuty na koniec audycji, a ze mną w Radiu Campus był Kuba Więcek i Koza. Dziękuję bardzo za to, że przyjście, że mogliśmy porozmawiać na takie super ciekawe tematy. Mam nadzieję, że nie było trochę za mądrze na dzisiejszej audycji. I co? Do usłyszenia. Możecie wpadać na koncerty chłopaków. I słuchajcie albumu Człowiek zwany ciszą.
0: Elo.
2: Pa.
1: Dobrej nocki i słyszymy się już za tydzień. To była audycja z Fuksem, Szymona Fuks. Dobranoc.

Dzień dobry, mówi do Państwa Szymon Weiss. Słuchacie Trialogu. Jak co tydzień w Radiu Campus? To nie było potrzebne. Tak czy inaczej, dzisiaj mam przyjemność prezentować nową dawkę IDM-u polskiego. IDM, czyli Intelligent Dance Music. Czyli zeszłotygodniowy Everybody Shell Singles Piotrka Połoza, Łodzianina. To są w ogóle niezawodne rzeczy, bardzo surowe, bardzo w stylu techno, takiego industrialnego, czysto łódzkiego, z łódzkim zadziorem i z łódzką dekadencją. Piotrek Połoz ostatnio, nie wiem czy dokładnie ten kawałek, ale też był współautorem prac, znaczy autorem był prac, które były publikowane w grze komputerowej. Jakże ona się nazywała, ta polska? Cyberpunk przecież, więc tam też są jego rzeczy, więc może grać warto tylko dla tej muzyki. Natomiast poza tym będzie jeszcze cała kolekcja z wydawnictwa, które nazywa się World of Pain, i to nie jest ból pisane pain, tylko pane. Także ostrożni bądźcie z wyszukiwaniem instagramowych tagów World of Pain, gdzie jest cała lista bardzo mocnych artystów, m.in. CH District, ale też artystów nowych, takich, którzy teraz budują scenę IDM, m.in. Panopticum, który już u nas w mojej audycji był wielokrotnie, i Pola, czyli Polowanie, która przecież której poniekąd współprodukowałem album, który nie wiem, czy wydała już nareszcie, czy nie, ale robi się aktywna i dzięki Bogu. A teraz w tle już gra Piotr Połozy.

sometimes.

Piotrka Połoza produkcję zwykle rozważam, czy rzeczywiście je grać. To znaczy mam oczywiście duży entuzjazm zawsze, że natychmiast Piotrek daje mi te swoje najnowsze nagrania i dostaję je owszem, ale boję się grać je z powodu pewnej kontrowersji, takie mianowicie, że one są po prostu bardzo, bardzo mainstreamowe i niekoniecznie mogą pasować do mojej audycji. Zresztą sami słyszeliście. Cała nowa epka Piotrka Połoza, nazywa się ona Everybody's Shell Singles, czyli musi być coś więcej pod nazwą Everybody Shell, ale to jeszcze się dowiemy. To ona właśnie została zaprezentowana chwilę temu. Natomiast temat numer dwa to jest składanka, ona się nazywa Headache, ale pisane fonetycznie, tak jakby po polsku. Tego wydawnictwa World of Pain, które wspomniałem wcześniej, a w niej przecież CH District, no, którym bym najchętniej rozpoczął, bo to jest taki klasyk polskiej muzyki IDM-owej. W każdym razie dostałem tę składankę od Panopticum, mojego kolegi, no, którego już tutaj przecież regularnie prawie że grałem. I on w ogóle rozpoczyna tę składankę, także chyba po prostu będę prezentować to bezszwowo, czyli bez komentarzy pomiędzy utworami. Chociaż pewnie będę mieć ochotę wszystko skomentować i ocenić oczywiście.

mocna perkusja, mocny tryton, czyli harmonia szatana, i tak właśnie zabrzmiał kawałek Panopticum Almanach. Teraz zapowiadam artystę D, czy D apostrof. Utwór trochę przypomina takie francuskie 2005, kiedy na przykład Headbanger Records zatrudniał wokalistkę Afi.

Teraz słyszeliśmy tego samego artysty, czyli The Apostrof, utwór Bdziobdzia albo Biobia, nie wiem dokładnie jak on to chce wymawiać. W każdym razie ruch elektronicznego jazzu bardzo mi jest w gust, kojarzy mi się z Jagga Jazzist 2002-2005 i tak, ten ruch jest już teraz bardzo pożądany na naszym rynku. Słyszymy teraz CH District, czyli klasyka polskiego IDM-u. Aż bardzo ciekawe, że nie przeekspandował się do polskiego klubowego ruchu, bo wtedy, pamiętam, w latach 2000 wczesnych, on w zasadzie był bardzo obecny.

0: Dialog.
1: Nie macie pojęcia, jak bardzo imponuje mi to, że na polskim rynku występuje ktoś taki jak CH District. To jest taki producent, który w zasadzie od już dwóch dekad produkuje takie bardzo, bardzo konsekwentne, niezależne rzeczy. Niezależne od czegokolwiek. Niezależne brzmieniowo, niezależne rytmicznie. To wszystko jest naprawdę trudne i wymagające. Jest ten CH District, który po prostu trzyma dalej ten styl i zupełnie nie dba o jakieś wpisanie się w rynki. Gratulacje. To, co już teraz tak wolno się snuje pod moim monologiem, to jest Pleasantly Warm zespołu Headache. To jest ten, który wcześniej troszkę się naigrywałem, bo jest napisany fonetycznie. No ale dobra, już się wyłączam. Utwór jest przemiły i bardzo ciepły. Pleasantly Warm.

Piękniutkie. Oczywiście mam wątpliwości w kwestii samej produkcji, bo jest to troszkę niewyraźne, ale treściowo oczywiście wysoka nota bardzo. Jest jeszcze drugi utwór tego samego twórcy, czyli Headache na tym albumie i się zowie... Nawet nie wiem, czego mogę tu powiedzieć, no ale no, zważywszy, że jest to tytuł, a ja się teraz posłużę cytatem zaledwie, to jest jeden wyraz. Tak, mam obawy, ponieważ już raz dostałem blokadę na 2 tygodnie bodaj od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za właśnie używanie nieprzyzwoitych słów. W każdym razie, jeden wyraz bez przerw zapisany ciągiem. Uwaga, chujnia jest.

tutaj jest gigantyczna ilość malutkich szczególików, które są po prostu bardzo smaczne, ale co jeżeli ten utwór po prostu jest niedomiksowany, jest inżynieryjnie niedoprojektowany i te wszystkie mikro zagrywki, one się po prostu gubią, nie dostają odpowiedniej ekspozycji. No ja bynajmniej nie jestem osobą, która obcuje z największą ilością muzyki tego świata, ale tak, jestem z zawodu też inżynierem dźwięku, który właśnie na takiej płaszczyźnie pracuje z artystami, że ja te ich utwory domiksowuję do takiego radiowego standardu i czy też parkietowego, tak, że te wszystkie ślady po prostu mają mocną swoją wyrazistość no i to z takiej perspektywy właśnie zgłaszam to niedomaganie. Tutaj są też problemy masteringowe, na przykład ten utwór, który już teraz słyszymy w tle, to jest Colors and Flickers, producenta I Make Limbo, i on na przykład w tym albumie, w tej paczce właśnie z wydawnictwa, po prostu ma za cichy master, więc musiałem szybko go na prędce zremasterować, tak by jakoś konweniował z audycją radiową. Tak czy inaczej, to są przepiękne rzeczy.

tak można się wzruszyć i tak można się wzruszać. Pozwalam, choć na pewno brakuje takiej solidnej inżynierii dźwiękowej w miksie tych utworów. Bo jak wiemy, treści bardziej ambitne wymagają większego wytężenia inżynieryjnego, pracy inżynieryjnej, i teraz, kiedy mamy tak ambitną zawartość, tyle warstw składowych, chociażby teraz włączam utwór Polowanie, ostatni utwór tego albumu. To są tak mocne zabiegi artystyczne, a jednocześnie tak niedopielęgnowane. Czyli oglądamy film wart Złotej Palmy, gigantyczny, złożony, spektakularny, ale wszystkie ujęcia ma niedoświetlone i go po prostu nie rozumiemy. Teraz już słyszymy utwór Polowanie, Polowania, dopełniacz, nazywa się Recomposed, i nim muszę już ten album zamknąć, gdyż nasz czas się kończy.

0: Super jest to kierunek, ma to ogromny potencjał. Znam przecież pierwszy album, niewydany raczej jeszcze, album Poli i bardzo temu kibicuję. Tymczasem zamykam już audycję, słuchaliście... Trialog.
1: Akademickie Radio Campus. Blend. Zaprasza Paulina Bioch.

0: Dobry wieczór. To jest Blend przy mikrofonie Paulina Bioch. Jak co dwa tygodnie słyszymy się w audycji. Dzisiaj antenę dzielę kolejny raz z wyjątkowymi gośćmi. Siedzą ze mną Tymek Bryndal oraz Theo Olter, Pokusa International.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: International.
0: Tak, bardzo, bardzo międzynarodowy zespół jazzowy. Spotykamy się, bo za kilka dni wielkie wydarzenie, premiera waszej kolejnej płyty, Głowy.
1: Tak jest.
2: Głowy, premiera w Pardon Tattoo, 24 maja.
1: Niedziela.
2: Maj, Pardon Tattoo i czwarta płyta.
0: I rozpoczęliśmy naszą audycję utworem właśnie z tego nadchodzącego albumu, Portret z grzechotnikiem.
1: Zgadza się. Płyta będzie... Jest to pierwszy utwór z strony pierwszej?
2: To jest ostatni utwór ze strony pierwszej.
1: Gdyż nasz album ma strony, gdyż po czterech albumach udało nam się zrobić winyl.
0: Ja, przygotowując się dzisiaj do rozmowy z wami, w ogóle tak chciałabym rozpocząć tę naszą dzisiejszą rozmowę, podkreślając, jak bardzo długo już ze sobą gracie, bo będzie to 14 lat. I myślę sobie, że jest takie właśnie zdanie, które znalazłam w internecie, opisujące was. Zastanawiam się, kto jest autorem tego zdania, ale myślę, że ono jest wciąż bardzo prawdziwe. Jesteśmy najlepsi, jesteśmy najlepszym zespołem, z najlepszymi instrumentalistami i najlepszym sprzętem. Mamy najlepsze dziewczyny i najlepsze samochody i najlepiej improwizujemy. I nie obowiązują nas standardy. I za nic mamy gusta i nie obchodzą nas rezultaty. Jesteśmy najlepsi, bo po nas nie ma nic, a przed nami tłumy. Jesteśmy najlepsi, bo to wszystko kwestia wiary. 2014 rok, Pokusa International.
1: Wow.
0: Gratuluję wam.
2: Ja bardzo dziękuję.
0: Wow, że dalej tak świetnie trzymać formę.
1: Dziękujemy, tak. Że od tych... Kiedy to było? 12 lat temu?
0: Tak.
2: To przez jakiś czas był opis na wszystkie koncerty naszego zespołu, zamiast tego, że gramy muzykę improwizowaną, inspirowaną. To postanowiliśmy...
1: Tak, jakoś taki żart.
2: Pojechać jako trio bez prawa jazdy z najlepszymi samochodami.
1: Tak, to było takie oczko do tych, co wiedzą, że to wszystko jest pewna forma żartu i rzeczywiście on się ten... była potrzeba opisu i trochę nie mieliśmy ochoty na taki typowo... Taki, no wiesz, konwencjonalny jazzowy opis, tylko mieliśmy jakieś takie poczucie, że ten zespół jest tak trochę wymykający się i większy i w sumie poszliśmy za tą myślą i jakiś taki właśnie... ostatnio, podczas tego wywiadu ktoś nas tak nam przebił, się przebił, napomknął swoją tak intuicję, że jesteśmy takim zespołem fluksusowym i szczerze od tego wiadomo myślę o tym i sporo jest w tym prawdy, co też kiedyś było zarzutem w ogóle do nas, że jesteśmy bardziej projektem artystycznym niż muzycznym.
2: No, ale ja od tego wywiadu się zastanawiam, co znaczy słowo fluksusowy.
0: No płynny chyba, nie? Taki
1: fluksus jest
0: zdolny
1: to...
0: do przeobrażeń, bardzo elastyczny i
1: Tak, to jest takie zbiorcze, nie chcę tutaj jakiś robić teraz linku, ale dla słuchaczy, którzy też się zastanawiają, no to jest...
0: Grupa Flux była.
1: Tak,
0: myślę, że to jest duży komplement.
1: No właśnie, to jest bardzo zbiorczy, szeroki termin na pewien nurt w kulturze, który przypadł na drugą połowę XX wieku. Wymykający się jasnym określeniom, ale będący w pewnej kontrze do mainstreamowego rozumienia kultury, prowadzący pewną konceptualną grę z rzeczywistością, czy artystyczną, czy polityczną, czy w ogóle wszelaków. Tak w dużym, dużym skrócie.
2: To jesteśmy my.
1: Tak. Wydaje mi się, że jakaś że jakaś idea... kontestowania zawsze
2: no,
1: było.
2: Zdecydowanie.
1: Ale też zawsze była z nami.
2: Nie szufladkowość, czy tam jakoś nie jesteśmy przypisani do jakiegoś konkretnego może ruchu, czy gatunku, czy ta muzyka się gdzieś ucieka od tych nazw, że to zawsze wprowadzało różnych dziennikarzy czy recenzentów w takie słowotwórstwo o właśnie post-jazzie, smart-jazzie.
1: Wiesz, jakie jest moje ulubione?
2: No.
1: Funeral Jazz.
2: Funeral
1: Jazz też i był Smart Jazz też był ciekawy.
2: Smart jazz
1: był dziwny.
2: Ale to był taki czas, kiedy wchodziły iPhony właśnie, wchodził Instagram i jakoś tak było taki ogólnie smart jako nowoczesne słowo. Tak, tak jak ubiór na przykład smart może tak. być.
1: Smart casual.
0: Smart casual, tak.
2: Tak. Więc taki smart jazz to wtedy byliśmy my, teraz jesteśmy czymś innym i zobaczymy, jak po niedzieli to zostanie nazwane.
1: Czekamy na kolejne łatki.
2: Tak jest.
1: Bo my się ich nie wyzbywamy się, tylko my je...
2: Zbieramy.
1: My je zbieramy. Mamy takie flatki, każdy ma swoje tam takie...
2: Z tych łatek szyjemy właśnie.
1: Dokładnie, no. Takie harcerskie odznaki. Już mamy całe rękawy trochę w nich, no.
0: Ja jak przeczytałam to zdanie, to pomyślałam sobie, że ono też łączy się z taką performatywną stroną waszej twórczości, która jest... też dla was bardzo charakterystyczna.
2: Zdecydowanie. Pamiętam performatywne występy, pokusy, która przedstawiała się czymś innym. Na przykład w kominiarkach na czarno.
1: Były poszukiwania.
2: W ciemności. Graliśmy koncerty w ciemności 100%. Zaklejaliśmy okna.
1: Tak, ale było...
2: Jakie były jeszcze pomysły?
1: Były różne eksperymenty, ale też jak mówisz o tej performatywności, to ja bym tylko chciał zaznaczyć, że to nigdy nie było, nie miało takie być z założenia. Wiesz, co mam na myśli, że to nigdy nie było...
0: Nie reżyserowaliście tak, tego
1: tak,
0: w jakiś
1: tak,
0: sposób.
1: Że to nigdy nie było konceptem, pomysłem, nie wiem, no kolegów w roku, tam grafiki, czy mediów, czy tam jakiegoś wydziału SP, nieważne, którzy sobie wiesz, wymyślają zespół i że będą go robić w taki albo inny sposób. My po prostu zaczęliśmy grać muzykę, rzeczywiście wcześniej, no bo wtedy mieliśmy już co kto bardziej zdolny z matmy, no to szybko będzie mógł policzyć, ile mamy lat, no ale ja jestem najstarszy, ale wtedy to ja miałem 18 lat, a Teo 16, a Nathan jest w środku. No i tak żeśmy grać muzykę z takim bardziej nasłuchani różnych rzeczy, które były wokół. Trochę w takim, wiesz, duchu still like an artist, no wiesz, była muzyka, która nas strasznie podniecała i nas strasznie się nam podobała. Mało kto to robił, grał, przynajmniej tak nam się wydawało oczywiście na tym etapie wtedy. I nagle było, to jakiś taki był splot, Nathan i Teo się znają od, wiesz, naprawdę tak zwanego...
2: Od zera,
1: wiesz, berbeciów. Ja poznałem Nathana totalnym przypadkiem i to mogę powiedzieć tą historię. Poznałem Nathana tak, że miałem inny zespół, bardzo pozdrawiam kolegów wtedy i no ja miałem takie właśnie pomysły na tę muzykę, że zróbmy coś takiego, wiesz, może jak improwizacja, coś, bo słuchałem wtedy takiej muzy, Anthony Braxton, wiesz, William Parker, róbmy jakieś takie, oni byli tacy raczej, że piosenki i gitarzysta przyprowadził na próbę takiego gościa, co śpiewa, a tak naprawdę wrzeszczał jak Mike Patton, no i to był Nathan i podczas tej próby zamknęliśmy tamten zespół. Powiedzieliśmy, nie, chłopaki, wy nie wiecie, o co w ogóle chodzi. I wyszliśmy razem, poznając się godzinę wcześniej, że... I wtedy Nathan mówi do mnie, słuchaj, mam takiego kumpla, nieprzyjaciela Teo, tam gra na bębnach, może byś chciał w trio coś... No ja mówię, dobra. No i pierwsze próby w jakichś, wiesz, garażach, zakrwawione ręce, leje się krew, bo to, wiesz, i tak...
2: Tak, to bardzo pamiętam, gdzieś w Rock Farm,
1: tak.
2: Na Towarowej.
1: Pozdrawiamy, jeżeli jeszcze istnieje
2: nie,
1: gdzieś...
2: Nie, jakiś... już nawet ten budynek nie stoi, ale zapach w tym miejscu... tego szczątek takich pałek perkusyjnych połączone z takim potem bardzo, bardzo mocnym, przesiąknięte tym zapachem panele akustyczne.
1: O ja,
2: to zostanie ze mną na długo. A tak z perspektywy czasu też pomyślałem o tym, co się działo na scenie tutaj, kiedy my zaczynaliśmy i jakby były te projekty, które nas inspirowały bardzo i które bardzo lubiliśmy z takiego jazzowego punktu widzenia, jak na przykład nie wiem, Profesjonalizm, czy ta płyta Pink Floyd z Tomkiem Dudą wtedy w składzie.
1: No jeszcze wcześniejsza, czyli Sorry Music.
2: Tak, ale
1: tak dalej.
2: Też ta performatywność, myślę, na tej warszawskiej scenie zwłaszcza była, tak jak było BNNT, tak jak był Napalm of Death i 15-sekundowy koncert na 60 wzmacniaczy. I gdzieś tam myślę, to było też dookoła po prostu, takie podejście do muzyki jako do sztuki, do wydarzenia jako do wydarzenia. I wszystko to gdzieś mieliśmy po prostu też w sobie.
0: Teraz przerwa na muzykę. Utwór dedykowany Natanowi, którego niestety nie ma dzisiaj z nami w studiu. Natan Kryszk, który w pokusie gra na saksofonie. I wybrał utwór Jingle, nie wiem, do disco. Wesoły kawałek.
1: Zobaczmy, co tam Natan wybrał. Pozdrawiamy bardzo, tak, serdeczne pozdrowienia do Krakowa.

do disco Tom Z. Wspominaliśmy o premierze waszej płyty czwartej, o ile dobrze pamiętam. Poprzednie tytuły były takie nie polskie, niemieckie. Teraz postawiliście

0: Tak, ładnie. Eufemizm taki. Eufemizm na cyfrę.
1: Fluxus. Fluxus all the way. Dziękuję. Fluxus bez, fluxus bez.
0: Tak. Ja sobie tak słuchając tej płyty, była to dla mnie duża przyjemność. Muzyka bardzo już dzisiaj w zapowiedzi dzisiejszego odcinka mówiłam, że ona jest dla mnie bardzo mięsista. Wybieraliście dzisiaj tracklistę i byłam pewna, że pojawi się pan Brocman na tej trackliście, bo on mi się bardzo, wasza muzyka mi się z nim bardzo kojarzy. Mam wrażenie, że ta surowość...
2: To jest komplement naprawdę potężny.
3: Z panem Brocmanem się poznaliśmy.
2: Mieliśmy dużo przyjemności. W ogóle...
3: Tak. Pardon to tu. Jeszcze wtedy na Placu Grzybowskim pierwsza lokalizacja. Przedstawił nas Daniel, prowadzący Pardon.
2: Tak, my tam wtedy byliśmy w tym wieku jeszcze nastoletnim
3: przed pierwszą płytą jeszcze.
2: Tak, no. I był pan Brocman i tak siedzi przed, pije piwko i pali papieroska i Daniel tak widzi nas, że tak się kręcimy tak nieśmiało wokół i on tak, to taką wiesz, ręką ojcowską nas tak przywołał i powiedział, here is pokusa, young band from Warsaw, very good.
0: International.
2: I pan Brocman tak powiedział, good, good. I to było tyle. Ale wiesz, tak. Ale jakby zetknięcie... Taki rodzaj
0: błogosławieństwa artystycznego.
2: Oby, mamy nadzieję.
0: No ja słyszę pana Brocmana. To jest taka dla mnie płyta taka brutalna, ale jest w niej dużo czułości. I takiej właśnie surowości w tym dźwięku. Ten dźwięk się tak wyrywa, ta muzyka się wyrywa. Ale za chwilę posłuchamy sobie utworu, który jest taki balladowy bardziej. I to będzie...
3: Nostalgiczny.
0: Tak, bardziej trochę melancholijny. Mały łosoś brałam.
2: Super.

0: Mały Łosoś z albumu Pokusy, czwartego albumu, które będziecie mieli okazję usłyszeć już w niedzielę w klubie Pardon. To tu słuchacie Blendu. Ze mną w studiu Tymek Bryndal i Teo Olter. Zastanawiam się, bo tak długo się już znacie, tak długo się przyjaźnicie, jak to wpływa na waszą improwizację i pracę, słuchając tej muzyki, wsłuchiwałam się, analizowałam te poszczególne ścieżki waszych instrumentów i wybrzmiewa z tego taki naprawdę świadomy kolektywizm, nie ma żadnej hierarchii w tych brzmieniach. To jest kwestia tego, że już tak długo się znacie i ta znajomość jest już taka przegryziona. Czy jak to wygląda u was?
1: Może tak, no myślę, że ten brak hierarchii i kolektywizm tutaj, czy to brzmienie takie w naszej improwizacji, to jest coś, co zawsze było. To też jakaś taka podstawa, na której ten zespół powstał i gdzieś jest to też podstawa, na której on stoi przez te lata.
2: Tak, no i to prawda, że to jest... Nigdy nie było takiego spotkania z tablicą w tle, gdzie rozpisywaliśmy pomysły na ten zespół, ale takie szczątkowe jakieś, wiesz, koncepty, jak to budujemy, były od początku i udaje nam się je od początku, no nie chcę powiedzieć, by realizować, bo to jest takie, wiesz, jakieś biurowe myślenie, bo to nie jest, wiesz, zrealizowanie, nie mamy później spotkań ewaluacyjnych i nie porównujemy słupków, co, wiesz, jakby, ale jest rzeczywiście coś takiego, że ten zespół, no raz, że na pewno ten czas jego egzystencji długi, no tak mi się wydaje, że długi w sumie, no wprowadza taką niemalże rodzinną...
0: Synergię?
2: Taką siatkę połączeń, możemy ją nazwać synergią na potrzeby audycji Blend.
1: Tak.
2: Jest w tym coś takiego, wiesz, no to też nie jest tak, że to jest, wiesz, że to jest wszystko pięknie. No mieliśmy parę kryzysów, parę kłótni, parę wspaniałych chwil. No, to jest taki rodzinny klimat, że ten zespół, gdyby nie istniał tyle, to by się... Podejrzewam rozpad, 2, 3, może więcej, albo może raz, nie wiem. Ale że wiesz, to jest taki, jakieś takie poczucie połączenia i to jest, to trwanie już jest tak... Znaczy, że wiesz, no, że pokusa się stała czymś tak, przynajmniej dla mnie, ale może nie, że dla nas takim naturalnym, jakimś takim, no zespołem matką, że wiesz co, nieważne co robisz, bo każdy z nas też ma indywidualne pomysły na jakieś osobne rzeczy i tych projektów całą masę i się angażuje tu i tam, ale jednocześnie mam takie wrażenie, że każdy z nas, że z tyłu jest gdzieś, wiesz...
1: Że trzeba się jednak na próbę spotkać.
2: Tak, pokusa. I że jest to pokusa i to jest taki trochę default jakby już.
1: Tak, ale co do samej improwizacji, to też tak pomyślałem, że w sumie nie jest tak, że to jest łatwe. Mhm. Że gramy 14 lat i to już, to my już bo mamy to, nie? To chyba nie jest tak, że wystarczy to długo robić i to się stanie jakimś naturalnym językiem. Myślę, że są momenty, czy są elementy, które rozumiemy bardzo dobrze w tym, jak każdy z nas gra nawzajem, ale te wszystkie to też są, codziennie coś zbiera nowego, jakieś nowe pomysły i tak dalej i każde to spotkanie improwizacji jest interesujące przez to, nie? I też gdyby nie było, to pewnie byśmy się tak nie spotykali. Może w sumie po tych 14 latach już byśmy mogli zagrać wszystko, co mieliśmy do powiedzenia, a tu jakoś najwyraźniej jeszcze nie.
0: Nie ma rutyny?
1: Nie ma. Nie, rutyny na pewno nie.
2: Tak, to jest świetna myśl, Teo. Też tak, to jest, no. Bo teraz, przynajmniej tak trochę zdradzę kuchnię, ale tak, no, poza anteną gadaliśmy o inspiracjach i tak, bo też umawialiśmy się, że może jakieś damy inspiracje do audycji, czego tak dalej, no i padło parę nazwisk takich, no naszych takich no mocarzy, panteon totalnie, ale co ciekawe, żaden z nas nie sięgnął do, wiesz, tych inspiracji. Chodzi o to, że każdy z nas wraz z czasem się rozwija i żyje dalej i o tym też jest pokusa, że no pamiętam jak no jednokrotnie ktoś, wiesz, kogoś zaprosiłem na koncert i ktoś mówił, ale to już przecież byłem. A ja mam... No ale...
1: Ja też byłem.
2: Ale to nie rozumiem, że to za każdym razem jest coś innego, że... Znaczy, nie, ale nie dla faktu, że to ma być inne, tylko że jakby każde spotkanie i każdy koncert jest, wiesz, na innym etapie, każdy z nas ma swoją nitkę życia, każdy sobie nią tam, wiesz, idzie i jakby...
0: Dojrzewa.
2: Tak.
1: Albo nie.
2: Albo nie, albo tak. I że każde spotkanie, każdy koncert i to, że to jest muzyka improwizowana, czyli nie, że piszemy utwory na jakimś etapie, wiesz, no, przygotowania płyty, które zapisujemy w studiu, a później gramy w odgrywanie ich na koncercie, tylko że rzeczywiście płyta jest zapisem też pewnego punktu w historii nas. Tu i teraz jest tak i tak brzmimy, tak chcemy grać i to gramy, ale każdy kolejny, wiesz, jest inny, no nie wiem, no i oczywiście, że jest jakieś ryzyko, nie wiem, no patentów czy tak dalej, no ale to też jesteśmy na tyle właśnie, wiesz, świadomi tego, co robimy, że też się staramy ich, wiesz, co unikać i żeby to było zawsze, wiesz, jakieś takie żywe i do przodu.
0: A album głowy jest zapisem jakiego momentum w takim razie?
2: To jest... Ty chcesz to opowiedzieć?
1: Ja, no wydaje mi się...
2: Bo mi się to pętla wydaje fajna.
1: Październik?
2: Tak.
1: Wydaje mi się poniedziałek, wtorek, środa. Część materiału między godziną 9 a 16, a część między 8... Nie, znaczy 9 a 14, a część po obiedzie między 16 a 18.
2: Mieliśmy taki 9 to 5, 3 dni w studiu, z myślą, wchodzimy do studia bez jakich, wiesz, bardzo konkretnych planów. Oczywiście jakieś były, wiesz, te rozmowy,
1: tak.
2: Gdzie, jak, o czym myślimy, w ogóle co czytamy, co oglądamy i tak dalej. No i 3 dni w studiu i to jest zaledwie no, wycinek tego materiału, który nam się udało wtedy nagrać. Ale tylko chciałem tylko, bo tutaj przy okazji, jeżeli chodzi o moment w życiu pokusy tej płyty, to jest strasznie ciekawy moment, bo to jest powrót po takiej pętli do rozwiązań, które w zasadzie były bardzo wcześnie w pokusie. Bo my przyszliśmy tą całą drogę między, wiesz, totalnego impra, wiesz, totalnej improwizacji, prosty sound, bez efektów, bez postprodukcji. Później się pojawiły różne, wiesz, poszukiwania, trochę komponowania, trochę efektów i nagle jesteśmy w jakimś takim, wiesz, w momencie powrotu do pewnych rozwiązań, które się okazało, że były... Nie tych samych oczywiście, ale że wiesz, to bardzo blisko tego, od czego zaczynaliśmy.
0: Ta płyta jest bardzo surowa. Jak się słucha jej, to ma się wrażenie, że właśnie nie ma żadnych elektronicznych kolorów. Wszystko jest bardzo, bardzo instrumentalne, bardzo surowe i to jest, myślę, dużo atut tej płyty.
1: To jest dla mnie też, to jest taki sound, który my słyszymy, kiedy my gramy tą muzykę w studiu. To jest to, co my słyszymy ze sceny, to jest to, co my słyszymy ze swojego instrumentu. Ingerencja w to w jakiś sposób od razu zmieniałaby to, czym ta muzyka jest. I myślę, że to jest bardzo fajny. Teraz w piątek ostatni wyszła płyta kwartetu Jeffa Parkera, ETA Quartet pod tytułem Happy Today, która jest zapisem koncertu właśnie z klubu ETA. Gdzie ten zespół grał bardzo dużo i są dwa numery na tej płycie, oba mają po tam 17-19 minut, ale słychać gdzieś, kiedy zmienia się na przykład basslines, wchodzi nowy beat, słychać publiczność, która klaszcze i też bardzo jest surowo nagrana, piękny sound, bardzo ciepły, ale jednak surowy taki na żywo sound i jest jakiś problem moim zdaniem trochę w tym, jak nagrywać płyty improwizowane, jak nagrywać płyty z jazzową muzyką improwizowaną, takie, które, zespołów takich, które żyją na scenie, żyją na żywo, żyją wśród ludzi, żyją w przestrzeni. Dla nas przez jakiś czas, stąd też te podejścia trochę do zmiany materiału na płytę, myślę, że przez chwilę mieliśmy podejście, żeby to były dwa osobne nurty naszej działalności. Że jednym nurtem jest granie koncertu i to jest to, co robimy, a co jakiś czas trzeba nagrać płytę. No i wtedy musimy się trochę wysilić i zrobić coś innego, no bo wiemy, że nie da się po prostu powielić tego, jak odczuwa się muzykę na żywo, kiedy ktoś jedzie samochodem albo autobusem, albo jedzie na rowerze. Tutaj, myślę, wróciliśmy właśnie do tego podejścia z naszej pierwszej płyty, takiego podejścia dużo klasyczniejszego soundu, tak jak nagrania lat 60. jazzowe na przykład, gdzie po prostu ustawiamy mikrofon, gramy, dziękujemy.
2: Bo to jest tak, żeby zobrazować, o czym też mówimy, świetnym porównaniem jest spektakl i wideorejestracja spektaklu. Mm. To jest bardzo podobny poziom różnicy odczuwania w ogóle sytuacji. Wiesz, jak widzisz spektakl rejestrowany na wideo, oczywiście, że masz przebieg, wszystko się zgadza, wiesz, co chodzi, ale rzeczywiście, ale jednak wiesz, muzyka improwizowana w tym całym swoim byciu jakimś takim wydarzeniem efemerycznym, tego,
0: fizycznym,
2: że...
0: prawda?
2: Tak, tego, że koncert zależy od tego, w sumie jaki masz, może nie, że nastrój, ale no też, od, wiesz, całej masy elementów, i że jesteś tam w masie ludzi w klubie i jest koncert i to, jak ktoś szło obok ciebie, jak reaguje, to wszystko się zbiera i wiesz, jak to zapisać? Jak to dobrze zrobić? No wydaje mi się też, że udało nam się jakiś chociaż, wiesz, inżynieryjny trop uchwycić, żeby to było dla nas akceptowalne i fajne, żeby oddawało tą intymność koncertową.
0: Taką fizyczność tej muzyki.
2: Tak.
0: A to jest rodzaj estetyki, którą będziecie chcieli powielić znowu przy kolejnym materiale, czy głowy mają być właśnie takie fizyczne?
2: Ja myślę, że chyba nie mamy w ogóle...
0: Nie myślicie.
2: To jest
1: 4 lata nam zajęło, żeby się znaleźć. Tutaj nie wiemy, co się będzie działo dalej. Wiemy, że gramy w niedzielę, a od poniedziałku oczywiście już mogą się dziać rzeczy niewymyślone.
2: Ale też chyba nie ma w nas takiej potrzeby takiego dalekosiężnego... W sensie będziemy grać muzykę, jak ona będzie.
0: Oczywiście. Będziecie grać jazz.
1: Niektórzy tak mówią.
0: To jest najszersza kategoria. Palcozęby. Teraz...
1: Co do fizycznej muzyki.
0: Mi się, zanim zaczniemy tym utworem, dla mnie on początkiem bardzo przypomina Sonic Youth.
2: Wow.
1: To dla mnie bardzo ważny zespół.
0: Słucham dużo ostatnio i tak mnie naszło takie skojarzenie.
1: A jakie płyty na przykład?
0: Ostatnio okładka z takim rozwalonym pokojem. Nie pamiętam tytułu. Taki bałagan, rozwalony pokój.
1: A nie, to chyba wcześniejsza.
0: Beautiful Plateau jest na pewno tam na tej płycie.
1: Ja jestem fanem GU jednak, klasycznie normcore'owo GU i to był bardzo ważny dla mnie album.
0: Palcozęby, słuchamy.

0: Palcozęby z albumu Głowy.
1: Dosłownie.
0: Ten album kojarzy mi się z taką detonacją energii. W ogóle ta muzyka się tak wyrywa przy każdym kawałku, jak się słucha. I chciałabym was zapytać o hałas. O hałas, o rolę. Czy to jest jakiś wasz środek wyrazu? Jak tym operujecie? Zdarzało mi się do tej pory zapraszać gości, którzy pracowali bardzo dużo z ciszą. A tutaj mamy tę detonację, taką kolektywną. I zastanawiałam się nad tym hałasem. Jaką to ma rolę dla was?
2: No myślę, że to jest taki środek wyrazu, do którego nam przez dużą większość czasu jest bliżej, który nas bardziej ekscytuje jako codzienny. Cisza, myślę, jest jednak zarezerwowana do mniej codziennych emocji czy mniej codziennych sytuacji. Ale przypomniała mi się jedna sytuacja co do tego wybuchu i tego, powiedziałaś o tym zbieraniu tej energii, kiedy nagrywaliśmy pierwszą płytę Zero, w studiu Analogowy Rogalów u Wojtka Czerna. Bardzo nam długo zajęło ustawianie mikrofonów. Mikrofony też stare z lat 50., z lat 60., całe studio analogowe bez komputerów. Dużo bardzo pracy spędziliśmy właściwie cały dzień do późnej nocy na ustawianiu tego dźwięku. My pierwszy raz w studiu w ogóle w życiu, tak jak Tymek mówił, lat 16, 17 i 18. To była nasza pierwsza płyta, więc też Wojciech okazji z naszą muzyką spotkania nie miał. No i łupaliśmy tam przez te 10 godzin ustawiania mikrofonów. On coś mówił, a zrób głośniej, daj głośniej. No i tak łupaliśmy. I w końcu po tych 12 godzinach on przychodzi do nas, do tej sali, gdzie nagrywamy i mówi, dobra, możemy coś nagrać, jesteśmy gotowi. I my wtedy całą tą energię tego całego dnia mamy okazję pierwszy raz wypuścić. I utwór nie został nagrany, ponieważ zagraliśmy zbyt cicho do tego, jak ustawione zostały te mikrofony. I na taśmie nie było słychać nic.
0: Ciekawe.
1: Zapomniałem o tej historii, ale jest przepiękna.
2: Ale ja bardzo dobrze pamiętam ten utwór, on mi się bardzo podobał.
1: Tak.
2: I może gdyby się nagrał, nasza kariera by w ogóle inaczej wyglądała. Może ten zespół nie trwałby 14 lat, tylko 3,5.
1: 3,5 godziny.
2: 3,5 godziny. Ale tak, no są takie zapomniane momenty. I myślę, że to, co się dzieje też na tej płycie, tak jak na przykład utwór Palcozęby, czy utwór Mały Łosoś, który był wcześniej, czy utwór ostatni, mają też swoje właściwości i działają też dzięki temu, że kontrastują z tymi utworami, które jednak idą trochę mocniej, trochę dalej, trochę głośniej, trochę bardziej szalenie gdzieś w noise'owe krajobrazy. Mhm.
0: A układaliście sobie ten album tak narracyjnie? Jak myślicie o tej muzyce? Oczywiście też nie chodzi o to, żeby tłumaczyć słuchaczom, jak mają interpretować to, co dostaną w niedzielę, bo oczywiście każdy ma tutaj swobodę interpretacji i zachęcamy do tego, żeby sobie interpretować jak się chce, ale zastanawiałam się, czy przy tworzeniu tego albumu układaliście to sobie jakoś właśnie wokół jakiejś osi.
2: No kolejność chyba Nathan ustawił, więc nie wypowiemy się na ten temat. Zaakceptowaliśmy tę kolejność chyba tam ewentualnie z małymi zmianami.
1: Klucz był taki, że dostaliśmy w sumie ile było tych takich utworów od Jerego?
2: 64
1: zapisy, różne, bardzo, bardzo ale 64 jakby zapisy i no i każdy dostał po prostu listę i folder.
2: W Excelu sobie to układaliśmy.
1: Dokładnie i każdy miał wybrać z myślą o tym, że no swoje ulubione i gdzieś z tyłu głowy, że na winylu mieści się
2: 21 minut na stronę.
1: Czyli 40 tam koło powiedzmy 5 minut more or less. No więc jest to po prostu wspólność pokusy. Bo to są wybór utworów, które każdy miał różne, ale akurat ten zestaw, ten set mniej więcej był wspólny. Taki uznany...
2: Demokratyczny wybór.
0: Tak, przez aklamację.
1: Dokładnie, przez aklamację. Było trochę lobbingu w kuluarach, było trochę, ale wiesz, jak to parlamentaryzmie, dokładnie.
0: Blaski i cienie.
1: Blaski i cienie demokracji. Ale z tym hałasem... Ja tak milczę, bo mnie to zaintrygowało bardzo, bo ja szczerze mam w tą płytą jakieś takie, wiesz... To też oczywiście moje jakby odczucia, ale to bardzo ciekawe, co mówisz, no bo... I też się cieszę, bo są zgoła inne od moich. Ja mam jakieś takie poczucie takiej, wiesz... W czułości, ale nie takiego wygładzania i głaskania i że jest miło, tylko takiego raczej takiej intymności. No jest tam, no nie chcę mówić erotyzm, bo to taki wyświechtany jakiś, wiesz, termin, już trochę taki, nie wiem, kiepsko się zestarzał, mam wrażenie, no ale jakaś taka energia około to jest. Ja tak gdzieś tak intuicyjnie bym myślał o tym. Ale też nie przyświecała mi ona, wiesz, podczas nagrań.
0: Brutalność nie wyklucza czułości, prawda? Można być czułym i brutalnym. W sensie dla mnie to jest takie połączenie, że ta płyta jest
1: Eros Thanatos właśnie, mówisz trochę.
0: Tak, że to wcale się nie musi wykluczać. Że to może współbrzmieć.
1: To ciekawy jest trop. On mi się podoba. W sensie, no to jest ciekawe.
0: Ostatni pączek wieczoru to będzie utwór na zamknięcie, ale zanim przejdziemy do tego utworu, który myślę, że zaskoczy słuchaczy ten utwór, to tak się zastanawiam w ogóle nad taką dramaturgią słuchania. Czy to jest coś, co jest u was świadome, czy właśnie wychodzi tak zupełnie naturalnie, jak pracujecie nad materiałem.
1: Słuchania
0: i jakby budowania jakby tej płyty, ale tego materiału.
1: Siebie podczas grania, czy
0: tak,
1: już post?
0: Też po. W trakcie i po.
1: To ja na przykład strasznie nie przepadam za tym. Ja lubię tą efemeryczność muzyki i grania i bycia w tym momencie i później praca w poście jest dla mnie dosyć trudna. Nie, że jej nie lubię jakoś strasznie, że jej unikam, ale jest dla mnie jakby granie, a na pewno w takim sposób jak pokusa jest ważne w tym momencie nagrania i jak czuję, że jest fajnie, jest dobre, to dla mnie jest okej. Okay.
2: Ja
1: wiesz,
2: bym tak chyba odwrotnie. W sensie odwrotnie. Inaczej. Że lubię tego słuchać właśnie. Ten moment, kiedy na przykład dostajemy te pliki i słucham po 4-5 razy wszystkich 64 tracków, to mi się fajnie tego słucha. Jakoś, zwłaszcza w tym momencie, kiedy jeszcze ta płyta nie jest nazwana, nie jest wydana, to gdzieś trochę jeszcze moim zadaniem jest przesłuchać tą muzykę i coś o niej pomyśleć i jakoś potem ją właśnie nazwać i później ją wydać. To jest taki moment, w którym mi się fajniej słucha, bo staram się też robić muzykę, która mi się podoba. I to dla mnie zawsze jest wielki właśnie sukces, kiedy po takim nagraniu można sobie odpalić tą muzykę i się, mimo tego, że słucha się siebie i czasem słyszy się coś, czego wolałby się tam nie usłyszeć, jak chodzi o równość szesnastek albo innych elementów, to, to fajne to jest, kiedy, kiedy ta muzyka też sprawia przyjemność. No, był Scott Walker w swoim dokumencie o swojej muzyce. Pamiętam, była taka scena, gdzie oni chcieli posłuchać jego płyty na głośnikach w samochodzie. Jak to brzmi w samochodzie na głośnikach. I on powiedział, słuchajcie, puśćmy to na paczkach w studiu wielkich, bo to jest jedyny raz, kiedy ja usłyszę tą muzykę i chcę ją zapamiętać w ten sposób. A mi się podoba ją pamiętać na różne sposoby. I żyć z nią może trochę dłużej.
0: Szkoda, że na to pytanie nie może odpowiedzieć Nathan, bo też jestem ciekawa, w jaki sposób on przeżywa materiał, który wspólnie nagrywacie.
2: Może to być zupełnie inne trzecie podejście.
1: Możemy też zrobić drugą część audycji, bo coś czuję, że jeszcze jest parę wątków.
0: Tak.
1: A tak dobrze nam się rozmawia.
0: No właśnie, powoli zbliżamy się do końca. Ja chyba chciałabym podsumować nasze dzisiejsze spotkanie, cytując początek waszej trzeciej płyty, która zaczyna się bardzo performatywnie. DWA. Nie wiem teraz chyba poprawnie.
2: Znaczy DWA.
0: Okej, okay, DWA.
1: Tak. The Bile with Attitude.
0: Okej. Okay. Piękny początek. Wszystkich zainteresowanych odsyłam. Koniecznie sprawdźcie nie tylko jakby początek tej płyty, ale również całość. Bo to trochę takie tłumaczenie, czym jest pokusa, albo taki zarys, katalog otwarty. Prawnicy lubią się posiłkować takim terminem. Pokusa nie jest interpretacją, nie jest paradygmatem, nie jest przywilejem, nie jest niebieską serpentyną. Give your children pokusa.
1: Pokusza.
0: Pokusza.
1: Pozdrawiamy w tej chwili Martina Heuser, która nam nagrała ten piękny wiersz, który napisała o nas. I ja mam właśnie trochę ciarki i chyba musimy tego wrócić. Świetny jest ten tekst.
0: Jest wspaniały. To był Blend. W studiu ze mną Tymek Bryndal, Teo Olter.
2: Dziękuję.
0: Oraz nieobecny z nami Nathan Kryszk. Powinnam wspomnieć też instrumenty, na których gracie, bo to jest ważne.
2: Może.
0: Tymek, kontrabas i gitara basowa, Teo, perkusja, Nathan na saksofonie. To był Blend. Mówiła do was Paulina Bioch. Zakończymy audycję drum and bassowym pączkiem wieczoru, ostatnim dziś już, niestety.
2: Last Donut of the Night.
1: Dziękujemy za zaproszenie.
0: Dziękuję wam. Realizował nas Tomak, Tomek Paziewski.
1: Dziękujemy też również.
0: I dobranoc. Żegnamy się pączkiem.

0: Radio Campus, same sztosy.
1: Out of a silent prayer.
2: Wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23, nadaje Marcin Witkowski.
3: Where are toilet?

0: out of a silent prayer.
1: Wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23, nadaje Marcin Witkowski.
2: Where are toilets?

0: facebook.com/radiocampus.
1: Wczoraj umarł mi na rękach starszy obcy pan. W centrum miasta każdy zerkał, a nie podbił sam, bo każdy dba o własny kącik, własny kosmyk włosów. A świat jest szorstki dla takich jak my. Mam kilku broskich, parę szoris, za nich skoczę w moszpit. Żyję pośród bloków, gdzie nie znają smaku ostrych, ale znają smak życia, bo życie to są częściej wstrząsy, więc sporo jest na mieście kostnic.

a my na szyi mielibyśmy spluwy. Wszyscy moi bliscy dawno sobie gdzieś już poszli. Od kołyski stałem zawsze tylko w cieniu siostry. Kupiłem nową skórę, bo w swojej się czułem gorszy. Mówię to z bólem, chociaż rany dawno się już zrosły. W oczach gościa z pierwszej linii nie widziałem życia. I zanim się zamgliły, chwycił rękę, mówiąc mi: oddaj moim wnukom rower, bo nie wrócę dzisiaj. I dzięki, że człowiekiem byłeś chociaż parę chwil. A może

molestował nam kolegę. Rocznik 8-7, całe dnie na drzewie mu pod klatką drzemy się, by umarł w biedzie, by nie znalazł miejsca w niebie. O ile taki jest, bo sam nie jestem pewien, może w życiu mamy tylko siebie. Co niedzielę wkłada gardziel pod patenę, jego brat też w ławce, ale gra w grę, że nic nie wie. Bo to te dzieci z tamtych mieszkań, a tam już nikt nie patrzy, a tam nikt nie pamięta o tym, że to ślad na zawsze. Bo nikt nie słucha, gdy się krzyczy, bo każdy ma swój kredyt, starą, którą zdradza, albo psa na smyczy. Bo każdy jest, jak zaraz wezwę pomoc. I tak nam się tu uszczupliło grono. W naszych głowach była wtedy chyba tylko zemsta. Nie może być, że przejdzie bokiem, musi lać jak z cebra. Ten drugi brat otworzył okno z ostatniego piętra i nam się k***a uszczupliło dwóch. I patrzyliśmy, jak spadł nagle na boisko na dół z wypiekami, jakbym ukradł kablem RTL sąsiadom. A potem każdy biegł przed siebie tak daleko, jak dał radę. Umyłem w domu ręce na wszelki wypadek.

0: coś.
1: W środku nocy ja znów przyznam się, że tęsknię i że szkoda, że zabrakło mi odwagi chwilę wcześniej. Bo jestem tylko tak z doskoku, patrzę na ciebie co dzień, choć widzę cię raz do roku. Zabrałem wtedy tamten rower, z domu ci napisałem, że umarł mi właśnie człowiek na ręce. Ty powiedziałaś mi, że więcej już nie mogłem zrobić, a może właśnie o to chodzi.

Radio Campus. Same sztosy.